utworze po raz pierwszy pocałowałem chłopaka. To był rok 86. Do dziś wspominam tę chwilę. Byłem przebrany za cygankę.

myślisz, że jesteś taki super, że ekstra kolos cię. Choć raz chcę usłyszeć, jak wyjesz z bólu. Posłuchaj rapu.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: I'm a cruise ship designer.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Pachnie żywą si. Rzuca, że ma winę.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Mam szczęście. Tato, ty nie byłeś zły. Przy tobie spałem spokojnie. Ta historia nie jest o tobie. Nie wiem, czemu tak się tego boję.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Karolina Kozińska.
1: Niższe ceny na stacjach są możliwe, mówi premier i dodaje, wszystko w rękach prezydenta. Pirotechnicy sprawdzają, czy dron znaleziony w Bałtyku nie przenosi ładunków wybuchowych. Wielkie pożegnanie boskiego Leo na początku października w Argentynie. Premier apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W nagraniu opublikowanym w internecie szef rządu podkreślił, że podatek sfinansowałby program obniżki cen na stacjach benzynowych.
2: Możemy te ceny obniżyć w Polsce, tak jak to robiliśmy już dwukrotnie, wprowadzając program CPN, ceny paliw niżej. Na to są potrzebne pieniądze. Te pieniądze są w koncernach. Na kryzysie my tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw.
1: Poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego ustawa naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Znaleziony pod Jarosławcem rosyjski dron nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani biologicznego. Trwa sprawdzanie pirotechniczne.
3: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych, żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem do dalszych badań.

0: Mówił rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony, miał ładunek wybuchowy, poinformował litewski minister obrony. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał W. Śledczy zarzucają posłowi PiS-u tzw. przestępstwo urzędnicze w czasach, gdy jako wiceminister nadzorował służbę więzienną. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówi, że w sprawie wciąż prowadzone są czynności.
1: To postępowanie ma taki szerszy zakres. Już w tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty, czyli osoby te mają status podejrzanego. Prokurator, jak w każdej sytuacji, gromadzi materiał dowodowy. Oczywiście na tym etapie on jest wystarczający do przedstawienia zarzutów.
0: Michał W. nie przyznaje się do winy. Zapowiedzi były, konkretów brak. Minister obrony Niemiec po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete Hegsethem, stwierdził, że nie uzyskał nowych informacji o skali i harmonogramie wycofania wojsk USA. Boris Pistorius stwierdził, że Niemcy nie otrzymały potwierdzenia harmonogramu, który pozostaje taki sam, jaki był ostatnio, czyli koniec roku. Pentagon ogłosił na początku maja wycofanie z Niemiec do 5000 żołnierzy w ciągu 6 do 12 miesięcy. Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył, że nie widzi powodu, by prowadzić śledztwo w sprawie sfinansowania wesela syna prezydenta Trumpa przez przyjaciela Putina. W odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia Blanche stwierdził, że Donald Trump nie znał rosyjskiego oligarchy.
2: Podczas konferencji prasowej w Białym Domu zapytałem prokuratora generalnego USA, czy Donald Trump wiedział, że umarł Kremlow pokrył część kosztów wesela jego syna i jaka była reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy się o tym dowiedział. Nie byłem przy prezydencie, gdy się dowiedział o tym, więc nie wiem, jak zareagował, ale wyjaśniał, że nie zna tego człowieka, podobnie jak inni członkowie rodziny. Syn prezydenta powiedział, że to jego bliski przyjaciel i że zaakceptował prezent przy okazji wesela. Na pytanie, czy uważa postępowanie syna Trumpa za właściwe i czy zamierza przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, Blanche odpowiedział: w jakiej sprawie miałbym prowadzić dochodzenie? Nawet nie wiem, czy on jest przyjacielem Putina. Fajnie jest mówić o tej sprawie, ale członkowie rodziny już się wypowiedzieli. Ja też nie znam tej osoby. Według portalu ProPublica Umar Kremlow przekazał kilkaset tysięcy dolarów synowi Donalda Trumpa, m.in. na wynajęcie prywatnej wyspy na Bahamach, gdzie odbyło się wesele oraz pokaz sztucznych ogni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Lionel Messi rozegra pożegnalny mecz w reprezentacji Argentyny na początku października. Leo ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji pod koniec sierpnia. Wtedy powiedział, że to decyzja, która bardzo go boli, ale rozumie, że nadszedł właściwy czas. 6 października Argentyna zmierzy się towarzysko z Beninem w Buenos Aires. Łącznie w drużynie narodowej Messi rozegrał 207 meczów, zdobywając 125 bramek. Lepszy bilans strzelecki ma tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Napływa ciepłe powietrze. Co prawda polarno-morskie, no więc ciepły polarek nad morzem jak znalazł, ale jednak ciepłe, ciepłe. To za chwilkę o tym w końcówce prognozy pogody, kiedy to wartości temperatury się pojawią. Na razie rano, szczególnie w centrum, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, no ale później w centralnej części kraju pogodnie, na wschodzie kraju podobnie. Pogodnie. Natomiast w ciągu dnia w zachodniej połowie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, no i wykluczone burze, głównie na południowym zachodzie. A wiatr na zachodzie południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju południowy, choć podczas burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, jak bym powiedział, strażackie, bo wyniesie 998 hektopaskali. No i chyba coś, co nas najbardziej interesuje, czyli wartości temperatury dziś. Od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 na Suwalszczyźnie, w centrum około 24, a najwyższa temperatura na południu kraju do 26.
3: Trójkowy budzik.
4: 6 minut po godzinie 5.

13-14 stopni za oknem na Myśliwieckiej. No, nie jest źle. Tym cieplej, bym powiedział. Goręcej witamy Państwa w naszym radiowym domku. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry.

Wilki, na dobry początek naszego budzikowego spotkania i już także tego dnia, kiedy to środa minie, tydzień zginie, ani się obejrzymy, już wyskoczy nam z kalendarza. A właśnie, a propos kalendarza, co dziś ciekawego, także w tym muzycznym, o tym już za kilka chwil. Co w prognozie pogody? Będziemy pytać pana synoptyka. Co w poranku po godzinie 6? Ej, owszem, się redaktor pojawi, więc na pewno też o tym będzie. Oczywiście miłe państwa sygnały, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Jeszcze chyba nie przyzwyczailiśmy się do powakacyjnego trybu, tak bym to nazwał, więc tak delikatnie, niespiesznie zachęcam. Budzik@polskieradio.pl 71335 22 i 73. A z kalendarza wyskakuje nam, jak mnie to cieszy, Dzień Polskiego Bluesa.

jak to się ma do Dnia Polskiego Bluesa? No właśnie w 1925 roku urodził się B.B. King, amerykański muzyk nazywany Królem Bluesa. Zmarł w roku 2015 tu w muzycznym trójkowym kalendarzu wspólnie z grupą U2. Dzień Polskiego Bluesa, no właśnie w rocznicę urodzin B.B. Kinga z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego. Obchodzimy dziś ten dzień. Ale w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o dzisiejszych jubilatach. W tym zacnym gronie dziś, a będzie komu świętować, śpiewać 100 lat, m.in. Katie Melua.

Katy Melua z najlepszymi życzeniami dla tej brytyjskiej piosenkarki o gruzińskich korzeniach. Środa, 16 września, słońce obudzi się 11 minut po godzinie 6, zajdzie 10 minut przed 19, dzień potrwa niecałe 13 godzin. Dziś imieniny Edyty, Kamili, Łucji, Cypriana, Kornela oraz Korneliusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Dzień Maszynisty, bezpiecznych, punktualnych przejazdów. Życzymy także Światowy Dzień Fryzjera. O, komu jest świętować, to jest świętować. No na pewno, jeśli chodzi o muzykę, to my sięgamy po takie kawałki.

John Blair, amerykański basista grupy Tom Petty and the Heartbreakers, ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No ale także pamiętamy o wielkich, powiedziałbym, wielkich płytach tego świata. Pamiętamy, że w 1985 roku urodził się This is the Sea, album grupy The Waterboys. Z wielką radością sięgamy po ten właśnie krążek. Numer drugi z tej płyty. Wielki przebój. Hall of the Moon.

0: Water Boys w muzycznym, trójkowym kalendarzu. No, ten księżyc spełni to tam gdzieś za chmurami. Spokojnie, spokojnie, z muzycznego, trójkowego kalendarza. 16 dzień września, rok 1985. Nie tylko ta jedna płyta, This is the Sea, grupy The Water Boys się ukazała. Jeszcze jedna i to będzie okazja też do tego, by zrobić głośniej już za kilka chwil. Tak podpowiem tylko, to będzie takie muzyczne rozpędzanie chmur. No, brzmi zagadkowo, ale wszystko za chwilę w budziku się okaże. Proszę zostać z nami, skrót serwisu Trójki i prognoza pogody już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Dzisiaj około 20:45.
2: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Minęła 5:30. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska.
11: Minister obrony zapowiedział wzmocnienie ochrony przejść granicznych z Ukrainą. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że ostatnie dni pokazują, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy. Zgodnie z decyzją rządu wzmacniana jest m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Żołnierze 18 Pułku Saperów realizują już zadania, napisał szef MON. A w związku z ewentualnym zagrożeniem dziś na terenie powiatu krasnostawskiego, to województwo lubelskie, od 10 do 13 będą testowane syreny alarmowe. Podobnie już od godziny 8 w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu test potrwa do 15. Należy zachować spokój. Mieszkańcy obu powiatów otrzymali w tej sprawie SMS RCB. Resort Zdrowia obniżył cenę leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
12: Te negocjacje, które przeprowadziliśmy i zakończyliśmy z sukcesem, pozwoliły nam w ciągu 2 tygodni

0: obniżyć ceny, czyli wynegocjować tak dobre ceny z firmami, które dały oszczędności pacjentom, bo nie Ministerstwu Zdrowia, pacjentom na kwotę 400 milionów złotych.
1: Finalnie obniżono cenę 11 leków z listy leków dla seniorów. Dowództwo dowodzone przez Arabię Saudyjską koalicja poinformowało o zestrzeleniu drona rebeliantów Huti, który miał zaatakować święte miasto islamu Mekkę. Wspierani przez Iran bojownicy stanowczo zaprzeczyli tym oskarżeniom. Organizacja Współpracy Islamskiej potępiła ataki. Wtorkowy incydent spowodował pierwszy od początku konfliktu włączenie syren na południu kraju i w Mekce. Pełen serwis o 6:00.
2: Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Rano, szczególnie w centrum, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ale później w centralnej części kraju właśnie pogodnie. Na wschodzie podobnie, też pogodnie. Natomiast w ciągu dnia w zachodniej połowie kraju pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. No i niewykluczone burze, głównie na południowym zachodzie. Tam też popada najmocniej. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, a na termometrach dziś od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 na Suwalszczyźnie, 23-24 w centrum, do 26 na południu kraju.

spędzanie chmur. Tak właśnie, sięgamy po album Kate Bush, Hands of Love z roku 1985, bo właśnie wtedy, 16 września, miał swoją premierę ten piąty album artystki. W muzycznym kalendarzu też sięgamy po rok 1999, wtedy ukazał się hitowy album Reload walijskiego piosenkarza Toma Jonesa.

Tom Jones i Mousty, rok 1999. Wtedy to ukazał się album Reload. No oczywiście takie smaczki lubimy i to bardzo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Sygnały od państwa, między innymi od pana Marcina Schorzowa. Już na nogach, kawa jest, radio gra, więc możemy zaczynać. Bardzo dziękujemy. Poranne serdeczności także od pana Marcina. Bochnia, Solne Miasto, pięknie pozdrawia. Pan Staszek też z nami jak zwykle i pan Stefan. Mnie tam widzialność ograniczają powieki, bardzo przymknięte. No rozumiem, że spać się chce. Taka to dzisiaj prognoza pogody, tak się zaczyna. Uważajmy, to tak już na poważnie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie w centralnej części kraju. Pani Maria też na nasłuchu z pozdrowieniami SMS-owymi na 19 minut przed godziną 6. Maszynista, pan Karol, melduje się, by dowieść bezpiecznie ludzi do pracy. I my to, rzecz jasna, bardzo szanujemy, tym bardziej, że dziś święto, Dzień Maszynisty. A w kalendarzu, ach, odjechał kalendarz, jest już środa, 16 dzień września, słońce obudzi się chwilkę po 6, zajdzie przed 19, dzień potrwa nieco ponad 12,5 godziny. Dziś imieniny Edyty, Kamili, Łucji, Cypriana, Kornela oraz Korneliusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No zresztą nie tylko maszynistom, także miłośnikom bluesa i to nie tylko polskiego, ale dziś szczególnie, bo dziś Dzień Polskiego Bluesa. Przypomnę, w rocznicę urodzin B.B. Kinga. Dziś także Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej i Światowy Dzień Fryzjera. Wszystkiego dobrego, zdrowia i pięknego wyglądu.

0: Michał Kisielewski, Bezpańskie Psy na 16 minut przed godziną 6, a w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
0: Ze studia nagraniowego wprost. Studio nagraniowe 139.
1: Tak. Ale nie nagrana dzisiaj, nie spuchy audycja poranna, to wszystko nie, będzie na żywo.
0: Ale było słychać wczoraj po południu.
1: A, że ten hymn grzybiarzy.
0: A ty już zapomniałeś, bo kolejne inicjatywy.
1: Kolejne pomysły,
0: Bobem
1: kolejne.
0: Carlina i tak, nowy sezon.
1: Hymn grzybiarzy, tak. O dziwo okazało się, że tekst, który wczoraj napisaliśmy wspólnie z państwem, pasował tylko do jednej melodii i tą melodią był motyw muzyczny z Gwiezdnych Wojen. Także nie wiem, jak to się stało, ale tak było rzeczywiście i pojawiło się to wczoraj w popołudniowym Zapraszamy. A dzisiaj w porannej audycji będziemy sobie orbitować i kręcić się wokół tematu rozpoczynającego się dziś tygodnia zrównoważonego transportu, nazywanego też Europejskim Tygodniem Mobilności. Ale nie w taki bardzo oczywisty sposób. Na przykład zapytamy państwa i mam nadzieję, że pojawią się odpowiedzi. 2 2 7 3. Czekamy na Staszkę oczywiście przy telefonie już od 6. O państwa wymarzony środek transportu. Nie ulubiony nawet z tych, które dziś są obecne i z których korzystamy, ale taki wymarzony.
0: Ja chyba mam taki.
1: Tak. Jaki to by był?
0: Czerwony albo pomarańczowy.
1: Zaczynamy od koloru. Może być.
0: No dobrze, to wszystkich zmotorynkowanych zachęcamy, nie tylko mailowo, nie tylko SMS-owo, nie tylko telefonicznie, pewnie też w mediach społecznościowych.
1: Myślę, że warto zaglądać, zwłaszcza na Facebooka Trójki, tam zwykle te pytania też się pojawiają i bardzo dużo odpowiedzi. Niedawno zapytaliśmy państwa o to, czy coś kiedyś państwo zostawili w pociągu. I w czasie tej porady audycji tych odpowiedzi było kilkanaście, a za 2 dni później zajrzałem w to miejsce i było ich kilkaset, więc
0: się dopisuje.
1: Więc się dopisuje i warto dopisywać i do tych tematów też będziemy powracać.
0: No i bardzo dobrze. Między innymi o tym dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego. Bardzo
1: wszystko
0: dziękuję.
1: Się zgadza.
0: Niech moc będzie z tobą. Moc grzybiarzy i nie tylko.
1: Moc

0: Ależ koincydencja, jak na niebie, tam rewia gwiazd. Państwo informują kilka chwil temu bezpańskie psy, a teraz kundelbury. No takie rzeczy, tylko w budziku 8 minut przed godziną 6. Mówiłem o tym, że na Myśliwieckiej ciepło, 13-14 stopni. Ciekaw jestem, jak w Jeleniej Górze. W Jeleniej? Pan Mariusz, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cieplej, cieplej? Okolice Jeleniej, dobra, dobra.
1: 18 całe. I idzie w górę.

0: A jeszcze przed chwilką z panem Bobem rozmawialiście o tych pociągu, co tam ludzie najczęściej zostawiają, nie? Ja myślę, że najczęściej to jednak małe żyjątka, bakterie, wirusy i te inne.
1: Niestety, niestety.
0: To chyba najczęściej.
1: Ulubiony środek komunikacji, panie Mariuszu?
0: No, oczywiście na pewno nie ten taki zbiorowy, tylko Maybach i oczywiście za szofera ojciec Rydzyk.
1: Ach, to takie rzeczy, no naprawdę, kto by pomyślał. Dzięki wielkie, pozdrawiam panie Mariuszu, chociaż no, będziemy zachęcać do tego, by ruszać się tym takim transportem zbiorowym, rzecz jasna. No do tego niezmiennie zachęcamy, o tym będziemy mówić, bo rozpoczyna się tydzień właśnie, tydzień mobilności, o tym także będzie o poranku po godzinie 6. Teraz za 7 minut 6 Jake Buck.

Pięknie Państwu dziękujemy. Tak oto cało i zdrowo dojechaliśmy do końca budzika. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy i Robert Grzędowski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 6:00, dziś środa, 16 września. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
3: Pan X z wystąpienia premiera Zdemaskowany, według dziennikarzy to Tomasz Sakiewicz z Telewizji Republika.
4: Prezydent kontra Onet, w warszawskim sądzie ruszył proces z powództwa Karola Nawrockiego.
3: Strażnicy miejscy z nowymi uprawnieniami mogą wystawiać mandaty za celowe niewykonywanie poleceń.
4: Szef Telewizji Republika miał obiecywać prezesowi Zonda Krypto ułaskawienie po wygranej Karola Nawrockiego.
3: Według ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24 Tomasz Sakiewicz to pan X wspomniany podczas wystąpienia w Sejmie premiera Donalda Tuska. Szef rządu przytaczał zeznania właściciela upadłej giełdy kryptowalut Przemysława Krala.
5: Przed ostatnim głosowaniem w sprawie regulacji rynku kryptowalut premier Donald Tusk powiedział, że pewna osoba obiecała Przemysławowi Kralowi ułaskawienie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według dziennikarzy ta osoba to prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.
6: Telewizja pana X, mówię o Republice, będzie tak samo badana jak pan minister Bogucki, bo wydaje się, że w tej sprawie grali do jednej bramki.
5: Komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski wątpi w zeznania szefa Zonda Krypto.
7: Przemysław Kral jest głównym sprawcą całej afery, więc niezależnie od tego, co mówi, no, trzeba to traktować z olbrzymim dystansem.
5: Według autorów artykułu Republika otrzymała 3 wpłaty za obietnicę ułaskawienia. Z kolei Tomasz Sakiewicz nazywa te doniesienia brutalnym atakiem na jego stację. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Ruszył proces, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzowi Onetu. Ci opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu i cytowali świadków, którzy mówili, że miał on wtedy sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają, uważają artykuł za pomówienie.
3: Prawnicy Onetu są pewni, że w sądzie pokażą, że mogli opublikować taki artykuł. Tak mówił szef działu prawnego Ringer Axel Springer Polska, wydawca Onetu Jakub Kudła.
8: Pojawi się szereg świadków z naszej strony. Jeżeli chodzi o fakty, to będą świadkowie, którzy potwierdzą tezy z artykułu. Pojawią się oni w dalszej części procesu.
4: Prawnicy reprezentujący prezydenta odmówili komentarza.
3: Od momentu pojawienia się artykułu w maju z zeszłego roku

0: Otoczenie Karola Nawrockiego i prawicowi politycy odrzucali informacje Onetu, uważając je za element brudnej kampanii wyborczej. Ówczesny poseł PiSu, a dziś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, mówił w Polskim Radiu, że tekst Onetu jest niewiarygodny.
1: Ci, którzy próbują Karola Nawrockiego nieustannie obrzucać błotem, właśnie chcieli dojść do tego momentu. To znaczy tak, obrzucić go błotem, nie wskazać świadków, powiedzieć, że ci świadkowie wystąpią przed sądem.
2: Prezydent wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie.
0: Wysyłał o swojej byłej partnerce przesyłkę z bombą. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał Błażeja K. na dożywocie za usiłowanie zabójstwa kobiety. Mężczyzna będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach.
2: Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. Sędzia Henryk Komisarski mówił, że taka kara była rażąco łagodna.
3: Wszystko, co on zrobił, tak naprawdę, jak przygotował to przestępstwo, zaplanował, zorganizował, to miało doprowadzić do bardzo poważnych skutków. I tylko, można powiedzieć, szczęściu i działaniu stosownych służb zawdzięczamy to, że nikt nie zginął.
0: 31-letnia kobieta w grudniu 2022 roku na progu swojego domu znalazła paczkę. Czekała w tym czasie na przesyłkę, więc nie była zaskoczona taką sytuacją. Otworzyła ją w obecności dzieci. Wtedy doszło do wybuchu. Kobieta została ciężko ranna. Poważnych obrażeń doznały także jej dzieci.
2: Prokurator przesłuchał maszynistę pociągu Intercity, który wykoleił się w Sokolnikach niedaleko Przysuchy na Mazowszu.
0: Stan mężczyzny nie zagraża już jego życiu, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
4: Według przekazu tego świadka wiemy, że pojazd ciężarowy wjechał od strony drogi krajowej nr 12 i wjechał ruchem jednostajnym na przejazd kolejowy praktycznie pod czoło pociągu.
2: Według ustaleń kierowca ciężarówki zlekceważył sygnalizację świetlną na przejeździe i jechał z prędkością około 40 km na godzinę. Nie wiadomo, kiedy mężczyzna zostanie przesłuchany, bo jego stan jest ciężki.
0: Do katastrofy doszło tydzień temu, jedna z pasażerek zginęła, a 10 innych osób trafiło do szpitali.
2: Straż Miejska dostała nowe uprawnienia. Przede wszystkim może wystawiać mandaty za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy są zamknięte rogatki.
0: Ale strażnicy mają też pewne ograniczenia, bo przepisy nie są spójne, mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.
5: Na chwilę obecną ten przepis nie został jeszcze ściśle spięty, to znaczy możemy podejmować czynności wobec osób i pojazdów, których mamy w ogólnym zastosowaniu, czyli są to urządzenia transportu osobistego, piesi bądź też rowery. Na chwilę obecną, co prawda, możemy karać za przejazd za rogatki i szlaban, ale nie możemy podjąć czynności wobec pojazdów mechanicznych, takich jak samochody.
2: Strażnicy miejscy mogą też wystawiać mandaty w wysokości do 500 zł za celowe niewykonywanie poleceń. Do tej pory musieli wzywać policję, żeby kogoś za to ukarać.
6: Klimat.
0: W większości województw występuje susza hydrologiczna.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
0: 27% produkowanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Zamiana ról, proszę Państwa, to na wschodzie i w centrum kraju. Będzie dziś przez większość dnia pogodnie i słonecznie, a na zachodzie pochmurno i deszczowo. I również burze mogą wystąpić na południowym zachodzie kraju, burze z intensywnymi opadami. Termometry pokażą dziś w najcieplejszym momencie dnia od 17 stopni nad morzem do 26 na południu. No i znów mgły, poranne mgły możliwe, tym razem głównie w centrum kraju. No dzień dobry się z Państwem, witamy, witamy. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Karolina Gonet program przygotowała, Staszek Perzyna czuwa przy telefonie, a przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w głośnikach Bon Jovi, czyli wszyscy na miejscach. Możemy zaczynać.

0: I pośpiewane, i sąsiedzi pobudzeni, i wszystko tak jak być powinno. Jest środa, 16 września. Ja zaglądam do kartki z kalendarza. Dziś mamy dzień maszynisty. Wszystkiego najlepszego i samych bezpiecznych zmian życzymy. Mamy też Światowy Dzień Fryzjera. No to tylko i wyłącznie zadowolonych klientów życzymy. I jest też Dzień Bluesa obchodzony w Polsce. Ale na czarnego bluesa o 4 nad ranem to już trochę za późno, o nieco ponad 2 godziny. Dokładnie 49 lat temu premierę miał wspaniały animowany film. Wielka podróż Bolka i Lolka, pamiętamy? Ba, na pewno pamiętamy, a ja specjalnie dla Państwa sprawdziłem, czy Bolek i Lolek w podróży dookoła świata korzystali ze zrównoważonego transportu. Otóż korzystali z taksówki, statku, karawany wielbłądów, latającego dywanu, łódki wiosłowej, słonia, lektyki, latawca o postaci smoka, godzilli, śmigłowca, łodzi podwodnej, samolotu, pociągu, drezyny i statku parowego. To można chyba nazwać zrównoważonym podejściem do transportu, a na pewno urozmaiconym. A mówię o tym, bo dziś zaczyna się tydzień zrównoważonego transportu, inaczej Europejski Tydzień Mobilności, i wokół tego tematu będziemy dziś krążyć w porannej audycji.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: I tak orbitujemy. Czy bez cukru? To już zależy od Państwa. Czy do kawy Państwo sypią? 2 dwójki i 7 trójek oczywiście do Państwa dyspozycji, a teraz gramy. Coś kolejowego. It was not-

A to nie Electric Light Orchestra, to Rikas, a Rikas to Steine Deutsche Indie Pop Band aus der Region Stuttgart. I tak ładnie coverują, proszę państwa. Czy za słowa Free Palestine można stracić miejsce w line-upie wielkich koncertów? Okazuje się, że można. W Stanach wszystko można. A szczegóły za chwilę w Trójce. Teraz Hedon i nowość, nie mogę ci nic powiedzieć.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Pozdrowienia mi dla maszynistów i dla mojego maszynisty, który dzisiaj się spóźnił o 69 minut. Także niech mu gwiazdeczka świeci, o, niech tak będzie.
0: Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, to ja bym na czas nie zwracał uwagi. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Zapraszamy do trójki.
0: Zagraniczne i polskie media rozpisują się

0: się o raperze Macklemore, który został usunięty z amerykańskiej trasy koncertowej Eda Sheerana po tym, jak podczas koncertu publicznie wyraził poparcie dla Palestyny. No i się zaczęło. Ze mną w studiu Karolina Gonet, która opowie nam o tym nieco więcej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O co chodzi w tej całej sytuacji?
1: Amerykański raper Macklemore, on podczas koncertu powiedział te dwa bardzo proste słowa, wolna Palestyna, ale to nie jest po raz pierwszy, kiedy on wyraża to poparcie dla Palestyńczyków. Nagrał także utwór Hinds Hall, który nawiązuje właśnie do propalestyńskich protestów, które miały miejsce na Nowojorskim Uniwersytecie Columbia. W tej piosence on wyraża solidarność z Palestyńczykami, popiera protestujących, ale też krytykuje działalność Izraela oraz wsparcie, jakiego udzielają mu Stany Zjednoczone. No ale tym razem nie poszło o samą piosenkę, a dokładniej o tę wypowiedź.
2: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here.
3: Jednym z powodów, dla których chciałem wyruszyć w tę trasę, była możliwość wystąpienia na scenach i stadionach w całej Ameryce i wypowiedzenia dwóch słów, które są mi szczególnie bliskie. Free Palestine. Chcę, żeby te słowa wybrzmiały głośno i wyraźnie, tak żeby ludzie od Gazy aż po okupowany zachodni brzeg wiedzieli, że o nich nie zapomnieliśmy.
0: Free Palestine. Te słowa sprawiły, że Macklemore został usunięty z tej trasy koncertowej, ale to chyba nie była inicjatywa samego Eda Sheerana, to powinniśmy powiedzieć.
1: Nie, on już podkreślił, wczoraj wieczorem też wydał taki nieoficjalny komunikat, że jest przerażony tym konfliktem izraelsko-palestyńskim, współczuje oczywiście ofiarom po obu stronach. No i podkreślił właśnie, że ta decyzja o usunięciu Macklemora z trasy nie należała do niego, lecz do organizatorów i właścicieli stadionów, którzy do niego zadzwonili i zagrozili, że jeśli nie zrezygnuje z występów z supportu Macklemora, no to w takim razie jego cała trasa po amerykańskich stadionach zostanie odwołana. No ale tutaj być może, czego on się nie spodziewał i czego nie spodziewali się także organizatorzy. Wczoraj, właściwie wieczorem, miałam informację o jednym artyście, ale teraz też czytamy, że właściwie wszyscy artyści, którzy mieli supportować Eda Sheerana podczas tej trasy, w ramach takiej solidarności zrezygnowali, więc teraz właściwie Ed Sheeran będzie musiał znaleźć artystów, którzy przed nim wystąpią. Ale dzisiaj rozmawiamy o tej historii dlatego, żeby pokazać, że to nie jest wyjątek.
0: No tak, to jest w zasadzie kolejny taki przykład.
1: Kolejny przykład, tak, gdybyśmy się właściwie zastanowili, jak to było w historii, to moglibyśmy sięgnąć nawet do starożytności. Bo z jednej strony cały czas mówi się o tej wolności słowa, ale z drugiej strony, gdy ta wypowiedź dotyka bardzo wrażliwych tematów, tematów politycznych przede wszystkim, no to mogą pojawić się różnego rodzaju konsekwencje. W tym wypadku konsekwencje biznesowe. No ale oczywiście podobne sytuacje zdarzały się wcześniej. Artyści od wieków zabierają głosy w ważnych sprawach, a później muszą mierzyć się z reakcją otoczenia. No i chociażby takim bardzo mocnym przykładem jest oczywiście Sinead O'Connor, która w 1992 roku podczas programu Saturday Night Live w Nowym Jorku podarła zdjęcie papieża Jana Pawła II i tym samym chciała też zwrócić uwagę na problemy nadużyć w kościele. I wtedy ta reakcja była natychmiastowa, rozgłośnie przestały grać jej utwory. Publiczność ją wygwizdywała na kolejnych występach, a jej kariera właśnie w Stanach Zjednoczonych na tym dosyć ucierpiała wówczas. I jeszcze wcześniej mieliśmy okres tak zwanej czarnej listy Hollywood, to było w latach 50. Wtedy artyści, którzy byli podejrzewani o, powiedzielibyśmy, komunistyczne sympatie, oni także byli odsuwani od pracy. No i takim najbardziej znanym przykładem jest tutaj Charlie Chaplin, na którego te naciski polityczne były tak silne, że on ostatecznie opuścił Stany Zjednoczone i zamieszkał w Europie. No i zmarł, jak pamiętamy, w Szwajcarii. Ale też dobrym przykładem jest oczywiście Marlon Brando, uwielbiany aktor, który w 1973 roku zdobył Oscara za rolę Vito Corleone w Ojcu Chrzestnym. No i nie pojawił się na ceremonii odmówił przyjęcia statuetki. No i zamiast tego na scenie pojawiła się Sachin Littlefeather, także amerykańska aktorka i aktywistka na rzecz praw rdzennych Amerykanów, która właśnie w jego imieniu wygłosiła przemówienie.
4: Marlon Brando in The Godfather. He very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry.
1: Oczywiście wygłosiła przemówienie poświęcone dyskryminacji i traktowaniu rdzennych Amerykanów, rdzennych mieszkańców. I też Brando był pytany jakiś czas później o to, jak do tego podchodzi. Sama reakcja, jak też słyszeliśmy pod koniec to buczenie, ta reakcja była natychmiastowa. No i też Brando przez wiele lat pozostawał, właśnie ten moment był

0: takim jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii Oscarów. Oczywiście ja nie znam całej niestety biografii Marlona Brando, więc nie mogę tak przeanalizować bardzo dokładnie, czy on potem, czy to wpłynęło też na to, czy dostawał, czy nie dostawał jakieś role, ale kilka miesięcy później w programie Dicka Cavetta był pytany o powody. Since the American
1: Indian hasn't been able to... Ponieważ rdzenni mieszkańcy nie mieli szans, by ich głos został usłyszany, uznałem, że to doskonała okazja, by jeden z nich mógł wyrazić swoje zdanie przed 85 milionami ludzi. Mają do tego prawo, biorąc pod uwagę to, jak Hollywood przez lata ich przedstawiało i traktowało.
2: Rzeczywiście, widać tutaj podobieństwo z tą dzisiejszą sytuacją, tak, z McLemorem.
0: Tak jak wspominałam, wracać jeszcze wcześniej i nawet w starożytności znaleźlibyśmy różne przykłady, chociażby Owidiusza, który także za swoje stanowisko często ponosił konsekwencje i też poniósł ostatecznie, co doprowadziło do jego śmierci. No ale oczywiście tutaj nie ma takich, mam nadzieję, drastycznych przykładów, no jednak pokazujemy, że ta kultura i polityka bardzo często lubią się mieszać, a Hollywood na pewno jest bardzo, bardzo wyraźnie podzielone i niestety te podziały narastają.
2: I też jak słyszymy świat muzyki, Ed Sheeran na razie został sam w swojej trasie koncertowej. Jak to będzie się rozwijało, oczywiście w trójce powiemy. Karolina Gonet, bardzo dziękuję. A teraz Patti Smith u nas. People have the power. No to może właśnie jako podsumowanie tego, o czym mówiliśmy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Karolina Kozińska.
8: Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku w okolicach Jarosławca został w nocy zabrany z plaży przez wojsko. Wcześniej zdetonowano elementy, które mogły być niebezpieczne. Do tej pory ustalono, że bezzałogowiec nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani biologicznego. Trwa sprawdzanie pirotechniczne. Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej karę dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. O jakie naruszenia drogowe chodzi, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
8: Kierowca za wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła straciłby prawo jazdy na 3 miesiące. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi dzisiaj w Strasburgu orędzie o stanie Unii. To najważniejsze coroczne przemówienie podsumowujące sytuację w Europie i wyznaczające priorytety działania. Dużo miejsca w swoim przemówieniu szefowa komisji ma poświęcić kwestiom bezpieczeństwa. Będzie także mówić o solidarności z krajami frontowymi, takimi jak Polska. Na Słowacji 79-letnia kobieta zaatakowana przez niedźwiedzia. Zwierzę pojawiło się w środku niewielkiej miejscowości Blatnica. Niedźwiedzia zarejestrowała kamera. Na nagraniu widać niedźwiedzia, który przebiega przez plac w centrum miejscowości. Przed nim ucieka kilka osób, w tym mężczyzna z dwójką dzieci. Chwilę później atakuje starszą kobietę. Seniorka trafiła do szpitala. Skończyło się jedynie na zadrapaniach. Pełen serwis o 7:00.
7: Uwaga na poranne mgły. Nie, że straszne, ale jednak ograniczające widzialność do 200 metrów, co nie wymaga używania świateł przeciwmgłowych. Jakby co. W ciągu dnia na wschodzie i w centrum kraju będzie dziś przeważnie słonecznie, pogodnie, tak jeszcze letnio-letniawo. Na zachodzie za to będzie pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe burze. To na południu Polski będzie dziś najcieplej, do 26 stopni Celsjusza. Dziś środa, 16 września.

A kartka z muzycznego kalendarza wskazuje, że dokładnie 27 lat temu ukazał się album Toma Jonesa Reload z duetami i coverami, między innymi fantastycznie rozbudzającym przebojem Talking Heads, ale w wykonaniu Sir Toma i The Cardigans. Tu Trójka za 28 minut siódma.

Zaczyna się Europejski Tydzień Mobilności, nazywany inaczej Tygodniem Zrównoważonego Transportu, co oznacza m.in. Dzień bez samochodu. Ale nie dziś. Dzień bez samochodu przypada na najbliższy wtorek. Już można zaplanować. Co jeszcze ciekawego? A na przykład w weekend w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Motorniczych i ci będą chociażby grać w kręgle tramwajami. To można zobaczyć w stolicy przy Marszałkowskiej. Polskę będą reprezentować mistrzowie kraju z Gorzowa Wielkopolskiego. A przy okazji rozpoczęcia tego Europejskiego Tygodnia Mobilności my dziś pytamy państwa o państwa wymarzony środek transportu. Nawet taki bardzo wymarzony, nawet taki jeszcze w XXI wieku, w 26 roku niekoniecznie rzeczywisty. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Jak chcieliby się państwo przemieszczać? A teraz Ewa Kocy i Błażej Król. Zabierz mnie.

0: Są rzeczy bardziej inspirujące, takie jak romantyczne zachody słońca na przykład, oraz mniej inspirujące, takie jak Europejski Tydzień Mobilności, ale to nie zniechęciło Michała Kowarskiego i ruszył w miasto, aby zapytać o sposoby na przemieszczanie się. I z każdą kolejną odpowiedzią robiło się ciekawiej.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie to odpowiedzieć, ja to na piechotę chodzę raczej, ale to jak hulajnoga, dziecko, rowerek też, no, a ja biegam za nim.
2: Nie wiem, czy się poruszałam w jakieś takie bardzo nietypowe sposoby. Pewnie byłam niesiona w jakiś sposób i to był mój najciekawszy sposób przemieszczania się.
3: Na takiej skończącej sprężynie. Kiedyś pamiętam, za dzieciaka była taka atrakcja, tego, że z tego nie widzę, gdzie się no, po prostu skakało. To dość oryginalny sposób przemieszczania się, nie? W stosunku do hulajnogi, czy roweru, czy na piechotę, czy jakoś, nie wiem, paralotnią.
4: Chętnie bym poleciała balonem, na przykład przelecieć nad Alpami.
5: Może jakieś buty.
6: Ale to ma szaleństwo.
5: No szaleństwo, no to właśnie jakieś takie buty, wiesz co. No takie buty, że zakładasz, a nie, że muszę jeszcze szukać miotły gdzieś. Jakieś buty, no.
6: Latające buty, latający dywan.
5: Zgubiłabyś ten dywan, no wiesz, musisz założyć.
6: A jak zgubisz jednego, to polecisz na jednej nodze.
5: Ale jeszcze nigdy nie zgubiłam, a miotły też.
3: Tak zaczerpnę sobie trochę z mojej ulubionej kreskówki z Dragon Balla, to taka transmisja. Myślę sobie o jakimś miejscu, zamykam oczy i się w tym miejscu po prostu pojawiam.
4: Teleportacja, dlatego że z wiekiem podróż, która trwa powyżej godziny, bardzo mnie męczy. Tak więc teleportacja, która by się odbywała w ciągu, nie wiem, sekundy.
1: Jak pani myśli, jaki jest najlepszy możliwy sposób na to, żeby się efektywnie poruszać?
7: Oglądać wzruszające filmy, bo można wtedy zostać poruszonym.
0: O, to już abstrakcja, ale właśnie o nietypowe środki transportu dziś pytamy. Jakiś się państwu marzy? Teleportacja, latająca miotła albo stumilowe buty? 2 2 7 3, zapraszam. A to The Weeknd, Save Your Tears.

0: Nietypowe środki transportu w telefonach od państwa. 2 2 i 7 3.
1: Mój wymarzony środek transportu to skrzydła. Ja bym na jego koncert poleciała na tych skrzydłach na przykład, jak już nie ma tam publiki żadnej, to chociaż ja bym był.
0: A, to chyba chodzi o koncert Eda Sheerana. I ja myślę, że publika się nie wycofała z tej trasy w USA, ale wycofali się artyści, którzy supportowali Eda Sheerana, a to by wesprzeć rapera Macklemora, który został z tej trasy usunięty przez organizatorów po tym, jak zawołał ze sceny Free Palestine, wolna Palestyna. O tej sytuacji dziś mówiliśmy w porannej audycji. Niecały kwadrans jeszcze do godziny 7:00, teraz Fontaine's D.C. i Marianne. A tylko... O którego Mariana tutaj chodzi?

0: Nowość w trójce Fontaine's DC i Marianne. I nowość też, zdaje się, wymyśliłem mimochodem kilka minut temu.
1: Chciałbym przypomnieć, że jest taki wiersz: pojechał Michał pod Częstochowę, tam kupił buty siedmiomilowe. A stumilowy to był chyba las.
0: No tak, ale mamy XXI wiek. Technologia na pewno pozwala na nieco bardziej ergonomiczne buty, czyli właśnie stumilowe. Czemu nie? To na jeden krok, a może dwa właśnie do tej Częstochowy. Wymarzone środki transportu. 2 dwójki i 7 trójek.
2: Ja bym chciała latający rower, który ma kulę dyskotekową, teleporter, gdzie można się przetransportować do Ameryki.
0: Piękna wizja, ale z tym ostatnim to bym uważał jednak mimo wszystko. Droga Saro. Za 10 minut 7, za chwilę news albo fake news w trójce.

0: Niektórzy mówią, że politycy kłamią, ale powiem państwu, no mają rację. Teraz Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: W sieci krąży nagranie, które ma pokazywać ukraińską żonę błagającą, by nie zabierano jej męża na front. Słyszymy kobietę, która lamentuje, widzimy mężczyznę w kajdankach w wojskowym stroju, który żegna się zza szyby autobusu. Brzmi jak dramatyczny zapis wojennej rzeczywistości, tylko czy te dosłownie kilka sekund obrazu i dźwięku to prawda? Naszym gościem jest Marcin Fitz ze Stowarzyszenia Demagog, który zajmował się tym tematem. Kłaniam się, witam w Trójce.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Co naprawdę pokazuje to nagranie, którego fragment słyszeliśmy przed chwilą?
3: Nagranie pokazuje nam nie rzeczywiste obrazy, ale treść wygenerowaną, która tak naprawdę nigdy nie miała miejsca. Jak się okazuje, materiał, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest po prostu owocem pracy sztucznej inteligencji.
2: Po czym można rozpoznać, że ten film został wygenerowany przez narzędzia AI?
3: Kiedyś odpowiedziałbym pewnie, że należy przyglądać się przede wszystkim szczegółom, ale teraz okazuje się, że bywa to niewystarczające. Dlatego w tym konkretnym przypadku naszą uwagę zwrócił opis posta, w którym umieszczono ten materiał wideo, w którym czytamy, że wszyscy mężczyźni na linii frontu zostali zaokrążeni, porwani i skuci kajdankami. I to właśnie ten pierwszy fragment, w którym przeczytaliśmy o zaokrążeniu, sprawił, że nabraliśmy podejrzeń co do prawdziwości zarówno, no właśnie, tekstu, jak i materiału audiowizualnego, który tam się ukazał. Uznaliśmy, że najprawdopodobniej treść tego wpisu została przetłumaczona z innego języka. No i szukając pierwotnego źródła tej publikacji, dotarliśmy do różnego rodzaju wiadomości w serwisach Telegram, które były publikowane na prorosyjskich kanałach i okazało się, że tam po raz pierwszy pojawił się właśnie ten materiał wideo i najprawdopodobniej nie istnieje konto żadnej ukraińskiej żony, o której przed chwilą wspomnieliśmy.
2: Wiemy gdzie, ale wiemy kto pierwszy opublikował ten film i komu mogło zależeć na tym, żeby właśnie taka historia zaczęła krążyć również w naszej infosferze?
3: Wiemy kto opublikował ten film zarówno w serwisie X jak na Telegramie. Są to konta, które są znane z rozpowszechnienia antyukraińskich treści. W Polsce podali go też politycy. Cele są zapewne różne. Politycy myślę, że chcą po prostu zwiększyć oddziaływanie polityczne, zwiększyć swój wpływ na potencjalnych wyborców. Z kolei takie antyukraińskie konta bardzo możliwe, że są na przykład zarządzane z Kremla, dlatego publikują tego typu treści.
2: Marcin Fitz ze Stowarzyszenia Demagog. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Bardzo dziękuję.
2: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.
0: Ten fejkowy filmik udostępniał w sieci m.in. poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. I to nie pierwsza taka sytuacja. No nie polecam państwu tego użytkownika. Ma wyjątkowe szczęście do powielania fejków. Pan poseł.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
7: Będzie zaostrzenie kar za wjazd na przejazdy kolejowe. To reakcja rządu na katastrofę z zeszłego tygodnia.
8: Zarzuty dla byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości w czasach rządu PiSu Michała W. grozi mu do 10 lat więzienia.
7: Papież leci do Francji, ale nie chce razem z prezydentem Macronem zwiedzać katedry Notre Dame czy jeść kolacji.
8: Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych.
7: W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala.
8: O tym, co się konkretnie zmieni, opowie Michał Magowski.
9: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
9: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
11: Same kary problemu nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
9: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach będzie możliwe, gdy kolejowe kamery monitoringu zostaną włączone do systemu CANART nadzorowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Były wiceminister sprawiedliwości w czasach rządów PiS Michał W. został przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
8: Michałowi W. zarzucono tak zwane przestępstwo urzędnicze, którego miał się dopuścić, kiedy w latach 2021-2023 nadzorował służbę więzienną, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
12: To postępowanie ma taki szerszy zakres. Już w tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty, czyli osoby te mają status podejrzanego.
7: W grozi do 10 lat więzienia, polityk nie przyznaje się do winy.
8: To bezpośrednio afera Daniela Obajtka. Mówią o nieudanym zakupie przez Orlen wenezuelskiej ropy politycy koalicji rządzącej.
7: Według ustaleń Financial Times firma straciła 1,5 miliarda złotych. Szwajcarska spółka polskiego koncernu przelała pośrednikowi 230 miliardów dolarów. Jednak ani jedna z zamówionych baryłek ropy nie została dostarczona.
8: Wszystko układa się w ponurą całość, mówi premier Donald Tusk.
13: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwnie posiadane.

0: średnicy.
1: Wszystkie informacje dotyczące tych transakcji przekazałem prokuraturze, zapewnia były szef PKN Orlen Daniel Obajtek.
2: Nie posiadałem żadnej wiedzy na ten temat, o tej sprawie w tym czasie, kiedy byłem prezesem Orlenu.
3: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Warszawie, która stara się o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich byłego prezesa szwajcarskiej spółki Orlenu.
1: Jeden z najgroźniejszych szkodników sosny, czyli przypłaszczek granatek, masowo atakuje osłabiony pożarem drzewostan w Puszczy Solskiej.
3: Spodziewaliśmy się, że on się pojawi, ale zaskoczyła nas skala, mówi specjalistka służby leśnej w Nadleśnictwie Józefów Julita Zając.
4: Przypłaszczek bardzo lubi ciepło. Pożar objął ponad 1000 hektarów lasu. Można by powiedzieć, że wszystkie przypłaszczki z okolicy zleciały się do nas. One w swoim organizmie mają receptory, wyczuwają po prostu ciepło. Nawet do 12 km są w stanie przylecieć. Więc jak był pożar, ich organizm od razu dał im sygnał jedzenie. Dla niego to jest tutaj pożywienie.
1: Pożar Puszczy Solskiej z początku maja objął swoim zasięgiem ponad 1100 hektarów sosnowych lasów.
3: Zaiskrzyło między Watykanem a Pałacem Elizejskim w związku ze zbliżającą się pielgrzymką papieża we Francji.
1: Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udział w państwowej kolacji.
3: Papież odwiedzi Francję w przyszłym tygodniu.
5: Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową, Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik La Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Papież planuje tam jedynie odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez Pałac Elizejski, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc Gwardii Republikańskiej podczas oficjalnego powitania, państwowego przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji ani wręczenia papieżowi Legii Honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia się na spotkaniach z wiernymi. W Watykanie mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że francuski prezydent zdominuje jego wizytę. W przeszłości podobne obawy miały skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Polecie, proszę Państwa, polecie i za chwilę udowodni to Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
8: Tak, będzie o hokeju, ale najpierw siatkówka, chociaż ja twierdzę, że jednak hokej z tych zimowych sportów jest najbardziej wiosenny. Mistrzostwa świata są na przełomie maja i czerwca.
7: Aha, czyli to cofam wszystko, jeszcze mamy lato.
8: Tak
7: oficjalnie.
8: Jest. Ale siatkówka to sport halowy z kolei, więc może być rozgrywany również zimą. Polscy siatkarze w obronie Mistrzostwa Europy idą jak po swoje. Teoretycznie nasz najgroźniejszy rywal grupowy, Ukraina, legł wczoraj w Sofii 0-3. Czy trener Nikola Grbici jest zadowolony?
9: Tak, jestem zadowolony, specjalnie z pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy. Myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca. Ale na końcu jestem zadowolony.
8: Dziś o 18:00 Polska zagra ze współgospodarzami turnieju Bułgarami. A teraz piłka nożna i nadrabianie zaległości ekstraklasowych. Górnik Zabrze lideruje i to coraz bardziej. Po zwycięstwie z Koroną w Kielcach 2-0 ma już 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Na drugim biegunie Raków Częstochowa, który znów przegrał, tym razem kończąc w dziesiątkę w starciu z Zagłębiem Lubin 2-3. Klub spod Jasnej Góry zamyka stawkę ekstraklasową, a Lech Poznań i Jagiellonia Białystok dziś zaczną fazę grupową Ligi Europy. Więcej o tym w sporcie za godzinę. Sezon hokejowy trwa już od 2 tygodni, po prawdzie, ale wczoraj ruszyła nasza rodzima Ekstraliga, w której po raz pierwszy od 5 lat mamy w tabeli aż 10 zespołów. Mistrz Polski GKS Tychy rozbił przed własną publicznością Podhale Nowy Targ 10-1. Szarotki wracają po zawirowaniach na hokejową mapę Polski w oparciu o bardzo polski i młody skład. Trzymamy kciuki za stabilizację. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z JK GKS-em Jastrzębie 8-0. Wyniki, trzeba przyznać, bardzo hokejowe. W Szczecinie hokej tylko amatorski, ale za to tenis ma się dobrze. Filip Pieczonka awansował do drugiej rundy Challengera Invest in Szczecin Open. 22-letni kwalifikant pokonał Portugalczyka Thiago Pereira 5-7, 6-4 i 7-5.
0: Może nie od początku meczu, lecz bardzo

0: linię podtrzymywałem swój serwis od czasu, gdy odrobiłem stratę przełamania w trzecim secie i w każdym gemie na returnie dawałem znać, że ten gem musi być wywalczony przez mojego przeciwnika. Było dużo szans, nie brałem ich, lecz wiedziałem, że w którymś gemie może pędz. No i to się wydarzyło, zrobił 3-4 błędy, no i jestem w drugiej rundzie.
1: I w której Filip Pieczonka zagra z Argentyńczykiem Marco Trungelitim.
2: Na wschodzie i w centrum kraju będzie dziś przeważnie słonecznie, na zachodzie za to pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze z intensywnymi opadami. To na południu Polski dziś będzie najcieplej, do 26 stopni Celsjusza, najchłodniej na Pomorzu 17.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: W pierwszym dniu Europejskiego Tygodnia Mobilności pytamy Państwa o wymarzone środki transportu i padły dziś słowa o teleportacji. Odpowiedź?
5: Chcę tylko przestrzec wszystkich przed teleportacją, bo na miejscu docelowym człowiek musi się pojawić, ale tego pierwotnym trzeba de facto zlikwidować. Także ostrożnie z tą teleportacją.
2: No, na pewno nie kupowałbym tych teleportów na chińskich platformach na wszelki wypadek. Tu Trójka i audycja poranna. Za chwilę powiemy nieco więcej o mobilności na nogach i o pielgrzymowaniu, dla którego pojawi się już w grudniu alternatywa. Tylko pytanie, czy warto lecieć samolotem do Santiago de Compostela.

0: Jeden z tanich przewoźników uruchamia bezpośrednie loty z Modlina do Santiago de Compostela i to 1 grudnia ruszy pierwsze takie bezpośrednie połączenie z Polski do popularnego celu pielgrzymek. Ale pytanie pojawia się, czy warto? Skoro to cel pielgrzymki, może należy tę drogę pokonać pieszo. Łączymy się z księdzem Szymonem Kosmalą, który przeszedł tę słynną trasę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 1500 kilometrów ksiądz przeszedł, czyli nie z Polski.
1: Nie z Polski, chociaż taki plan początkowo był. Koniec końców z Francji, miejscowości Béziers na południu. I to był pierwszy taki szlak GR78 wzdłuż Pirenejów, a potem przez Pireneje i takim najbardziej znanym chyba szlakiem drogą francuską, Camino Frances, do Santiago.
0: Tu mówimy oczywiście o celu pielgrzymek, ale tych dróg świętego Jakuba w Europie jest całkiem dużo. To właśnie z Polski też można wyruszyć na taką pielgrzymkę.
1: Tak, ja nawet pierwsze moje Camino szedłem z Polski, ale nie doszedłem oczywiście do Santiago, tylko 5-6 dni drogą dolnośląską świętego Jakuba, taką pierwszą, która została reaktywowana i wyznaczona na nowo w Polsce. I jest tych szlaków całkiem sporo w Polsce, także można też zacząć w Polsce, są i tacy.
0: No właśnie, czy ksiądz wie mniej więcej, jak dużo ludzi z Polski wybiera się do Santiago de Compostela? Można na trasie spotkać Polaków?
1: Tak, chociaż samej Polski to znam dwie osoby, które wyruszyły. Natomiast na trasie w samej Hiszpanii Polaków spotkać można, natomiast nie jest ich aż tak bardzo wielu. Najwięcej w ostatnich latach chyba można spotkać tak osób spoza Hiszpanów, to Amerykanów.
0: Jest ich bardzo dużo. Po czym poznać takiego pielgrzyma, który wędruje właśnie w stronę Santiago de Compostela do Hiszpanii?
1: To na pewno plecak i muszla przyczepiona do plecaka jako taki symbol drogi. No i to chyba to przede wszystkim.
0: Ja się zastanawiam przy okazji tego ruszającego 1 grudnia połączenia lotniczego, czy warto wybierać się samolotem do Santiago de Compostela. Oczywiście dla osób, które mają trudności z poruszaniem się, to jest bardzo ciekawa i na pewno wartościowa alternatywa, ale co można spotkać na trasie? Dlaczego właśnie warto pieszo pokonać tę drogę? Proszę księdza.
1: Bo tak, i warto tam polecieć, zobaczyć, natomiast myślę, że każdy, który by, jak zobaczy Santiago, także to doświadczenie, radość pielgrzymów, którzy wchodzą pieszo, to pewno będzie sam chciał też pójść chociaż kawałek. Natomiast to doświadczenie drogi to jest duże doświadczenie wolności i radości po drodze, ponieważ z jednej strony spotyka się innych ludzi, innych pielgrzymów, z którymi się tworzy taką dobrą, bezpośrednią relację, można powiedzieć taką braterską na dzień dobry, gdzie wszyscy są po imieniu. Natomiast drugie doświadczenie to doświadczenie także przyrody, kiedy człowiek jest po prostu sam na sam z tą przyrodą, każdego dnia widzi piękne widoki, spotyka do tego dobrych ludzi. Także, no i samego siebie też przede wszystkim.
0: Sypia też człowiek w tej przyrodzie?
1: Ci, którzy idą dalszą, dłuższą drogę, na przykład z Polski, to tak. To wiem, że także czasami się zdarza, że śpią gdzieś pod gołym niebem. Natomiast w Hiszpanii jest cała sieć alberg, czyli takich schronisk dla pielgrzymów, które świetnie funkcjonują i są taką naprawdę nie tyle alternatywą tanią, co przede wszystkim takim podstawowym miejscem noclegu za nieduże pieniądze. To jest coś jak nasze schroniska turystyczne, tylko działające właśnie typowo dla pielgrzymów.
0: A, czyli da się to też wygodniej zorganizować. Ksiądz Szymon Kosmala, jeden z tych ludzi, którzy przeszedł trasę do Santiago de Compostela, 1500 kilometrów z południa Francji, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Mamy

0: Bezpośrednie loty do Santiago de Compostela, hiszpańskiego celu pielgrzymek, wystartują z Modlina w grudniu tego roku. To alternatywa dla wędrówki albo długiej trasy samochodem, albo lotów z przesiadkami. Głos słuchacza.
1: Oczywiście uruchamiajmy taką lotniczą drogę. Tą tylko różnicą, że wyloty będą nazywane, tak jak w starym, dobrym polskim filmie, dniem pieszego pasażera. Przecież to normalne. Wszystkiego dobrego.
0: Audycja bez misia, audycją straconą. Rozpoczyna się tydzień zrównoważonego transportu. Ja tak myślę, że wędrówka na własnych nogach to jednak bardziej eko sposób na przemieszczanie się. Państwo jakieś takie spektakularne trasy pieszo pokonywali? W ramach właśnie Tygodnia Mobilności można się pochwalić. Dwie dwójki i siedem trójek zapraszam. A to LP i Don't Stop. Nowość w trójce.

0: Pytaliśmy o nietypowe środki czy metody transportu i kreatywnie podchodzą państwo do tego tematu, chociaż to faktycznie może być ulubiony środek lokomocji.
1: Wytartanie, czyli wieczorne turlanie się do osoby, którą się kocha.
0: Z boku na bok należy się przetoczyć raz albo dwa i przytulić do ukochanej osoby, tylko problem pojawia się, gdy ona zrobi to samo dalej, bo wtedy z kołdry nic na człowieku nie zostaje. Mamy 26 minut po siódmej, to trójka i audycja poranna, a teraz Jalen Ngonda, If You Don't Want My Love. No, If You Want My Love by pasowało bardziej akurat do tego turlania się.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Karolina Kozińska.
10: W związku z porannym atakiem na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. O poderwaniu myśliwców informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego są w gotowości. Z powodu ataku Rosji ruch na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie został wstrzymany. Utrudnienia czekają pasażerów na kolei na Śląsku. Powodem jest usterka w rejonie stacji Katowice. Problemy występują od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Maciej Berek powinien dzisiaj rozpoczynać kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nowy sędzia wciąż jednak nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Nawet jeśli do tego nie dojdzie, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada taki scenariusz.
11: Zgodnie z wieloma konstytucjonalistami może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności bądź bez jego obecności. Takie miejsce miało, kiedy czterech sędziów składało w budynku Sejmu ślubowanie wobec prezydenta.
10: Prezydent cały czas oczekuje od Sejmu dokumentacji potwierdzającej, że Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Ropociągiem płynęły dotąd 4 miliony baryłek dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwala ominąć cieśninę Ormus. Pełen serwisu 8.
9: Do 8 jeszcze 27,5 minuty. Teraz ekonomia w Trójce. To liczymy także dokładnie. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
12: Dzień dobry, zapraszam. Inflacja najwyższa od ponad roku. Jak podał GUS, w sierpniu liczona rok do roku wyniosła

0: 3,4%, a jeszcze w lipcu wynosiła 3%. Głównym winowajcą są paliwa, przyznaje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
1: Paliwa do prywatnych środków transportu, które dołożyły do inflacji 0,37 punkta procentowego, czyli de facto więcej niż miesięczny wzrost, co oznacza, że mamy w koszyku inflacyjnym GUS-u także inne czynniki, które nam zmniejszają tę inflację. Głównym jest żywność, która w sierpniu nadal pozostawała w deflacji.
0: Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie rosła. Niemcy zapowiedziały wsparcie dla kierowców w związku z wysokimi cenami paliw, choć szczegółów na razie nie podano. U nas z kolei premier poinformował, że rząd zrealizuje kolejny wariant programu ceny paliwa niżej, jeśli tylko prezydent podpisze złożoną ponownie ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Blisko 70% Polaków chce płacić za czynsz elektronicznie. Z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że cyfryzacja płatności za mieszkanie przestaje być wyłącznie domeną najmłodszych użytkowników, a coraz częściej odpowiada na potrzeby różnych pokoleń. Największy potencjał do rozwoju elektronicznych płatności mieszkaniowych mamy w średnich i w dużych miastach. Import z Chin do Polski po 7 miesiącach bieżącego roku wzrósł o ponad 13% w euro i o 21% w dolarach. Chiny wyprzedziły Niemcy na liście największych dostawców towarów do Polski, a my do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar kosztuje 3,76 zł, a euro 4,34.
2: Dziś po południu najchłodniej będzie na Pomorzu, od Szczecina po Gdańsk, maksymalnie 17 stopni. Najcieplej będzie na południu kraju, w Małopolsce i na Śląsku, nawet do 27 stopni Celsjusza. Na wschodzie i w centrum Polski dziś przeważnie ma być słonecznie, na zachodzie za to pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze. Mówiliśmy dziś o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela.
3: Polecam film, świetny film o pielgrzymce do Santiago. Film, który się nazywa Droga. Wszystkim słuchaczom polecam, bo to jest piękny, naprawdę wartościowy film. Nie jest tak bardzo kościółkowy, tylko dla wszystkich. Naprawdę cudowny film.
2: I na pewno inspirujący. Tak jak inspirujący okazuje się początek Europejskiego Tygodnia Mobilności.
4: W ramach Tygodnia Mobilności chciałem powiedzieć, że kiedyś moim tatą, może nie pieszo, ale rowerem, przejechaliśmy trasę od Ranysa. Zajęło nam to tydzień. Zaczęliśmy w Czechach, skończyliśmy w Świnoujściu. To był rewelacyjny czas spędzony z moim ponad 60-letnim tatą. Pozdrawiam Leszka i wszystkich słuchaczy.
2: Mamy także pozdrawiamy. Dziś o nietypowych środkach transportu rozmawiamy i o Państwa osiągnięciach w podróży. Pieszo albo rowerem także. Proszę się chwalić. 2 dwójki i 7 trójek. A za chwilę kilka słów o systemie kaucyjnym. Ale spokojnie, pozytywnych.

0: Mam dla Państwa zagadkę związaną z piosenką do wyjaśnienia, która jeszcze przed ósmą w trójce. O którym utworze opowie dziś Kuba Ambrożewski? O tym, ale nagranie, żeby nie było Państwu zbyt łatwo, odwróciliśmy. To poznaje? Dwie dwójki i siedem trójek, a teraz już przechodzimy do skuteczności systemu kaucyjnego. Tak, do skuteczności, bo choć o systemie kaucyjnym można powiedzieć wiele niespecjalnie miłych rzeczy i je słyszymy i one pojawiają się także na antenie trójki, to jest też coś pozytywnego, bardzo pozytywny aspekt tego całego systemu. Zakończył się ciekawy eksperyment dotyczący skuteczności systemu kaucyjnego w Polsce. Rzecz dotyczy poziomu zaśmiecenia wokół nas.
1: Założenie było proste: sprzątnąć okolice Odry we Wrocławiu. Pierwszy raz przed systemem kaucyjnym, ale drugi już po jego wprowadzeniu.
2: W tym samym okresie przy udziale takiej samej grupy osób.
1: Tłumaczy Dominik Dobrowolski z akcji Czysta Odra.
2: Na takim samym terenie i przez ten sam czas.
1: Podczas sprzątania policzono opakowania i konkretnie je opisano. Co się okazało?
2: Ewidentnie spadła ilość opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mówimy tu oczywiście o butelkach PET i puszkach aluminiowych.
1: Uwaga, mowa o spadku zaśmiecenia takimi opakowaniami aż o ponad 90%. Filip Piotrowski z Waste Free Oceans nie kryje zaskoczenia.
3: Nie myśleliśmy, że tych opakowań będzie aż tak mało.
1: Ale co do zasady nie ma co się dziwić. Wprowadzenie systemu kaucyjnego przynosi bowiem poprawę i tych śmieci w otoczeniu jest po prostu mniej. Tak też było w innych krajach, na przykład Estonii. Po prostu butelki PET i puszki zyskały konkretną wartość. Wolimy je sprzedać niż wyrzucić, a jeśli nawet, to ktoś zbierze je za nas.
2: Tak jak kiedyś zbierali zakrętki, aby wspierać hospicja, to teraz zbierają społecznie opakowania objęte systemem kaucyjnym, aby wspierać ochotnicze straże pożarne, aby wspierać schroniska dla zwierząt.
1: Co ważne, system kaucyjny ma być sukcesywnie rozszerzany, o czym w rozmowie z Euronews mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
4: Ponad 60% obywateli chciałoby, byśmy włączyli do systemu małpki, te małe butelki po napojach wyskokowych.
1: Bo i tego rodzaju opakowania są zmorą i zaśmiecają ulice, skwery, parki i lasy.
3: Stłuczona szklana butelka, to rzeczywiście może być bardzo poważny problem, jeżeli pechowo postawimy na niej stopę albo wywrócimy się i ona rzeczywiście może zrobić nam realną krzywdę.
1: A przecież mogłaby być powtórnie użyta lub przetworzona w inne opakowanie.
0: Rozmowy na temat rozszerzenia systemu kaucyjnego mają ruszyć na przełomie września i października. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Dziękujemy. Co to za odwrócony przebój? O, szybko poszło.
5: Wiem, kto to grał. To była grupa Dire Straits, Money for Nothing. Dzięki, hej.
0: Dziękuję, gratuluję. Był pan bardzo szybki. Tak, Money for Nothing dziś w piosence do wyjaśnienia. A teraz Taylor Swift, The Fate of Ophelia w trójce za 18 minut 8.

0: W trójkowym studiu śpiewająca Swiftie Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sprawy tak międzynarodowe.
1: Tak bym się nie nazwała, się. Nie.
0: Sprawy międzynarodowe dziś w Rozmowie bez uników na pierwszym miejscu będą?
1: Trochę międzynarodowe, a trochę jednak krajowe, bo coraz bardziej niepokojące są komunikaty najważniejszych polskich polityków, między innymi premiera, że właśnie nadeszła eskalacja ze strony rosyjskiej, która nas bezpośrednio dotyka. Właściwie codziennie słychać o incydentach.
0: O alertach RCB.
1: O alertach,
0: i tak dalej.
1: O tym, że spadają drony. Ostatnio w Rusinowie bodajże rosyjski dron wpadł do morza, czy został znaleziony na plaży. I będę oczywiście pytać Pawła Kowala, co to dla nas oznacza, co tak naprawdę kryje się pod słowem eskalacja. Wczoraj.
0: Czyli lingwistyczna zagadka także.
1: Polityczna.
0: Polityczna.
1: Polityczno-lingwistyczna, bo to jest z jednej strony może to być wszystko poniżej progu wojny, jak to mówią eksperci. No ale pytanie jest też takie, które zadał wczoraj Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Czy na przykład grozi Warszawie bombardowanie ze strony rosyjskiej?
0: O tym o 8:13.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Państwo dzwonią w sprawie nietypowych środków transportu. 2 2 7 3.
1: Dawno temu, w latach 90. z kolegami zebraliśmy 700 butelek plastikowych, petów i zrobiliśmy z nich trapsę. 4 dni spłynęliśmy od miejscowości Wilga do Warszawy. Fantastyczne 4 dni, pozdrawiam chłopaków.
0: A dzisiaj mamy system kaucyjny i stratwy nici.

0: A w każdym razie cenna byłaby dziś tratwa z 700 butelek PET. Jest 7:50, czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Dire Straits, Money for Nothing.
3: Huh. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Naprawdę dobry autor piosenek zawsze jest w pracy. Nawet kiedy akurat wstąpi do sklepu ze sprzętem RTV i AGD. To przypadek Marka Knopflera, który pewnego razu w Nowym Jorku trafił w takim miejscu na pozornie zwyczajną sytuację. Wszystkie telewizory w sklepie nadawały stację MTV, a jeden z dostawców towaru w niewybredny sposób komentował poczynania gwiazd muzyki wyświetlane na ekranach. To nie jest prawdziwa praca, to kasa za nic i dziewczyny na zawołanie, a my musimy instalować kuchenki mikrofalowe, dostarczać kuchnię na wymiar, wozić lodówki i telewizory kolorowe. Użalał się młodszemu koledze. Zafascynowany tą tyradą, Knopfler poprosił o ołówek i kawałek papieru, po czym zaczął notować co lepsze frazy. Po wyjściu ze sklepu ułożył z nich tekst ironicznie komentujący erę wielkich gwiazd telewizji muzycznej i postrzegania ich przez zwykłych obywateli. Piosenka miała lekko komediowy posmak, również za sprawą kilku innych zabiegów. Jednym z pomysłów Knopflera było zaśpiewanie hasła wspomnianej stacji telewizyjnej I Want My MTV na melodię Don't Stand So Close to Me grupy The Police. Kiedy Dire Straits nagrywali utwór w studiu na karaibskiej wyspie Montserrat, okazało się, że Sting spędza wakacje na pobliskich plażach. Podczas wspólnej kolacji dał się namówić na zaśpiewanie wersu otwierającego piosenkę.

0: W Money for Nothing kluczowy był też riff, dla którego inspiracją była twórczość amerykańskiej grupy ZZ Top. Jednak jego ikoniczne brzmienie powstało nieco przypadkiem, zanim realizator Neil Dorfman ustawił mikrofony tak, jak planował. Dorfman później próbował odtworzyć to ustawienie, ale nigdy już nie udało mu się to. Zaś na deser powstał jeszcze teledysk, a ponieważ na format ten Mark Knopfler reagował alergicznie, wytwórnia zaproponowała animację komputerową. Dzisiejszym, zwłaszcza młodszym słuchaczom, może on się kojarzyć z wczesną wersją gry Minecraft, ale zapewniamy, w 1985 roku była to prawdziwa sensacja.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Są takie piosenki, które zawsze wywołują bananowe uśmiechy. Mark Knopfler, Dire Straits, ten riff i Money for Nothing. Robimy głośniej.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci

0: Inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
4: Żegnamy reklamy.
5: I cyki 8 na zegarach. Dziś środa, 16 września. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
6: Rosyjskie drony nad Ukrainą. RCB ostrzegło mieszkańców dwóch województw. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach.
7: Prezydencie, podpisz. Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od zysków koncernów paliwowych.
6: Skala agresji jest mniejsza. To efekt zaostrzenia kar za ataki na ratowników medycznych.
7: Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
6: O poderwaniu myśliwców poinformowało w serwisie X dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
7: Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że z powodu ataku Rosji na terenie Ukrainy ruch lotniczy na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie został czasowo wstrzymany.
6: Na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim zdetonowano fragmenty znalezionego w tym tygodniu rosyjskiego drona. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu Żandarmeria Wojskowa.
8: Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek. Maszynę sprawdziła m.in. grupa ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Media informują, że wczoraj wieczorem na plaży w Rusinowie doszło do eksplozji. Rzecznik prasowy komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie potwierdził, że fragmenty bezzałogowca zostały zdetonowane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.
6: Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
7: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił, że podatek sfinansowałby program obniżki cen na stacjach benzynowych.
9: My tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie, podpisuj.
6: Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego rządowa propozycja naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Wczoraj rząd przyjął projekt tożsamy z poprzednim.
7: A za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł.
6: Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze drożej. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie.
10: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
11: No tragedia, no. Co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie.
12: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
10: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
13: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
10: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
7: Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na pracowników służby zdrowia jest mniej.

0: mówi dyrektor pogotowia ratunkowego w Katowicach profesor Klaudiusz Nadolny.
1: Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia.
0: Aktualnie przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary, mówi profesor Nadolny.
2: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie.
1: Profesor Nadolny przyznaje jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych.
0: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje zalecenia z błędami już na etapie wystawiania recepty przez lekarza.
1: Brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć, tak mówi dyrektor polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
3: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek, otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi, jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
0: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni.
1: A to był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Przy tych wspomnianych w serwisie cenach paliw to wtorkowy dzień bez samochodu będziemy obchodzić z radością. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
6: Można jechać rowerem.
5: Bo poleca się.
6: Prościej, taniej.
5: Poleca się.
6: Zdrowiej. Polscy siatkarze na fali. Chodzi oczywiście o komplet zwycięstw na Mistrzostwach Europy w Sofii. Wczoraj pokonali Ukraińców 3-0. Mówi Michał Komenda.
7: Jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej. Psychicznej zresztą też. Wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy. Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy. Pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
6: Dziś o 18:00 na zakończenie fazy grupowej zagramy z Bułgarią. Górnik Zabrze wygrał z Koroną Kielce 2-0 po dublecie Petera Federico z Dominikany, a mówi trener Michał Gaszparik.
8: Chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy. Właśnie myślę, że nie oddali całego strzału na naszą bramkę Korona. Chłopacy musieli cierpieć często bez piłki, ale w tej środkowej strefie byliśmy bardzo mocni i nie pozwoliliśmy tego dużo, a byliśmy groźni.
6: A zupełnie niegroźny w tym sezonie jest z kolei jest Raków Częstochowa. Przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3 i zamyka klasyfikację. Niepokonana na ekstraklasowych boiskach Legia traci do Górnika 5 punktów. A trzeci w tabeli jest Lech Poznań, który w odróżnieniu od Legii musi też myśleć o pucharach europejskich. Jutro na start fazy ligowej Ligi Europy zagra na wyjeździe z Crystal Palace w Londynie, a dziś już do boju w Pireusie ruszy Jagiellonia Białystok, mecz z Olympiakosem o 21:00. W hokeju na lodzie pierwsza kolejka Ekstraligi i seryjne zwycięstwa gospodarzy i to wysokie. Polonia Bytom wygrała z Unią Oświęcim 5-1, mówi Sebastian Wicher.
9: Mieliśmy dobre przygotowania. Kuba Mrozowski przygotował, na lodzie się dobrze przygotowywaliśmy. Mieliśmy takie treningi, żeby ten mecz właśnie rozpocząć w taki sposób, jak nie inny. Zawsze marzymy o wysokich celach i nic się nie zmienia i będziemy dążyć cały czas do celu jak najwyższego, do medalu.
6: GKS Tychy Podhale Nowy Targ 10-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1, GKS Katowice z STS-em Sanok 5-1, a Energa Toruń z Jastrzębiem aż 8-0. Jeszcze odrobina piłki w La Liga. W końcówce starcia Realu Madryt z Elche zrobiło się bardzo gorąco, bo klub spod Walencji wyrównał i dopiero w doliczonym czasie gry Espi uratował Królewskich, strzelając na 3-2. Jeszcze lekka atletyka. Mistrzostwa Świata w 2029 roku po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce, a precyzyjnie w Nairobi, a te w przyszłym roku, natomiast w Pekinie, a to wiadomo już od kilku lat.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Ale to, że w celu zdobycia medalu trzeba się będzie najrobić.
6: Dużo najrobić.
5: Dziś po południu najchłodniej będzie na Pomorzu, maksymalnie 17 stopni. To na pewno mniej niż podczas tych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Kenii. Najcieplej będzie na południu kraju dziś w Małopolsce i na Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Na wschodzie i w centrum przeważnie słonecznie, pogodnie, jeszcze letnio. A na zachodzie będzie dziś pochmurno i deszczowo. Na południowym zachodzie możliwe burze.
10: Sponsorem

0: Był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Jest 8:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Teraz Richard Ashcroft i Heavy News na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do 9:00.

0: Richard Ashcroft, Heavy News. Tak, towarzyszą nam ostatnio nieciekawe wieści o eskalacji, więc pora je skomentować. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Koalicja Obywatelska. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Właściwie codziennie słyszymy o incydentach. Ostatnio dron rosyjski na plaży w Rusinowie został znaleziony. W weekend drony uderzyły w

0: stację benzynową, między innymi w pociąg, w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jak daleko ta eskalacja może się posunąć? Co tak naprawdę kryje się pod tym słowem eskalacja?
1: Pod tym słowem eskalacja kryje się napinanie sytuacji maksymalnie, ale tak, żeby nie była to pełna wojna, jak to się mówi, kinetyczna, czyli żeby to był klasyczny atak. W następnym akcie prawdopodobnie Rosjanie będą szukali takiej możliwości ataku, żeby Zachód uznał, że nie warto odpowiadać artykułem 5, czyli nie warto, że to jest zbyt dużo jak na atak Rosji. Rosja będzie szukała takiego małego...
0: Czyli wszystko poniżej progu wojny?
1: Wszystko poniżej progu wojny, a później powyżej progu wojny, ale tylko troszeczkę, tak żeby NATO nie zareagowało, czyli żeby pokazać, że NATO nie działa. Ale na szczęście, bo przecież to nie działa w jedną stronę, na szczęście myślę, że jak mało kiedy i mało gdzie w takich sytuacjach można powiedzieć dzisiaj z otwartą przyłbicą obywatelom, że wszystko, co jest do zrobienia, co trzeba zrobić, jest zrobione. To znaczy wydatki są podniesione na zbrojenia i bezpieczeństwo. Są podniesione mądrze, dlatego że służą też podwójnym celom. Nie jest to tylko wydawanie pieniędzy, ale także są to badania i projekty, które służą także celom cywilnym bardzo często, szczególnie jeśli chodzi o drony. Jest uruchomiony cały program obrony cywilnej. W trakcie są budowy i przebudowy schronów.
0: Myśli pan, że zdążymy z tymi schronami albo miejscami schronienia przed rzeczywistym jakimś zagrożeniem ze strony Rosji?
1: Ale to przecież przede wszystkim chodzi o to, żeby militarnie pokazać Rosji, że jesteśmy gotowi, a poza tym mieć poczucie bezpieczeństwa.
0: No właśnie, ale panie pośle,
1: chodzi w dużym stopniu o poczucie bezpieczeństwa. To nie znaczy,
0: szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówi, że premier straszy, że właściwie premier straszy od miesięcy, że powinien powiedzieć, co to oznacza ta eskalacja, czy Warszawa będzie bombardowana.
1: Ale premier, myślę, bardzo precyzyjnie mówi, nie wiem, o co chodzi Jackowi Czaputowiczowi, bo słucham premiera w tych sprawach bardzo uważnie. Po pierwsze nie straszy, tylko przede wszystkim pokazuje, że jesteśmy bezpieczni. To były pierwsze komunikaty po tym ataku na pociąg. To jest prawdziwe. Ja tego doświadczam na co dzień, w sobotę. Już to omówiłem te wydatki i podsumowałem to, co jest, jeśli chodzi o budowę schronów, obronę cywilną, ale w sobotę na przykład uczestniczyłem w takiej przyrzeczeniu Orląt, czyli dzieciaków, które działają w Strzelcu. I widzę, że system państwa jest mocno wsparty też takim społecznym komponentem. Koła gospodyń wiejskich, strzelcy, straże ochotnicze, straże pożarne. Polska jest dobrze przygotowana w stosunku do tego, co było 2 lata temu. Zawsze może ktoś powiedzieć, że czegoś nie zrobiono dzisiaj, a już powinno być. No to zazwyczaj odpowiedź jest, że będzie jutro.
0: Czy pan jako szef Komisji Spraw Zagranicznych polskiego parlamentu wie, co znajduje się w raporcie szefa CIA Radcliffe'a, który dostał premier Donald Tusk na biurko?
1: Nie, ja, jeżeli coś dostał premier, to myślę, że to są rzeczy, które są zawarowane dla ścisłego kręgu odbiorców.
0: Ale opozycja się domaga, między innymi Mateusz Morawiecki mówił o tym z sejmowej trybuny, że premier powinien zwołać najważniejszych polityków, szefów klubów parlamentarnych i poinformować ich o tym, jakie informacje przekazali nam Amerykanie. Jeśli John Ratcliffe jedzie do Moskwy, spotyka się ze swoim odpowiednikiem, a później na przykład szef, koordynator polskich służb leci do Waszyngtonu, spotyka się z nim i przywozi tutaj coś do Polski, że opozycja powinna o tym wiedzieć.
1: No trzeba by tutaj trochę powagi opozycji i myślę, że oczywiście, że z opozycją trzeba rozmawiać. Po pierwsze jest ten instrument, na który Mateusz Morawiecki ma nieformalny wpływ, czyli Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Nie jest tajemnicą, myślę, dla analityków politycznych, włączywszy panią redaktor, że Mateusz Morawiecki jest takim pieszczochem pana prezydenta.
0: No ja
1: dzisiaj
0: nawet nazywam Rozwój Plus partią prezydencką.
1: Tak, to jest partia prezydencka, więc myślę, że jest format taki bardzo formalny. Myślę, że należałoby, żeby Mateusz Morawiecki skierował te swoje postulaty do pana prezydenta i żeby tam się zaczęło coś więcej dziać ze strony pana prezydenta. Drugie.
0: Powinno być posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
1: Ja sądzę, że tak. Sądzę, że pan prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, że to jest właściwy format. Oczywiście my dzisiaj mamy problem, ponieważ nie chciałbym w tej sprawie niczego ukrywać. Ja uważam, że są dzisiaj siły polityczne w Polsce, które reprezentują wprost rosyjskie interesy.

0: wszyscy i jest pytanie, jak z nimi rozmawiać. Czy to w formacie, kiedy rozmawia premier, czy to w formacie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ja na przykład brownistom żadnych tajemnic bym nie powierzał.
1: A jakie to są formacje, które są, jak pan powiedział, związane z Rosją?
0: Te formacje, można je poznać po tym, ja je nazywam wilki w owczych skórach, a już dokładnie to można ich poznać po tym, że to są formacje, które popierają na przykład w Niemczech AfD, sprzymierzyły się z nimi. To są formacje, które popierają walkę z Unią Europejską. To są formacje, które popierają rosyjską propagandę i konkretni politycy, bo to jest troszkę szersze, nie tylko kwestia partii politycznych. Dzisiaj to widać. Są partie polityczne, które starają się od tego odciąć i politycy i są tacy, którzy niestety biorą w tym aktywny udział. I jest tutaj pewna delikatność. Ja sobie mogę pozwolić jako poseł, gdybym na przykład był panem premierem, to zastanawiałbym się, komu co mogę powiedzieć, bo do tego dzisiaj w Polsce doszło.
1: Drugie, oni też będą na RBN, tak? Jeśli prezydent zdecyduje
0: się. Prezydent może kogo chce zaprosić na RBN, może znaleźć tam, on ma tam możliwości, żeby we właściwy sposób to grono sformatować. Ale rzeczy są dzisiaj zbyt poważne, żeby mówić niektórym politykom, ja tak sądzę w każdym razie. Druga sprawa to jest kwestia uspokojenia atmosfery w Sejmie. To znaczy, myślę, że nie da się oddzielić, i to mówię do Mateusza Morawieckiego, mam nadzieję, że mnie słyszy, sprawy Rosji, wpływów rosyjskich i tak dalej, od zachowania w sprawie zonda krypto. Jeśli ktoś jest w stanie to rozdzielić, proszę bardzo, to znaczy, że ma rozdwojenie jaźni. Tutaj też jest pewien problem. Dlatego, że większość nie przystała właściwie na żadną propozycję regulacji zonda krypto, mimo tego, że dzisiaj rzeczy już są na wierzchu. Na wierzchu jest, że poseł Moskal jeździł na tę Ibizę. Na
1: no ale jednak wątek rosyjski, o którym mówił premier początkowo, na razie nie został w jakiś sposób ujawniony w mediach.
0: Już choćby dla zasady współpracy koalicji z opozycją, ta sprawa powinna być jakoś zamknięta w Sejmie. Ja uważam, że oni liczą na to, że to przeczekają i to nie jest okej.
1: Okay. Bo też z jednej strony jest tak, że rzeczywiście no mamy co chwilę jakieś incydenty z dronami rosyjskimi, a z drugiej strony jest, jak premier mówi, że eskalacja stała się faktem, a z drugiej strony w Sejmie po raz kolejny jest awantura o kryptowaluty. Czy naprawdę kwestia kryptowalut jest tą, w której polska klasa polityczna nie jest w stanie się porozumieć?
0: Ona jest niepokojąca, dlatego że część Sejmu wygląda na to, że duża część posłów jest pod wpływem jakichś sił związanych z kryptowalutami i nie chce regulacji. Dziwne. I Mateusz Morawiecki powinien o tym coś powiedzieć. Powinien mieć wobec tego klarowne stanowisko.
1: Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem, adwokatem Przemysława Krala, szefa tej upadłej giełdy, twierdzi, że rzeczywiście jest tam wątek rosyjski w tej sprawie również. Ale wróćmy do Ukrainy. Premier Donald Tusk mówi, że ta zima będzie decydująca, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, o losy tej wojny. Słuchałam rozmowy w TVP z Katarzyną Pisarską, szefową Fundacji Płaskiego, która była w Ukrainie, jechała pociągiem, który był tym pociągiem chyba, który rzeczywiście miał być zaatakowany, albo chodziło o to, żeby wystraszyć polityków europejskich, którzy nim jechali w weekend. I ona mówi, że Ukraina potrzebuje dzisiaj pocisków do patriotów. Mówi, że na zimę potrzebuje ich 300. Europa jest w stanie 60 rakiet przekazać, znaleźć wśród państw europejskich i Donald Trump mógłby przekazać kolejne 50, ale czy Donald Trump przekaże, bo on tak naprawdę apeluje dzisiaj do Zełenskiego, mówi: Zełenski musi przestać niszczyć benzynę i diesla w Rosji, niech atakuje cele, ale nie diesla, bo powoduje braki tego paliwa. Czy pan rozumie, o co chodzi Trumpowi? Czy on próbuje...
0: Tak, ja do tego podchodzę może z taką konserwatywną flagmą jako historyk, bo kilka razy już w historii XX i XXI wieku było tak, że prezydenci Stanów Zjednoczonych bali się dużej zmiany w Rosji i gdzieś tam podawali tlen. Tak było i w latach 20., tak było w latach 90. Prezydent Bush też bał się rozpadu Rosji na początku lat 90. Ja myślę, że to jest dowód na jedną rzecz. Putin jest słaby, prosi o wsparcie Trumpa i mówi, że jeśli mnie nie będzie, to będziecie mieli gorzej, będzie trudniej opanować sytuację w Rosji, ja jestem gwarantem. Myślę, że to są takie rozmówki i one na zewnątrz objawiają się tego typu apelami.
1: Natomiast... Ale to nie do Putina jest apel, żeby przestać.

0: przestał bombardować cele między innymi energetyczne, tylko do Zełenskiego.
1: Ale my się dobrze rozumiemy. Oczywiście, że tak, dlatego, że Putin dzisiaj naciska na Amerykanów, żeby mu pomóc, dlatego, że on jest pod ogromnym naciskiem swojego otoczenia, ponieważ nie osiągnął celów wojennych przez ponad 4 lata. Wie pani, byśmy popatrzyli na historię II wojny światowej, to tak już w 1943 roku, bo to tak mniej więcej jesteśmy pod koniec 1943 roku, przenosząc, to już było mniej więcej wiadomo, jak się wojna skończy. I dzisiaj na temat końca wojny wiadomo dużo mniej niż wtedy było wiadomo na temat końca tamtej wojny. Moim zdaniem wiadomo jedno. Putin nie dowiezie tej wojny, tak jak sobie wyobraził to w 1922 roku. Natomiast nic więcej na ten temat nie wiadomo. To jest dość ciekawa sytuacja. W związku z tym nie należy pomagać Putinowi, tylko należy zademonstrować jedność Zachodu i siłę. I dlatego na początku mówiłem, że kiedy jest program budowy schronów, to on nie jest tylko po to, żeby się schronić, kiedy będzie bombardowanie. On jest też demonstracją siły i gotowości do obrony i też przygotowywaniem opinii publicznej, żeby ona się nie bała. Dlatego, że ludzie się boją zachowań Putina. W momencie, kiedy wiedzą, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, kiedy została wysłana broszura, to przecież nie jest po to, żeby straszyć. To jest po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa polegające na tym, że każdy wie, jaka jest skala zagrożenia i co w razie zagrożenia powinno się robić.
0: Myślę, panie pośle, ale pan mówi, że Putin jest słaby i zwraca się do Trumpa o pomoc.
1: No inaczej
0: ale,
1: by nie prosił
0: ale
1: o...
0: Ale właściwie odkąd Rosja ma dostęp do dronów z silnikami odrzutowymi, których Ukraina nie ma jak zestrzeliwać. I tam są co 2 godziny na przykład wysyłane nad Kijów kilka dronów i... Po prostu ludzie są w permanentnym strachu.
1: A to jest inna sprawa. To znaczy, że ta wojna gdzieś od
0: czy roku, losy tej wojny się zmieniły w ostatnich tygodniach,
1: przede wszystkim ta wojna miała już kilka faz. Raz dominowała technika ukraińska, raz rosyjska. Jedną tej wojnie, można powiedzieć, ona zmieniła w ogóle oblicze wojny na świecie. Po tej wojnie już nie będzie tak, jak było wcześniej, dlatego że rola dronów nowej generacji plus robotów będzie już dominowała we wszystkich wojnach potem, bo zapewne będą jeszcze kolejne wojny. One będą już wyglądały tak, jak to się zmieniło na polu walki między Rosją a Ukrainą. Co dla nas to oznacza? Więcej pieniędzy na badania i to paradoksalnie badania podwójnego...
0: A to nie oznacza dla nas, że nie potrzebujemy tych czołgów, Abramsów, K2 i tak dalej? Że to już jest...
1: Nie,
0: toczymy wojnę, która już się odbyła?
1: To jest tak, jakby ktoś w latach 30. widząc postępy armii pancernej Guderiana, mówił, to już nie potrzebujemy piechoty. Potrzebujemy w innej proporcji. Potrzebujemy i tego, czyli potrzebujemy tych elementów, powiedzmy, starej wojny. Jednocześnie potrzebujemy w tym miksie udziału w tym dronowym wyścigu zbrojeń na równych, porządnych warunkach. Z tego punktu widzenia bardzo ważne jest wspieranie i współpraca z polskimi i europejskimi podmiotami. Stąd jest tak ważny SAFE. Stąd SAFE jest de facto przeznaczony nie tylko na produkcję zbrojeniową, ale też na produkcję podwójnego przeznaczenia, dlatego że w gruncie rzeczy wszystko, co się dzisiaj dzieje wokół pola walki, przede wszystkim rozwój sztucznej inteligencji, ale także rozwój odpowiednich materiałów, optyka, zdolność do koordynacji tych dronów, to są jednocześnie badania, które spowodują, że świat będzie inny w ogóle po tej wojnie, bo to są badania...
0: Ale o tym już będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Koalicja Obywatelska, z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i proszę też z nami zostać.
2: Paweł Kowal mówił o poczuciu bezpieczeństwa, a państwo dzwonią.
3: Otóż w moim pięknym mieście Bytomiu, żeby znaleźć takie miejsce schronienia najbliższe do swojego domu, trzeba najpierw przebrnąć przez kilkanaście reklam, a potem znajduje miejsce i to miejsce jest budynkiem, który wybudowano 3 lata temu albo nawet 4.
2: Mogę zacytować posła Kowala, który powiedział, można powiedzieć, że coś nie jest zrobione, a powinno być na dziś. To odpowiedź jest zwykle, że będzie na jutro. Koniec cytatu. Proszę sprawdzić, może jutro. Dogrywka Rozmowy bez uników w internecie trwa, a my za chwilę zaprosimy Państwa na skrót serwisu i prognozę pogody.
4: Zapraszamy do reklamy. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są

0: stówki dwie na start.
1: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
9: 15 zł.
8: Lepiej.
9: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
8: Z kuponami?
9: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Żegnamy reklamy.
14: Na zegarach 8:30. Czas na skrót serwisu. Karolina Kozińska.
15: 5 osób zginęło, a co najmniej 7 zostało rannych wskutek ataku Rosjan na ukraiński autobus. Do zdarzenia doszło w obwodzie dniepropietrowskim. Ostatnia eskalacja działań przy polskiej granicy pokazuje, że Rosja stara się maksymalnie zaostrzyć sytuację, ale później może dojść nawet do działań zbrojnych. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
16: W następnym akcie prawdopodobnie Rosjanie będą szukali takiej możliwości ataku, żeby Zachód uznał, że nie warto odpowiadać artykułem 5, że to jest zbyt dużo jak na atak Rosji. Wszystko poniżej progu wojny, a później powyżej progu wojny, ale tylko troszeczkę, tak żeby na to nie zareagowało.
15: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. 3 osoby zginęły w Los Angeles w katastrofie helikoptera należącego do telewizji NBC. Ekipa na pokładzie relacjonowała na żywo wypadek drogowy. W pewnym momencie prowadząca program przekazała widzom, że stacja straciła kontakt z ekipą znajdującą się w powietrzu. Około 2 godzin wcześniej w tej samej części miasta doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy uderzył w bok autobusu. W komunikacji miejskiej zginęły 3 osoby. Wulkan Etna odpuścił lotnisko w Katanii, wznowiło operację po 2-dniowych zakłóceniach.
17: Dziś sytuacja jest spokojniejsza, alert dla lotnictwa pozostaje pomarańczowy, ale emisja popiołu z Etny ustała, a aktywność wulkanu osłabła. Polskie MSZ za pośrednictwem systemu Odyseusz przypomina podróżnym, by sprawdzali status lotu u przewoźnika. Po wcześniejszych zmianach w rozkładzie część połączeń może być jeszcze opóźniona lub zmieniona. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
15: Pełen serwis o 9:00.
14: Na wschodzie i w centrum kraju będzie dziś przeważnie słonecznie, przynajmniej do późnego popołudnia. Na zachodzie kraju za to ma być pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze. Najchłodniej dziś będzie na Pomorzu, maksymalnie 17 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Śląsku do 27. Tu Trójka i audycja poranna jeszcze do 9:00. Za chwilę mniejsza gra. Ciekawe, która gierka nam się dziś wylosuje, ale przede wszystkim czekamy na Państwa, uczestniczki i uczestników. 2 dwójki i 7 trójek oczywiście. Staszek i Karolina przyjmują zgłoszenia i za kilka minut zagramy, a teraz Joy Division i Love Will Tear Us Apart. Za 27 minut 9:00.

0: Love Will Tear Us Apart. To Joy Division w trójce, 24 minuty jeszcze do godziny 9, a my już mamy skład mniejszej gry. Pani Monika z Łodzi na stanowisku numer 1. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy panią Monikę, a zmierzy się pani Monika z panią Gosią. Uwaga, z Łodzi. Dzień dobry, pani Gosiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani Moniko.
0: No to mamy...
1: Dzień dobry, chyba rzadki skład.
0: No właśnie, powiem, mamy derby dzisiaj, derby Łodzi, no to ładnie, pani Moniko, pani bardziej za Widzewem czy za UKS-em?
1: Proszę pana, z racji, że jestem z Bałucz, a Bałuczy i Hojny Ludek Spokojny, no patriotycznie za UKS-em.
0: A pani Gosia?
2: Mamy derby.
0: O, czyli derby, jednak derby, na poważnie. No to zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w mniejszej grze już za kilka minut z udziałem pani Moniki i pani Gosi. Teraz Birdie w oczekiwaniu i Raincatchers. Za chwilę gramy.

0: 3 lata już ma ta piosenka, wciąż brzmi tak samo dobrze. Birdie, Raincatchers w trójce, za 19 minut, 9.
1: Mniejsza gra.
0: Dziś w mniejszej grze łódzkie derby i to na całego. Na stanowisku numer 1 pani Monika, dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I na stanowisku numer 2 pani Gosia, witamy i czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, tak, słyszymy się.
0: Słyszymy się
2: dobrze.
0: Doskonale, więc możemy zaczynać, a od początku września mniejszą grę zaczynamy losowaniem gierki na dziś. Co to będzie? No zobaczymy. Pani Kasiu, proszę wpuścić koło w ruch. O!
1: Państwa miasta.
0: O, proszę bardzo, czyli już pierwsza powtórka. Państwa miasta dzisiaj. A już były w zeszłym tygodniu. No to los tak chciał, więc zagramy w Państwa miasta. Potrzebuję Karoliny w studiu. Czy zmierza Karolina? O, idzie. Usłyszała, że Państwa miasta. A tak jesteśmy umówieni, że Karolina będzie losowała dla pań litery.
3: Dzień dobry.
0: I zaczniemy od pani Moniki. Najpierw wylosujemy literkę, później 5 kategorii dla pani Moniki i później znów losowanie literki dla pani Gosi i 5 kategorii dla pani Gosi. Zaczynamy, pani Moniko. Karolina sobie odlicza w głowie, a pani mówi stop.
2: Stop.
3: K.
0: K. Literka K jak kajak. Albo K jak Krzysztof. To dla pani. Pani Moniko, tu odpowiedzi muszą być dosyć szybkie. Pilnujemy czasu, 5 sekund na odpowiedź. Tak, więc pierwsza kategoria, państwo.
2: Kair.
0: To Kair to miasto, proszę pani Moniko, więc nie będzie punktu w tej kategorii. Kolor na K.
2: Karmin.
0: No, na kolorach się nie znam, ale zaufam pani, niech będzie, że zaliczamy. Na K kierunek studiów.
2: Kulturoznawstwo.
0: Oczywiście, brawo. To jest punkt. Klub sportowy.
2: Tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. Boże święty, przykro mi, tutaj leżę.
0: No to nie zaliczamy, chociaż myślę, pani Moniko, że można było powiedzieć na przykład KS, jakiś KS...
2: No, no, SKS Drezdenko.
0: Na przykład KS Polonia, czy tam KS...
2: Niestety,
0: KKS Kalisz.
2: Tu leżę.
0: Tutaj byłoby łatwo, ale nie ma punktu. I ostatnia kategoria na literę K, pani Moniko, w kuchni.
2: Kuchenka gazowa.
0: Może być kuchenka, oczywiście. Dobrze, czyli mamy 3 punkty dla pani Moniki. Myślę, że to szansa na zwycięstwo przed panią Gosią, ale jak słyszymy, ten lekki stresik może być decydujący. Pani Gosiu, teraz losujemy literkę dla pani. Karolina już.

0: Już kiwa głową.
1: Już mogę mówić stop, tak?
0: Mhm.
1: Stop.
2: R.
0: R. R, R, jak Robert na przykład. Pani Gosiu, zaczynamy. Kategorie będą inne. Pierwsza dla pani to miasto.
1: Radom.
0: Zaliczamy. Mm-hmm. Imię męskie. O.
1: Ryszard.
0: O, czuję się w takim razie... Tak, wszystkie Ryśki to fajne chłopy, a wszystkie Roberty się czują teraz nieco gorzej. Pani Gosiu, zupa na R.
1: Rosół.
0: Rosół to zupa?
1: Tak?
0: Dobra. Rosół należy do zup, okej. W takim razie jest trzeci punkt. No i już możemy mieć zwycięstwo. Kategoria dla numer 4 dla pani Gosi na literę R to zespół muzyczny.
1: Roxette.
0: No, Roxette, zaliczamy oczywiście i już wiemy, ale sprawdźmy, jak poradzi sobie pani Gosia z ostatnią kategorią na R w sypialni.
1: Brzydkie rzeczy przychodzą mi do głowy.
0: To nie, to w takim razie będzie 4 do 3 dzisiaj. Zwycięża pani Gosia.
1: Tak zostanie.
3: Halo?
0: Dziękujemy pani Monice i pozdrawiamy serdecznie Bałuty.
3: Pozdrawiam też tutaj koleżankę i całą załogę Trójki. Dziękuję bardzo za możliwość udziału.
0: I zapraszamy ponownie oczywiście pani Moniko do Trójki od 6 do 9 przede wszystkim. A pani Gosia zwyciężyła, więc tak, gratulacje. To po pierwsze, a po drugie pani Gosiu, pani wybiera piosenkę, której teraz posłuchamy. Czy to będzie utwór z dedykacją?
1: Tak, chciałabym zadedykować... wszystkim, żebyśmy mieli dzisiaj cudowny, wspaniały dzień. Mój ukochany Leny Krawic i piosenka Niespodzianka.
0: Leny Krawic. A ja zdradzę niespodziankę. Thinking of You. Gratulacje pani Gosiu raz jeszcze. Dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam.

Lenny Kravitz, ulubiony Lenny pani Gosi, zwyciężczyni mniejszej gry, z taką trochę pościeluwą? Nie, tak się już chyba nie mówi o piosenkach, to się wytnie. Brr, jakby co. Leaky Lee w trójce na 10 minut do 9, a za chwilę pojawi się tu człowiek, którego już widzę. O, nawet usłyszał i pomachał. Mateusz Tomaszuk zaraz opowie nam więcej o dzisiejszym programie Dobrego Dnia. Ale teraz się bawimy. Można tupać nóżką. Bardzo proszę.

0: Wrócił z urlopu i aż przebiera nogami na spotkanie z państwem. Mateusz Tomaszuk, dzień dobry.
1: Przebiera, ale nie zapomniał hasła do skrzynki i do systemu. To znaczy, że urlop taki średni był.
0: Zdecydowanie. Audycja Dobrego Dnia orbituje wokół piosenek z wystawy Za czym kolejka ta stoi. Czy dziś też tak będzie?
1: Dzisiaj też tak będzie. Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen to będzie ten bohaterski utwór dzisiaj. No ale my spróbujemy do 12 przyjrzeć się takiemu zjawisku jak dobro. Tak właściwie, bo ludzi dobrej woli jest więcej.
0: A ludzi dobrej woli jest więcej. Na tym się skupiamy.
1: To będzie taki poradnik dobrego myślenia. Spróbujemy sobie zrobić wspólnie taki zestaw dobrych myśli.
0: Bardzo proszę. Słuchamy po 9:00.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu.

0: zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, dziś środa, 16 września. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Michał Przerwa.
8: Prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak w Trójce mówił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
9: Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód ma zacząć działać w ciągu kilku dni. Jeśli tak się nie stanie, ceny ropy poszybują.
8: Orkiestra Polskiego Radia wyjątkowo pożegna lato. Zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli.
9: Prezydent Karol Nawrocki powinien w obecnej sytuacji zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na naszej wschodniej granicy.
8: Tak mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
10: My dzisiaj mamy problem. Nie chciałbym w tej sprawie niczego ukrywać. Ja uważam, że są dzisiaj siły polityczne w Polsce, które reprezentują wprost rosyjskie interesy i jest pytanie, jak z nimi rozmawiać. Ja na przykład braunistom żadnych tajemnic bym nie powierzał. Te formacje, można je poznać po tym, że popierają na przykład w Niemczech AfD. To są formacje, które popierają walkę z Unią Europejską. To są formacje, które powielają rosyjską propagandę i konkretni politycy.
9: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
8: W Rusinowie zdetonowano głowicę bojową znalezionego na plaży rosyjskiego drona. Bezzałogowiec został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek.
9: Pozostała część maszyny zostanie dokładnie sprawdzona, mówi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
11: To, co dotyczy ładunków wybuchowych, można było zdetonować, a to, co ma takie newralgiczne właściwości nowych technologii, całej elektroniki, pozostaje w naszych rękach i będzie badane, ponieważ to jest dron bardzo nowoczesny, dron, który ma już nową rosyjską technologię i na pewno Rosjanom nie jest w smak, że my możemy bardzo dokładnie przebadać wszystkie elementy tej technologii.
8: Maszynę sprawdziła m.in. Grupa Ratownictwa Chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego.
9: Maciej Berek powinien dziś rozpocząć kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nowy sędzia wybrany przez Sejm 4 września nie został jednak do tej pory zaprzysiężony.
8: Koalicja Obywatelska, której kandydatem na sędziego był Maciej Berek, czeka na ruch prezydenta. Z kolei jego kancelaria twierdzi, że Karol Nawrocki ma wątpliwości co do doświadczenia zawodowego byłego ministra w rządzie Donalda Tuska.
12: Zdaniem ekspertów prezes Trybunału nie dopuści byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu do pracy bez ślubowania. Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego prezydent powinien przyjąć niezwłocznie. W tym przypadku przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego Maciej Berek ma zastąpić. Prezydent mówi o wątpliwościach formalnych, a część konstytucjonalistów wyjaśnia, że ustawa zasadnicza nie przewidziała dla głowy państwa żadnej roli w wyborze sędziów Trybunału, mówi profesor Marek Chmaj.
13: Jakiekolwiek wątpliwości prezydenta są jego wątpliwościami. Procedura weryfikacji kandydata miała się odbyć i musiała się odbyć w Sejmie.
12: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wykluczył scenariusza, w którym Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Jednak marszałek Włodzimierz Czarzasty oczekuje, iż prezydent będzie działał zgodnie z konstytucją.
14: Może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności, bądź bez jego obecności.
12: Kancelaria prezydenta zgłosiła zastrzeżenia do nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piśmie do Sejmu. Sejm odpowiedział, iż oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Agata Król, Polskie Radio.
9: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni. To zapowiedział amerykański sekretarz energii Chris Wright.
15: O rurociągu Wright mówił w telewizji CNBC na marginesie spotkania ministrów energii G20 w Houston. Nazwał przerwę krótką i tymczasową i zapewnił, że wznowienie jego prac jest kwestią dni. Rurociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza odpowiedzialnością proirańskie bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Jabnu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwalało ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu.

0: tu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Analitycy ostrzegają, że jeśli ropociąg nie wznowi wkrótce działania, cena ropy Brent może wzrosnąć do $150 za baryłkę.
2: To będzie wyjątkowe pożegnanie lata. Orkiestra Polskiego Radia zagra w czasie finału letniej sceny w Żelazowej Woli.
1: Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę, a do uczestnictwa zachęca dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra.
3: Z jednej strony możecie Państwo zobaczyć miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, a z drugiej strony posłuchać naszej orkiestry, Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Anny Słuchowskiej-Migoń, gdzie zagramy koncert F-moll Fryderyka Chopina, a solistą będzie doskonale znany z konkursu chopinowskiego Martin Garcia Garcia.
2: Koncert rozpocznie się o godzinie 17.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra i bardzo dobra.
2: Około 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 9, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
7: Żyjemy siatkówką. Dziś w Sofii mecz z Bułgarami. Na tych mistrzostwach Europy polscy siatkarze mają już na rozkładzie Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i od wczoraj Ukrainę. Wszyscy rywale pokonani bez straty seta, a o wieczornym przeciwniku opowiada Michał Komenda.
8: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
7: Mecz Polska-Bułgaria o 18:00. Trochę później, bo o 20:45 Industria Kielce w Lidze Mistrzów zagra z mistrzem Norwegii Kolsztat Handball. Bramkarz kielczan Adam Murawski odniósł się do wysokiej porażki Kolsztat z Magdeburgiem z pierwszej kolejki.
9: Przede wszystkim możemy patrzeć na zespół Kolsztat przez pryzmat ostatniego meczu z Magdeburgiem, bo ten wynik był bardzo duży na stronę zespołu z Magdeburga, a jeśli takie podejście będzie to podejście mylne. My musimy narzucić swoje standardy, ograniczyć błędy, bo z tym ostatnio mieliśmy problem. Swoja konsekwentna gra w ataku i w obronie i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie jechać tam po 2 punkty i taki będzie cel.
7: A w Krajowej Superlidze broniące tytułu szczypiornistki Zagłębia Lubin pokonały na wyjeździe MKS Gniezno 29-25, a lider KPR gminy Kobierzyce wygrał z Sośnicą Gliwice 38-17. Koledzy lubińskich piłkarek ręcznych z klubu, z futbolowego Zagłębia pokonali Raków Częstochowa 3-2. Raków kończył mecz w 10. W Kielcach Górnik Zabrze wygrał 2-0 z Koroną i odskoczył od Legii Warszawa w tabeli na 5 punktów w piłkarskiej ekstraklasie. Wczoraj nadrabiano zaległości. Przed godziną wspominałem o pierwszym mundialu lekkoatletycznym w Afryce. To w 2029 roku w Nairobi. Tymczasem w El Colorado w Chile odbyły się pierwsze historyczne mistrzostwa Urugwaju w narciarstwie alpejskim. Po złoto sięgnął znany z Pucharu Świata Szwajcar Kevin Fritschi u pań Gwyneth Tenrea z Luksemburga. Reprezentant Urugwaju, bądź co bądź kraju bez naturalnego śniegu i gór, Nicolas Pirozzi-Mayer był 10.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Za oknami Przemyśliwieckiej słonecznie i to by potwierdzało prognozę pogody, która mówi, że na wschodzie i w centrum kraju dziś właśnie przeważnie słonecznie będzie. Na zachodzie za to ma być pochmurno i deszczowo, a na południowym zachodzie możliwe będą burze. Dziś najchłodniej na Pomorzu, tam maksymalnie 17 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Śląsku do 27.
10: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Za poranne spotkanie w audycji zapraszamy do Trójki. Dziękuję już Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonec, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski, czyli ludzie dobrej woli, których jest więcej. No bo tak, był Superman, był Spiderman i był Niemen.
12: Tak, i to jest ta płyta, zobacz, o tym nie powiedziałem. To jest płyta wydana przez Polskie Radio z takimi nietypowymi wersjami. Dzisiaj też zagramy między innymi utwór po hiszpańsku Czesława Niemena. Nie wiem, czy słyszeliście. Malaginia Salerosa.
6: Nie, ale chętnie posłuchamy. Oczywiście, oczywiście.
12: Nic więcej nie zdradzę.
13: Dobrego dnia.
12: Katarzyna First-Wojtkowska, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk. Witamy i zapraszamy do 12:00.

Świat, który momentami wydaje się kompletnie pogubiony. Land of Confusion, Genesis, rok 86. No i tak właściwie taki świadomy komentarz do napięć zimnej wojny i lęku przed tym, dokąd zmierza świat. No i ciekawe, że niemal 20 lat wcześniej Niemen śpiewał o czymś podobnym, tylko że inaczej. Jakby nie patrzeć, jego dziwny świat też wyrastał

z obserwacji ludzkich zachowań. No a może dzisiaj spróbujemy właśnie przyjrzeć się nie tyle temu, co w świecie złe, ale temu, co dobre. No bo jakby nie patrzeć, ludzi dobrej woli jest więcej. Z Robertem już to mówiliśmy, ale jeszcze raz przypomnę, Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat będzie dzisiaj motywem przewodnim naszego przedpołudniowego spotkania w Dobrego Dnia. No a ja czekam na Państwa wspomnienia związane z tym utworem 22 i 7 trójek. Proszę też dorzucić swoje dobre myśli. Może uda nam się dzisiaj stworzyć taki radiowy poradnik dobrych słów. Wojtek Dorosz czeka przy telefonie, facebook.com/trójka, tam oczywiście lista obecności. Proszę śmiało się wpisywać. No a my życzymy dobrego dnia i na dobry dzień, również nasza piosenka dnia. California od Martinipolis.

Nasza piosenka dnia w Trójce, Martini Polis i Melinda. 18 minut po godzinie 9, a tak jak wspominałem, dziś będziemy wędrować to tu, to tam, ale również do Opola, do roku 67, a tak właściwie do 23 czerwca roku 67. Wtedy właśnie po raz pierwszy podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu utwór Dziwny jest ten świat.

0: usłyszała cała Polska.
1: To się zaczęło w 62 roku, kiedy to jeszcze śpiewałem z gitarą repertuar daleko odbiegający od tego, co dzisiaj robię. Mianowicie śpiewałem kiedyś piosenki południowoamerykańskie i folklor rosyjski. Był okres współpracy z Niebiesko-Czarnymi. Następnie kilkuletnia współpraca z zespołem Akwarele. No i dotychczas najbardziej chyba popularny utwór Dziwny jest ten świat.
0: Czesław Niemen i fragment z przepastnych archiwów Polskiego Radia. No a skoro słowo się rzekło,

Charakterystyczny organowy początek zagrał oczywiście Marian Zimiński i to właśnie te organy połączone z potężnym głosem Niemena stworzyły jedno z najbardziej rozpoznawalnych brzmień polskiej muzyki lat 60. No a skoro jesteśmy przy muzyce, która towarzyszyła również właśnie w czasach PRL-u, muzyka, kiedy była nie tylko muzyką, ale takim sposobem na odreagowanie, czasem komentarzem do rzeczywistości, czasem językiem buntu, no to również przypominamy o wystawie Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle w Muzeum Historii Polski. Jest też plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. 16 utworów, 15 pojedynków, no ale zwycięzca może być tylko jeden. Podglądam stronę

No i we wczorajszym pojedynku, w którym stanął Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, Jacek Kaczmarski z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim z utworem Mury, Czesław Niemen wygrywa 69% do 31%. Smolik Kasia Kurzawska to już zupełnie inny rozdział historii muzyki.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wróżka, prawdę ci powie?
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.

0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Minęła już 9:30.
10: Informator ekonomiczny.
9: Good to be back, jak to mówią, po urlopie dobrze wrócić, zobaczyć ten zielony kolor nadziei. Chociaż nie wiem, czy będzie tak optymistycznie. Sylwia Zadrożna, jej gość.
11: Paweł Majtkowski, analityk ETORO w Polsce w studiu Trójki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Ten zielony to od dolara chyba.
11: No właśnie, dolar za chwilę, a na razie niestety mało optymistyczny temat, bo coraz drożej na stacjach paliw i to w całej Europie. Niemcy właśnie zapowiedziały wsparcie dla kierowców, chociaż szczegółów jeszcze nie podano. U nas z kolei premier wczoraj poinformował, że rząd natychmiast zrealizuje kolejny wariant programu CPN i jeśli tylko prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. No, czy to jest wielce prawdopodobne, to na razie nie wiemy, ale głosy z kancelarii są takie, że podpisanie takiej ustawy powodowałoby, że opodatkowane firmy przerzucą koszty na innych. Co zatem się może dziać?
12: Wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień ta presja w polityce będzie coraz większa, bo wydaje się niestety, że mamy przed sobą drogie paliwa i może jeszcze droższe. Dlatego, że mamy już nie tylko cieśninę Ormus, ale problemy w Arabii Saudyjskiej, problemy na Morzu Czerwonym. Tam są Houthi, którzy atakują statki przepływające i to wszystko powoduje, że w tym momencie ropa Brent kosztuje około 107-108 dolarów za baryłkę, ale jeśli te problemy z tym rurociągiem, który pomagał omijać cieśninę Ormus, będą się utrzymywać, no to ropa może przekroczyć 110 dolarów i może być jeszcze droższa i to już spowoduje, że to paliwo już nawet nie przekroczy 8 zł, ale może być jeszcze droższe u nas, więc ta presja polityczna będzie coraz większa. W Niemczech rzeczywiście te dyskusje są. Powiedziano, że jakaś pomoc będzie, ale tak naprawdę tutaj jest dyskusja, której można powiedzieć u nas nie ma, bo tam jest dyskusja o tym, czy dopłacać kierowcom, czy obniżać cenę na stacjach paliw. Pojawiają się tam głosy, że przecież jeżeli obniżamy ceny na stacjach paliw, to w gruncie rzeczy dopłacamy tym wszystkim bogaczom, którzy w drogich samochodach jeżdżą i nie, w żaden sposób nie wpływa to na to, jak jest, na to, ile zużywa się paliwa. Więc tutaj Niemcy mają tą dyskusję przed sobą, no ale jeśli zapowiedzieli, że coś się zdarzy, to pewnie się zdarzy, tym bardziej, tak jak powiedziałem, ceny pozostaną wysokie, a mogą być jeszcze wyższe.
11: Choć na razie ja nie widzę jakiegoś mniejszego ruchu na ulicach, mimo że już paliwo jest drogie. Takie mam wrażenie.
12: Jako ekonomista mogę powiedzieć, że ta tak zwana elastyczność popytowa, jeśli chodzi o paliwo, jest niewielka. To znaczy, mimo tego, że to paliwo jest droższe, to większość osób jeździ, bo musi. Część osób jeździ oczywiście, bo chce. To paliwo musiałoby

0: być jeszcze dużo, dużo droższe, żebyśmy zrezygnowali z wyjazdów. Tym bardziej, że mamy taką całkiem przyjemną pogodę na zewnątrz, więc można sobie, w najbliższy weekend, czy w najbliższym czasie pewnie dużo osób mimo wszystko, mimo tych wysokich cen, wsiądzie w samochód i pojedzie gdzieś.
1: GUS podał właśnie, że Chiny, import z Chin cały czas rośnie. Kilka dni temu Narodowy Bank Polski poinformował, że Chiny wyprzedziły Niemcy na liście największych dostawców towarów do Polski. No i ekonomiści już mówią o historycznej zmianie.
0: Nie wiem, czy ja bym się podpisał pod tym, co mówią niektórzy ekonomiści o tym, że zmiana jest historyczna. Musimy poczekać na więcej danych. Wiemy na pewno, że w lipcu rzeczywiście sprowadziliśmy z Chin więcej niż sprowadzamy z Niemiec, a Niemcy przez wiele lat byli tym naszym głównym partnerem, głównym krajem, z którego importowaliśmy. Ja sądzę, że tutaj może być coś na rzeczy związanego z tymi nowymi przepisami dotyczącymi sprowadzania towarów z Chin w małych paczkach. Od 1 lipca mamy te nowe zasady, które doliczają 3 euro do każdej paczki, która jest sprowadzana z Chin. Część chińskich platform w związku z tym zaczęła wysyłać towary z Europy. A żeby wysyłać towary z Europy, trzeba było je wcześniej sprowadzić. Więc wydaje mi się, że część tej statystyki może wynikać z tego, że właśnie chińskie platformy sprowadziły dużo towarów a conto naszych przyszłych zamówień właśnie w lipcu. Zobaczymy, kiedy pojawią się dane. Jeszcze nie podpisałbym się pod tym, że to jest przewrót kopernikański, jeśli chodzi o nasz handel. Inna sprawa jest taka, że rzeczywiście Chiny produkują coraz więcej bardzo zaawansowanych produktów i w tych łańcuchach dostaw często zastępują Niemcy, które były kiedyś takim silnikiem, jeżeli chodzi o eksport tych nowoczesnych technologii w Europie.
1: A skoro o handlu międzynarodowym, o paliwach mówimy, to dolar podrożał ostatnio. Dlaczego?
0: Dolar jest coraz droższy i może być jeszcze droższy. Dzisiaj mamy decyzję w Stanach Zjednoczonych dotyczącą stóp procentowych, około 20. I ponieważ my w zeszłym tygodniu mieliśmy decyzję o tym, że u nas stopy pozostają bez zmian, to ta podwyżka stóp procentowych będzie oznaczała, że kapitał będzie w większym stopniu płynął do Stanów Zjednoczonych, odpływał z Polski. Mamy też sytuację na Bliskim Wschodzie, czyli też sytuację, kiedy kapitał poszukuje tych bezpiecznych przystani, a za taką bezpieczną przystań uchodzi Ameryka. Więc dolar jest mocniejszy. Można powiedzieć, że dolar jest mocniejszy, ale też złoty słabnie. Tak? Widzimy to, że nasza waluta zarówno słabnie wobec dolara, jak i wobec euro, więc prawdopodobnie jest to ten aspekt, na który musimy zwracać uwagę w najbliższych tygodniach. No i czy mówimy o paliwach, czy mówimy o czymkolwiek, co jest kwotowane w dolarach, czyli cena podawana w dolarze, no to jeżeli złoty jest tutaj słabszy, a dolar się wzmocnił, to oznacza to niestety, że tutaj też jest kolejny element, który powoduje, że płacimy więcej. Więc w cenie paliw to też jest kolejny element, który dokłada nam jeszcze jedną cegiełkę do tych wyższych cen.
1: Czyli mimo, że kolor dolara zielony optymistyczny, to i tak wcale te wiadomości związane z dolarem do końca takie optymistyczne nie są. Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: No mieliśmy dzisiaj robić poradnik pozytywnego myślenia, a tutaj paliwo drożeje i takie różne.
1: Ale my cały czas uśmiechnięci, Mateusz.
0: Mieliśmy o kawie wspomnieć, ale już nie zdążyliśmy, bo tanieje.
1: Tak.
0: Więc jeżeli ktoś szuka jakiejś takiej kropli optymizmu, to może we filiżance kawy.
3: A to jest taka pora na drugą kawę, prawda?
1: Tak,
3: teraz.
1: Tak.
3: To smaczny kawusi.
0: Chociaż jak dolar będzie drożał i paliwo będzie drożało, to nawet jak kawa na świecie stanieje, to może niekoniecznie to się przełożyć na nasze sklepy.
3: Niemniej dobrej kawusi życzymy,
1: dobrej,
3: prawda?
1: Dobrej.
3: Sylwia Zadrożna powróci dziś o 16:30.

0: Words in my eyes. Świat w naszych oczach. No i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, no bo może bardzo wiele zależy od tego, na czym zatrzymujemy wzrok. Czesław Niemen śpiewał o złu, o krzywdzie, o tym, że człowiek potrafi zranić drugiego człowieka, no ale potem dawał taką przeciwwagę. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. No to właśnie jest taka gotowa lekcja uważności. No a państwo dzwonią 22 i 7 trójek.
1: Chciałam pogratulować pomysłu dzisiejszej audycji. Wreszcie, wie pan, jakaś refleksyjność, prawda, nad tym naszym życiem. I ja mam moje, że tak powiem, takie spostrzeżenia do świata. Więc po pierwsze, towarzystwo fajnych ludzi, z którymi można szczerze porozmawiać, nie żadnych psychologów. Po drugie, aktywność fizyczna. Po trzecie, po prostu rozmowa z dobrymi ludźmi, sympatycznymi ludźmi, tak jak i z trójką i ze słuchaczami trójki, pewna życzliwość. Nic tego chyba nam nie zastąpi. No, Czesiu Niemen nie śpiewa dalej, a my myślmy o tym chociaż dzisiaj. Dziękuję.
0: I my też dziękujemy. Pan Marcin napisał, melduje się z ulicy Czesława Niemena. Dobrego dnia. Świat jak świat. Słowa Czesława są cały czas aktualne po prostu i zawsze będą. W sercu nie ma miejsca na nienawiść. Trzeba ją zgasić w sobie. W sercu jest miejsce na miłość. No to jeszcze zerwiemy kartkę z kalendarza. Skoro o miłości mowa, 41 lat temu, piękna rocznica, wtedy właśnie powstał album Hounds of Love.

Never Tear Us Apart, grupa In Excess. Za 9 minut wybije godzina 10. A żeby ta środa była jeszcze przyjemniejsza, mamy z Wojtkiem Doroszem dla Państwa zaproszenia na 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Czyli coś dla tych, którzy kochają grać, czytać komiksy, grać w gry wideo, ale też chcą spotkać swoich ulubionych twórców i twórczynie. Co trzeba zrobić? Napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Od 30 lat.
11: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej tej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Pani Pascal.

0: Halo, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 16 dzień września, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
5: W całym województwie śląskim pociągi mogą być opóźnione albo odwołane. Powodem awaria. Wznowiono ruch na przejściach granicznych z Ukrainą. Były zamknięte w związku z alertami. Co piąty kierowca może być pod wpływem leków psychoaktywnych, wynika z szacunków. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na kolei w województwie śląskim. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem, do jakiej doszło nad ranem w rejonie stacji Katowice, informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
6: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
5: Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Aktualne informacje o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich są dostępne na stronie przewoźnika. W związku z alertami przeciwlotniczymi czasowo wstrzymano pracę dwóch przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Alarm odwołano, a odprawy zostały wznowione. Na miejscu przy jednym z przejść jest Paweł Buszko.
7: Wstrzymanie odpraw to wynik alertów dla województw lubelskiego i podkarpackiego, mówiących o powietrznym ataku na terytorium Ukrainy i o tym, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert odwołano, a praca przejść granicznych wróciła do normy, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej.
8: Była wstrzymana odprawa graniczna w Dorohusku oraz w Zosinie w związku z atakami na terytorium Ukrainy. Natomiast była to krótka przerwa, krótkie wstrzymanie odpraw granicznych, które w żaden sposób nie wpłynęły na czasy oczekiwania czy płynność odpraw. W tym momencie wszystkie przejścia funkcjonują normalnie.
7: W zeszłą niedzielę w pobliżu przejścia w Dorohusku po ukraińskiej stronie doszło do wybuchu rosyjskiego drona odrzutowego. Inny dron, również w pobliżu granicy z Polską, trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Z Dorohuska Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Około 300 pocisków do baterii Patriot potrzebuje Ukraina, by zabezpieczyć zimą mieszkańców przed atakami z powietrza. Unia Europejska może przekazać 60, a Amerykanie ewentualnie do 50. Tymczasem Waszyngton wzywa Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie instalacje do produkcji oleju napędowego, bo jak mówił prezydent Donald Trump, przez te ataki rośnie na giełdach cena paliwa. Takie wypowiedzi mogą świadczyć o relacjach między Waszyngtonem a Moskwą, mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
9: Putin jest słaby, prosi o wsparcie Trumpa i mówi, że jeśli mnie nie będzie, to będziecie mieli gorzej, będzie trudniej opanować sytuację w Rosji, ja jestem gwarantem. Myślę, że to są takie rozmówki i one na zewnątrz objawiają się tego typu apelami. Putin nie dowiezie tej wojny, tak jak sobie wyobraził to w 2022 roku.
5: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rośnie liczba osób zażywających leki psychoaktywne, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia samochodu. Szacuje się, że pod wpływem takich farmaceutyków może być co piąty kierowca, mówi biegła sądowa profesor Mariola Herbert z Katedry Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
10: Wiele leków, szczególnie tych, które działają na środkowy układ nerwowy, negatywnie wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowców, w tym do prowadzenia oczywiście pojazdów. Tak naprawdę w Polsce nie znamy skali zjawiska, jak wiele osób prowadzi samochody będąc pod wpływem leków, natomiast szacuje się, że co piąty wypadek, co piąte zdarzenie drogowe dotyczy kierowcy, który jest po zażyciu leków.
5: Jak zaznacza ekspertka, wiele leków na przeziębienie, kaszel czy grypę też może negatywnie wpływać na zdolności psychomotoryczne kierowców. Takimi lekami mogą być te, które w swoim składzie zawierają kodeinę. Polsko-fińska firma wyróżniona przez przewodniczącą Komisji Europejskiej podczas orędzia o stanie Unii. Ursula von der Leyen, występując na sesji Europarlamentu w Strasburgu, mówiła o innowacyjności oraz inwestycjach w obiecujące firmy. Wymieniła firmę ICEYE, założoną w 2014 roku, produkującą radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Zostało założone przez dwóch młodych Europejczyków, Rafała z Polski i Pekka z Finlandii. Dziś są jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się technologią kosmiczną. Historia ICEYE pokazuje, że Europa jest kolebką innowacji. Cieszę się, że założyciele są dziś z nami. Proszę, powitajmy razem Rafała i Pekka. Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu.

0: Będzie o stanie Unii wygłaszane przez szefową komisji to najważniejsze coroczne przemówienie dotyczące wyzwań Europy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Na wschodzie pogodnie, ale miejscami jeszcze utrzymują się mgły. Na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burze. Od 18 stopni nad samym morzem do 21 na Podlasiu, 25 w centrum i 26 na południu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Przy Myśliwieckiej 357 słońce zagląda do okien studia M2. No a my w niezmiennym składzie. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk. Witamy, witamy. I niezmiennie życzymy Państwu...
5: Dobrego dnia.

Zombie. Mocny utwór, mocne emocje. No i to dobry powód do tego, by wrócić do Niemena, do jego utworu. Dziwny jest ten świat, który również przecież wyrósł z przekonania, że przemoc wcale nie zaczyna się dopiero na polu bitwy. Czasami zaczyna się od słowa, od pogardy, od małego gestu, który rani drugiego człowieka. Niemen mówił o tym bardzo prosto. Człowiek potrafi zabić drugim człowiekiem nawet słowem. Pani Mariola napisała, byłam na koncercie Czesława Niemena w Tarnowie w katedrze i jak wybrzmiał tam utwór Bema pamięci żałobny rapsod, mam w pamięci do dzisiaj, chociaż minęło już jakieś 35 lat. No a my czekamy na Państwa wspomnienia związane z Czesławem Niemenem, z utworem Dziwny jest ten świat. A jeżeli chcą Państwo dać swoją cegiełkę do naszego radiowego poradnika dobrych myśli, no bo przecież dobrych ludzi jest więcej i mocno wierzę w to, to zapraszamy 22 i 7 trójek. No a mimo, że przedpołudnie trwa, czas na Noc z Kleopatrą. To nasza płyta tygodnia, Grupa Komety.

0: Noc z Kleopatrą, chociaż przed południe w Trójce w pełni. Kwadrans po godzinie 10, a Noc z Kleopatrą to nasza płyta tygodnia, grupa Komety. No a państwo dzwonią i wspominają.
1: Piosenka Dziwny jest ten świat wiąże się ze wspomnieniami z moich czasów kawalerskich, kiedy to zakochałem się w obecnej mojej małżonce, która dała mi po jakimś czasie kosza i właśnie takowe piosenki pomagały mi przetrwać te trudne chwile. Los później się do mnie uśmiechnął, bo po roku czasu rozstania spotkaliśmy się ponownie nad Narwią i do dzisiaj jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od 43 lat, czego wszystkim razem zakochanym i każdemu z osobna życzę. Bądźmy dla siebie serdeczni, wspierajmy się, kochajmy się i miejmy odwagę w momentach, kiedy czujemy się winni, powiedzieć wobec drugiej osoby słowo przepraszam. To takie proste, a bardzo ułatwia życie. I drugi człowiek nie cierpi.
0: Dużo miłości wysyłamy prosto z Myśliwieckiej 357. Zanim stał się Niemenem, był oczywiście Czesławem Wydrzyckim, a jego najstarsze zachowane nagrania z 1962 roku pokazują, że na początku kariery śpiewał m.in. po hiszpańsku. Jednym z takich utworów była właśnie Malagina Salerosa.

0: Ależ to brzmi po hiszpańsku. Czesław Niemen z dwupłytowego wydawnictwa Pamiętam ten dzień, wydawnictwa wydanego przez Polskie Radio, na pierwszej płycie pod numerem drugim właśnie Malagina Saleroza.
1: Ponad czasem.
0: Bez wątpienia jest ponadczasowy. Został wydany w 1967 roku i na albumie o tym samym tytule, ale również na siedmiocalowej epce zatytułowanej Czesław Niemen i akwarele. Obie wersje były mono, ponieważ to właśnie taki system dominował w radiu, w telewizji i w domowych gramofonach. O świecie, którego tak naprawdę już nie ma, ale też o kontekstach, w których powstawał utwór Dziwny jest ten świat, opowie teraz Michał Margański.
2: Wydaje się, że w roku 1967 w PRL-u jest wszystko jak należy, czyli dobrze. Melomani, dodajmy ci szczęśliwcy, którym udało się kupić, kąpią się w kolejnych pierwszych częściach serii Polish Jazz, wtedy wydawanych jeszcze jak należy i z należytą pieczołowitością. Na początku roku do gospodarstwa państwa Daleckich w Dobrzykowicach pod Wrocławiem wjeżdża samochód z grupą ludzi. Jeden z nich to Sylwester Chęciński. Reżyser chce wynająć dwa domy, w których powstaną sami swoi. W kwietniu z kolei do Warszawy przyjeżdżają Rolling Stonesi, nie wiedząc, że w polskich gniazdkach płynie inny prąd. Zatem w kilka sekund po podłączeniu przepala się cała aparatura i gdyby nie pomoc zespołu Czerwonoczarni, w którym śpiewał Czesław Niemen, słynnego koncertu mogłoby nie być. A koncert przecież zmienił świadomość polskiej młodzieży. Ale wciąż panuje socjalizm. Partyjni przywódcy pozdrawiają z trybun podczas obchodów pierwszomajowych, aż tu nagle. Na największym polskim festiwalu piosenki jakiś artysta protestuje przeciwko czemuś i jeszcze na dokładkę publicznie poprawia organizatorów tego wydarzenia.
3: Proszę państwa, chciałem jeszcze sprostować, że zespół akompaniuje akwarele. I prosić pana inżyniera o wzmocnienie jeszcze mikrofonu. Ja sam będę się miksował.

0: Słyszymy pierwsze publiczne wykonanie tej kompozycji. Był czerwiec 1967 roku. Na 5. Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu Czesław Niemen otrzymuje nagrodę specjalną. Utwór Dziwny jest ten świat zostaje uhonorowany za walory ideowe tekstu. Piosenka Czesława Niemena jest pierwszym polskim protest songiem, choć jego inspiracją były stosunki międzyludzkie. Artysta wierny swoim ideałom zawarł w piosence szczególne przesłanie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Od tamtej pory artyście zarzucano, że w jego utworach często przejawia się smutek i przygnębienie. On sam z kolei uważał, że ten smutek jest pozorny.
1: Wiele osób zarzuca mi pesymizm, że to, co tworzę, jest bardzo smutne. Myślę, że nic bardziej błędnego, bo świadomość własnej niedoskonałości i śmiertelności nie skłania człowieka mądrego do pesymizmu, bo świadomość to jest po prostu jakaś doza mądrości.
0: Świadomość siebie, świadomość czasu i śmierci. Ta przecież może przyjść w każdej chwili. Niemen prowokował i przyznawał, że często w swojej karierze postępował wbrew wszystkiemu.
2: Byłem może nie zadziorny, ale na pewno przekorny. O, ja lubiłem na przekór coś zrobić, ale czasem i sobie samemu.
0: Występ Niemena odbił się szerokim echem. W tym samym czasie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych kwitnie ruch hipisowski. W Polsce też pojawiają się hipisi, ale nie mają łatwego życia.
3: Niezbędna jest ogólnopolska akcja wychowawcza, która przywróciłaby ich

0: społeczeństwu. Pozostawieni sami sobie staną się kulą u nogi społeczeństwa. Pracować się nie nauczyli, więc wejdą chyba na drogę przestępstwa.
1: Tak pisała o nich milicyjna gazeta W służbie narodu.
2: Michał Margański, jego cykl Ponad czasem powróci jutro kilka minut po 10:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego. Święty

0: świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowid.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Żegnamy reklamy.
6: Kiedy myślimy o designie, najczęściej widzimy piękną lampę, krzesło albo efektowny mebel. Tymczasem projektowanie jest wszędzie. Zaprojektowane muszą być setki przedmiotów, z których korzystamy każdego dnia. Również te, których na pierwszy rzut oka ze wzornictwem w ogóle nie kojarzymy. Drony, wozy strażackie, czołgi, ale też przedmioty, które muszą nie tylko wyglądać, ale przede wszystkim działać, być bezpieczne, ale też odpowiadać na bardzo konkretne potrzeby. Anna Dudzińska przygląda się temu, czym naprawdę jest projektowanie i wybiera się na gliwicką wystawę o znajomym tytule Dobrze zaprojektowane.
7: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
8: Zawsze chciałam zmieniać świat i dlatego zdecydowałam się, że będę to robić poprzez projektowanie nowych produktów.
9: Mówi Katarzyna Sokołowska, projektantka, współzałożycielka studia Sokka i dyrektorka Metropolitalnego Design Week w Gliwicach. Jeśli nie tylko piękna lampa albo szafka nocna, to co?
8: Drony, czołgi, sprzęty medyczne, systemy informacji miejskiej. Także projektowanie dotyczy każdej sfery naszego życia.
9: By dobrze zaprojektować tak wymagające przedmioty, potrzebne są wieloosobowe zespoły, czyli sztab ludzi o różnych specjalnościach. I wtedy już można. Czołg, sprzęt medyczny, sygnalizator świetlny, ratrak albo po prostu wóz strażacki. Dokładnie taki, jaki Katarzyna i Wojciech Sokołowscy zaprojektowali dla austriackiej firmy.
8: No co jest bardzo proste, tak jak w zasadzie zaprojektowanie wszystkiego. To jest 100 tysięcy bardzo prostych czynności. Najpierw się trzeba dowiedzieć, co trzeba zrobić. Czy robimy coś od nowa, czy poprawiamy istniejącą rzecz. Myśmy akurat robili kolejną serię wozów strażackich, w których trzeba było ulepszyć wnętrze, kabinę kierowcy, kabinę pasażerów oraz zaprojektować schowki na cały sprzęt potrzebny przy akcjach ratowniczych.
9: Czasem decydują sekundy, sposób, w jaki ułożone są sprzęty, jak strażak wkłada kombinezon albo zawiązuje sprzączki. Skomplikowany, przemyślany proces, jak rozwiązywanie łamigłówki.
8: Więc trzeba było zebrać informacje co do tego,

0: tego, ile osób, jakie są problemy w poprzedniej kabinie, co nie działa, gdzie się tam o fotel coś haczy, gdzie jakiś słupek wystaje, gdzie brakuje uchwytu, gdzie się siedzenia drą, na przykład jak tam strażak wyskakuje. No i jak już zebraliśmy wszystkie problemy znane od klienta, no to próbowaliśmy je wspólnie oczywiście z klientem rozwiązać, czyli zastosować nowe materiały, nowe kształty jakichś tam elementów, żeby coś tam na przykład nie haczyło, czy też zoptymalizować proces produkcyjny na przykład poprzez stosowanie powielalnych elementów.
1: Jeśli potrzeba tu słów kluczy, to służę pomocą. To wszystko musi być dobrze zaprojektowane. Nazwa, która stała się tytułem wystawy w ramach Metropolitan Design Week. Pojawia się na niej na przykład tak nieoczywisty projekt jak drony.
0: Obecnie bardzo ważne sprzęty, które pomagają chronić nas przed potencjalną agresją, zagrożeniami. Drony, które u nas zobaczycie, to są drony powstające w firmie z Gliwic. Są bardzo lekkie. Takiego drona pojedynczy operator może utrzymać w ręce i wypuścić w powietrze, mimo że sam dron ma 4 metry rozpiętości skrzydeł.
1: To właśnie lekkość przy projektowaniu ma tu kluczowe znaczenie.
0: Ogólnie drony muszą być lekkie, ponieważ one są zasilane bateriami, muszą mieć jak największy zasięg lotu, więc tutaj optymalizacja tej masy to jest bardzo istotne zagadnienie projektowe.
1: Dla Katarzyny Sokołowskiej produkowane na Śląsku drony to dowód na to, że projektowanie jest po prostu bardzo ważne.
0: To są produkty naszych czasów. Takie, które jeszcze niedawno wydawałoby się, że mogą występować w firmach sci-fi, teraz nam latają nad głowami i są elementem niemal naszego codziennego życia.
1: Wystawa dobrze zaprojektowane w pięknej przestrzeni ruin Teatru Wiktoria w Gliwicach. Zapraszam.
2: I my też zapraszamy. Cykl Ani Dudzińskiej Dobrze Zaprojektowane powróci w środę za tydzień o 10:30. Polecamy też naszą stronę trójka.polskieradio.pl, tam wszystkie archiwalne odcinki. No a teraz zrywamy muzyczną kartkę z kalendarza. Dadzą Państwo wiarę, że 41 lat minęło od wydania albumu This is the Sea?

0: Ania Głaja napisała: Water Boys zawsze byli moimi nastrajaczami super humoru, zwłaszcza to I Picture the Rainbow. Dzień dobry. The Water Boys i The Hole of the Moon, czyli idealny dowód na to, że radio ma jedną z najpiękniejszych właściwości na świecie. Potrafi przenieść nas tam, gdzie byśmy nigdy się nie spodziewali, na przykład na tytułowy księżyc. Cały księżyc, a może czasem wystarczy kawałek nieba. No bo mamy taką tendencję, żeby chcieć wszystko od razu, rozwiązać wszystkie problemy, poprawić całe życie, przestać się martwić. No a może na początek wystarczy jedna dobra rzecz dziennie, jedna rozmowa, jeden spacer, jedna osoba, której powiemy coś miłego. Niemen przypominał nam przecież, że ludzi dobrej woli jest więcej.
1: Dzwonił z Dolnego Śląska i poza tym, że mamy tutaj szkołę podstawową imieniem dzisiejszego bohatera, pana Czesława, to w moim życiu był taki epizod w 67 rok ubiegłego stulecia. Pierwsza klasa szkoły średniej, technikum, i kolega, który płakał, jak słyszał ten utwór, on zakochał się w tym człowieku. Ja również zacząłem interesować się pana Czesława. Także bardzo miła audycja, bo przypomina dobre czasy.
0: Wspominamy dzisiaj i Czesława Niemana, i utwór Dziwny jest ten świat, ale również tworzymy taki radiowy poradnik dobrych myśli, no bo dobrych ludzi jest więcej i mocno w to wierzymy. 22 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Jeszcze pan Stanisław napisał, że pamięta występ Czesława Niemana w warszawskiej sali koncertowej po koncercie Animals. To był rok 98. Przez dłuższy czas przygaszone światło, następnie kolorowe, psychodeliczne światła i dziwny jest ten świat, który otwierał jego występ.

0: Zalewski śpiewała Niemana, płyta z 2018 roku. Tam właśnie ta wersja utworu Dziwny jest ten świat.
1: Czas Niemien w moim życiu to wyglądało w ten sposób, że zgodnie z tym porzekadłem, cudze chwalicie, swego nie znacie. I szukałem jakiejś takiej swojej właśnie nuty i fascynowałem się właśnie latami 70., 60., Beatlesi, Jeff Purple. Tak szukałem i tak. No i właśnie w którejś audycji, i to właśnie w Trójce, także tu też Państwo do tego się przyczynili, usłyszałem właśnie Czesława Niemena i zamarłem, dosłownie zamarłem.
2: To po prostu było coś niesamowitego. Poruszyło mnie po prostu to doszczętnie i wtedy zacząłem szukać tego Czesława Niemena. No i tak Czesław ze mną jest. Oczywiście nie tylko i nie na wyłączność. W moim sercu szanuję, często słucham i faktycznie był to wielki artysta, krótko mówiąc.
0: Czekamy na Państwa wspomnienia, czekamy również na dobre myśli, bo dzisiaj tworzymy taki poradnik bardzo dobrych słów. 22,7 trójek.

Into the Wild. The Temper Trap, którzy zaprosili nas do swojego dzikiego świata, a może do trochę bardziej uważnego świata. No to jazda. Znaczy się jazda z grupą T-Love.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 16 dzień września, jest 11. Czas na serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera.
12: Utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa proponuje Ursula von der Leyen. W Strasburgu wygłosiła orędzie o stanie Unii. Dron znaleziony na plaży nad Bałtykiem był uzbrojony. Jego część została zdetonowana, resztę maszyny zabrało wojsko do badań. W Sejmie drugie podejście do ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szefowa

0: Komisja Europejskiej sugeruje przebudowę architektury bezpieczeństwa. Podczas orędzia w Strasburgu o stanie Unii zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, która miałaby zrzeszać wspólnotę, Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Ursula von der Leyen nie wymieniła Stanów Zjednoczonych, mówiła jedynie o innych krajach. Podkreślała, że Europa potrzebuje własnego planu działania przeciwko działaniom hybrydowym i mechanizmu uzupełniającego artykuł 4 traktatu NATO. Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy, czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Gdy jedno państwo członkowskie uruchomiłoby ten mechanizm, zebrałyby się wszystkie państwa członkowskie, aby skoordynować europejską reakcję, aby zapobiec dalszej eskalacji i aby złagodzić skutki. Uważam też, że musimy pójść jeszcze dalej. Dlatego sprawimy, by urzeczywistnić ideę Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sprawa jest pilna. Ursula von der Leyen nie wspomniała o szczegółach. Nie wiadomo więc, jak w praktyce wyglądałaby ta idea i jak miałaby się do współpracy z NATO. Znaleziony na plaży w Rusinowie dron był uzbrojony, miał głowicę odłamkowo-burzącą, ujawnia prokuratura. Dlatego podjęto decyzję o próbie jego rozbrojenia, informuje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
1: Próba się powiodła, w sposób bezpieczny i kontrolowany odłączono głowicę od drona, a następnie głowicę w celu bezpieczeństwa zdetonowano, czyli zneutralizowano na miejscu, czyli na plaży. Sam statek powietrzny wczoraj w późnych godzinach wieczornych został podjęty z plaży, zabezpieczony przez wojsko celem poddania go dalszym szczegółowym oględzinom.
0: Dron ma zostać szczegółowo przebadany.
1: No, w celu ustalenia przede wszystkim jego produkcji, a także celu, jakiemu miał służyć, to znaczy skąd został wysłany i jaki był jego docelowy kierunek.
0: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej rosyjskiej produkcji dron Gerbera 2. Jeżeli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to program Ceny Paliwa Niżej zostanie ponownie wprowadzony, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie nowych przepisów.
2: Rząd chce, żeby nadmierne zyski firm paliwowych były przekazane na wsparcie obywateli, jeśli chodzi o ceny paliw. To jest dobry projekt, jest na stole, przejdzie, myślę, że w czasie tego posiedzenia przez Sejm. Jeżeli pan prezydent dalej będzie utrzymywał ceny Karola Nawrockiego, które widzimy codziennie na stacji, no to będzie też za to odpowiadał. Projekt jest gotowy, znaczy, jeżeli tylko pan prezydent podpisze ten projekt, zostanie wprowadzony CPR.
0: Poprzedni projekt Karol Nawrocki zawetował. Około 50 dzieci jest wśród 100 osób uwięzionych w zawalonym budynku w Gazie. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wydobyto 12 żywych osób i 11 ciał.
3: Wśród zmarłych, do których dotychczas udało się dotrzeć, jest 5 dzieci. Trwa walka o tych, którzy wciąż żyją. Świadkowie informują, że spod ruin słychać głosy. Budynek w mieście Gaza zawalił się w nocy, gdy wszyscy spali. Według informacji obrony cywilnej w gruzach jest 6 rodzin. Akcja ratownicza jest utrudniona, bo w Gazie brakuje sprzętu, którym można by usuwać gruz. Dom był częściowo zniszczony przez wojnę, ale i tak mieszkali w nim ludzie. Jak powiedział rzecznik obrony cywilnej w strefie Gazy, w podobnie niepewnym stanie konstrukcyjnym jest o 2000 budynków. Mieszkańcy nie mogą ich jednak opuścić, bo nie mają lepszego miejsca schronienia. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Odwołane pociągi, opóźnienia sięgające kilkudziesięciu minut. To skutek 2 awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka z Polskich Linii Kolejowych mówi, że na stacji w Katowicach trwa naprawa urządzenia, natomiast ruch kolejowy został przewrócony, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
4: Z uwagi na duże natężenie ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu, część pociągów dla rozładowania tych kolejowych korków została odwołana w całych bądź częściowych relacjach. Część składów skierowano na trasy zmienione. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową między Katowicami a Ligotą oraz między Katowicami a Chorzowem Batorem. Również przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
0: Zepsute urządzenie sterowania ruchem kolejowym w Katowicach powinno zostać naprawione przed południem. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, w czasie burz porywisty wiatr. Na wschodzie pogodnie i bez opadów. W Ustce 18 stopni, w Szczecinie 19, w Gdańsku i Łomży 21, w Zakopanem 22, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 25, a w Rzeszowie i Opolu 26.
6: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Trójka.
5: Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Witamy Państwa w środę, w dniu Blues

0: kierowca i w dniu maszynisty. Mimo że trójkowy ekspres przyjedzie dopiero w sobotę, kilka minut po 10:00, niezmiennie życzymy Państwu
1: dobrego dnia.
0: Kasia Firz-Wojtkowska powinna zrobić odjazd. Masz gwizdek? Nie masz gwizdka, no ale odjeżdżamy. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk i oni, Crowded House.

Don't dream, it's over. Nie przestawajmy marzyć, bo pozytywne myślenie nie musi oznaczać, że nie widzimy problemów, ale może oznaczać, że oprócz problemu widzimy jeszcze możliwość. Niemen zrobił coś podobnego i pokazał zło, ale na końcu zostawił nas z nadzieją. Ludzi dobrej woli jest więcej. To naprawdę zdanie, które można sobie dzisiaj powtarzać. Napisała do nas pani Małgosia z Mogilna. Piękny jesienny dzień. Postanowiłam wykorzystać go na pierwsze porządki w ogrodzie, oczywiście w towarzystwie trójki. Teraz przerwa, teraz piszę, a odpowiadając na pytanie, czy ludzi dobrej woli jest więcej, tego nie wiem, ale mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Dobrego dnia. A przed nami radiowa, archiwalna perełka i to będzie perełka z roku

0: roku 67. Fragment rozmowy Piotra Kaczkowskiego z Czesławem Niemenem.
1: Sam bezpośrednio tego nie przeżyłem i trudno mi pisać takie piosenki. Natomiast swoją piosenkę poświęciłem innemu problemowi. Mianowicie, że nigdy się nie zastanawiamy nad tym, że przecież potrafimy się zabijać słowami. I tam jest taki tekst, że często zdarza się, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. A jednocześnie to jest manifest, właściwie wiara w ludzi. I ostatnie zdanie to jest, nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Oczywiście to jest dość refleksyjne, bo mnie się wydaje, że taki tekst można odnieść nawet i do spraw wojen, bo to od tego się zaczyna, że ludzie między sobą zaczynają się nienawidzieć i później wojują na większą nawet skalę. Ale jednak to jest odwieczny problem i ja to chciałem połączyć jakąś bardzo sugestywną muzykę właśnie z mocnym tekstem. Mnie się wydaje, że mi się to udało.
0: Rok 67, wyjątkowy zapis rozmowy Piotra Kaczkowskiego z Czesławem Niemenem. To teraz proponuję Państwu taką perełkę, to będzie Czesław Niemen, prosto z albumu Pamiętam ten dzień, albumu wydanego przez Polskie Radio. Dwupłytowe wydawnictwo, a na pierwszej płycie pod numerem trzecim ten utwór, piosenka tyrolskich kurali.

Taka właśnie perełka, piosenka tyrolskich górali Czesław Niemen. To teraz prześlemy Państwu trochę słońca i pomyślmy o tym, że szczęście może być czymś, co trzeba trochę ćwiczyć. Niewielkim osiągnięciem, ale takim codziennym zauważaniem. Dobrej rozmowy, smaku kawy, muzyki, słońca za oknem. Kogoś, kto zrobił dla nas coś miłego. Małe rzeczy, ale z małych rzeczy robi się przecież duża część życia. Poradnik radiowy dobrych myśli, jeżeli chcą Państwo dodać jakieś swoje, bardzo serdecznie zapraszamy 22 i 7 trójek.

Nad nami kaskady gwiazd, a przy Myśliwieckiej 357 piękne słońce. No i żeby dzień był jeszcze lepszy, mamy dla Państwa zaproszenie na 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. To już w najbliższy weekend. Spotkania, rozmowy, wystawy, autografy, no i mnóstwo emocji. Co trzeba zrobić? Zadzwonić do Wojtka Dorosza. Trzeba 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Yes.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z

0: z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Minęła już 11:30, czas na naszego trójkowego mistrza słowa.
3: Przysłowie.
4: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Zakapior. O pochodzenie tego wyrazu pyta mnie pan Antoni. Zakapior to w polszczyźnie ogólnej oczywiście osoba skłonna do zaczepek, awanturnik czy zawadiaka, ale już mniej oczywiste jest pochodzenie tego słowa. Niektóre źródła podają, że wyraz ten ma związek z dawnym określeniem kapa, czyli męskie okrycie wierzchnie, rodzaj płaszcza lub peleryny, albo staropolskim kapica, jako odzienie wierzchnie mnichów, habit albo kaptur. Zakapior więc to pierwotnie człowiek odziany w kapę, ktoś zakapturzony. Nasze skojarzenia z takimi postaciami doprowadziły do tego, że współcześnie jest to określenie negatywne, ale stało się tak, jak wspomniałem na początku, w polszczyźnie ogólnej. Co ciekawe, bieszczacki zakapior to osoba, która porzuciła świat i wiedzie proste życie w trudnych warunkach, a często także niesie pomoc potrzebującym. Miałoby to związek ze słowem kapica w rozumieniu odzienie wierzchnie mnichów, a więc także i z ascetycznym stylem ich życia. Korzystając z okazji, odpowiem jeszcze na pytanie pana Michała, które również związane jest z kapturami i mnichami, czy w tym przypadku zakonnikami. Dlaczego na osobę chorą psychicznie mówimy czubek? Prawdopodobnie chodzi o czubate, czyli ostro zakończone kaptury bonifratrów, zakonników, którzy zakładali i prowadzili w Polsce szpitale dla osób chorujących psychicznie. Pierwotnie nazywano tak samych zakonników i stąd wyrażenia oddać kogoś do czubków czy zamknąć kogoś u czubków. Po pewnym czasie jednak zaczęto tak mówić o pacjentach i pacjentkach, a dziś to słowo jest obraźliwe i należy go unikać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
2: Człowiek uczy się czegoś nowego każdego dnia. Nasz trójkowy mistrz słowa powróci jutro o 11:30, a wszystkie odcinki cyklu Przysłowie na naszej stronie trójka.polskieradio.pl.

Dobrze jest powspominać. Rok 97 i Radiohead z albumu OK Computer. No a teraz przykład takich artystów, którzy potrafią opowiadać o rzeczywistości w taki sposób, że kilka słów zostaje z nami na bardzo, bardzo długo.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem piekielny.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już

0: Dźwiękowa pocztówka z roku 2008. Laocze. Pani Eleonora napisała: ludzi dobrej woli zawsze będzie więcej. Ja w to wierzę, a dziwny ten świat to arcydzieło ponadczasowe. Pozdrawiam ze słonecznej Łodzi. To w takim razie jaki był tak naprawdę Czesław Niemen?
1: Byłem może nie zadziorny, ale na pewno przekorny. O, ja lubiłem na przekór coś zrobić, ale czasem i sobie samemu.
0: Są piosenki, które są popularne, takie, które są ważne i są takie, które po prostu przechodzą do historii. Dziś od 9 wspominamy Czesława Niemena i jego Dziwny jest ten świat, a przed 12 będziemy mieli dla Państwa małą niespodziankę.

0: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. To zdanie z piosenki Czesława Niemena chyba nigdy nie przestanie być aktualne. No i może warto dzisiaj właśnie się nad nim pochylić. A państwo dzwonili i wspominali.
1: Chciałem w związku z panem Czesławem Niemenem taką anegdotkę opowiedzieć z moich czasów szkolnych. Jak wiadomo, licealne urwisy nie znosiły języka polskiego, a zwłaszcza romantyzmu. Nasza polonistka, zresztą pani dyrektor naszej szkoły, którego dnia wtaszyła do klasy gramofon Bambino i bez słowa włączyła nam Byma Pamięci Żołodny Rasa. I my te łobuzy siedzieliśmy przez całą lekcję jak wmurowani.

0: Całą płytę przetrzymaliśmy.
1: I jeszcze jeden telefon.
2: Ja bardzo, bardzo chciałbym podziękować za wspaniały temat dzisiejszej audycji. Na temat Czesława Niemena właściwie mógłbym rozmawiać godzinami, ponieważ Czesław Niemen uczestniczy w całym moim życiu. Nie krótkim zaznaczam. W dobrych i złych momentach zawsze sięgam, zawsze mi pomaga po jego muzykę, po wspomnienia. I dlatego jak jestem w Warszawie, a wiadomo, że z Wałbrzycha dzwonię, zawsze odwiedzam na Powązkach grób Czesława Niemena. Zapalam znicz w podziękowaniu i tak rozmyślam, wspominam. Wspaniały moment to jest dla mnie, bo po prostu mnie tak doładowuje. Jak wracam, to nie mogę się doczekać, kiedy znowu pojadę.
1: I mówiłem, że na koniec będzie perełka. Obietnicy dotrzymuję. Dziwny jest ten świat z roku 72 i na dodatek po angielsku. Katarzyna First-Wojtkowska, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk. Dziękujemy. Dobrego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przebudowę architektury bezpieczeństwa proponuje szefowa Komisji Europejskiej w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji. 25 więźniów wypuści reżim Łukaszenki. W zamian Amerykanie zniosą sankcje na dwie firmy z Białorusi. Koniec z opłatami na A4 między Katowicami a Krakowem. Od marca za darmo pojadą kierowcy aut osobowych i motocykli. Bezpieczeństwo Europy to jeden z głównych elementów orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen wygłosiła na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała przebudowę architektury bezpieczeństwa w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji, która przeprowadza ataki hybrydowe na terenie Unii. W przemówieniu było wiele wątków, w tym także Polski.
12: Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak. It is time for Europe's...

0: Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy, czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Miałby być on wzorowany na natowskim artykule 4, przewidującym konsultacje i możliwe wspólne działania, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Szefowa komisji poszła jeszcze dalej i zaproponowała stworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z udziałem m.in. Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. A wśród polskich akcentów wyróżniona polsko-fińska firma ISAI jako przykład innowacji i przedsiębiorczości. Jesteście prawdziwym europejskim przykładem sukcesu. To firma produkująca radarowe satelity do obserwacji Ziemi. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Białoruś uwolni 25 więźniów, a Stany Zjednoczone zniosą sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. Stanie się to na mocy porozumienia zawartego w Mińsku przez przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę z amerykańskim wysłannikiem Johnem Coelem. Informując o tym, agencja Reutera powołuje się na organizację praw człowieka Wiasna. Ta szacuje, że w białoruskich więzieniach przebywa ponad 900 więźniów politycznych. Trwa wzmacnianie posterunków na przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim. Działania zakończyły się już w Dorohusku, potwierdza to Straż Graniczna. O szczegółach mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału straży, major Dariusz Sienicki.
2: Takie wzmocnienia powstały na posterunkach na wjeździe na teren przejścia granicznego oraz jego wyjeździe w kierunku ukraińskim. Są to tak zwane haskobastiony, a więc takie bezpieczne posterunki, do którego w razie zagrożenia, ataku z powietrza czy innych niebezpieczeństw może schronić się funkcjonariusz pełniący służbę. Jest to miejsce, gdzie ten funkcjonariusz może bezpiecznie pełnić służbę w razie zagrożenia. Przejście jest zabezpieczone i funkcjonariusz w tym momencie jest bezpieczny.
1: Takie zabezpieczenia powstaną też na innych przejściach w województwie lubelskim, w Zosinie, Dołu Hołbyczowie oraz Hrebennem. CBA u prezydenta Zgierza. Jak dowiedziało się Polskie Radio Łódź, śledczych zainteresował dom Przemysława Staniszewskiego. Ma niemal 300 metrów kwadratowych i według oświadczenia majątkowego ma być wart niecałe 2 miliony złotych. Jak nieoficjalnie słyszymy, kwota ta ma być znacząco zaniżona. Ustalenia Polskiego Radia prokuratura częściowo potwierdza.
3: Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu. Natomiast o przedmiocie sprawy, zakresie czynności oraz poczynionych ustaleniach będziemy informować na dalszym etapie śledztwa.
1: Mówił rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej Paweł Jasiak. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie będą płacić za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. W połowie marca przyszłego roku wygaśnie obowiązująca od 30 lat umowa koncesyjna ze spółką Stalexport, a dzień później zarządzanie 61-kilometrowym odcinkiem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zniesienie opłat obejmie wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Drogowcy już planują rozbudowę A4 o dodatkowy pas ruchu. Kopalnia soli Kłodawa zawiesza plany budowy podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Pomysł budzi kontrowersje. Wczoraj zlecono przeprowadzenie dwóch niezależnych analiz. Szef kopalni Andrzej Sadowski zapowiada, że wyniki będą w pełni jawne i trafią do mieszkańców, samorządu oraz opinii publicznej.
4: Jeżeli będą wytyczne pozytywne, to być może będziemy próbowali przekonać jednak społeczeństwo, że ten proces jest bezpieczny i on jest po prostu potrzebny tej kopalni i nie tylko kopalni, ale również dla Polski.
1: Pod ziemię mogłyby trafiać m.in. popioły ze spalarni odpadów. Kłodawa posiada gigantyczne pustki poeksploatacyjne, które musi minimalizować.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest głównie dobra i bardzo dobra, jedynie w części Poznania umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. W części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie pogodne na wschodzie, na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także burza. Od 18 stopni nad samym morzem do 21 na Podlasiu, 25 w centrum i 26 na południu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Za chwilę, za moment, co do sekundy, 6 minut po

0: popołudniu.
1: Muzyczna poczta UKF.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Zespół Yes na początek naszego dzisiejszego spotkania w muzycznej poczcie UKF. Co nas czeka do 14? Oczywiście o 12.30 spotkanie w cyklu O co tyle hałasu? No proszę sprawdzić, o czym dziś opowie nam Anna Lalka. Po 13.00 nasza piosenka dnia, zespół Martini Police, Melinda. O 13.30 powtórka z rozrywki i kolejne

0: spotkanie z Joanną Kołaczkowską i jej cyklem Myślę, więc uważam, że. I nie żebym coś Państwu sugerował, ale 16 września to Dzień Bluesa. Czekam na zgłoszenia ukf@polskieradio.pl. Czekam także na telefony 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, ja na pożegnanie lata prosiłbym Kurbałtyk zespołu Kulturka. Pozdrawiam, Michał z Zielonej Góry.

Zespół Kulturka. Był to hit swego czasu. Oj, był. A propos morza, to będę miał dla Państwa zaproszenie na Sopot Jazz Festival w dzisiejszej muzycznej poczcie UKF, ale to wszystko w swoim czasie. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony ukf@polskieradio.pl. Dziękujemy za listy i prosimy o więcej. Kolejna porcja korespondencji dotarła do skrzynki. Dzień dobry, muzyczna poczto. Wielka prośba o piosenkę zespołu Fleetwood Mac, Silver Springs, dla mojej córki Franki, która jest królową szos i właśnie nas wiezie samochodem na północ. Część tej dedykacji dla pana policjanta, który przed chwilą celował w nas z szuszarkowego...

0: Fleetwood Mac, Silver Springs, a potem Della Mitri i Roll to Me. Bo czasami takie zapomniane piosenki same nam się postanawiają przypomnieć. Muzyczna poczta OKF w trójce do 14.22 i 7 trójek.
1: Chciałbym poprosić o piosenkę Rammsteina dla moich przyjaciół, którzy są w podróży i po prostu, aby nie zasnęli za kółkiem. Jakąkolwiek piosenkę z repertuaru Rammsteina. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
2: Eins, zwei, drei, vier.

0: Rammstein, Die Sonne z płyty Mutter. Od 25 lat gra jak trzeba.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Od 30 lat.
3: Żegnamy reklamy.
0: Minęła już 12:30.
13: Po co tyle hałasu?
0: No przekonajmy się. Country zaczęło zajmować kolejne miejsca na popowych listach. A teraz po śmierci Dolly Parton jeszcze wyraźniej widać, jak ważną częścią amerykańskiej tożsamości pozostaje opowieść o południu i władzy.

0: własnych korzeniach. Ella Langley jest jednym z najgłośniejszych przykładów tego, jak ta opowieść brzmi dzisiaj. O tym w cyklu Ani Lalki.
1: Jak brzmi największy amerykański przebój 2026 roku? To dowód, że country może być dzisiaj popem. Just when Choosing Texas Ellie Langley spędziło już ponad 20 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu. To rekord wśród piosenek solowych artystek, jeśli nie liczyć świątecznego All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey. Ale fenomen Langley nie kończy się na jednym singlu. Album Dandelion, współtworzony z inną słynną artystką country, Mirandą Lambert, ustanowił nowe rekordy streamingu dla artystki i był przez moment najlepiej sprzedającym się w USA. Piosenki są bardzo mocno osadzone w klasycznej narracji country. Miłość, rozstania, południe, rodzina, korzenie, poczucie własnej wartości. It's butterfly season, I'm finding my way. Good time for Przypadek Ellie Langley pokazuje, że country stało się dziś jednym z najważniejszych języków amerykańskiego popu, że pozycja kobiet w tym gatunku zmieniła się diametralnie i że tradycyjne brzmienie wróciło do głównego nurtu, lecz nie jako nostalgiczny skansen, ale jako żywy, współczesny język. Udowadniały już to w poprzedniej dekadzie Taylor Swift czy Kacey Musgraves. A także Beyoncé na albumie Cowboy Carter, która zmieszała country, soul, gospel, blues, pop czy rap, pisząc na nowo czarną historię gatunku. This ain't Texas, ain't no hold 'em. Country wciąż ma oczywiście silne związki z konserwatywnym południem, ale coraz trudniej mówić o nim jako o muzyce jednej Ameryki. Dziś spotykają się w nim różne pokolenia, doświadczenia, tożsamości i wizje tego, czym właściwie jest amerykańska prowincja i południe. She's from Texas, I can tell by the way he's still stepping round the room. Może więc fenomen Ellie Langley mówi o współczesnej Ameryce więcej, niż mogłoby się wydawać.
0: W trójce Ella Langley, Choosing Texas.

0: Choose in Texas, Ella Langley, bohaterka dzisiejszego odcinka cyklu O co tyle hałasu, cyklu Anny Lalki. Muzyczna poczta UKF. W Trójce zostajemy w Stanach.
1: Dawno nie słyszałem utworu, który mógłby zrobić robotę, a chodzi o utwór Neon Johna Mayera. John Mayer zrobił to w wersji koncertowej. Ja wiem, że macie gdzieś w przepasnych swoich archiwach utwór Neon Johna Mayera dla wszystkich słuchaczy Trójeczki, aby zrobić im drugą połowę dnia lepszą niż jest. Dzięki.

To z pewnością był piękny wieczór i na szczęście ktoś w odpowiedniej chwili wcisnął klawisz z napisem Nagraj. Koncert Johna Mayera i z tego koncertu Neon w muzycznej poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. List kolejny. Pozdrawiamy całą trójkę słuchaczy, słuchaczki. Prosimy o utwór Tender zespołu Blur, a to, aby umilić nam podróż do Poznania, jednocześnie przywołać wspomnienia z podróży poślubnej na Sycylię. Z góry dziękujemy. Rodzina z Pewli Małej na Śląsku.

0: Zespół Blur i Tender w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Mamy jeszcze czas przed 13 na jedną piosenkę.
1: Chciałbym zaproponować utwór zespołu Bang. Taka stara kapela chyba z lat 80. z Dolnego Śląska, taki Skorpion z Polski. Piosenka Ciągle ktoś mówi coś. Ja myślę, że to jest taki ponadczasowy hymn młodych ludzi. Pasuje do każdego pokolenia, czy to są Y, Z, czy inne. Ale po prostu, jak widzę swoich synów, to myślę, że mogliby mi to śpiewać po prostu every day. A myślę, że to zapomniany numer, bardzo, bardzo fajny, dobrze brzmiący, fajnie zrealizowany, jak na tamtejsze czasy. To była to prawda grupa jednego hitu, ale ten wokalista był taki też charakterystyczny, trochę przypomina mi właśnie niemieckich Skorpionsów.

0: autopromocja.
1: Nie pierwsza, nie najnowsza, ale z pewnością najważniejsza dla Fontaine's DC, czyli istotna także dla historii muzyki. Skintyfia, płyta, która zmieniła status irlandzkiego zespołu i otworzyła zupełnie nowy rozdział. Zapraszam na półperfekcyjnej płyty dziś po 19. Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
10: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, minęła 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lokomotywa w Kowlu nieopodal granicy z Polską zaatakowana przez rosyjskiego drona. Sejm pracuje nad przepisami o podatku dla koncernów paliwowych. Pieniądze mają pójść na program CPN. Usunięta awaria na stacji Katowice. Pociągi mają zacząć kursować zgodnie z rozkładem. Rosjanie uderzyli w lokomotywę elektryczną w Kowlu w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. Coraz częściej atakują za pomocą dronów ukraińskie pociągi, w tym składy pasażerskie.
10: O ataku na elektrowóz w Kowlu, 50 km od granicy z Polską, poinformował prezydent Zełenski. Nie przekazał, czy lokomotywa jechała samodzielnie, czy ciągnęła skład wagonów. Rano polskie władze w związku z zagrożeniem powietrznym przy granicach ogłosiły kilkudziesięciominutowy alert w województwach lubelskim i podkarpackim. Atak na lokomotywę na Wołyniu nie był jedynym tego typu zdarzeniem. W ukraińskim obwodzie mikołajowskim rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Mikołajów. Nikomu nic się nie stało, bo pasażerów udało się wcześniej ewakuować. W zeszłą niedzielę odrzutowy bezzałogowiec uderzył tuż przy polskiej granicy w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.

0: Warszawa, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W piątek prezydent spotka się z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki napisał, że rozmowa będzie dotyczyć bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie też współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Członkowie rządu mówią wprost. Od tej ustawy zależy, czy wróci program CPN. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który przewiduje opodatkowanie nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że pieniądze przeznaczy na obniżkę cen paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił podczas pierwszego czytania, że regulacja jest odpowiedzią na szczególną sytuację, jaka jest teraz na rynku ropy.
2: Proponowana regulacja stanowi odpowiedź państwa na nadzwyczajną sytuację gospodarczą, która wystąpiła w tym roku i która w bardzo krótkim czasie wpłynęła na ceny paliw oraz na koszty prowadzenia działalności i sytuację gospodarstw domowych. Jej bezpośrednim źródłem jest gwałtowna destabilizacja światowych rynków ropy i paliw spowodowana eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Usunięto usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło nocą na stacji Katowice. Z powodu awarii wiele pociągów było opóźnionych albo odwołanych. Utrudnienia odczuli pasażerowie w całym województwie śląskim. Polska gotowa na zimę. Magazyny gazu prawie pełne. Operator systemu magazynowania poinformował, że poziom napełnienia instalacji wyniósł 98%. Łączna pojemność magazynów gazu ziemnego wynosi obecnie ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, na wschodzie pogodnie i bez opadów. Teraz na termometrach w Świnoujściu 16 stopni, w Suwałkach 20, w Warszawie 22, a w Legnicy 27.
4: Sprawdzam to.
5: Posłanka Maria Kurowska w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przebywa już od tygodnia. Twierdzi, że broni uczelni przed bezprawnym przejęciem. Na miejscu jest policja, a do budynku próbują dostać się także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki sforsował ogrodzenie i wdał się w sprzeczkę z funkcjonariuszami. Posłuchajmy relacji Telewizji Republika.
6: Proszę mnie nie ruszać!
7: Panie poseł, zajdzie pan spód.
6: Rusza mi pan!
7: Nabije się pan!
6: Się nabije!
5: Profesor Marek Chmaj wyjaśnia, co mówi ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
8: Poseł sprawuje swój mandat, ale mandat ma sprawować w Sejmie i w odniesieniu do swoich wyborców. Sejm posiada funkcję kontrolną w stosunku do rządu i administracji. I realizując funkcję kontrolną Sejmu, poseł może interweniować, inaczej mówiąc, prosić o to, żeby zostać przyjętym, dopuszczonym do szefa danej placówki, jednostki, instytucji, bądź też może zażądać określonych dokumentów, które w ciągu 14 dni powinny mu być dołączone.
5: Co zatem nie mieści się w granicach interwencji poselskiej?
8: Poseł nie może okupywać, wchodzić do pomieszczeń, odmawiać ich opuszczenia. To jest taki sam człowiek jak każdy inny. Jedyny wyjątek jest taki, że może działać w ramach funkcji kontrolnej Sejmu. A tutaj mamy do czynienia z posłanką, która wchodzi, było nie było, do uczelni wyższej, nie chce stamtąd wyjść, stawia określone żądania, które nie mieszczą się w ramach funkcji kontrolnej Sejmu. Jeszcze przechwytuje dokumenty adresowane nie do niej. Nie ma takiego prawa.
5: 10 września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu doktora Michała Supińskiego ze stanowiska rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości te decyzje kwestionują. Daria Kania, do usłyszenia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 5,5 minuty po 13.
11: Muzyczna Poczta UKF.

Steady As She Goes, The Raconteurs to na otwarcie drugiej odsłony muzycznej Poczty UKF w Trójce, wydanie środowe do 14 z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Żołądkowski i Mariusz Owczarek. 13:09 dokładnie co do sekundy na zegarze teraz, to czas na naszą piosenkę dnia. Martini Police, Melinda.

Melinda. Tak łódzki zespół Martini Police zapowiada drugi album, a to nasza trójkowa piosenka dnia dziś, w środę, 16 września. Państwa listy i państwa telefony ukf@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek do 14 w trójce muzyczna poczta UKF. Kolejny list jest od pana Mariusza z Kielc. Jest to list długi, pozwolą państwo obszerne fragmenty. Moim wielkim odkryciem w ostatnim czasie jest utwór Christophera Crossa Sailing. Mam już 50 lat i muzyka jest ważną częścią mojego życia. Interesuję się różnymi gatunkami, mam sporą wiedzę. Ale jakim to wielkim było dla mnie zaskoczeniem, gdy całkiem niedawno usłyszałem właśnie tę piosenkę z 1980 roku. To utwór z cyklu Pomyślałem sobie, jak mogłem to przegapić. Jest tak klimatyczny, ma w sobie spokój i powrót do tamtych lat 80., które wciąż są modne. Ta piosenka trafia do mojej listy top 10. Jestem nią zachwycony. Głos idealnie pasujący do muzyki, tekst, klimat, no po prostu idealna całość. Pozdrawiam serdecznie was i słuchaczy tej audycji, bo uwielbiam muzyczną pocztę UKF, czy to pracuję przy komputerze, czy jestem w trasie za kierownicą. Pozdrawiam, Mariusz z Kielc. Panie Mariuszu, na takie odkrycia nigdy nie jest za późno. Christopher Cross, Sailing.

0: Christopher Cross i Sailin w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Na żagle to nie, ale zapraszam Państwa do Sopotu, aby posłuchać jazzu. 24, 25 i 26 września Sopot Jazz Festival 2026 pod patronatem Trójki. Kuratorem festiwalu jest Marcin Wasilewski i na każdy z tych dni, na czwartek, piątek i sobotę, każdy koncert od 19 mam dla Państwa zaproszenia. Krótko o programie. W piątek Michał Awtyka, kwintet Suferi i Federico Heliodoro, to czwartek. W piątek Szymon Mika, kwintet i Benefis Henryka Miśkiewicza, a w sobotę Bobo Stenson Trio, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. 24, 25, 26 września Sopot Jazz Festival 2026 pod patronatem Trójki. Jeśli Państwo chcą się wybrać na któryś z tych koncertów, proszę napisać na który, no i napisać do mnie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl 22,7 trójek, muzyczna poczta UKF w Trójce. Państwo do nas dzwonią.
1: Na początku chciałbym bardzo podziękować za Elę Langley. Po prostu jest fantastyczna. Prosiłbym o zespół Toto i nagranie Georgie Porgy dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego i dla pana Mariusza w szczególności. Bo to jest fantastyczny utwór, który mnie zawsze uspokaja. A ponieważ jestem chory, w związku z tym wpłynie dobrze na moje zdrowie. Dziękuję, na razie.

0: Będę szczęśliwa to zespół Dagadana w Trójce w muzycznej poczcie UKF.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła 13:30.
6: Powtórka z rozrywki.
5: Przed państwem Joanna Kołaczkowska.
7: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Bond. James Bond. Mój niuniuś z marzeń. Wyglancowany, wymodelowany i wymoszczony. Wszystko dopięte, ciasne, gładkie, ale i popuszczone, gdzie trzeba. James Bond. Pośladki jak dwie antonówki, $4000 wsmarowane we włosy, buty nienachalnie drogie, ale da się zauważyć. Cofam słowo nienachalnie. James Bond, Daniel Craig.

0: Czy może być wspanialszy ktoś? Ujrzany po raz pierwszy zainspirował moje w kinowym fotelu cichutkie omdlenie, zgrabne rekinie usta. Piękne, błękitne gały, a w nich dal i tęsknota jakaś. Każda z nas pomyślała, za mną tak tęskni, na mnie czeka. Obrzuciła mnie zazdrością, nie lubię, jak mi się podbiera fascynację. Na ekranie James właśnie ronił łzę za swoją zginiętą dopiero co ukochaną. Zrobiło się miejsce, zrobiło się miejsce. Poczułam rozlewające się w moim ciele natchnienie. Już prawie mamrotałam pod nosem: Daniel, Warszawa, ulica Kasprowicza 8, mieszkania 12. Przybądź, kochany, ugoszczę cię. Już prawie, bo naszła mnie refleksja. Czy James Bond nadawałby się do życia? Czy dałby radę pod zlewem syfon odkręcić, bo się zatkał i swoją dłonią przeznaczoną do całowania wyjął kłąb mieszanki niezwykłości? I czy potem byłby dla mnie nadal czarowny? A jeżeli widok, gdy James Bond parska śmiechem, a z jego nosa na sekundę wylatuje wielka bańka, byłby nie do zniesienia? Bańka po chwili znika, owszem, ale w moim mózgu na zawsze zostawi zaorane pole pszenicy. Czy James Bond potrafiłby posprzątać po moim kocie, któremu niestrawność próbowała pójść pod prąd, ale w rezultacie wydostała się naturalną drogą? I czy po tym nadal byłby taki uroczy? Czy to by Jamesa Bonda nie zepsuło? I czy po tych poniżających go faktach nie patrzyłby na mnie, mówiąc: Joanna, Joanna, tell me why are you so... James, what are you going to say? Oh, Joanna, never mind. A ja bym się tymi słowami zachwyciła, bo są po angielsku i faktem, że jeszcze nikt nie powiedział do mnie never mind. A jeśli Bond w mojej obecności uwaliłby się sosem? Przecież ja też mam swoją wytrzymałość. Bo kiedy normalny facet się wybrudzi sosem, uwali sobie brodę, koszulę, spodnie, to dla niego żadna ujma. Nawet mu z tym do twarzy. A Bondowi nie? Więc gdy poległby na myciu w zimnej wodzie brytwanny po pieczonej kaczce, musiałabym z bólem serca, ale musiałabym powiedzieć mu w te jego super gały: James, I'm gonna miss you, but I love someone else. Paszą won, baby, paszą won. Patrzyłby na mnie długo, a potem odszedł ku drzwiom. Przy nich, trzymając już rękę na klamce, odwróciłby się i rzucił krótko: Pella, write about this. Maybe it will help someone.
1: Koniec.
2: Dariusz Pieruk przypomniał państwu z naszego archiwum powtórki z rozrywki to spotkanie. Joanna Kołeczkowska i jej cykl Myślę, więc uważam, że... Myślę... I co więcej, nawet uważam, że teraz może zabrzmieć tylko ta jedyna piosenka.

0: Chris Cornell, You Know My Name. Pierwszy Bond z Danielem Craigiem w roli głównej, Casino Royale, 2006 rok. Muzyczna poczta UKF-u w trójce do 14. I państwo wzięli sobie do serca to, aby się niczym dzisiaj nie sugerować. Szczególnie tym, co mówi prowadzący. 22 i 7 trójek.
1: Ja chciałbym, nie ulegając sugestii, której przecież nie było, poprosić o nagranie Led Zeppelin You Shook Me. Dlatego, że You Shook Me to jest blues, ale sugestii przecież nie było wprowadzącego, że dzisiaj jest jakieś święto bluesa, prawda? Wszystkiego dobrego.

0: Led Zeppelin, a potem U2 i B.B. King. Dziś 101. rocznica jego urodzin, dziś Dzień Bluesa. Już za 10 minut 14, a nasz telefon wciąż dzwoni. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie moją kochaną trójeczkę. Dzisiaj są urodziny Katie Melua i byłoby przyjemnie usłyszeć jej jeden z utworów. Natomiast gdzieś taka prośba, tylko nie ten O milionie rowerów. Ona zaśpiewa jeszcze parę innych piosenek. Te miliony rowerów, nie, ona sobie tam dalej jadą, ale nas tymczasowo nie. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Hello, it's so lovely to be here. I'm very excited. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland, to be starting the tour. I'm so grateful to be invited back. So thank you.

Katie Melua podziękowała za życzenia, pozdrowiła Państwa. Quiet Moves w muzycznej poczcie UKF już prawie na zakończenie naszego spotkania. No właśnie, czas się już żegnać. Po 14 Krzysztof Łoniewski dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. A my już Państwu dziękujemy za te ostatnie dwie godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Żołądkowski, Mariusz Owczarek i jeszcze wierna słuchaczka Jola z Wypertalu, która pisze, a może by tak jakiś utwór Manamu przypomnieć. Tego nigdy za wiele. Pozdrawiam serdecznie. Tu pełna zgoda, pani Jolanto. Dziękujemy za dziś. To tylko tango. Do usłyszenia.

0: historii muzyki. Skinty Fia, płyta, która zmieniła status irlandzkiego zespołu i otworzyła zupełnie nowy rozdział. Zapraszam na półperfekcyjnej płyty dziś po 19. Maciej Jankowski.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka. Czeka na dokumenty potwierdzające, że był radcą. Ważna informacja dla poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Mogą zgłaszać roszczenia finansowe do 27 października. Były przywódca Kosowa winny zbrodni wojennych ma trafić do więzienia na ćwierć wieku. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską. Taka deklaracja padła ze strony rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
3: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją. Musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
2: Od dziś wybrany przez sejmową większość były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powinien rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dron uzbrojony w głowicę bojową znaleziony na brzegu Morza w Rusinowie zostanie szczegółowo zbadany. Nocą saperom udało się oddzielić głowicę od reszty maszyny. Niebezpieczny ładunek został zdetonowany, informuje rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
4: W wyniku podjętych działań przy użyciu specjalnego sprzętu wydobyliśmy, zbadaliśmy, a następnie zneutralizowaliśmy elementy tegoż właśnie drona, które mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2: Teraz może on być bezpiecznie zbadany, mówił w TVP Info Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
5: Jakie służby się będą tym zajmowały i co dokładnie będą badały, tego Państwu na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, bo nie chciałbym ujawniać tutaj tajemnicy postępowania przygotowawczego, ale na pewno zostanie poddany szczegółowym badaniom pod każdym względem.
2: Eksperci spróbują ustalić, skąd przyleciał dron i jaki był jego cel. Pokrzywdzeni w aferze Zonda Krypto do 27 października mogą zgłaszać roszczenia finansowe, przypomina minister sprawiedliwości. A Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem.

0: wierzytelności. Roszczenia pieniężne należy kierować do syndyka w Estonii. Termin upływa 27 października, przypomniał minister. Zamieścił też odnośnik do komunikatu prokuratury krajowej. Podane są tam dane syndyka i adres jego kancelarii. Były prezydent Kosowa Hasim Tači skazany przez Międzynarodowy Sąd w Hadze na 25 lat więzienia. Został uznany za winnego 4 zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktu w Kosowie w latach 1998-99.
1: Sąd stwierdził, że Tači ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione wobec osób przetrzymywanych przez struktury Armii Wyzwolenia Kosowa. Według ustaleń sądu wśród ofiar byli m.in. przeciwnicy polityczni i osoby podejrzewane o współpracę z serbskimi siłami bezpieczeństwa. Sąd przypisał Tačiemu odpowiedzialność za śmierć 96 osób. W imieniu narodu Kosowa i z powodów określonych w wyroku sąd skazuje pana na jednorazową karę 25 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem odsiedzianego aresztu, odczytał sędzia Charles Smith. Wyrok dotyczy 4 z 10 zarzutów zawartych w akcie oskarżenia. Oskarżenie obejmowało również zbrodnie przeciwko ludzkości, m.in. prześladowania, uwięzienie i wymuszone zaginięcia, ale zostało odrzucone. W tej samej sprawie sąd wydał wyroki wobec 3 byłych przywódców UCK: Jakuba Krasniczego, Kadri Weseliego i Recepa Selimiego. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Ponad 200 absurdów komunikacyjnych i transportowych zgłosili mieszkańcy Krakowa. Zrobili to za pośrednictwem uruchomionej 3 miesiące temu przez alarm smogowy platformy Dobra Jazda KRK.pl.
2: Symbolem raportu stała się ulica spacerowa, na której nie ma chodnika, a mieszkańcy w pobliżu samochodów muszą chodzić poboczem, mówi Filip Jarmakowski z alarmu smogowego.
3: Pojawiła się tam ostatnio fauna w postaci rodzin dzików, natomiast nie pojawiły się tam żadne chodniki ani żadne drogi rowerowe.
2: Sporo zgłoszeń dotyczyło też dwóch zbyt wąskich przystanków, na których, żeby nie wpaść pod tramwaj lub autobus, pasażerowie muszą mocno wciągać brzuchy. Z kolei na brak przystanku przy szpitalu Świętego Rafała, który ma kontrakt z NFZ na oddział urazowy, skarżyli się jego pacjenci.
3: Gdzie ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma dobrego połączenia komunikacją zbiorową, a jak wiemy, nie każdy ma samochód albo szwagra, który go podwiezie.
2: Za to aktywiści po wyborach planują zawieść raport z opisanymi absurdami do krakowskiego magistratu, tak żeby trafił na biurko nowego prezydenta miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Do końca dnia słonecznie na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur, przelotną padę deszczu, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. Nad morzem 18 stopni, na północnym wschodzie 21, na Mazowszu 25, a na Dolnym Śląsku 26.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
8: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
7: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
8: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj około 20:45.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę.

0: nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Dzień dobry Państwu, jest prawie 10 minut po godzinie 14.
14: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
13: Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przygotowała ją Hanna Dołęgowska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam Państwa do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy, mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Dziś temat sztucznej inteligencji otacza nas na każdym kroku. Nie zdajemy sobie w większości sprawy, jak bardzo jej rozwój jest bardzo dynamiczny i być może wymknął się spod kontroli. Pojawiły się głosy, że przy aktualnym tempie rozwoju AI wręcz może grozić zagładą ludzkości. Stąd bezprecedensowe apele liderów sztucznej inteligencji o spowolnienie prac nad zaawansowanymi modelami, które wywołały burzę komentarzy na całym świecie. Inicjatywa, którą zapoczątkował szef Anthropic Dario Amodei, a którą poparli Sam Altman oraz Elon Musk, spotkała się z natychmiastową reakcją polityków, rynków finansowych oraz konkurencji. Skoro szefowie najbardziej zaawansowanych laboratoriów AI doszli do wstępnego porozumienia i uznali, że pewna forma spowolnienia rozwoju jest konieczna, by chronić ludzkość, czy możemy czuć się spokojni? O to zapytaliśmy eksperta, profesora Stanisława Jędrzejewskiego z Akademii Leona Koźmińskiego i o to pytamy Państwa dziś. Czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji? Czy AI rozwija się za szybko?
15: Tak naprawdę sprowokował tę dyskusję jeden z matematyków brytyjskich, który pracował w Anthropiku i postanowił opuścić tę firmę, Jay Coxon. Ale okazało się potem, że on również opuścił OpenAI. W każdym razie twierdził, że obie firmy prowadzą nieodpowiedzialne działania, że prowadzą nas na manowce, jeśli tak mogę powiedzieć, że pędzą, jak on powiedział, prosto do samodoskonalącej się superinteligencji i grają z naszym życiem. trudno powiedzieć, na ile to jest marketing, a na ile to jest szczere i prawdziwe. Niewątpliwie jest taka hipoteza, że te obie spółki, a ich jest więcej, biorą udział w wyścigu o zbudowanie inteligencji przy

0: wyższającej ludzką. Taka technologia mogłaby rzeczywiście przełamać różne ograniczenia, zmienić każdą dziedzinę życia i gromadzić pewną realną władzę i zasoby, których ludzie nie mają, a te firmy czy też te technologie by miały. No więc to jest w jakiś sensie alert badacza AI-u. No więc to pewnie jest takie niebezpieczeństwo.
1: Raczej tak. Raczej nie.
2: No właśnie, czy powinniśmy się bać AI? Raczej tak, czy raczej nie? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, @polskieradio.pl, trójkowy Facebook także do Państwa dyspozycji. Na to pytanie odpowie jako pierwszy pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Proszę mówić.
3: To moje zdanie jest takie, właśnie wczoraj o godzinie 15 zadałem te pytanie sztucznej inteligencji Gemini, aha, która odpisała mi, że nie, absolutnie nie mamy się czego obawiać, ale zadałem pytanie kolejne i kolejne, mhm, dotyczące agentów, którzy się uwolnili ze sztucznej inteligencji i zaczęli działać na złość, wbrew ludziom i tak dalej. No i podsumowało mi Gemini, że jeżeli my ludzie nie wprowadzimy odpowiednich ograniczeń, to sztuczna inteligencja jest nas w stanie wykończyć między 24 a 36 miesięcy.
2: No, ciekawa rzeczywiście informacja rozpoczynająca dyskusję. Dziękuję, panie Sebastianie. Teraz pan Sylwester Zaleszna. Dzień dobry, panie Sylwestrze.
4: Dzień dobry, słychać mnie dobrze?
2: Znakomicie.
4: To ja uważam, że AI nie powinniśmy się bać, bo AI jest jak Terminator. Jak Terminator i Arnold Schwarzenegger. Dopóki Terminatory same nie zaczną chodzić po ulicy i nie zaczną do nas strzelać same i same nie będą się włączać i wyłączać, to nie mamy się czego bać. Ponieważ jeżeli wyłączymy samochód i odepniemy akumulator i wyciągniemy kluczyk ze stacyjki, to samochód się nie włączy i nie zapali sam. I AI są tak samo. Dopóki są zasilane przez prąd, to nie działają. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję panu, czyli pańska opinia jest taka pozytywna. Ja się Terminatora przynajmniej na początku bałem. Teraz pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom trójeckim. No, ja bym powiedział, że AI no, chyba się nie rozpędzi na taką dużą skalę, jak mówił pan, który się zna na tego, no ale ja myślę, że sztuczna inteligencja jest potrzebna nam w życiu codziennym. I w takich gałęziach gospodarczych, no na przykład w służbie zdrowia, no to służba zdrowia się bardzo szybko rozwinęła dzięki AI właśnie systemowi. Nam w życiu codziennym też jest potrzebna, no ale jak to pójdzie na taką skalę, jak straszą, no, że to pójdzie tam w uzbrojenia, coś tam i będą takie skutki niezbyt pozytywne, no to rzeczywiście trochę trzeba się bać. Ale tak dla naszych zwykłych użytkowników, dla nas samych, to myślę, że to jest korzystna forma korzystania z AI i musimy korzystać z tego, tylko żeby nie było z tego hejków przerabianych ani nic, no to też trzeba na to zwrócić uwagę. No ale chyba jakieś odpowiednie służby nad nami czuwają.
2: Oby,
5: no.
2: Oby, panie Arkadiuszu, bardzo serdecznie dziękuję za pańską opinię. Pytamy, czy powinniśmy się AI bać, ale pytamy też przede wszystkim o to, czy ona nie rozwija się za szybko i czy nie wymyka się nam spod kontroli. Te pytania kieruję w stronę pana Macieja z Łodzi. Dzień dobry, panie Maćku.
6: Dzień dobry, witam.
2: Proszę mówić.
6: Ja uwielbiam ten temat tak naprawdę. Często nawet staram się, o ile można tak to nazwać, dyskutuję ze sztuczną inteligencją na ten temat. Ja ostatnio z nim rozmawiałem odnośnie też jakichś rozmów odnośnie uzbrojeń i tych systemów, które mają bronić nas, gdzie sztuczna inteligencja ma kontrolować te wszystkie systemy. I tak naprawdę najbardziej z tego wszystkiego w ogóle nad sztuczną inteligencją zastanawiania się, myślę, że należałoby się obawiać samych ludzi, bo to ludzie tak naprawdę w tej chwili już nawet wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, żeby właśnie używać tej broni automatycznej, sztucznej, kierowanej sztuczną inteligencją robotów tak naprawdę do eliminowania celów, między innymi ludzkich. I myślę, że największym takim zagrożeniem to jest budowanie wszelkich zabezpieczeń, które mają nas chronić zarówno przed sztuczną inteligencją,

0: jak i przed wyłączeniem sztucznej inteligencji, czy też systemów obronnych przez siły.
1: Panie Macieju, dziękuję panu bardzo, bo mamy jeszcze kolejnych słuchaczy. Dziękuję panie Macieju. Teraz pan Karol z Warszawy, który jest podobno krytycznym użytkownikiem sztucznej inteligencji. To prawda, panie Karolu?
2: Dzień dobry, tak. Ja wykorzystuję AI zawodowo, dość intensywnie. Jest to wersja profesjonalna, płatna i absolutnie myślę, że każdy łącznie z twórcami nie ma tak naprawdę do końca pojęcia, o czym mówi, dlatego że nikt nie patrzy na to holistycznie. A AI przynosi bardzo wiele zagrożeń, zaczynając od takich jak w Terminatorze, że nas wykończy w sposób fizyczny, po takie, że osoby teraz młode wchodzące na rynek są w bardzo łatwy sposób zastępowalne przez AI, nie mają szansy ani jak zdobyć doświadczenia. Przez to hodujemy pokolenia, które są bez większych tak naprawdę perspektyw na pracę. To jest jedna rzecz.
1: Poza tym to młode pokolenie też pozyskuje wiedzę ze sztucznej inteligencji,
2: tak,
1: i właściwie
2: jest,
1: układa
2: to jest
1: im.
2: Drugi problem.
1: Tak.
2: I to jest drugi problem, ponieważ jak powiedziałem, ja sporo korzystam z AI. Niestety to, co zyskujemy, jeśli się nie ma na to krytycznego spojrzenia i fachowej wiedzy wynikającej z doświadczenia, często jest błędne i nieprawdziwe. Także myślę, że tak naprawdę nikt z nas do końca nie wie, czym się mierzymy i zagrożenia są bardzo szerokie na wielu płaszczyznach, nie tylko stricte filmowe, ale takie, o których nikt, zwłaszcza regulatorzy i rządzący na świecie całym, nie mają pojęcia.
1: To trochę tak jak z dopingiem w sporcie, że przestępca jest zawsze za policjantem, prawda?
2: Dokładnie. I tutaj
1: panie Karolu,
2: nie można się oszukiwać.
1: Dziękuję za tę bardzo przytomną opinię. Dziękuję bardzo i pan Grzegorz Złomianek jeszcze i zagramy, bo bardzo dużo słowa na antenie. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
3: Dzień dobry, moje uszanowanie. Ja osobiście nie używam AI, no tyle tylko co jak większość z nas, korzystając, nie wiem, z gogli i zadając jakieś tam zapytanie, ale tak nie korzystam i tak naprawdę ja się boję tego ustrojstwa, ponieważ problemem, jako my, jako ludzie mamy to, że my staramy się wiele rzeczy, choćby zwierzęta, nie wiem, nawet kataklizmy i tak dalej, jakoś określać według naszej moralności, według naszej etyki. Natomiast nie przewidzimy, jaką etykę, jaką moralność ma właśnie sztuczna inteligencja. I stąd jej zachowanie może być dla nas totalnym zaskoczeniem, czymś, czego nie przewidujemy. A dodatkowo w tym momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana właśnie w zbrojeniach, właśnie w dronach, do tego mamy konkurujące ze sobą firmy, konkurujące ze sobą państwa, boję się, że puściły już wszelkie hamulce. I to jest to, czego ja się najbardziej obawiam. A dodatkowo, patrząc do teraz, słuchając chociażby Trójki, problem właśnie artystów. Piosenki, teksty, filmy nagle się okazuje, nie są do tego potrzebni ludzie wykształceni, umiejętni, którzy posiadają jakieś talenty, bo możemy to zrobić przy pomocy sztucznej inteligencji. Mówiąc szczerze, mnie to przeraża i zastanawiam się, kiedy ktoś postawi nad tym jakieś granice, jakieś ograniczenie.
1: Panie Grzegorzu, mam bardzo podobne obawy. Bardzo panu dziękuję za pańską opinię. 22:07 Trójek, 20 minut po godzinie 14. Teraz łapiemy muzyczny oddech, ale zaraz odbierzemy kolejne telefony. I apeluję do pani, drogie panie, przecież wy też macie swoją opinię na pewno na temat rozwoju sztucznej inteligencji. Na razie same męskie głosy, poprosimy też o kobiece.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, czy AI rozwija się za szybko? To dziś pytamy Państwa. Telefony rozgrzane do czerwoności. Bardzo długo czeka na to, żeby pojawić się na antenie pan Jerzy z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry.
1: Proszę mówić.
2: No, miałem kilka takich zdarzeń, ale może jedno z nich, takie najprostsze. Nastawiłem sobie na mapie Google Maps trasę, no i przez jakiś czas po prostu ona funkcjonowała dobrze. W pewnym momencie do mnie smartfon mówi: nie ufaj mi. Dla mnie to po prostu było zaskoczeniem bardzo dużym. Kolejny taki przykład to jeszcze właśnie też do mnie komórka zaczyna mówić. Mówi: jeśli masz jakieś pytanie albo jakąś uwagę, to mów. Więc te uwagi mu tam podaję. No i już tak dokończę, już na szybciutko, to wyznaczanie trasy. W związku z tym, że my bardzo dużo z małżonką podróżujemy, to zawsze jak ustalana jest trasa, na przykład rowerowa, to, to jest ona robiona po najciekawszych punktach. Tak mieliśmy właśnie wczoraj w Berlinie, że po najpiękniejszych miastach, miejscach śródmieścia Berlina nas poprowadziła nawigacja, a z powrotem jak nastawiłem ją, to po najkrótszej drodze, bo powiedziałem po prostu, że najkrótszą drogą do punktu startu.
1: Rozumiem.
2: Takie historie. Jak to odbierać, nie wiem, ale czasami się to przydaje, a czasami jest kłopotliwe.
1: Dziękuję panie Jerzy. Teraz pan Piotr z okolic Bełchatowa. Dzień dobry panie Piotrze.
3: Dzień dobry. Ja jestem entuzjastą korzystania ze sztucznej inteligencji, ale to jest taka inteligencja sztuczna, którą mamy konsumentko, tak? Natomiast widzę problem, który zauważył w zeszłym roku, słyszałem w podcaście profesor Dragan, polski profesor fizyki, opowiadał w jednym z podcastów, w którym powiedział coś takiego, że sztuczna inteligencja jest obecnie na poziomie ośmiolatka, ale ona rozwija się szybciej niż ludzka. To doprowadzi nas do sytuacji, w której człowiek nie będzie już musiał rozwiązać żadnego problemu logicznego. A to prowadzi nas niestety w kierunku tego, że będziemy się degenerowali jako ludzie i hodujemy sobie gatunek, który w pewnym momencie nas niestety dotknie.
1: No bardzo smutna perspektywa. Znam profesora Dragana, znam jego podcast. No i często się nie wypada z nim nie zgodzić. Teraz pan Kamil z Katowic. Dzień dobry panie Kamilu.
4: Dzień dobry.
1: Czy to przereklamowany temat?
4: Ja myślę, że tak. No, przede wszystkim uważam, że jest to zwykłe hasło reklamowe, marketingowe. Bardzo sytuacja przypomina tą, która była w tak zwanej bańce internetowej, w której przede wszystkim tutaj aspekty finansowe tych firm odgrywały jakieś tam, miały duże znaczenie i dążyło się do tego, że przeglądarki internetowe pojawiły się jako tako i dziś pojawiła się sztuczna inteligencja, która tak naprawdę jest zwykłą przeglądarką internetową. Ona agreguje jakieś tam dane, zbiera je, wypluwa jakąś prawdopodobną...
1: Panie Kamilu, dla większości z nas rzeczywiście tak, ale czy dla wszystkich jest tylko taką przeglądarką?
4: Ja myślę, że tak, no, czy to, ona coś sama wymyśliła, coś kreatywnego. Ona tylko powiela. Jest tak dobra, jak ludzie, którzy napisali algorytmy. A jeżeli chodzi o ten mózg ośmiolatka, o którym przed chwilą była mowa, to zgadzam się z tym i aby ten mózg ośmiolatka powiększyć, to są budowane te ogromne centra danych.

0: bo to jest to myślę, zasady obliczeniowe, a szybciej, to mniej, bardziej prawdopodobne wyniki.
1: Panie Kamilo, niestety sylabizuje pan, mamy ze sobą połączenie, bardzo panu dziękuję. To jeszcze posłuchamy pana Piotra z Częstochowy. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Witam, dzień dobry. Ja chciałbym ruszyć temat od strony technicznej. Pracuję technicznie w przemyśle i zauważyłem jedną rzecz, może nie jest to tyle sama wina sztucznej inteligencji, co człowieka. Możliwość korzystania z tego dobrodziejstwa, tak to nazwę, powoduje to, że robimy się amebami umysłowymi, ponieważ idziemy na łatwiznę. Dawniej to przykładowo w technice, jeżeli maszyna uległa awarii, podstawą było wzięcie do ręki deterki, urządzenia, schematów i tak dalej i szukanie tego problemu, tak? A teraz młodzi odpalają sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja poda parę przykładowych możliwości, na przykład awarii maszyny i młodzi zamiast myśleć, szukać według schematów, które ktoś napisał do tej maszyny, idą na łatwiznę i boję się...
1: I to jest to zagrożenie, prawda? Największe.
2: Boję się, że nie zniszczy nas sama sztuczna inteligencja, tylko przez sztuczną inteligencję sami się zniszczymy, bo po prostu przestaniemy myśleć, bo idziemy na łatwiznę.
1: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę opinię. Jest wreszcie pierwszy kobiecy głos, pani Ewa z Podkarpacia, z filozoficznym podobno podejściem do dzisiejszych pytań.
3: Dzień dobry. Najpierw zacznę tak. Ja jestem AI zafascynowana i przerażona jednocześnie. AI to jest dobre narzędzie, ale jeśli nie wprowadzi się odpowiednich regulacji, to czarno to widzę. Nie, że nas unicestwi, ale że negatywnie zmieni naszą rzeczywistość, na przykład negatywnie wpłynie na ludzkość. Może na przykład negatywnie wpłynie na naszą naturalną ludzką inteligencję. Może sprawi, że będziemy głupsi.
1: No to dlatego powiedział przed chwilą pan Piotr właśnie.
3: Regulacje są nieodzowne i zastanawiam się, czy polscy politycy robią coś w tej sprawie, czy ktoś ich o to pytał, a zakończę w ten sposób, że co wymyśliłam w swoim własnym naturalnym mózgu, moja własna naturalna inteligencja to wymyśliła, że sztuczną inteligencję to stworzyliśmy, ale sztucznej mądrości to chyba się nie da. Dzięki.
1: Dziękuję pani Ewo. To teraz kolejna opinia ekspercka od profesora Stanisława Jędrzejewskiego z Akademii Leona Koźmińskiego. Uważa, że w grze, myśląc o dzisiejszym temacie, zamiast troski o przyszłość ludzkości są po prostu potencjalne zyski.
4: Big techy są tak silne w tej chwili, że są silniejsze niż niejedno państwo i bogatsze niż niejedno państwo. No, jestem w każdym razie sceptyczny wobec szans tu, w tym przypadku, na wyhamowanie rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I też jestem sceptyczny wobec regulacji, zarówno rozwoju sztucznej inteligencji, jak i rozwoju tych big techów, o których ciągle mówimy, prawda? I jest pytanie, do czego to prowadzi?
5: No właśnie, do czego to prowadzi, panie profesorze? Bo mówi się, że to może prowadzić do zagłady ludzkości.
4: Te incydenty, które miały miejsce, na przykład ta próba wykorzystania Claude'a do opracowania broni biologicznej, jej podstawą miał być przenoszony przez komary pewien wirus, który może powodować jakieś silne bóle stawów, prawda, gorączkę i tak dalej. No nieważne, w tej chwili są objawy, ale ważne, że dotyczyło to próby poradzenia sobie z tym wirusem. Potem się okazało, że tak naprawdę to zapytanie do modelu dotyczyło prośby o pomoc w przygotowaniu wniosku grantowego na badanie mutacji. Ale tak naprawdę jest pytanie, właściwie o co chodzi tutaj, w co właściwie grają te firmy? No i tutaj ten problem, kiedy one się pojawią na giełdzie.
6: I co państwo sądzą?
1: Czy możemy, czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, czy rozwija się zbyt szybko? To pytanie kierujemy do pana Krzysztofa z Wielkopolski. Pan Krzysztof na co dzień jest nauczycielem, uczy przedmiotów zawodowych. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No powiem państwu tak, ja z jednej strony, tak inni mówili, jestem zafascynowany i korzystam ze sztucznej inteligencji do pewnych, do automatyzacji pewnej pracy. Natomiast jestem przerażony tym, jak do tego podchodzą nasi uczniowie, jak bardzo trzeba ich zmuszać do myślenia. Do tego stopnia, że oni robią coś na lekcji, po czym mają zrobić, powiedzmy, jakąś prezentację, jakiś projekt, w którym piszą, że to, co przed chwilą zrobili fizycznie, tego się nie da zrobić. Ja mówię, dlaczego? No, po dłuższych analizach okazuje się, że pewien czat, tamten, czyli literki, powiedział im, że tego nie wolno zrobić. Nie można robić, nie da się robić. Mówię, słuchajcie, ale wy to robiliście 5 minut temu. Fizycznie, wy to zrobiliście. My naprawdę

0: jesteśmy w tym momencie w bardzo trudnym miejscu i ja mam wrażenie, że taki był kiedyś film, się nazywał Idiokracja, że to jest już film, który dokumentalnym się staje. My musimy zacząć naszych młodych obywateli po prostu uczyć myśleć. Ja bym zabronił używania czatów GPT i innych, przepraszam, powiedziałem to głośno, do ukończenia 18 roku życia i dopiero później uczyć, bo oni nie myślą. Naprawdę wyłączamy myślenie i nie potrafią napisać podstawowego zdania bez użycia czata. Moim zdaniem czaty, znaczy w sensie sztuczna inteligencja, która jest dopuszczana dla dzieci, staje się ogromnym zagrożeniem dla ich inteligencji.
1: To był empiryczny nauczycielski głos. Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie. Teraz pan Marcin z Bielska-Białej. Pańska perspektywa jest nieco inna. Pan jest programistą. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie. Tak, ja jestem programistą. Wykorzystuję AI oczywiście na co dzień swojej pracy, natomiast jestem również wykładowcą aktywnie uczącym AI-a, aktywnie uczącym cyberbezpieczeństwa. I tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ wszyscy tutaj moi przedmówcy wypowiadają się na temat tych czatów komercyjnych, które sobie odpalamy gdzieś tam w przeglądarce. Natomiast ja powiem szczerze, troszkę eksperymentowałem i cały czas eksperymentuję z lokalnymi modelami, które możemy sobie uruchomić na komputerach już tak naprawdę za parę tysięcy złotych, tak zwanych komputerach gamingowych. I powiem szczerze, możliwości takiej lokalnej AI, którą sobie możemy uruchomić na własnym, tak naprawdę tanim komputerze, dla mnie są absolutnie przerażające. Tak jak mówię, gdzieś tam z tym cyberbezpieczeństwem mam na co dzień do czynienia, więc tak naprawdę niewielka już wiedza moja pozwala mi w ciągu tak naprawdę 10-15 minut ściągnąć całkowicie ograniczenia, całkowicie cenzurę z tych lokalnych modeli. No i powiem szczerze, efekty pracy tych modeli są absolutnie zatrważające dla mnie. Ja oczywiście korzystam z tej AI na co dzień, natomiast tak jak mówię, te modele uruchamiane lokalnie, to jest tak naprawdę ogromne zagrożenie. To chyba nikt przede mną o tym nie mówił. Natomiast to, co podkreślam, te modele są darmowe, możemy sobie je na swój komputer ściągnąć i zyskujemy tak naprawdę całą nielegalną wiedzę świata.
1: Red.
2: 5 minut pracy z zabezpieczeniami tego modelu i uzyskujemy wszystko. Uzyskujemy przepisy na wszystko, uzyskujemy schematy wszystkiego, co jest złe. Także ja tutaj tak naprawdę dopatruję się ogromnego zagrożenia w AI-u, w tym co to może zrobić w niepowołanych rękach. Bo tak jak tutaj mówimy...
1: Zależy kto po prostu karmi to AI, prawda? Jaką wiedzą?
2: Tak, oczywiście, ale już nawet ten taki model wstępny, który tam ma kilkanaście gigabajtów danych, ten model językowy, on już ma w sobie taką wiedzę, którą powiedzmy te czaty, z których na co dzień korzystamy, ona jest blokowana. A mówię, wystarczy 10 minut pogrzebać, napisać sobie swój skrypt, nawet przy pomocy czata i my całkowicie ściągamy wszystkie obostrzenia z tego modelu językowego i mamy tak naprawdę przerażający potencjał na swoim komputerze za kilka tysięcy.
1: Dziękuję, panie Marcinie. Co na to pan Michał z Kielc? Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja jestem leśnikiem i można by pomyśleć, że w mojej pracy ta sztuczna inteligencja nie jest jakoś powszechnie używana, ale jak najbardziej jest używana. A odpowiadając wprost na pytanie, które jest dzisiaj w audycji, czy sztucznej inteligencji trzeba się bać, czy też może niekoniecznie, w mojej ocenie absolutnie nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, dlatego że my w tym momencie jesteśmy już w takim momencie, że absolutnie nie unikniemy tego, żeby z tego korzystać. Absolutnie, to jest na każdym miejscu. Cała rzecz polega na tym, żeby korzystać z tego w sposób umiejętny, jak najbardziej odpowiedzialny i bezpieczny przede wszystkim. Zgodzę się z moim przedmówcą, który powiedział, że możliwości są już teraz takie, nawet nie trzeba być tutaj programistą, jak mój przedmówca, żeby naprawdę wyciągnąć potężną ilość wiedzy, którą dysponuje sztuczna inteligencja. No niemniej jednak, raz jeszcze podkreślę, absolutnie już tego nie unikniemy. No niepokojące i to bardzo jest to, co mówią ci wielcy, powiedzmy na przykład z OpenAI, gdzie oni dostrzegają to poważne zagrożenie. Należy zakładać, że wiedzą więcej, no bo jakby nie było, są ekspertami. To osobiście również mnie niepokoi. No niemniej jednak w mojej ocenie w pracy bardzo, ale to bardzo, że

0: rzecz przydatna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Dzięki, panie Michale. Teraz drugi kobiecy głos w dzisiejszej audycji, pani Marta z Bydgoszczy. Dzień dobry, pani Marto. Pani widzi więcej korzyści czy negatywów ze sztucznej inteligencji?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, trochę mnie martwi, że tak mało kobiet się
1: Mnie płaca. Też.
2: Bardzo dużo korzystam ze sztucznej inteligencji, ponieważ zajmuję się strategiami biznesowymi i widzę, jak bardzo to przyspiesza przede wszystkim działanie, bo tutaj wiele modeli można powielać. Natomiast to, co jest najważniejsze, już pamiętam, że 3 lata temu, ponieważ też mocno działam w branży e-commerce'owej, na jednej z konferencji, kiedy sztuczna inteligencja w zasadzie wchodziła do biznesu, była mowa o magicznym elemencie białkowym, czyli po prostu o nas. I ja zawsze zachęcam do korzystania, bo tego nie ominiemy. To tak jak wchodził internet i wiele osób tutaj chciało się uczyć i korzystać z tradycji, czyli z książek i encyklopedii i tak dalej. No nie da się teraz tutaj zrobić biznesu bez tego. Natomiast uważam, że bez sztucznej inteligencji mądrze wykorzystanej po prostu przegramy. I teraz największą chyba taką cechą i umiejętnością, którą powinno się uczyć w szkole, to umiejętność pisania odpowiednich skryptów, promptów, mądrego korzystania z różnego rodzaju narzędzi, bo to, co mnie przeraża, ja korzystam z tych narzędzi bardziej zaawansowanych, to przeraża mnie korzystanie z bezpłatnych narzędzi szeroko dostępnych i zabieranie się na przykład za rzeczy marketingowe, strategiczne, nie daj Boże jakieś prawne, przez osoby, które w ogóle nie mają know-how i doświadczenia w danym obszarze. I tutaj widzę bardzo duże zagrożenie. Zresztą też już wielu prawników się wypowiada, jakiego typu dokumenty sądowe czasami gdzieś tam wpływają. Natomiast sztuczna inteligencja jak najbardziej, ale z tym elementem ludzkim i zawsze z taką weryfikacją.
1: Pani Marto, bardzo dziękuję za tę wielowątkową i bardzo ciekawą wypowiedź. 20 minut zostało do godziny 15. Znów krótki muzyczny oddech i wracamy do odbierania telefonów od państwa. 20 27 3.

0: Zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam.
1: Czy zgadzają się państwo, że sztuczna inteligencja rozwija się za szybko i czy rzeczywiście powinniśmy się jej bać? O to pytamy pana Tomasza ze Świętokrzyskiego. Pan Tomasz jest nauczycielem fizyki, prawda, panie Tomku?
2: Tak, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Serdecznie słuchaczy. Bardzo dobry temat i cały czas na czasie, że można tak powiedzieć. Ja uczę w szkole podstawowej i powiem tak, no uczniowie małymi kroczkami podążają w temat, owszem, korzystają. Sam korzystam i uważam, że to jest przydatne. Potwierdzeniem jest to,

co w audycji słyszymy, prawda? Głównie wypowiadają się osoby dorosłe oczywiście, tak, i potwierdzają, że w pracy zawodowej czy w jakichś tam działaniach naukowych i tak dalej trzeba wiedzieć, o co zapytać, trzeba wiedzieć, jak konkretnie sformułować te nasze oczekiwania, uzyskamy odpowiedź na pewno albo kilka propozycji do rozważenia. Młody człowiek w szkole podstawowej

0: Czy nie można zakazywać, prawda? Bo tak jak już Bartek był taki temat i takie słowa padły, no nie dało się zakazać internetu. Jest tyle
1: samo. A kiedyś książek, prawda? Kiedyś druku i tak dalej.
0: Tak, dokładnie od tego nie uciekniemy, oczywiście. Tylko w pewnym momencie po prostu no, musimy jak gdyby dać większą swobodę, ale na początku nauczyć to dziecko weryfikowania na podstawie doświadczeń własnych, myślenia, wykorzystywania rozumu, bo niestety to też takie sformułowanie padło. Ja potwierdzam obawy profesora Dragana i kolegi nauczyciela, nie pamiętam imienia, przepraszam, który się wypowiadał chwilę temu przede mną. Niestety, no trzeba bazować na swoim rozumie, na swoich doświadczeniach, na swoich umiejętnościach. I to musimy rozwijać na początku. Ja mówię tutaj w aspekcie młodego człowieka, tak? Po stronie, jak gdyby, ze strony młodego człowieka. I to musimy zadbać o to. Natomiast później stopniowo, jak najbardziej, wdrażajmy. Do pewnego momentu, później będziemy to wykorzystywać i oby to było z korzyścią dla nas wszystkich, bo jest to narzędzie na pewno przyszłości, ale wcześniej trzeba umieć myśleć, rozważać, analizować problemy od strony praktycznej, nie tylko opierać się na tym i być w 100% pewny, że to, co wyrzuci nam czat, że to będzie na pewno jedno jedyne rozwiązanie. Bo niestety no, może to doprowadzić faktycznie do destrukcji naszego
1: gatunku.
0: Kultury i gatunku również. Tak,
1: dziękuję, panie Tomaszu. Kolejna bardzo ciekawa i bardzo przytomna opinia. Tym razem pan Maciej z Turku, który jest podobno wielbicielem twórczości Pablo Pavo. Panie Maćku, ja także. I co, metaforycznie pan to skomentuje?
2: Dzień dobry, witam. Tak. Ja na wstępie tylko chciałbym zaznaczyć, że ja korzystam ze sztucznej inteligencji w takich typowo domowych jakichś drobnostkach, bo jakieś naprawy potrzebuję, usterek czy coś, korzystam, ale z drugiej strony trochę martwią mnie te kwestie takie, powiedzmy, duch kultury, czyli na przykład powstawanie właśnie piosenek czy literatury i w tym kontekście chciałbym właśnie przytoczyć cytat z Pawła Sołtysa, z Pablo Pavo, gdzieś ostatnio oglądałem z nim wywiad i coś takiego ciekawego powiedział. Nie wiem, czy to są jego słowa, czy kogoś cytował, bo w tej chwili już nie pamiętam, ale powiedział, że jeszcze do niedawna mówiło się, że sztuczna inteligencja ma sprawić, że przestaniemy pracować fizycznie, a wszyscy zaczniemy po prostu pisać wiersze i piosenki, tym się zajmować, a tak naprawdę okazuje się w tej chwili, że cały czas pracować fizycznie trzeba, a to sztuczna inteligencja za nas pisze coraz częściej właśnie te piosenki i te książki, także tak bym to podsumował, że nie do końca wiadomo, w którą stronę to może rzeczywiście pójść.
1: Smutna refleksja. Dziękuję, panie Macieju. Teraz przenosimy się na Górny Śląsk, a właściwie do Zagłębia Dąbrowskiego. Pani Ewa Strzeladzi. Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry. Witam państwa. W mojej ocenie AI wyłącza ludzkie samodzielne myślenie. Mnie przeraża tempo jej rozwoju, a krótko podsumując, chodzi w niej moim zdaniem o absolutną władzę nad ludzkością. Pozdrawiam państwa serdecznie.
1: Dziękujemy, pani Ewo. Teraz pan Leonard z Wrocławia. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. Ja uważam odmiennie od mojej przedmówczyni, uważam, że AI nie należy się bać, natomiast zdecydowanie należałoby uczyć tego, w jaki sposób z tego typu właśnie rozwojem technologii można sobie radzić. Myślę, że tutaj już od podstawowych szkół trzeba byłoby zacząć po prostu przywracać szkolenie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, dlatego że no, na przykład używanie telefonu komórkowego z AI czy bez AI w wieku szkoły podstawowej, no tym dzieciom rzeczywiście no, w mózgu powoduje często nawet już nieodwracalne zmiany w postrzeganiu świata. Dzieci w tej chwili, a mam obserwację bezpośrednio jako nauczyciel języków i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, a dzieci po prostu w tym momencie traktują to bardzo często jako narzędzie rozrywki, a w ogóle nie, jak gdyby nie wchodząc poza tą taką podstawową, najbardziej oczywistą warstwę, która jest tak naprawdę warstwą dodatkową, bo nie w tym celu te narzędzia zostały wymyślone. I myślę, że dobre szkolenie, odpowiednio zaplanowane szkolenie, położenie nacisku w systemie edukacji na to, żeby ta edukacja cyfrowa, żeby ten człowiek XXI wieku rzeczywiście miał te kompetencje cyfrowe, które mogą być potem wykorzystywane chociażby do tego, żeby odsiać ziarna od plew, żeby nauczyć się właśnie rozpoznawać styl AI i styl żywego człowieka, żeby nauczyć się chociażby właśnie samemu znajdować rozwiązania, a nie tylko korzystać z gotowych, podsuwanych, po prostu sztampowych przez AI, które jest w stanie sobie zrobić, bo ono wbrew pozorom jest cały czas dość ograniczone, mimo że wydaje się, że to jest taki duży wachlarz. Nie do końca. Natomiast brakuje naprawdę bardzo mocno w systemie edukacji naszej tego szkolenia.

0: kwietnia od początku, tak, gdzie no, informatyki uczyć się trzeba, tak, więc również warto byłoby się uczyć logiki myślenia, jak potem sobie z takim właśnie partnerem sztucznym, technologicznym poradzić, dlatego że jak go będziemy wykorzystywać, zależy od naszego przygotowania.
1: Nie sposób się z panem nie zgodzić, panie Leonardzie. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dolny Śląsk zamieniamy na Górny. Pani Aleksandra, dzień dobry, pani Olu.
2: Dzień dobry. Ja dzwonię z Gliwic i ja zgadzam się z tym, że technologii nie zatrzymamy, ale tutaj nikt nie wspomniał, bo słucham tej audycji od początku, chyba, że coś mi umknęło, o ważnym aspekcie, ekologia. I uważam, że uświadamianie wszystkich ludzi korzystających z AI, jak i młodych ludzi, to jest najważniejsze, że AI spustoszeje naszą planetę, jeżeli będziemy z niego głupio korzystać. Moja córka, która ma 20 lat, ciągle mi o tym powtarza: mamo, nie zadawaj głupich pytań do sztucznej inteligencji. Jeżeli już o coś pytasz, to pytaj dokładnie, szczegółowo, opisuj to. Bo dzisiaj AI jest potrzebna głównie ludziom, którzy na przykład na Instagrama coś stawiają, a nie mają świadomości, że za tym idzie ogromne obciążenie dla naszej planety, ogromne ilości wody, które chłodzą generatory, które są odpowiedzialne za używanie AI. I myślę, że tą drogą należy pójść do młodych ludzi, do szkolnictwa i jakby uświadamiać, że AI nie służy do zabawy. AI jest nam potrzebne do życia w jakiś tam sposób, w jakimś tam aspekcie, ale za tym idzie też jakby ochrona naszej planety. Po prostu bądźmy świadomi.
1: Pani Olu, ma pani bardzo mądrą córkę. Proszę ją pozdrowić od nas serdecznie. Dziękuję pani. Teraz pani Agnieszka z Warszawy. Prosiłem o kobiece głosy i są. Dzień dobry, pani Agnieszko.
3: Dzień dobry państwu. Ja pracuję w sztuce i zauważyłam, że AI nie wymyśli naszego pomysłu. AI jest tylko po to, żeby skrócić nasz czas pracy. Ja jestem jak najbardziej za używaniem AI-a. Natomiast, tak jak już wszyscy poprzednio powiedzieli, mądrze. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Bardzo pani dziękuję. Wracamy do Wrocławia. Tym razem pan Piotr, który na co dzień jest taksówkarzem. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny raz w Trójce. Ja w sobotę miałem przyjemność ciekawej rozmowy z doktorem Przemysławem Tomczykiem z Kozińskiego, który wykładał we Wrocławiu AI właśnie na sympozjum dla pielęgniarek zajmujących się opieką paliatywną. To oczywiście był tylko taki przyczynek do szerszej dyskusji o AI. Rozmawialiśmy i zapytałem: okej, panie doktorze, czy AI jest w stanie samodzielnie dokonać odkrycia naukowego i czy to na odkrycie naukowe będzie miało weryfikowalną wartość? Czy ono coś będzie mogło wnieść do przyszłości? Powiedział, że i owszem, zapytałem, no a gdzie empiryka, prawda? Gdzie ta wartość właśnie tego czynnika białkowego, czyli ludzkiego mózgu? No niestety tutaj zawiesiliśmy rozmowę, bo również pan doktor miał bardzo wątpliwości, podobnie zresztą jak jego, przypuszczam, mentor, pan profesor, który jest tutaj wprowadzającym do całej dyskusji. Także AI jak najbardziej, ale w którą stronę pójdzie, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dziękuję.
1: Dziękuję panie Piotrze i gratuluję tego zacięcia naukowego. Pan Marek z Warszawy, dzień dobry panie Marku.
5: Witam serdecznie wszystkich. Ja tylko krótko. Mieliśmy kiedyś telefony do komunikacji. Tu się dzwoniło, odbierało, wysłało SMS-a, zrobiło jakieś zdjęcie, koniec. Później dostaliśmy smartfony. I po tych smartfonach część społeczeństwa już chodzi ogłupiała. Co będzie z AI? Tragedia.
1: Pytanie retoryczne. Dziękuję panie Marku. Przenosimy się z powrotem na Górny Śląsk do Katowic. Dzień dobry panie Jacku.
6: Dzień dobry. Ja jestem też jakoś negatywnie nastawiony do tej sztucznej inteligencji. Choćby z racji swojego zawodu, który wykonuję, i tutaj już chciałem powiedzieć, że samochody są naszpikowane różną inteligencją, co na przykład umie na przykład zrobić coś takiego, że wysłać wiadomość, jak jeździsz, jak się zachowujesz na drodze, czyli już cię chcę podkablować, już cię chcę, niby chcę dobrze, ale tak naprawdę nie, bo są sytuacje, kiedy musisz coś na drodze zareagować inaczej. Nie wiemy, one w medycynie na przykład są dobre dzisiaj w wykrywaniu różnych komórek rakowych i tak dalej, pomagają o wiele bardzo, ale nie wiemy na przykład, czy firmy, które między sobą produkują ten sprzęt, który, czy one nie

0: chciały jedna drugiej zaszkodzić i przez to gdzieś tam zatruje ten system informatyczny, czy jakiś, który będzie powodował nam problemy. I wracając jeszcze do tego, jak to się zmieniło, kiedyś używaliśmy mapy i każdy z nas umiał, jak to się mówi, obrócić nawet tą kartę do tej pozycji, w której jest. A dzisiaj, jeżeli nawigacja ci się zacznie obracać, to człowiek umie pod prąd pojechać, pod swojemu nawigacją.
1: To tak prawda. Dziękuję, panie Jacku. Teraz pan jeszcze Wojciech ze Świętokrzyskiego. Dzień dobry, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry. Proszę państwa, ja mam taką uwagę i taką trochę może pod prąd, bo generalnie audycja jest o tym, o sztucznej inteligencji i o tym, czy mamy się jej obawiać, czy nie. A ja wychodzę z takiego założenia, że każdej inteligencji możemy się obawiać.
1: Bardzo
2: ożywionej też.
1: Ma pan rację. I tym pytaniem retorycznym zakończymy dzisiejszą audycję. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy jutro o godzinie 14. Będziemy pytali, czy handel w niedzielę jest fikcją, czy rzeczywiście jest zakazany. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Panem się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Bo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę na muzycznej spokrzynie UKF?
4: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
3: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
4: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
5: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd.

0: Poważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nie był dron zwiadowczy. W maszynie leżącej na plaży w Rusinowie były 4 kg ładunków wybuchowych. Prezydent nie ma w planach spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będą natomiast rozmowy z ministrami i szefem sztabu generalnego. Niemal 40% dochodów właściciela Facebooka w Polsce pochodzi z oszukańczych reklam. Takie dane znalazły się w najnowszym raporcie na ten temat. 4 kg ładunku wybuchowego miał w Głowicy dron wyłowiony z morza i przeniesiony na plażę w Rusinowie w zachodniopomorskim. O tym, jak działano w tej sytuacji, mówi Bartosz Okoniewski z Wojskowej Prokuratury.
13: Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta udała się, a następnie ładunek ten zdetonowano, czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
12: Na razie prokuratura nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak duże zagrożenie wiązałoby się z niekontrolowaną detonacją. Dron dryfował wcześniej w morzu. Teraz maszyna trafiła na teren wojskowy i będzie badana. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że jest to rosyjska maszyna Gerbera 2. Prezydent nie planuje w najbliższym czasie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN. O zwołanie RBN-u, na które zapraszani są przedstawiciele rządu, wojska oraz sił politycznych w parlamencie, apelowało w ostatnim czasie wielu polityków. Sugestie te nasiliły się po serii kolejnych ataków Rosji na Ukrainę i groźnych incydentach przy granicy. Ma dojść natomiast do spotkania w wąskim gronie przedstawicieli rządu. Pierwsze spotkanie już jutro rano z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
14: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA. Też nie będę ukrywał, że to spotkanie jest wynikiem zaproszenia, które zostało wystosowane, które oczywiście zawsze chętnie przyjmuję, bo my się z panem ministrem koordynatorem regularnie widujemy i wymieniamy informacjami.
12: Kolejne spotkanie w piątek. Wtedy prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON-u, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą. Białoruś uwolniła 25 więźniów, a Stany Zjednoczone mają znieść sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy. Stanie się to na mocy porozumienia zawartego w Mińsku między Aleksandrem Łukaszenką a amerykańskim wysłannikiem.
15: 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi, oznajmił na platformie X wysłannik władz Stanów Zjednoczonych John Cole. Centrum Praw Człowieka Wiosna podało z kolei, że uwolnionych więźniów politycznych przewieziono na Litwę. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki. Dziękujemy prezydentowi Łukaszence za ten krok i dziękujemy naszym przyjaciołom na Litwie za wsparcie, napisał John Cole, który dodał także, że zarówno USA, jak i

0: i Białoruś mają nadal pracować nad poprawą wzajemnych stosunków oraz nad uwolnieniem kolejnych osób w najbliższej przyszłości. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Nawet 760 milionów złotych w ciągu roku miała zarobić Meta, właściciel Facebooka, na oszukańczych reklamach publikowanych na swoich platformach w Polsce. Taka kwota pojawiła się w raporcie Fundacji Instrat. Jak mówi przedsiębiorca walczący z fałszywymi reklamami na Facebooku, Rafał Brzoska, tak zwane scam reklamy miały odpowiadać za blisko 11% zasięgu wszystkich reklam Mety w Polsce, a uzyskane z nich wpływy za około 37% przychodów raportowanych przez polską spółkę koncernu.
2: 40%, to jest 4 razy więcej niż koncern zarabia na skamie globalnie. I dodam jeszcze jedno, 41% tych reklam znika z biblioteki reklam, która jest obowiązkowa, czyli ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać, przestańcie mówić Polakom, że coś z tym robicie, bo dziś już wiemy, że to 40% waszych przychodów.
1: Rafał Brzoska, przypomnijmy, sam stał się bohaterem takich kłamliwych reklam. Pod koniec sierpnia minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o nałożenie na właściciela Facebooka i Instagrama 250 milionów euro kary.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Niemal 52% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej ze słońca. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do wieczora, a także w nocy pochmurno na zachodzie. Wieczorem chmury pojawią się także na wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. Na południowym zachodzie opady intensywne, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 18 do 26 stopni. Nad ranem od 10 na ziemi lubuskiej do 14 w centrum i 15 na Podkarpaciu.
5: Autopromocja.
6: Nie pierwsza, nie najnowsza, ale z pewnością najważniejsza dla Fontaine's DC, czyli istotna także dla historii muzyki. Skinty Fia, płyta, która zmieniła status irlandzkiego zespołu i otworzyła zupełnie nowy rozdział. Zapraszam na półperfekcyjnej płyty dziś po 19. Maciej Jankowski.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
17: Za każdy dzień, kiedy budzę się na nowo.
18: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wróżka prawdę ci powie.
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 9 minut po godzinie 15.
11: W tonacji trójki.
10: Krzysztof Sagan przy konsolecie, Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Witamy państwa bardzo serdecznie. Środowa tonacja dziś wyjątkowa. Ale cóż, scenariusz audycji często dyktuje życie. Zatem zacznijmy od razu, bo dzisiejsza tonacja to będą de facto kolonie francuskie.

W poniedziałek 14 września w Paryżu w wieku 68 lat zmarła Catherine Ronge, wokalistka i współtwórczyni zespołu Lerita Mitsuko, jednego z najważniejszych francuskich zespołów lat 80. i 90. Zespołu istniejącego blisko 30 lat, od 1980 roku do 2007, a sama Ronge pomimo choroby aktywna była niemal do samego końca. Dziś w tonacji Lerita Mitsuko w roli głównej. Największe przeboje, utwory, które na stałe wpisały się w historię muzyki francuskiej i nie tylko francuskiej.

Marcia Baila, jeden z największych, kto wie, czy nie największy przebój zespołu Lerita Mitsuko. Pierwszy singiel, który podbił listy przebojów tego zespołu. Utwór inspirowany i muzyką latynowską, ale myślę, że przede wszystkim dedykowany zmarłej na raka argentyńskiej tancerce Marci Moretto, z którą Katrin Ronge znała się, która występowała także przed koncertami zespołu Lerita Mitsuko. Chichot losu i historii. Teraz Katrin Ronge sama przegrała walkę z nowotworem. Artystka pochodziła z rodziny artystycznej. Ojciec był malarzem i jeszcze dwa słowa o nim dzisiaj opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia. Matka architektką. Jako nastolatka Katrin Ronge właściwie już od początku wybrała swoją drogę życia, to znaczy teatr, kino, taniec, brała udział także w kręceniu filmów pornograficznych, co było jej często wypominane. Ronge jednak nigdy nie wypierała się żadnego ze swoich doświadczeń, konsekwentnie budując swoją tożsamość artystyczną i myślę, że to przede wszystkim jej charyzma, to, że była bardzo szczera, naturalna, to wszystko stało się jej znakiem rozpoznawczym i stała się wówczas w połowie lat 80. jedną z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych postaci na scenie francuskiej. Ten przełom nastąpił gdzieś na przełomie lat 70. i 80., kiedy Katrin Ronge poznała w Montreuil Freda Shinshina. Świetnie rozumieli się na scenie, jak się okazało, także świetnie rozumieli się

życiu prywatnym i Rita Mitsuko to był zawsze ich duet. Duet, który oczywiście poszerzany było innych muzyków, ale tak naprawdę te pierwsze skrzypce odgrywali oni. Debiutancki album, pierwszy singiel, to już był spory sukces, ale tak naprawdę trzęsienie ziemi przyszło w roku 1986.

Druga połowa lat 80. to był świetny okres dla zespołu Lerita Mitsuko. Płyta pierwsza, o której wspominałem, to był już sukces. Amerykański magazyn Rolling Stone zaliczył tę płytę do 20 najlepszych płyt w historii rocka francuskiego. Ale wydaje mi się, że ta druga pozycja z 86 roku, Dino Comprendo, była bardziej istotna, jeśli chodzi o karierę grupy, zwłaszcza, że wówczas z zespołem rozpoczął pracę producent Tony Visconti. Ten sam, który produkował nagrania Davida Bowiego, T-Rex i wielu, wielu innych artystów. Okazało się, że jakoś przez koneksję wytwórni udało się zwabić Viscontiego, by pracował z zespołem Lerita Mitsuko. I rzeczywiście ta praca przyniosła świetne efekty. Na czym polegał ten sukces? Wydaje mi się, że właśnie na tym, że sam zespół wywodził się z takiego bardzo prostego nurtu muzyki do it yourself, czyli wszystko robimy sami, z prostego gitarowego brzmienia, które zostało wsparte syntezatorami i także instrumentami dętymi, ale przede wszystkim Kathleen Ronge połączyła taką rockową ekspresję z teatrem, z naturalnością, z prostą piosenką i z taką ekstrawagancją w ubiorze i zachowaniu. To wszystko bardzo się wówczas podobało. Na przeboje z drugiej płyty sypały się właściwie jeden po drugim, jak choćby Se Comme Ça.

Lerita Mitsuko, to już historia. Catherine Ronge, Fred Chanchon. Pisano o nich, że to jeden z najbardziej charyzmatycznych francuskich zespołów końca lat 80. Ona, ekstrawagancka diwa o potężnym teatralnym głosie, no i on gdzieś tam schowany z tyłu, który wraz z nią jednak komponował wszystkie utwory. Najważniejsze było to, że potrafili przekraczać gatunki i wspominałem o tym, że wywodzili się z takiego nurtu prostego grania, ale właśnie rock czy piosenkę połączyli z muzyką punk, ska, z rytmami południowoamerykańskimi. No to było bardzo charakterystyczne, że oni gdzieś tam żonglowali muzyką, że nie zatrzymywali się, co było ich siłą i takim znakiem rozpoznawczym. I oczywiście spora dawka poczucia humoru to było również niezwykle istotne w historii zespołu Lerita Mitsuko, mimo że historia nie najlepiej się zakończyła. Les histoires d'a, czyli Les histoires d'amour finissent mal en général.

historie miłosne kończą się zazwyczaj źle. Nie najlepiej, czy wręcz fatalnie. Les Histoires d'A, jeden również z największych przebojów zespołu Lerita Mitsuko. Przy okazji historia miłosna Catherine i Freda potoczyła się mimo wszystko dobrze. Byli ze sobą długo, aż do śmierci Freda. Przypomnę, że gitarzysta zmarł na agresywną odmianę raka w listopadzie 2007 roku, mając zaledwie 53 lata. Catherine Ronge zmarła w miniony poniedziałek. I tak dzisiaj wspominamy zespół Lerita Mitsuko, wspominamy sięgając po te największe przeboje, koniec lat 80., początek lat 90. To był ten czas, kiedy ich kariera eksplodowała we Francji, no ale trzeba było też coś zrobić poza granicami Francji. No i tutaj padł pomysł, by zacząć nagrywać utwory z innymi artystami. Tak też powstał singiel nagrany z duetem Sparks.

Płyta z 1989 roku Marc E. Robert miała być takim wejściem w świat muzyki międzynarodowej. Czy to się udało? Nie wiem do końca, ale ten singiel Singing in the Shower nagrany z zespołem Sparks, przynajmniej we Francji, cieszył się sporym wzięciem. Na świecie było różnie, ale zespół nie poddawał się i na początku lat 90. zarejestrował także utwór z Iggy Popem, My Love is Bad.

Catherine Rangel, Rita Mitsuko i Iggy Pop z 1993 roku. Dziś wspominamy Catherine Rangel, a ja chciałbym wspomnieć także o jej ojcu, ponieważ to była bardzo ciekawa historia i to historia z Polską w tle, ponieważ ojciec Catherine Rangel, czyli Sam albo Samuel Ringer, tak naprawdę, tak powinniśmy czytać jego nazwisko, był polskim Żydem z Tarnowa. Pochodził z Tarnowa, rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mając 19 lat i w 1939 roku od razu został aresztowany. Później trafił do Oświęcimia, następnie był przenoszony do kolejnych obozów. W sumie wojnę spędził w 5 obozach zagłady. Cudem udało mu się przeżyć ten okres i po wojnie zdecydował, że natychmiast wyjeżdża. Wyjeżdża z Polski, wyjechał do ukochanego Paryża, gdzie założył rodzinę i gdzie właśnie urodziła się Catherine Rangel. Był malarzem do końca życia. Uprawiał ten fach, który był jego największą pasją. Jak wiele osób ocalałych z Holokaustu, nie opowiadał o tym, co się wydarzyło, i Catherine Rangel sama wspominała o tym, że dopiero po pewnym czasie poznała jego historię, historię jego życia. W 1989 roku nagrała piosenkę Le Petit Train, która odnosiła się do pociągów śmierci z lat II wojny światowej. Natomiast w roku 2000 na płycie Cool Flanzy pojawiła się już cała piosenka, która była dedykowana ojcu, C'est un homme. I to rzeczywiście była opisana dźwiękami jego historia. Catherine śpiewa w tym utworze, że ojciec był polskim Żydem, że studiował w Krakowie, że przeżył obozy i wyjechał do wymarzonego Paryża. C'est un homme.

Setenom, opowieść o Samuelu Ringerze, ojcu Katrin Runge. Przypomnę, wokalistka zmarła w wieku 68 lat w miniony poniedziałek, 14 września. W ostatnich latach Katrin nie tylko nagrywała nowe utwory, ale wykonywała całe koncerty, całe programy z piosenkami z repertuaru Lerita Mitsuko. W poniedziałek ta historia definitywnie się zakończyła. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk, Michał Matus w Trójce od godziny 16, a do 16 Katrin Runge i Doc Gineco Riche, czyli kolejny wielki utwór z repertuaru Lerita Mitsuko. Do następnego razu.

0: Autopromocja.
1: Panem się, dzień dobry, słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Albo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę
4: na muzycznej spokrzynie UKF?
5: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
3: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
5: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
6: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musi.

0: Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16 i 16 września też. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
8: Utrudnienia w kursowaniu pociągów na Śląsku mogą potrwać do końca dnia. Udało się usunąć awarię urządzeń do sterowania ruchem. Będzie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetów posłom PiS. Chodzi o Dariusza Mateckiego i Marię Kurowską. Na Węgrzech rozliczenia władzy Fideszu. W związku z korupcją zatrzymano 3 osoby. Do końca dnia możliwe są utrudnienia w kursowaniu pociągów w województwie śląskim. Doszło tam do awarii urządzeń do sterowania ruchem. Przyczynę już usunięto, ale to nie oznacza końca problemów.
9: Awaria spowodowała opóźnienie łącznie 222 pociągów na około 6200 minut. Odwołano 62 pociągi, w tym 24 na części trasy i 38 na całej trasie.
8: Mówiła Katarzyna Głowacka z PKP PLK. W dalszym ciągu obowiązuje wprowadzone przez przewoźników kolejowych wzajemne honorowanie biletów. Biletów kolei śląskich można też używać w pojazdach z logo ZTM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prokuratura zwróci się do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłom Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Dariusza Mateckiego i Marię Kurowską. Posłanka blokuje dostęp do gabinetu nowemu rektorowi Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, a Dariusz Matecki przeskoczył przez płot i znalazł się na terenie uczelni. Zawiadomienie złożył nowy rektor.
10: Czyny z artykułu 193 kodeksu karnego nie są bardzo poważnymi przestępstwami. Są zagrożone one albo karą grzywny, albo karą ograniczenia wolności, albo karą pozbawienia wolności do jednego roku. Natomiast prócz tych dwóch spraw mamy jeszcze kilka innych postępowań dotyczących tego, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się przy ulicy Karmelickiej.
8: Tłumaczył w TVP Info prokurator Piotr Antoni Skiba. Posłowie PiS nie chcieli dopuścić do zmiany rektora. Decyzję o zmianach podjął minister sprawiedliwości. Są zarzuty dla dwóch kierowców, którzy przewozili przez Polskę nielegalnych migrantów. Mężczyznę przedwczoraj zatrzymano na dwa pod Poznaniem. Jeden kierował ciężarówką, drugi samochodem osobowym, który pilotował chłodnie. W środku, za specjalną ścianą, ukryci byli migranci. Kierowcy są obywatelami Serbii.
11: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy RP.
8: Przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. W ciężarówce było 34 migrantów. Węgierska prokuratura zatrzymała 3 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji przy zakupie autobusów dla państwowych spółek. Afera dotyczy rządów Fideszu i osób blisko związanych z tą partią.
12: Wśród zatrzymanych znalazł się biznesmen Daniel Jelinek, szef grupy Indotek inwestującej w nieruchomości, a także były szef państwowego węgierskiego zarządu majątkiem narodowym Norbert Sivek. Prokuratura nie podała oficjalnie nazwisk podejrzanych, ale ich udział w sprawie potwierdził premier Péter Modior. Według ustaleń śledczych w latach 2015-2018 przy zakupie używanych autobusów państwowe spółki przewozowe miały ponieść

0: przeliczeniu około 120 milionów złotych strat. Chodziło m.in. o zakup 608 pojazdów po zawyżonych cenach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W Trójce Sport o 16:04 Adam Malecki.
4: Nasi siatkarze szykują się do ostatniego boju w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Potem jak wygrali wszystkie dotychczasowe mecze, czeka ich najbardziej wymagające wyzwanie z gospodarzami turnieju, z wicemistrzami świata, reprezentacją Bułgarii. Więcej o rywalu powie Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicia.
5: Bułgarzy to są przede wszystkim dwaj bracia Nikołow. Ogromna siła fizyczna tych dwóch zawodników i też imponujące parametry bloku, zagrywka, jedni z lepiej zagrywających zawodników na świecie. Dużym znakiem zapytania jest to, jak zaprezentują się pozostali zawodnicy wokół nich i od tego też trochę zależy to, jak wyglądają później te ich spotkania. Na pewno wyjdą na nas niesamowicie naładowani, wiedząc, że grają, by uniknąć nas w ćwierćfinale. Jesteśmy gotowi na nawałnicę w pierwszym secie, ale tutaj trzeba znowu utrzymać jakość w przeciągu całego spotkania i wierzymy, że ta jakość będzie po naszej stronie.
4: Początek meczu o 18:00. Polacy są pewni wyjścia z pierwszego miejsca. Ich kolejnego rywala wyłoni trwający pojedynek, w którym mierzą się Turcja z Łotwą. Emocje w siatkówce, nie powinno ich zabraknąć także w piłce nożnej. Do akcji w Lidze Europy wkroczy drużyna Jagiellonii Białystok, która w pierwszym meczu fazy ligowej zagra w Pireusie z Olympiakosem. W kolejnych meczach Jagę czekają pojedynki z Olympique Lyon, Crystal Palace, Sunderlandem, Anderlechtem, Wiktorią Pilsno, Lewskim Sofia oraz Araratem Armenia. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Kwadrans wcześniej, w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce. Zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Norwegii Skolstad Handball. Industria w pierwszej kolejce wygrała w hali Legionów z Kriens Lucerna.
3: W nocy popada, miejscami będą nawet burze. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni, ale na południowym wschodzie ma być cieplej, do około 16 stopni. Jutro sporo chmur i najczęściej temperatura od 16 do 19, nieco cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich od 20 do 22 stopni.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry. 6,5 minuty po 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Krzysztof Sagan, a przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
6: Zapraszamy do Trójki.
3: Dziś w audycji popołudniowej mierzymy się z nowym obliczem wojny.
9: Tania broń biednych ludzi, sklejka, pianka poliuretanowa, dwusuwowy silnik niemalże jak od motoroweru.
3: Nie brzmi groźnie, a powinno. Więcej o tym już za chwilę. Dziś też premiera lalki.
10: Wie pan jak to jest. Wygrywających się nie lubi, przegranych nie szanuje. Ważne, żeby z nimi siedzieć przy stoliku.
11: Nowe czasy. A wygrywają ci co zawsze.
12: Stanisław. Kęs po kęsie. Zjemy pana Wokulskiego.
3: O tym serialu. Za pół godziny rozmowa z reżyserem Pawłem Maśloną i aktorką Marią Kanią. Poza tym w audycji popołudniowej w Trójce taka historia.
13: To jest dzisiejsza dziewczynka, leżała na środku ulicy.
14: Tu jest ładne skrzydło całe. Tu jest wszystko okej.
15: Nawet nie potrzebuje żadnej kroplówki. I kupy robi ładne.
13: Tu jest coś z nóżką. Też znaleziony na ulicy leżący.
3: Nietoperze. Ich mama. W reportażu po godzinie 18:30. A to Mark Ronson i Amy Winehouse. Valerie.

0: Rosyjski dron znaleziony na plaży w Rusinowie miał uzbrojoną głowicę. W nocy ładunek został zdetonowany. Nowe informacje w sprawie bezzałogowca przekazała prokuratura okręgowa w Poznaniu.
1: Ten ujawniony bezzałogowy statek powietrzny jest dronem typu Gerbera 2, produkowanym i stosowanym przez Federację Rosyjską.
2: Mówił dziś pułkownik Bartosz Okoniewski z poznańskiej prokuratury i potwierdził też, że dron był uzbrojony.
1: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem.
3: Jest to dron nowej generacji, ważne przejęcie.
2: Dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
2: Ale już teraz, mniej więcej, wiadomo, z czym mamy do czynienia.
4: To jest taka, nazwijmy to, tania broń biednych ludzi.
2: Wyjaśnia komandor porucznik rezerwy Krzysztof Kubiak.
4: Sklejka, pianka poliuretanowa, dwusuwowy silnik niemalże jak od motoroweru.
2: Ale i sprzęt o zasięgu 600 km i zdolności przenoszenia 30-kilowego ładunku, w tym głowicy bojowej.
4: Pozwala bez wątpienia zniszczyć samochód i zniszczyć średniej wielkości budynek.
2: Choć częściej Gerbery wykorzystuje się jako tak zwane wabiki dla odciągnięcia uwagi na przykład od bardziej zaawansowanych szachedów. Tak czy siak Rosja pręży muskuły.
5: Wszystko poniżej progu wojny, a później powyżej progu wojny, ale tylko troszeczkę.
2: Mówił dziś w Trójce Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
5: Tak, żeby na to nie zareagowało, czyli żeby pokazać, że na to nie działa.
2: Dlatego polski rząd nie rezygnuje z pomocy wojskowej dla Ukrainy.
6: Nie są to dzisiaj masowe donacje, nie tylko raczej punktowe, celowane donacje.
2: Dodaje Cezary Tomczyk, wiceszef MON.
6: Tam, gdzie jest to bardzo potrzebne.
2: Dziennikarze Rzeczpospolitej ustalili, że Polska miałaby też w ramach takiej pomocy przekazać pociski do patriotów, a tych, odkąd USA zaatakowały Iran, jest jak na lekarstwo. O szybkim uzupełnieniu zapasów nie będzie więc mowy.
4: Przekazać, nie przekazać, źle, dobrze. Natomiast my sobie musimy zadać pytanie, co my chcemy na tej Ukrainie osiągnąć tak naprawdę.

0: Prawda.
1: A niestety ani nasi decydenci, ani dowództwo sił zbrojnych przynajmniej głośno o tym nie mówią.
2: Tematem zajął się Kuba Witkowski, a w trójce teraz Martin i Police i Melinda. To nasza dzisiejsza piosenka dnia.

0: Melinda Martini-Polis, piosenka dnia w programie trzecim, a na zegarach już 17 minut po godzinie 16. Zbliża się nam termin objęcia urzędu przez nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli Macieja Berka, ale prezydent na razie nie poinformował, by wyznaczył termin przyjęcia ślubowania od nowego sędziego. Co więcej, stawia warunki. No i pojawia się pytanie, czy powtórzy się sytuacja sprzed paru miesięcy, gdy czworo sędziów, nie doczekawszy się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, złożyło ślubowanie w Sejmie, ślubowanie nieuznawane przez prezydenta. To pytanie do Jacka Frenzla, który już obok mnie w studiu się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zgodnie z konstytucją kadencja nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się z chwilą zakończenia kadencji poprzednika. Sędzia Justyn Piskorski był wybrany 16 września. Tyle konstytucja. Natomiast ustawa, czyli akt niższy wobec konstytucji, na który powołuje się i prezydent, i szef Trybunału, mówi o rozpoczęciu kadencji z chwilą złożenia ślubowania wobec prezydenta, a to w przypadku Piskorskiego odbyło się 18 września. Jednak Karol Nawrocki nie zamierza zaprosić Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki ten nie przedstawi dokumentu potwierdzającego działalność

0: Radcowską, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją, a więc decyduje w zasadzie o sprawach, które dotyczą każdego z nas, każdego z obywateli, musi być krystalicznie czysty.
0: Z kolei szef kancelarii premiera Jan Grabiec podkreśla, że wszyscy powinni przestrzegać norm i zasad konstytucyjnych.
2: Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie ślubowania jest po prostu obowiązkiem prezydenta. Jeśli się z niego nie wywiązuje, to łamie prawo.
0: Poseł i adwokat Paweł Ślis z Polski 2050 przypomina, jak w podobnej sytuacji zachował się prezydent Lech Kaczyński.
3: Kiedyś też stanął przed dylematem, czy przyjąć, czy nie przyjąć ślubowanie od jednej z sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Ale sam powiedział, nie mam, jeszcze raz podkreślam, tak powiedział Lech Kaczyński, nie mam takich prerogatyw, żeby nie przyjmować ślubowania, więc muszę to zrobić.
4: A jak sprawę widzą sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Czworo z siedmiorga wybranych przez Sejm, z pewnym poślizgiem dodajmy, nie zostało dopuszczonych do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego, który twierdzi, że bez udziału prezydenta ślubowanie nie jest ważne.
0: Oto czy nieodebranie ślubowania przez prezydenta oraz niedopuszczenie do pracy sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a nie w jego obecności, czy jest to zgodne z konstytucją? Zapytałem sędzię Trybunału Konstytucyjnego Magdalenę Betkowską.
5: Moim zdaniem czynią to bezprawnie, ponieważ sędziowie ci zostali prawidłowo wybrani, złożyli ślubowanie i mają zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stąd też winni być dopuszczeni do pełnienia tych obowiązków.
0: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że prezydent powinien ślubowanie przyjąć.
6: A jeżeli nie przyjmie, po raz kolejny okaże się prezydentem uzurpatorem, prezydentem, który za nic ma zapisy konstytucji, które mówią dosyć jasno, że ta funkcja kreacyjna leży po stronie Sejmu.
0: Odwrotnie widzi sprawę poseł opozycji Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Pan prezydent nie może odebrać ślubowania od osoby, która nie spełnia kryteriów bycia sędzią Sądu Konstytucyjnego.
0: Krzysztof Paszyk z PSL uważa, że prezydent nie zamierza naprawiać Trybunału Konstytucyjnego.
8: Maciej Berek ma plan, ma pomysł, ma doskonałe kompetencje do tego, aby przywrócić funkcjonowanie Trybunału. Kiedy przyjdzie właściwy czas, myślę, sam powie, nie ma potrzeby, żebym ujawniał za niego szczegóły.
0: I tu chodziło właśnie o to, żeby prezydent nie zatrzymał Trybunału i jak dowiedziałem się nieoficjalnie, te szczegóły poznamy w najbliższych dniach.
4: Coraz częściej pojawiają się plotki o wariancie siłowym i wejściu policji do Trybunału Konstytucyjnego. Na zegarach 21 minut po 16.
0: Koalicja Obywatelska mówi, że siłowa wersja na razie nie wchodzi w grę.

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Od 30 lat.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Czy miasto może być partyturą? Sprawdźmy. 16. Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci Mała Warszawska Jesień. 18-27 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
13: Trzy, 17, 41.

0: Jak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
12: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
13: ceny. Żegnamy reklamy.
14: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
15: Służby apelują do Polaków o zgłaszanie niepokojących zdarzeń. Chodzi o z pozoru niewinne sytuacje, które mogą okazać się groźną dywersją.
16: W miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w drodze do szkoły, do pracy, do sklepu. Każdy, kto przechodzi, widzi, jak te miejsca wyglądają. Jeśli coś nowego pojawia się niepokojącego, kamera, jakiś latający dron nad zakładem pracy, czy nad miejscami ważnymi strategicznie dla bezpieczeństwa Polski, pozostawiona jakaś paczka, szczególnie paczka, z której gdzieś tam wystają czasami jakieś dziwnie podejrzane kable. Należy po prostu dzwonić na numer 112, informować policję. Policjanci zawsze przyjadą. Takie miejsce dokładnie sprawdzą, zabezpieczą.
15: Apelował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na Litwie tymczasem znaleziono drona. Maszyna prawdopodobnie spadła dawno temu. Na miejsce skierowano wojsko i saperów. Bezzałogowiec został znaleziony przez leśniczego w odległości około 30 km od miasta Poniewierz na północy kraju. Maszyna była porośnięta trawą. Według wstępnych ustaleń mogła spaść już kilka miesięcy temu. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że bezzałogowiec nie przypomina rosyjskich dronów wojskowych typu Shahid ani Gerbera. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w Koszalinie. Wczoraj wieczorem w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego znaleziono dwa ciała. Na miejscu zatrzymano mężczyznę, który mieszkał w lokalu. Wydane zostało postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu. Czynności z jego udziałem są planowane na jutro, ale wszystko zależy od jego stanu zdrowia, przekazali śledczy. 53-latek w trakcie zdarzenia w poważnym stopniu okaleczył także siebie. To był serwis Trójki.
14: Teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
17: Zapraszam. Bardzo drogo jest na stacjach paliw. W ostatnich dniach średnia ogólnopolska cena diesla poszła w górę o 14 groszy i dziś wynosi 8 zł i 89 groszy za litr. Benzyna podrożała o 9 groszy do poziomu 7 zł i 98 groszy za litr. Średnia cena autogazu wzrosła o 13 groszy do 3 zł i 8 groszy. Jak podaje epetrol.pl, aktualnie najdrożej jest na Dolnym Śląsku, w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Najtaniej, choć i tak bardzo drogo, jest w Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach. To jedyny region ze średnią ceną autogazu poniżej 3 zł. Oszukani przez nieuczciwych wykonawców właściciele domów będą mogli ponownie złożyć wnioski o dotacje w czystym powietrzu. Dziś sejmowe komisje poparły projekt specustawy pomocowej dla osób poszkodowanych w programie. UOKiK zakwestionował komunikację firmy L'Oréal dotyczącą wpływu kosmetyków Garnier na środowisko. Spółce grozi kara w wysokości do 10% obrotu za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Mówi o tym prezes urzędu Tomasz Chrustny.
18: Spółka stosowała system ocen od A do E, zielone grafiki i ekologiczne hasła, co miało odzwierciedlać wpływ danego produktu na środowisko. Sposób prezentacji mógł sprawiać wrażenie, że im wyższa litera w alfabecie, tym produkt jest lepszy dla środowiska. Tymczasem ocenom nie były przyporządkowane konkretne obiektywne kryteria środowiskowe, a konsumenci nie wiedzą.

0: wiedzieli, czy kosmetyki porównywane są wyłącznie z innymi produktami grupy L'Oréal, a nie z szerszą ofertą rynkową.
1: To kolejne działania prezesa Łokiku dotyczące greenwashingu. Wcześniej zarzuty usłyszały Allegro, DHL, DPD, InPost oraz Bolt, Chibo i Zara. Do końca przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w KSeF. Ministerstwo Finansów wydłużyło ten termin o rok, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
2: Rozwiązanie odpowiada na postulaty przedsiębiorców, organizacji branżowych i ekspertów podatkowych i ma ułatwić bezpieczne wdrożenie systemu, zwłaszcza najmniejszym firmom, które od 1 stycznia 2027 roku zostaną objęte obowiązkowym KSeF.
1: Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 77 groszy, a euro 4,35.
3: Sporo chmur jutro na niebie. Więcej przejaśnień pojawi się głównie w północno-zachodniej części kraju, po kropli na wschodzie, a temperatura najczęściej od 16 do 19 stopni. 25 minut do 17. W trójce Paul McCartney, Queenie Eye.

22 minuty do 17. Od dawna wiedzieliśmy, że wrzesień to będzie miesiąc z tą jedną historią. Tą, która być może Państwu najbardziej ze wszystkich lektur zapadła w pamięć. Ciekawy jestem. 2 2 7 3 to jest numer do Państwa dyspozycji.

audycji, a zaczął się nam pojedynek na lalki. Serial możemy już od dziś oglądać w popularnym serwisie streamingowym. Pełnometrażowy film ma wejść do kin pod koniec miesiąca. Serial opisał New York Times, chwaląc i porównując do Bridgertonów, między innymi. Już za chwilę rozmowa z twórcami serialu, ale najpierw fragment zwiastuna.

0: Uwodzenie, panie Wokulski, to jest cały spektakl.
1: Wie pan, jak to jest. Wygrywających się nie lubi, przegranych nie szanuje. Ważne, żeby z nimi siedzieć przy stoliku.
2: Nowe czasy. A wygrywają ci co zawsze.
1: Belu.
3: Stanisław.
0: Kęs po kęsie. Zjemy pana Wokulskiego.
4: Stachu, kurwa, patrz na mnie!
0: A on się będzie cieszył, że stale, że może na mnie patrzeć.

0: Tu program trzeci Polskiego Radia, a w studiu pojawiło się dwoje przedstawicieli Lalki, która dzisiaj ma swoją premierę. Jest z nami Paweł Maślona, reżyser tego serialu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest też Maria Kania, która jest odtwórczynią roli Marianny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W komentarzach, które już pojawiły się w sieci po tej porannej premierze, ludzie zwracają uwagę na to, że ta lalka jest nie do końca taka jak lalka Prusa.
1: Ja tam zobaczyłem historię o ludziach, którzy próbują, są zmuszeni w pewnym sensie w końcu zerwać z jakąś iluzją, którą żyją i zacząć dojrzewać do jakiejś większej samoświadomości, do niezależności. Widzę tam na pewno też historię po prostu miłości albo dojrzewania do miłości. O.
0: Ale też historię kobiet.
1: I historię kobiet, ale one są wpisane właśnie w ten szerszy temat, moglibyśmy powiedzieć, emancypacji, ale nie chcę może używać tego słowa za dużo właśnie dlatego, żeby nikt czasem nie pomyślał, że oto jest historia narodzin feminizmu.
0: Jak patrzymy na postać Marianny, raczej postać z nizin społecznych, to jest świat, w którym ona funkcjonuje, zupełnie inny od naszego. Co zrobiłaś, patrzę tutaj na Marię Kanię, żeby się wczuć w tę postać?
2: Przeczytałam kilka książek przed rozpoczęciem zdjęć, które opisywały sytuację kobiet w XIX wieku. Jedna z nich nazywała się Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu, o pracy seksualnej kobiet, prostytutek w XIX wieku. Żeby mieć w ogóle jakiś szerszy kontekst tego, gdzie ta Marianna funkcjonowała, jaką miała możliwość wyboru. Więc dla mnie to było bardzo ważne, żeby też zrozumieć jej sytuację, skąd ta praca seksualna mogła się w ogóle pojawić w jej życiu, bo wiele kobiet trudniło się taką pracą dodatkowo. Po tej podstawowej pracy by nie były w stanie przeżyć. To dla mnie było bardzo istotne, żeby w ogóle móc ją jakoś umiejscowić w tej rzeczywistości.
0: Czy jest coś, co stwierdziliście, że jednak no, w tej wersji historycznej, archaicznej się nie sprzeda, że ten język musi być na przykład jednak inny, żeby on trafiał do współczesnego widza?
1: Tak, znaczy rzeczywiście my dokonaliśmy pewnego wyboru polegającego na tym, że my stylizujemy język na XIX-wieczny, a czasem wręcz on jest zupełnie współczesny. Dla mnie znowu to nie ma takiego znaczenia, jak to naprawdę wtedy było, bo rzeczywistość filmowa, rzeczywistość serialu, no to najlepiej jeśli jest po prostu fantazją na temat pewnego świata, a nie po prostu tym światem, którym i tak nigdy być nie może.
0: Ta fantazja rozgrywa się jednak w świecie, który bardzo przypomina świat XIX-wieczny. Patrzę na ciebie, Mario. Na pewno pamiętasz, jak wyglądał twój pierwszy dzień, kiedy wylądowałaś w XIX-wiecznej Warszawie. I jakie to były emocje? Opisz proszę.
2: Oczywiście. Ja wylądowałam pierwszego dnia w pierwszej scenie, którą mamy z Florentyną, kiedy ona sprawdza, czy jestem gotowa, żeby być służbą w domu Łęckich. I następnie przechodziłyśmy przez Krakowskie Przedmieście, przez
0: centrum Warszawy.
2: Tak. Joanna Macha jest odpowiedzialna za scenografię. I przechodziłyśmy przez tę scenografię i to było coś, co nie mieściło się w mojej głowie, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Bo tam było wszystko. To znaczy wszystko i więcej niż mogłam sobie wyobrazić. I za każdym kolejnym ujęciem zaskakiwały mnie kolejne rzeczy, które spotykałam na swojej drodze i na które musiałam uważać w tej sukni.
0: Bałaś się, że cię potrąci dorożka na przykład?
2: Tak. Z Julką uważałyśmy, żeby konie nas nie rozjechały, a wcześniej był facet z małpą, a jeszcze wcześniej był ktoś, kto grał na skrzypcach, a jeszcze ktoś tam żonglował, a jeszcze wcześniej szłyśmy przez błoto. I tych statystów było multum i wszyscy byli ubrani tak jak my i wszyscy mieli chyba łącznie z majtkami te kostiumy, za które odpowiedzialna jest Dorota Rockplo, więc to jest coś niesamowitego. Ja myślę, że to jest takie once in a lifetime taki

0: plan. I ja miałam takie poczucie po pierwszym obejrzeniu tych 6 odcinków, że ja wychodzę na ulicę i ja zastanę XIX wiek. Naprawdę. Tak sobie myślałam, że tak będzie.
1: To była wspaniała przygoda na tak wielu poziomach. Dla mnie to było cudowne, że mogę jakoś kierować tym zespołem i w kluczowym momencie, w finałowym odcinku wszystkie te historie,

0: Zresztą ta ekscytacja przed momentem było słychać, gdy Paweł wspominał o tym finale, które państwo mogą zobaczyć w ostatnim odcinku. Paweł Maślona, reżyser, i Maria Kania, odtwórczyni roli Marianny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy, zapraszamy serdecznie.
0: Dwie dwójki, siedem trójek. To dla państwa numer do dyspozycji, żeby opowiedzieć o wspomnieniach z lalką związanych. Może jakieś są.

0: Sinead O'Connor w trójce, za 13 minut będzie 17. Jemeńscy Huti zablokowali kluczową dla światowej gospodarki cieśninę Bab al-Mandab i właściwie razem z nią całe Morze Czerwone. Boję się, że zablokowana wcześniej cieśnina Ormus to przy tej był mały pikuś. Kim są rebelianci blokujący Bab al-Mandab? Ci, z którymi walczą nie tylko Amerykanie, ale i Saudyjczycy? I czyje cele Huti realizują? O tym w Centrum Świata. Marcin Pośpiech.
1: Centrum Świata. Wystrzeliwane przez Hutich drony i rakiety coraz większym zagrożeniem dla Arabii Saudyjskiej. Alarm podniesiono m.in. w Mekce, świętym dla muzułmanów mieście, do którego zbliżył się bezzałogowiec. Maszynę udało się zestrzelić. Arabia Saudyjska twierdzi, że wystrzelili ją Huti. Ci ustami swojego rzecznika zaprzeczają. Nie ma żadnego zagrożenia z naszej strony dla świętych miejsc. Nasze działania wymierzone są w obiekty naftowe i bazy wojskowe. Te w ostatnich dniach były wielokrotnie atakowane. W defensywie są także siły wspieranego przez Arabię Saudyjską i uznawanego międzynarodowo jemeńskiego rządu. Tymczasową stolicę kraju, Aden, w ostatnich dniach zalały tysiące uciekinierów. Mówi przedstawiciel lokalnej administracji. Sytuacja pod każdym względem jest katastrofą humanitarną. Nowe fale przesiedleńców dodatkowo obciążają już nadwyrężoną infrastrukturę. Wielu ludzi ucieka przed prześladowaniami. Od początku wrześniowej ofensywy Hutich dach nad głową straciło prawie 100 tysięcy osób. W ciągu ostatniej dekady wojny domowej podobny los spotkał 4,5 miliona Jemeńczyków. Tymczasem Huti zdobywają kolejne tereny. W błyskawicznej ofensywie zajęli praktycznie całe zachodnie wybrzeże Jemenu nad Morzem Czerwonym, w tym strategicznie położone portowe miasto Mokka oraz wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab.

0: Mandap, zwanej Bramą Łez. Tym samym Huti kontrolują drugą najważniejszą cieśninę w regionie. To przez nią, po zablokowaniu cieśniny Ormus, w świat płynęła ropa z Arabii Saudyjskiej. Teraz to niemożliwe. Efekt? Ceny ropy na światowych rynkach znów przekroczyły 100 dolarów za baryłkę. A z nami ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: W czym tkwi siła Hutich? Czy świat ich nie docenił? Przebogata Arabia Saudyjska i jej armia wyposażona w dużej mierze w amerykański sprzęt, także wspierana informacjami wywiadowczymi z USA, nie jest w stanie ich poskromić, no i tym samym zabezpieczyć swoich żywotnych interesów w regionie.
1: Tak, oczywiście Huti zostali niedocenieni, natomiast stało się to już ponad 10 lat temu, kiedy ta wojna się zaczęła, bo ta wojna nie zaczęła się teraz, tylko jest kontynuacją. Nigdy w zasadzie się nie skończyła. To, co zostało zaczęte w 2015 roku, kiedy Mohammed bin Salman, atakując Hutich, którzy wtedy przyjęli władzę w Sanie, liczył na szybkie zwycięstwo, nazwał operację decydująca burza. Nie była to ani burza, ani decydująca, tylko ogromna porażka. No więc tak, no zlekceważono i to jest trochę zdumiewające, że zlekceważono, ponieważ to jest jakby takie wpisywanie się w klasyczną definicję szaleństwa, czyli robienie tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów.
0: Na ile Huti trzymają Arabię Saudyjską w garści, bo wiemy, że zablokowana jest do pewnego stopnia cieśnina Ormus. Teraz także jest potężny problem, jeżeli chodzi o cieśninę Bab al-Mandab.
1: Irańczycy twierdzą, że te sprawy są rozłączne, chociaż no oczywiście należy do tych deklaracji podchodzić z dystansem. Ostatnio zaczęły się zresztą jakieś tam rozmowy saudyjsko-irańskie znowu. Natomiast no, praktycznie jedyną rzeczą, którą Saudowie mogą w tej chwili zrobić, to negocjować z Hutimi.
0: Na ile Iran kontroluje Hutich? Jak wygląda ta relacja? No bo z jednej strony Teheran mówi, że nie kontroluje działań Hutich, no ale wiemy o obecności w Jemenie chociażby dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
1: Znaczy, oczywiście, że są doradcy irańscy w Jemenie i że te relacje są. Jest to sojusz. Natomiast nie jest tak, że Iran kontroluje Huti. Tu jest zbieżność strategicznych celów oraz do pewnego stopnia zbieżność ideologiczna, chociaż trzeba też pamiętać, że Huti nie są tymi samymi szyitami, co Irańczycy. Natomiast nie jest to tak, że Huti są podporządkowani.
0: Czemu Stany Zjednoczone zbrojnie nie wsparły Arabii Saudyjskiej? Mowa tylko jest o pomocy wywiadowczej.
1: Tutaj znowu odwołam się do klasycznej teorii szaleństwa, czyli Stany Zjednoczone już raz uderzyły, i to było raptem 2 lata temu, uderzyły na Huti bombardowaniami. I niewiele to przyniosło. Trump znalazł sposób wówczas, żeby po cichu się wycofać z tej awantury. Ogłosił, że Huti zostali pokonani, dogadali się i tak dalej, i tak dalej. No i Huti zadeklarowali, że nie będą atakować celów amerykańskich. I nie atakowali celów amerykańskich. Teraz jakby Stany Zjednoczone złamały ten układ z Hutimi, no to weszłyby do tej samej rzeki, z której z trudem wyszli w 2024 roku.
0: Podsumowując jednym zdaniem, rozumiem, że czekamy na porozumienie między Arabią Saudyjską a Huti. W innym razie no, ceny ropy będą grubo powyżej $100.
1: W tej chwili jest to jedyna opcja, ponieważ prawdopodobieństwo, że Arabia Saudyjska siłą odbije te tereny, które zajęli Huti, jest bardzo niskie, a prawdopodobieństwo, że Arabia Saudyjska siłą w perspektywie miesięcy, już nie mówię o tygodniach, zniszczy Hutich, jest praktycznie zerowe.
0: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, dr Witold Repetowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Ten międzynarodowy cykl wróci jutro, kwadrans przed godziną 17. A państwo dzwonią w sprawie lalki. Przypomnę, miniserial ma swoją premierę już dzisiaj. Film będzie mieć premierę 30 września. Po drodze jeszcze sztuka teatralna. A u państwa?
4: W temacie lalki chciałem się wypowiedzieć. Trochę mi wstyd i głupio, bo do lektur nie miałem natchnienia. Bardziej bazowałem na streszczeniach. ale to, co pamiętam ze szkoły, to to, że lalka mnie na tyle wciągnęła, że ją przeczytałem od deski do deski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje samorząd województwa mazowieckiego.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita

0: Vitamax. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-16 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
8: Pierwsze fortyfikacje stanęły na przejściu granicznym w Dorohusku. Mają się też pojawić na innych przejściach z Ukrainą. Specjalny apel do Polaków kieruje MSWiA. Chodzi o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, które mogą okazać się sabotażem. W Tatrach padł rekord w lipcu i w sierpniu. Na szlaki wyszło ponad 2 miliony turystów. Wojsko zbuduje fortyfikacje na przejściach granicznych z Ukrainą. W ubiegłym tygodniu rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niespełna kilometr od przejścia w Dorohusku.
9: Nie jest tu potrzeba ogłaszania jakichś przetargów, wielkich budów, tylko po prostu pułki inżynieryjne wraz ze swoim zapleczem udają się na granicę, żeby przy wykorzystaniu maszyn inżynieryjnych, zaplecza technicznego, ale też różnego rodzaju elementów budowlanych, można było uruchomić to zabezpieczenie natychmiast. Wystarczy wydać im rozkaz.
8: Mówił w rozmowie z nami wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczek. Wojska zabezpieczyły już przejście w Dorohusku. Ustawiono tam zestawy fortyfikacyjne Hesko Bastion. Obiekty wojskowe, dworce, mosty, linie energetyczne, tory, stacje przekaźnikowe to miejsca, które wielu z nas mija codziennie w drodze do pracy czy podczas codziennych aktywności. To też miejsca, które mogą stać się celem aktów dywersji. Dlatego specjalny apel do Polaków kieruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10: O szczegółach mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
11: Jeżeli zdarzają się sytuacje, że ktoś długo obserwuje most, stację, węzeł kolejowy, fotografuje infrastrukturę, pojawia się kamera w miejscu, w którym wcześniej nie było, bądź jest pozostawiony jakikolwiek przedmiot, bagaż bez opieki, nie ignorujmy takich sygnałów.
10: Służby podkreślają, że dywersją mogą okazać się z pozoru niewinne sytuacje. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
8: Prokuratura czeka na odpowiedź w sprawie ekstradycji Samera A. Główny podejrzany w sprawie nieudanego zakupu wenezuelskiej ropy przez Orlen przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Śledczy zarzucili mu wyrządzenie szkód na majątku koncernu. W lipcu wysłano kolejny wniosek o ekstradycję.
12: Wniosek dotyczy tego samego czynu, tego samego zarzutu, którego opis został nieznacznie uzupełniony. We wniosku również wyraźnie wskazaliśmy na przepisy, które uzasadniają polską jurysdykcję. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na drugi wniosek o ekstradycję.
8: Mówił Przemysław Nowak z prokuratury. Samer A jako prezes szwajcarskiej spółki Orlenu wypłacił pośrednikowi 230 milionów dolarów zaliczki za ropę z Wenezueli. Koncern nie otrzymał żadnej baryłki i nie odzyskał pieniędzy. Rekord w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To niemal 250 tysięcy więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku. Na razie nie będzie limitów wejść.
13: My wielokrotnie powtarzamy, że nie będziemy wprowadzać żadnych limitów ilościowych, tylko chcemy zarządzać tym bardziej adaptacyjnie, określić pewne wskaźniki, pewne progi, po przekroczeniu których będziemy podejmować działania zarządcze.
8: Mówił Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5:03 i sport w Trójce. Adam Malecki.
14: Pokonali Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i Ukrainę. Wszystkie drużyny do zera, bez straty seta. Nasza reprezentacja siatkarzy jest liderem w grupie i nim pozostaje niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, w którym biało-czerwoni zagrają z Bułgarią, czyli gospodarzem Mistrzostw Europy. Początek meczu Polaków z aktualnymi wicemistrzami świata o 18:00. A szczypiorniści Industrii Kielce zagrają w kolejnym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na inaugurację fazy grupowej tych elitarnych rozgrywek kielczanie pokonali w hali Legionów Lucerne, a dzisiaj zagrają na wyjeździe z mistrzem Norwegii Kolstad Handball. Jak zagrać, by wygrać?

0: Je bramkarz Adam Morawski.
1: My musimy narzucić swoje standardy, ograniczyć błędy, bo z tym ostatnio mieliśmy problem. Swoja konsekwentna gra w ataku i w obronie i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie jechać tam po 2 punkty i taki będzie cel.
0: Początek tego meczu o 20:45. Od 21:00 w pierwszym meczu piłkarskiej Ligi Europy zagra Jagiellonia Białystok. Poprzeczka wędruje od razu dość wysoko. Rywalem będzie w Grecji na gorącym terenie Pireusu Olympiakos. Gra w tych rozgrywkach to dla Tarasa Romańczuka spełnienie marzeń.
2: Emocje, myślę, że fajne emocje. W końcu dotarliśmy do fazy grupowej Ligi Europy. Bardzo długo do tego dążyliśmy. Ja się pamiętam czasy, kiedy w moich pierwszych sezonach w Jagiellonii graliśmy w tych eliminacjach do Ligi Europy, ale nie mogliśmy trafić do fazy grupowej, ale w końcu się udało. To na pewno cieszy.
0: Początek meczu Olympiakos Jagiellonia o 21:00, a kolejny Sport w Trójce kilka minut po 18:00.
3: W nocy popada, miejscami będą burza, temperatura od 10 do 16 stopni. Jutro sporo chmur, więcej przejaśnień głównie w północno-zachodniej części kraju, pokropi przede wszystkim na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 do 19. Cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich do 22 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po 17:00 audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Krzysztof Sagan, a przy telefonach czuwa Jacek Frenzel. Numer do Państwa dyspozycji 2 2 7 3.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Dzwonią Państwo w sprawie premiery serialu Lalka.
6: W sprawie tej lalki czytałem jakoś 30 lat temu. Tego co pamiętam, musiałem bardzo szybko przeczytać, bo aż w 3 dni, także bardzo dynamicznie. Mam nadzieję, że serial też będzie taki dynamiczny.
3: Panie Adamie, będzie pan miał już wkrótce do wyboru 2 lalki. I tę filmową, ale to dopiero 30 września, a ta serialowa już do dyspozycji.
7: Przychodzę na zajęcia z literaturoznawstwa i pan mi dał kartkówkę. Miałam 15 pytań z lalki, bardzo szczegółowych, łącznie z tym, jakie symboliczne zakończenie miała powieść. No więc tym sposobem lalka stała się wyjątkową powieścią w mojej historii czytelnictwa.
3: Teraz pewnie odpytywanie będzie dotyczyło też zakończenia serialu. Podobno, bo jeszcze nie widziałem, wyjątkowo zaskakującego. A to The Rolling Stones, In the Stars. W Trójce, 7 po 17:00.

0: Rolling Stones in the Stars, czyli w gwiazdach. Tam można znaleźć cenę paliwa, jaka będzie za tydzień. Ja dziewiątki z przodu na stacji jeszcze nie widziałem i obym nie zobaczył, bo po drodze do domu muszę zatankować. Pesymiści zapowiadają podobno dwucyfrowe wartości na stacjach, więc może jednak spieszmy się kochać te dziewiątki. Rząd się chyba przestraszył, bo ceny na stacjach zazwyczaj rosną wprost proporcjonalnie do spadków tych, co akurat rządzą. No i właśnie ci, co rządzą, wrócili do projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wcześniej ta ustawa została zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. No i teraz rząd obiecuje, że jeśli jednak w dużym pałacu ustawa zostanie podpisana, to wrócą maksymalne ceny na stacjach, czyli ma być taniej. Monika Gosławska.
1: 8 zł. No a niedawno było 6 ileś.
2: Na stacji, którą odwiedziłam, cena ropy 8,99, cena 95 7,99. Kierowcy nie mają wyjścia, podjeżdżają, tankują i narzekają.
3: Strasznie drogi.
1: Nie wszyscy są w klasie średniej, żeby móc tyle płacić. Na pewno już ludzie będą liczyć, czy mam wydać na to, czy na to.
2: Jakub Bogucki, analityk rynku paliw, portal epetrol.pl, mówi, że ceny paliw rosną i pewnie będą rosnąć.
4: To oczywiście wynika z faktu rozwijającej się w negatywny sposób sytuacji na Bliskim Wschodzie, tego, że już nie tylko Stany Zjednoczone z Iranem toczą wojnę, ale także Huti z Arabią Saudyjską, a eksport ropy z tego regionu jest mocno ograniczony i kłopotliwy.
2: Kiedy rozmawiałam z kierowcami w Sejmie, trwała debata nad projektem ustawy o podatku dla koncernów paliwowych od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Wiceminister finansów Jarosław Neneman tłumaczył, że projekt jest rozwiązaniem interwencyjnym, tymczasowym.
5: Nie jest nową inicjatywą. Stanowi powrót do prac nad ustawą z 3 lipca tego roku, która została przez prezydenta skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Wiceminister dodał, że zmiany dotyczą wąskiego grona podatników.
5: Obejmie więc podmioty, które w warunkach kryzysu mogły osiągnąć nadzwyczajne korzyści marżowe w segmencie paliw ciekłych.
2: Za projektem opowiedzieli się przedstawiciele klubów popierających rząd. Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
6: Głosowanie nad tą ustawą będzie testem z odpowiedzialności obywatelskiej.
2: Posłowie opozycji w większości krytykowali projekt. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość.
7: To nie jest próba rozwiązania problemu wysokich cen paliw, ale kolejna polityczna zagrywka rządu w walce z opozycją i panem prezydentem.
2: Marcin Horała, Rozwój Plus.
8: Obiecaliście Polakom 5,19 za litr. To jest wasza obietnica, z której wyborcy was rozliczą.
4: Nie oszukujmy się, to 5,19 to było hasło wyborcze, a z hasłami wyborczymi...
2: Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
4: To niestety różnie bywa, zwłaszcza, że wtedy też zupełnie inaczej wyglądała rzeczywistość międzynarodowa. Ta sytuacja, jaką mamy teraz, jest kompletnie bez precedensu. Aż takich problemów świat zachodni nie znał.
0: A państwo ograniczają zużycie paliwa albo mają jakieś nowe strategie na takie wysokie ceny? 22 7 3.

0: 17 po 17. Miała być kolejna udana trasa koncertowa, a jest wielki polityczny spór. Wszystko po tym, jak popularny raper Macklemore poinformował, że nie będzie supportował, czyli występował na rozgrzewkę przed koncertami słynnego Brytyjczyka Eda Sheerana. Według rapera to otoczenie Eda zdecydowałoby rozwiązać umowę po tym, jak Macklemore oficjalnie poparł Palestynę. Sheeran umywa ręce, ale kolejni muzycy stają po stronie rapera, który nie boi się wyrażać swoich politycznych poglądów. Józef Niewiarowski.
1: Free Palestine.
2: Amerykański raper Macklemore na trasie koncertowej Eda Sheerana skandował propalestyńskie hasła.
1: I said free Palestine.
2: Zagrał także utwór upamiętniający zabójstwo 5-letniej palestyńskiej dziewczynki w Gazie. Jak to się skończyło? Raper poinformował, że ekipa Sheerana odwołała resztę jego występów na amerykańskiej trasie. Powodem miało być ultimatum, jakie usłyszał Sheeran.
3: Jeśli Macklemore zostanie na trasie, ty nie będziesz mógł grać w naszych obiektach.
2: Brytyjski muzyk oświadczył następnego dnia, że robił co w jego mocy.
4: Przez ostatni tydzień próbowałem budować mosty, by znaleźć rozwiązanie.
2: Ale nie był w stanie przekonać właścicieli obiektów. Napisał też, że
4: cierpienie i ból powodowane po obu stronach są ludzką tragedią.
2: Tłumaczył, że to, że nie ujawnia swoich poglądów, nie znaczy, że ich nie ma.
5: Stop yelling at me, okay?
2: Już samo to oświadczenie spotkało się z falą krytyki.
5: Guys, stop being
2: przestańcie na mnie krzyczeć, zależy mi, ale na czym? Tego już nikomu nie powiem. Naśmiewali się użytkownicy TikToka. Część fanów zarzuca,

0: A brytyjskiemu muzykowi obojętność, a z koncertów na trasie Sheerana zrezygnowali pozostali artyści.
1: Ed jest moim przyjacielem i zmienił moje życie, ale jako Irlandczycy wiemy zbyt dużo o ludobójstwie, głodzie i brutalnej okupacji.
0: Aaron Rowe, irlandzki muzyk, mówił, że nie wybaczyłby sobie, gdyby w tej sytuacji stanął z boku.
2: Więc wydaje się, że Ed Sheeran trafił najgorzej jak może.
0: Jak twierdzi politolożka Magdalena Partyka, odwołanie koncertów rapera wywołało tyle emocji, bo zbiegło się z bardzo gorącym okresem w amerykańskiej polityce.
2: Amerykanie teraz toczą ogromną dyskusję na temat Izraela, na temat Palestyny.
0: W listopadzie w USA odbędą się wybory połówkowe do Kongresu. Przy tej okazji widać, że wsparcie dla Izraela topnieje. Nie jest już tak mainstreamowym poglądem, jak jeszcze kilka lat temu.
3: Z supportowania Sheerana zrezygnował m.in. Phineas, który współtworzy kawałek David's Brother. Ten teraz w Trójce.

Nagromadziło się nam wątków politycznych. Pojawiła się na przykład interpelacja w sprawie organizacji polskiego marszu we Lwowie. Coraz głośniej robi się też o aferze paliwowej związanej z wenezuelskim wątkiem i miliardowych stratach Orlenu. Dużo mówi się też o Macieju Berku i o tym, czy on zostanie sędzią Trybunału, czy nie. Te wszystkie wątki w Pulsie Trójki u Moniki Suszek po 17.30.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
2: Co za dzień.
5: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor

0: Główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Jest 17.30, w studiu Monika Suszek i goście.
2: Puls Trójki.
4: Dzień dobry, a nasi goście to komentatorzy Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Adam Traczyk, Morin Common Polska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Zacznijmy od pierwszego tematu. Spór o Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał Konstytucyjny, bo dziś Maciej Berek powinien formalnie rozpocząć swoją pracę. Z tego, co mi wiadomo, on póki co nie stawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Czy wobec tego, co z tej sytuacji może wyjść? Też słyszeliśmy, że rzecznik pana prezydenta wyraził stanowisko prezydenta w sprawie nominacji. Prezydent chciałby widzieć takie dokumenty potwierdzające jego działalność radcowską, co najmniej 10 lat. Czy doradca Donalda Tuska, premiera, zostanie dopuszczony do pracy? Jakie jest tutaj zdanie, Artur Bartkiewicz?
5: Ja tutaj małą korektę zrobię, bo koleżanka z pracy, która się zajmuje prawem, poprawiała mnie, że ta kadencja Macieja Berka zaczyna się w piątek, bo wtedy wygasa kadencja Justyna Piskorskiego, którego on zastępuje. Mm-hmm. Więc stąd dzisiaj rzeczywiście było oczekiwanie, że coś stanie się wokół Trybunału, bo to oczekiwanie trwa od kilku dni, ale formalnie jeszcze Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale już abstrahując od tych dat.
4: Wszyscy liczyli, że dzisiaj on się pojawi.
5: Tak było takie oczekiwanie. Nie, ale z naszych sygnałów wynika, że być może coś jutro się wydarzy, a formalnie w piątek jest ten dzień, kiedy wygasa mandat sędziego, którego zastępuje Maciej Berek. To oczekiwanie, że coś się wydarzy, wynika z tego właśnie, jak dużo Donald Tusk zaryzykował, wybierając Macieja Berka, forsując wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, bo pamiętamy, że jednym z zarzutów obecnej koalicji obywatelskiej, również pod adresem PiS-u, było upolitycznienie Trybunału poprzez umieszczenie tam osób, które przeszły wprost z Sejmu do Trybunału. To była Krystyna Pawłowicz, to był Stanisław Piotrowicz. No tutaj mamy sytuację jeszcze chyba gorszą, bo wprost z rządu przechodzi się do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Donald Tusk zdecydował się na taki ruch, to zrobił to po to, żeby jednak do jakiegoś przełomu w Trybunale doprowadzić. I wydaje się, że należy się spodziewać, że nawet jeżeli prezydent, bo ten sygnał dzisiejszy, że musi być przedstawione zaświadczenie, które potwierdza, że Maciej Berek przez 10 lat miał tą praktykę radcowską, bez tego nie będzie zaprzysiężenia, no to jest zapowiedź tego, że zaprzysiężenia tak naprawdę nie będzie, bo Maciej Berek już wyjaśnił, też przedstawiał poświadczenia, że...
4: Okręgową Radę Radców Prawnych, to nawet chyba 17 lat przedstawił swojej praktyki.
5: Dokładnie tak, przy czym tutaj jest kwestie są takie wątpliwości samych prawników, jak ten okres bycia legislatorem się tutaj powinien liczyć. Natomiast tak jak mówię, sam wybór świadczy o tym, że koalicja rządząca, przede wszystkim Donald Tusk, zdecydują się chyba na następny krok i nawet jeżeli tego zaprzysiężenia nie będzie, to prawdopodobnie będzie jakaś próba, no być może nawet siłowego wprowadzenia Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i przejęcia kontroli tak naprawdę nad Trybunałem Konstytucyjnym, dlatego że teraz większość sędziów, jeżeli Maciej Berek objąłby ten mandat, większość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym to już by byli nowi sędziowie. Zresztą wiemy, że jest bunt nawet części tych starych sędziów przeciwko Bogdanowi Święczkowskiemu, więc dopuszczenie tych nowych sędziów, jeżeli oni rozpoczną pracę, umożliwi zawieszenie Bogdana Święczkowskiego w funkcji pełnienia prezesa Trybunału i ewentualne postawienie mu zarzutów. I wydaje się, że do tego scenariusza zmierza.
4: Chociaż ten scenariusz, aby siłowo wejść, to rzeczywiście

0: oczywiście no, nie byłby na korzyść rządzących, Adam Draczyk.
1: No na pewno nie chcemy oglądać takich scen w najważniejszych instytucjach publicznych, w których spory polityczne koniec końców rozstrzygane są przy pomocy no, policji w tym wypadku, ale jednocześnie też no, mamy wokół Trybunału nieustanny stan no, łamania prawa na dobrą sprawę, tak? I tego też nie możemy przecież tolerować, więc jest to taka pewna kwadratura koła i faktycznie kandydatura Macieja Berka wydaje się miała być takim sygnałem, że tą sprawę w jakiś sposób już abstrahując od tego i w jaki konkretnie, ale miała przeciąć. I Maciej Berek no, ma chyba stanąć troszeczkę na czele tych sędziów wybranych w tej kadencji. Wybranych no, legalnie przez Sejm i którzy powinni być dopuszczeni w legalny sposób do orzekania. No a wiemy, że czwórka nie została dotychczas zaprzysiężona przez prezydenta. Czy to zaprzysiężenie zostało odebrane? Oni złożyli tą przysięgę wobec marszałka Sejmu no, w pewnym sensie in absentia wobec prezydenta. Więc mamy tutaj faktycznie no, strasznie chaotyczną, nieprzejrzystą sytuację. Ja sobie zadaję pytanie, ile jeszcze taki zwykły Kowalski, taki szary obywatel jeszcze rozumie z tej sytuacji?
0: Na
1: w ogóle
0: przykład,
1: o co ta walka się tutaj toczy, poza tym, żeby nasze było na wierzchu?
0: No, ja też nad tym myślałam i gdzieś taki sondaż mi się przewinął o badaniach pokazujących spory sceptycyzm społeczny wokół wyboru Macieja Berka, bo to prawie 60% Polaków obawiało się skutków wyboru. Chyba się też obawia ze względu na to, że sytuacja jest tak zagmatwana i taki chaos panuje, że rzeczywiście z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego to jest bardzo, bardzo odległy scenariusz dla nas.
2: Ale politycznie jakby to, co chce zrobić rząd, jest jasne, bo skoro będzie większość sędziów, którzy są sędziami wybranymi jednak przez tą koalicję, którzy nie są już wierni PiS-owi, którzy no, można spodziewać się, że będą jednak orzekali nieco inaczej, no to może być próba dokonania pewnych reform, których nie udało się dokonać, bo, ponieważ no, prezydentem był najpierw Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki, taką metodą przez Trybunał Konstytucyjny. O tym się mówi. Na przykład takim pierwszym z brzegu przykładem jest kwestia ustawy aborcyjnej, bo pamiętajmy, że aborcja w Polsce została zaostrzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby teraz Trybunał zebrał się znowu i stwierdził, że tamto orzeczenie jest nieważne i wydał nowe, no to dokonana zostałaby zmiana w prawie bez konieczności ustawowej zmiany. Tak samo zmiany w sądownictwie. Mógłby Trybunał uznać, że zmiany dokonane przez PiS były niekonstytucyjne i wtedy byłyby cofnięte. I to byłoby takie uzyskanie na rok przed wyborami, czy na kilka miesięcy przed wyborami tej sprawczości, której rządowi zarzucano, że rząd jej nie ma, ponieważ nie miał swojego prezydenta. Wiemy, że rząd długo czekał na to, aż się zmieni lokator Pałacu Prezydenckiego, wierząc, że będzie to Rafał Trzaskowski i odkładając trudne reformy na ten czas. Tak się nie stało. No i teraz otwiera się taka rezerwowa ścieżka przez Trybunał i politycznie tutaj o to chodzi.
0: No, zobaczymy, jak to będzie się rozstrzygało, bo skoro mówimy o kontroli nad instytucjami państwa, to przejdźmy też do kontroli nad spółkami Skarbu Państwa i afera w Orlenie, ten wenezuelski wątek, strata ponad miliarda złotych w szwajcarskiej spółce Orlenu, wypłaty w kryptowalutach, brak dostaw ropy z Wenezueli, trochę to jak scenariusz jakiegoś filmu. Daniel Obajtek konsekwentnie odpiera zarzuty, mówi o politycznej nagonce. Jak ta sytuacja będzie się rozgrywała, Adam Traczyk?
1: No, oczywistym jest, że Daniel Obajtek jako polityk odrzuca od siebie wszelką odpowiedzialność, no ale jednocześnie no, był jednak prezesem Orlenu, tak? I, więc ponosi odpowiedzialność za losy tej spółki i on oczywiście, słyszałem jego tłumaczenia mówiące, no codziennie zawierane są dziesiątki, setki, tysiące, jak on mówił, takich umów. No jednak myślę, że w historii Orlenu niewiele zostało zawartych umów, w których za wenezuelską ropę państwo objęte przecież też sankcjami płacono bitcoinami przenoszonymi na pendrive'ach. Myślę, że jednak to była wyjątkowa transakcja, nie tylko w historii Orlenu, ale chyba całego przemysłu naftowego, już nie bacząc na ekstremalne okoliczności. No ale w oczywisty sposób Daniel Obajtek także tą sytuacją jest obarczona. Mówimy tutaj jednak o kwocie no niebagatelnej, jednak 1,6 miliarda złotych. To nie są drobne, to nie jest coś, co wypadnie nam z kieszeni i przejdziemy na tym do porządku dziennego. Więc jest to też jednocześnie jedna z wielu afer, też można powiedzieć, które teraz ciążą po prawej scenie sceny politycznej i wprowadzają coraz większy zamęt, mam wrażenie, też w szeregach prawicy. Afera Zonda Krypto, ta afera Orlenu wobec Daniela Obajtka. I wydawałoby się, że z punktu widzenia prawicowej opozycji można by spojrzeć sobie na poczynania rządu, które no, trochę paraliżowane także wetami prezydenta, też niesnaskami wewnątrz koalicji. No prawicowa opozycja mogłaby sobie powiedzieć, nie mamy z kim przegrać tych wyborów w przyszłym roku. No a tutaj okazuje się, że jednak przegrać można, bo sam

0: memu jest się uwiązanym szeregiem afer, które no wiążą po prostu prawicy też ręce.
1: Afery są rzeczywiście, jeżeli chodzi o prawicę, a czy one społecznie są odbierane rzeczywiście i mają taki wymiar ciężki, jeżeli chodzi o wizerunek Prawa i Sprawiedliwości?
2: No, wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Dlatego, że na przykład afera Zonda Krypto, to Marcin Masalerek w którymś wywiadzie mówił, że ona uderza w samo DNA Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy zawsze mówiąc, że to ta druga strona, ta liberalna strona ma jakieś niejasne kontakty z biznesem, tam są jakieś niejasne przepływy, być może nawet jakieś właśnie nie do końca legalne pieniądze, a tutaj okazuje się, że minister sprawiedliwości w rządzie PiS wziął pieniądze, bo to wiemy, tak? To jest to, co w tej sprawie wiemy. Nie wiemy za co, wiemy, premier Donald Tusk zasugerował, że z zeznań Krala wynika, że wziął to w zamian za obietnicę jakiejś później interwencji, ale abstrahując nawet od tego, te 450 tysięcy złotych do Zbigniewa Ziobry, do Fundacji Zbigniewa Ziobry przepłynęły. I teraz Zbigniew Ziobro mówi, że on nie sprawdził tego Przemysława Krala do końca. No mówimy o ministrze sprawiedliwości. No, to wydaje się naiwne. Nawet Jarosław Kaczyński mówi, że to był błąd. Więc to uderza w taką wiarygodność PiSu jako tej partii, która miała być partią czystych rąk. I to nie przyniesie oczywiście głosów tych wyborców PiSu, koalicji rządzącej, bo jakby tutaj te podziały i ten duopol na polskiej scenie politycznej to uniemożliwia. Ale PiS ma prawicową konkurencję. I to jest największy problem PiSu. Bo teraz wyborcy PiSu, którzy nie są żelaznym elektoratem tej partii, mogą powiedzieć, może oni nie są do końca tak uczciwi, może jednak damy szansę Konfederacji, może damy szansę Konfederacji Korony Polskiej, a to dla koalicji rządzącej jest korzystne, dlatego że jak się wypłaszczy wynik partii prawicowych, to największa partia, a nią w sondażach jest Koalicja Obywatelska, ze względu na ordynację, która obowiązuje w wyborach, zyska.
1: Zostańmy jeszcze przy sporach o polską politykę, ale tym razem przechodzimy do polityki historycznej i zagranicznej. Poseł Włodzimierz Skalik wraz z grupą parlamentarzystów złożył interpelację w sprawie organizacji Polskiego Marszu Niepodległości we Lwowie. Po co i dlaczego, Adam Traczyk?
0: No jest to jednoznacznie polityczna prowokacja wymierzona z jednej strony w Ukrainę i chęć takiej podbijania bębenka nastrojów antyukraińskich, kreowania też nastrojów antyukraińskich. Z drugiej strony prowokacja wymierzona w rząd, bo tam jest wezwanie do organizowania tego marszu przez rząd koniec końców. Rząd oczywiście nie będzie organizował takiej demonstracji, takiego wydarzenia na terytorium państwa zaatakowanego przez Rosję, toczącego wojnę. No pan poseł Skalik jest znany ze swoich prorosyjskich poglądów, jest znanym teoretykiem spiskowym. W jego mniemaniu wojna na Ukrainie toczy się w imię żydowsko-anglosańskich interesów. Nie wiem, czy on sam uważa, że Ukraina być może rozpoczęła nawet tą wojnę, a nie Rosja. Więc można powiedzieć, że on jest takim de facto agentem rosyjskich wpływów i rosyjskiej dezinformacji w polskiej polityce. Ja natomiast na czym ubolewam, to że pod tym apelem podpisali się przez przedstawiciele w zasadzie wszystkich partii prawicowych, więc zabrakło tutaj ewidentnie pewnego instynktu samozachowawczego.
1: I jeszcze Artur Bartkiewicz, króciutko.
2: No, zwrócę uwagę też, że to jest wpisywanie się w narrację Rosji, która często mówi o polskich roszczeniach wobec zachodniej Ukrainy, między innymi wobec Lwowa. Jeżeli polscy politycy teraz proponują Marsz Niepodległości Polski w Lwowie, który wiadomo, że jakie to budzi emocje w Ukraińcach, no to jest granie na bardzo naprawdę niebezpiecznej nucie.
1: Bardzo dziękuję za te komentarze. Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Adam Traczyk, Morin Komun Polska, również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.
4: 17 minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia i Pulp, Got to Have Love. A za kilka chwil porozmawiamy o protestach wobec pomysłów utworzenia w Polsce wielkich center danych, które mogą pobierać energię taką, jaką pobiera nawet 100 tysięcy osób. 2 2 7 3, numer do Państwa dyspozycji, cały czas ten sam.

0: Protest przeciwko powstaniu Centrum Danych pod warszawskim Piasecznie ma rozpocząć punktualnie o godzinie 18, a do nas dodzwonił się pan Michał pod 2 2 7 3. Pewnie w drodze z pracy do domu, zgadłem?
1: Dokładnie tak. Ja jak najbardziej popieram protest przeciwko budowie baz Centrum Danych, gdyż uważam, zresztą co widzimy, co się dzieje w Ameryce, nie dość, że jest marnowana i zatruwana woda, to ma bardzo, bardzo złe konsekwencje dla środowiska, to jeszcze na obywateli przerzucane jest po prostu cena kosztów energii, które zużywa takie centrum danych. Są informacje, że bodajże 4 czy 5-krotnie wzrosły rachunki ludziom, którzy mieszkają w pobliżu tych centrum danych, więc zdecydowanie nie polecam i mówiono, że miałam być krótko, więc dziękuję, to jest moje wypowiedź.
0: Dziękujemy panie Michale za ten głos. Ja dodam, że na przykład Donald Trump w swoim komunikacie, jednym z wielu, które publikuje bardzo chętnie w sieci, powiedział, że protestujący przeciwko centrom danych wpisują się w chińską strategię, która ma spowodować, że Stany Zjednoczone i te firmy, które budują sztuczną inteligencję w Stanach, posługując się tymi centrami danych, przegrają w wyścigu z chińskimi firmami nieblokowanymi takimi protestami. 2 2 7 3, czekam na państwa głosy w tej sprawie. A teraz alerty RCB w programie trzecim.

0: śpiewała Ofelia w programie trzecim. Do godziny 18 zostało jeszcze 8 minut. 2 2 7 3 to jest telefon do Państwa dyspozycji. Można dzwonić na przykład w sprawie centrów danych, które mają w Polsce wyrastać jak grzyby po deszczu. Przypomnę, protest pod warszawskim Piasecznie zacznie się o 18, ale można dzwonić też w sprawie taktyki na wysokie ceny paliw.
1: Ja wziąłem przykład właścicieli samochodów elektrycznych. Jeżdżę sobie 90 km na godzinę maksymalnie po drogach szybkiego ruchu, czyli po S-kach i po autostradach też. Nie włączam klimatyzacji, mniej pali.
0: Mniej pali. Wystarczy jeździć wolniej. Do 90 na godzinę to taktyka pana Piotra, a państwo jakoś swoją mają? 2 2 7 3.

0: Autopromocja.
1: Panią się, dzień dobry, słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Bo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę na muzycznej faktycznie UKF?
4: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
1: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
4: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
5: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
3: Trzymajcie się ciepło.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
20: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
21: Aflofarm.
23: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
24: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
25: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyota Yaris High.

0: Split z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 i 16 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Na początek pytania o ceny paliwa. Ekspert przewiduje dalsze wzrosty i wskazuje na rządowe rozwiązania. Przed białostockim sądem nie stawił się oskarżony o szpiegostwo Białorusin. Jego adwokat nie spodziewa się, żeby przyszedł na kolejne rozprawy. Plan zaostrzenia kar za przestępstwa związane z zagrożeniem ze strony islamistów ma niemiecki rząd. Paliwa w Polsce nie zabraknie, ale ceny mogą jeszcze wzrosnąć, tak uważa Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Za główną przyczynę wysokich cen uznaje się wojnę na Bliskim Wschodzie i braki ropy naftowej. Jego zdaniem podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, takich jak Orlen, byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie obniżek cen paliw.
4: No bo to nie jest zasługa super kadry zarządcy Orlenu, tylko to jest tylko i wyłącznie powód tego, że jeżeli cena jest ropy wysoka, a marża jest stała, to im wyższa cena ropy, to marża x% razy wyższa cena daje wyższy zysk.
3: Projekt ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych jest procedowany w ekspresowym tempie. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów, a w piątek ma już być głosowany. Litr benzyny 95 kosztuje niecałych 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Oskarżony o szpiegostwo Białorusin nie stawił się przed białostockim sądem. Z tego powodu nie udało się rozpocząć jego procesu. Mężczyznę zwolniono z aresztu w kwietniu w ramach wymiany więźniów.
5: Obrońca oskarżonego, mecenas Michał Korsak, mówi, że nie wie, gdzie jest teraz jego klient.
6: Oskarżony został wymieniony na pana Poczobuta. Z tego, co mi wiadomo, było to osobiste żądanie strony białoruskiej, żeby był wśród tych osób, które były wymienione. Osobiście wątpię w jego stawiennictwo z uwagi na ciężar zarzutów.
5: W śledztwie oskarżony złożył wyjaśnienia i zgodził się na rozpoczęcie procesu pod jego nieobecność. Sąd ocenił jednak, że zawiadomienie go o rozprawie mailową jest niewystarczające. Dlatego wyśle wezwanie do ambasady Białorusi z prośbą, by doręczyć je oskarżonemu osobiście, a także w ramach pomocy prawnej zwróci się do sądu w Białorusi. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
3: Niemiecki rząd wypracował plan zaostrzenia kar za przestępstwa związane z zagrożeniem ze strony islamistów. Podejrzani o terroryzm mają być karani bardziej surowo, a wyroki usłyszą szybciej. Użycie noża i innego narzędzia jako broni ma być uznane za przestępstwo i karane minimum rocznym więzieniem. Poszerzone zostanie pojęcie kolportowania materiałów propagandowych zachęcających do terroryzmu. Zapowiedziano też więcej narzędzi dla policji walczącej z terrorystami oraz płynniejszą wymianę informacji między organami bezpieczeństwa i ścigania, sądami oraz zakładami karnymi. Rządowy komunikat podkreśla, że pakiet zmian to także odpowiedź na zamach w Berlinie z 25 lipca. Tam pochodzący z Libanu Niemiec wjechał ciężarówką w tłum ludzi.
7: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Małogoszczu, w Świętokrzyskiem umiarkowana. Z OZE pochodzi 29% prądu w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Teraz sport w Trójce. Adam Malecki.
8: Polacy grają z Bułgarią. To ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają komplet zwycięstw. Wszystkie spotkania wygrali bez straty seta i są pewni awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Jak na razie z aktualnymi wicemistrzami świata trwa pierwszy set. Jest 2-2. Polacy w 1/8 finału zagrają z czwartą drużyną grupy D, czyli Łotwą lub Turcją, które walczą o to czwarte miejsce w bezpośrednim starciu. Jak na razie Łotysze prowadzą w setach 2-1. Z Olympiakosem Pireus zagra w pierwszym meczu piłkarskiej Ligi Europy Jagiellonia Białystok. W meczu wyjazdowym na gorącym terenie trener Adrian Siemieniec chce zobaczyć drużynę walczącą o każdy centymetr boiska. Będziemy gryźć trawę, przekonuje szkoleniowiec.
9: To podejście, to nastawienie, ono nas charakteryzuje w każdym meczu europejskim i w każdym meczu, w którym graliśmy na dużym stadionie. I myślę, że taki właśnie zespół chciałbym widzieć z takim nastawieniem. Zespół odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej. Łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
8: Początek meczu w Pireusie o 21:00, jutro o tej samej porze, też w Lidze Europy, Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. W delegację zagraniczną wybrali się także piłkarze ręczni Industrii Kielce, by zagrać w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Na inauguracji Kielczanie wygrali u siebie z Lucerną, dziś bić się będą z Norwegami z Kolsztat Handball. Co będzie kluczem do zwycięstwa w meczu, podpowie drugi trener Kielczan, Kamil Siedlarz.
10: Nasza konsekwentna gra w ataku.

0: i unikanie błędów technicznych. W tamtym sezonie właśnie te błędy techniczne, proste straty piłki powodowały szybkie kontrataki zespołu gospodarzy, co kończyło się tym, że po prostu musieliśmy w tym meczu gonić i cierpieć, tak, na boisku. Także myślę, że taka konsekwentna gra w ataku, mocna obrona, to będzie klucz do zwycięstwa.
1: Początek tego spotkania o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: W nocy mogą pojawić się burze, popada. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni, ale będzie cieplej na południowym wschodzie, nawet 16 stopni. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, przejaśnienia, głównie na północy i zachodzie, pokropi, na południowym wschodzie raczej. Temperatura maksymalna od 16 do 19 stopni przeważnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ze mną Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Jacek Frenzel. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę. Rządowe rozwiązania, rządowymi rozwiązaniami, ale swoje warto mieć.
5: W sprawie tematu tego ograniczenia wydatków na paliwo.
6: Moim sposobem jest, może nie będę tutaj oryginalny, ale gaz.
5: Jeżdżę autem, który ma ładowanie z gniazdka, taki tani Chińczyk.
6: Benzyna z gazem, proszę pana. Cena poniżej 3 zł za litr i o czym tu więcej mówić?
5: Ceny paliwa mnie w ogóle nie interesują, bo wszędzie, gdzie mogę, się podepnę do gniazdka i ładuję, a jak jest fotowoltaika, to w ogóle za darmo. I do tego nawet podatków drogowych nie ma, jeżdżę buspasami. Tylko auta elektryczne.
3: Jean Loves Jezebel teraz w trójce Desire, a dla Państwa numer 22 i 7 trójek.

0: Trzeci Polskiego Radia. Rozmawialiśmy już odrobinę o centrach danych, które będą powstawały w Polsce. Pojawiają się plany dotyczące ich utworzenia. Między innymi jeden z takich planów zakłada wybudowanie centrum danych w podwarszawskim Piasecznie. Tam rozpoczął się protest przeciwko budowie data center, przygotowania do tego protestu, no i także sam protest obserwuje Michał Kowarski, który jest na miejscu. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się. Ja cię dobrze słyszę, Michale. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać.
0: Dobrze cię słychać. Powiedz, jak wygląda sytuacja? Czy dużo jest tam ludzi?
1: No, w tym momencie obserwuję zgromadzenie tak około 200 osób. Przez cały czas dochodzą jeszcze kolejne. Masa transparentów. I nic dziwnego, ponieważ jeżeli państwo kojarzą mniej więcej Piaseczno, tutaj jest takie duże centrum handlowe stylizowane na stary dom mody. Można powiedzieć, że główne miejsce w Piasecznie to jest raptem 500 metrów od tego centrum handlowego, a do zabudowań, pierwszych zabudowań mieszkalnych mamy raptem 35 metrów od miejsca, gdzie to data center ma powstać. No i słuch, i mieszkańcy niestety na samym początku myśleli, że będzie powstawać tutaj coś zupełnie innego, o czym mówi Iwona Mieleńczuk z inicjatywy Stop Serwerowni Piaseczno.
2: W ogóle przekaz, jaki był w gminie o tym, że cokolwiek powstaje na ulicy Energetycznej, to że będzie powstawał SUW, czyli stacja uzdatniania wody. Przyjęliśmy wszyscy z dobrodziejstwem inwentarza, dlatego że są problemy z wodą. Przepraszam, my mamy problemy w kranach do tej pory, natomiast narracja PWiKu się zmieniła, odkąd się okazało, że jest data center. W związku z tym, jeśli wszystkie informacje, które były upubliczniane, dotyczyły tego, że na ulicy Energetycznej będzie budowany SUW, to wszyscy założyliśmy błędnie, nasza wina ewidentnie, no nie czytamy BIP-u do śniadania, chociaż teraz zaczęliśmy, że tu będzie SUW.
1: I to właśnie woda spędza sen z powiek mieszkańcom, o czym opowiada Magdalena Potocka, również z inicjatywy Stop Serwerowni.
3: W zeszłym roku był zakaz podlewania obwódków. W tym roku zakazu nie ma, ale jest apel gminy, żeby to ograniczać, a jednocześnie lekką ręką dają pozwolenia na budowę jednego data center, drugie będzie kilkaset metrów stąd jeszcze większe. Pytanie o analizę wpływu poboru wody przez te inwestycje na zasoby w tym rejonie. Powiedzieli, że nikt takiej analizy nie robił. My pytaliśmy PWiK, czyli lokalnego dostawcę wody, pytaliśmy Wody Polskie, nie była robiona taka analiza.
1: Rozmawiając z Grzegorzem Udowskim, wspominał, że po pierwsze serwerownia będzie chłodzona wodą oligoceńską, która jest jedną z najbardziej drogocennych tutaj na terenach warszawskich, ale jeszcze przede wszystkim mieszkańcy są bardzo zmartwieni potencjalnym hałasem, który będzie generowany przez data center.
4: W Polsce norma jest 40 decybeli w nocy. Inwestor założył 39,9, no jest to szycie na miarę z tego opracowania, natomiast w ogóle nie założył, że przy takich wyliczeniach dalsze się daje 3 decybele w górę albo w dół takiej rezerwy, tu jest 0,1 decybela. Z naszych wyników, tych robionych społecznie, wychodzi na to, że w ciągu dnia to będzie tak jakby pas startowy, tu będzie prawie 200 urządzeń na dachu. W ciągu nocy no nam wyszło, że to będzie taki hałas, no jakby koło pana domu przejeżdżał motocyklista, tak w te i we w te, w te i we w te, w te i we w te.
1: To jeszcze na sam koniec mniej więcej przedstawię państwu liczbowo, jak to będzie wyglądało. Niech państwo sobie wyobrażą pięciokondygnacyjny blok z wielkimi wentylatorami na dachu, który będzie pobierać tyle prądu, ile 3 gminy Piaseczno rocznie. Do tego też 100 tysięcy metrów sześciennych wody, to mniej więcej 3 tysiące nowych mieszkańców. Więc nic dziwnego, że protestują.
0: Michał Kowarski o tym proteście. W jutrzejszej popołudniowej audycji zapraszam do Trójki nie tylko o tym proteście, ale też o argumentach innych stron z tym związanych. 2 2 7 3, to numer do państwa dyspozycji w sprawie centrów danych. Można dzwonić. Michale, dziękuję za te relacje.
1: Dziękuję.
0: A w studiu zapraszam do Trójki. Pojawiła się Agnieszka Lichnerowicz, ale
5: melduje
0: zanim...
5: Melduje się.
0: O, chciałem ci oddać głos nieco później, bo pierwszeństwo powinna mieć pani Ursula von der Leyen.
6: Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem. Na naszym kontynencie szaleje wojna o terytorium, w pobliżu wybuchły inne konflikty. Światową rywalizację kształtuje walka o potencjał przemysłowy, zaś bitwa na narrację ma na celu osłabienie zaufania do Europy i sparaliżowanie naszych demokracji. Ale nasza droga jest jasna. Budowa niezależnej Europy, która posiada zdolność do działania. Nic nie może nas od tego odwieść. W tym świecie los Europy musi pozostać w rękach Europejczyków.
0: To już teraz, bardzo proszę.
5: Tak, bo dzisiaj jest ten dzień Europy.

0: roku, gdy szef lub szefowa Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie tej naszej wspólnej, budowanej przez Europejczyków Unii. I to jest taki moment, w którym przedstawia priorytety, wyzwania i zagrożenia i właśnie o tym.
1: I trochę też narzeka, co było słychać.
0: Ale też próbuje zainspirować, więc o tym wszystkim w mapie myśli.
1: W mapie myśli, która już za kilka chwil.
0: Krótko mówiąc, chcemy wynieść relacje z Kanadą na najwyższy możliwy poziom. Drogi Marku, z Tobą chciałabym pracować nad otwarciem przed Kanadą drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej.
1: To nie było do mnie, tylko do Marka.
0: Jakiego Marka? Marka Carneya, premiera Kanady. Zaprosiliśmy go do stowarzyszenia się z Unią.
1: A teraz Sebastian Tellier, Divine, a mapa myśli już za kilka chwil.

0: Już prawie 19 po 18.
1: Mapa myśli.
2: W mapie myśli łączymy się teraz z Tomaszem Bieleckim, brukselskim analitykiem Ośrodka Analitycznego Polityka Insight. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: Dziś szefowa Komisji Europejskiej, jak co roku, wygłosiła orędzie o Europejskiej Unii, Unii Europejskiej, Unii, którą tworzą Europejczycy. To jest zawsze taki moment, w którym przedstawia, podsumowuje swoje sukcesy oczywiście, ale też przedstawia wyzwania i zagrożenia. Zanim przejdziemy do tych najciekawszych czy najważniejszych, to jakbyś podsumował te dzisiejsze orędzie, albo co to orędzie mówi o stanie Unii?
3: Nie chciałbym uciekać się do cytatu z von der Leyen, ale ona miała dosyć tam udane takie zdanie, w którym powiedziała, że stan Unii Europejskiej jest silniejszy niż kiedykolwiek, a jednocześnie może być postrzegany jako bardziej niepewny niż kiedykolwiek.

0: bo to orędzie jest zbudowane na przedstawieniu tych zagrożeń, które no nie w tym roku, ale w ostatnich latach rzeczywiście są wyjątkowe, ale też pokazywanie drogi do przodu, jeśli kraje Unii czy kraje Europy, Zachodu się zdecydują i będą potrafiły wspólnie działać. To orędzie, oprócz tam kwestii, o których za chwilę będziemy mówili, Kanady, ono nie przynosi jakichś sensacyjnych nowości, ale to jest również dlatego, że jesteśmy na tym etapie, to jest przemówienie orędzie o priorytetach Komisji Europejskiej, która ma 5-letnią kadencję. Jesteśmy w takim miejscu tego procesu legislacyjnego, w którym Komisja Europejska składa projekty, one później są negocjowane między krajami, parlamentem, że wiele tych rzeczy się już toczy.
1: Jasne.
0: Z tą orędzią ona von der Leyen się odwołuje do tego programu, harmonogramu pogłębiania wspólnego rynku, który zapowiadała w ubiegłym roku i który, już nie wchodząc w szczegóły, no jest negocjowany w bardzo szybkim tempie, jak na Unię Europejską.
1: Jedna rzecz to wspólny rynek, żeby było mniej przeszkód między krajami dla ruchu towarów, finansów i usług. No ale to, co jest teraz na jedynkach, to jest to oczywiście, że Ursula von der Leyen zwróciła się do obecnego w parlamencie premiera Kanady, proponując, by został pierwszym takim, Kanada została krajem stowarzyszonym. Ponoć wszyscy byli zaskoczeni, łącznie z państwami członkowskimi. Więc tak podsumowując to, czy coś z tego wynika, czy Kanada rzeczywiście aż tak się zbliży do Unii?
0: To nie ma takiego statusu oczywiście w prawie unijnym, o jakim powiedziała von der Leyen. To pojęcie członka stowarzyszonego dotychczas zostało jakoś tak szerzej i mocniej użyte raz przez kanclerza Merca w odniesieniu do Ukrainy, kiedy on nakreślił tam przed wakacjami taki program alternatywy dla pewnego członkostwa na najbliższe 10, kilkanaście lat i nazwał to właśnie członkostwem stowarzyszonym. Chodzi o, jak wyjaśnia to von der Leyen, jest współpracownicy od paru dni, bo te negocjacje unijno-kanadyjskie się toczą i toczą się za zgodą i przy wiedzy i zielonym świetle krajów członkowskich, które być może, jeśli były zaskoczone, to dzisiaj nazwą tego modelu, ale nie tym, o czym się mówi. Zresztą sama nazwa, przyznajmy to kolegom, dziennikarzom Wall Street Journal 3 dni temu ogłosił i się sprawdziło, więc to zaskoczenie może jest trochę tam i dyplomatów teatralne. Chodzi o zbliżenie tak bliskie jak możliwe, bez członkostwa, ale von der Leyen w to nie wchodziła, Carney w to nie wchodziła, on jutro będzie przemawiał w Parlamencie Europejskim, ale zdaje się też nie tak bliskie jednak jak Norwegii czy Islandii, które są w europejskim obszarze gospodarczym i mają wspólną, muszą przyjmować regulacje unijne, nad którymi nie głosują. Wydaje się, że Kanadyjczycy to długa droga, żeby się na to zgodzili, ale oczywiście zacieśnienie współpracy technologicznej, w kwestiach obronnych, handlowej, chociaż mamy umowę z 2016 roku liberalizującą handel, inwestycje, które między innymi Polska nie ratyfikowała. Ona obowiązuje tymczasowo, ale opory wobec otwierania się handlowego we Francji, Włoszech, Polsce uniemożliwiają ratyfikację, więc to stowarzyszone członkostwo, ono brzmi na razie świetnie, ale w szczegółach to będzie bardzo ciężka.
1: Ale ja tak droga. Przełamuję jakąś, wydaje mi się, bezsilność, to znaczy pokazuje, że można ten plan, zaznaczyła Ursula von der Leyen, że to nie jest przeciwko Trumpowi, ale jakoś jednak jest realizować. Druga ważna kwestia, nie wiem, na co byś zwrócił uwagę, bo ja chyba jednak na bezpieczeństwo zapowiedziała Ursula von der Leyen powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa oraz protokołu bezpieczeństwa na wzór artykułu 4 w NATO, czyli wzywania do takich konsultacji. Nie wiem, co tutaj jest istotne i czy coś w ogóle jest istotne.
0: Znaczy ten pomysł Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, no on egzystuje w tej bańce i otoczeniu brukselskim od dosyć dawna. To może być coś pożytecznego, bo jest problem w budowaniu Unii Europejskiej. Ta Rada Europejska Bezpieczeństwa, ona ma być jakimś formatem współpracy krajów Unii Europejskiej, krajów pozaunijnych zainteresowanych bezpieczeństwem.
1: Wielka Brytania, Kanada.
0: Norwegii, Ukraina, ale też Kanada, ta, która geograficznie, jak tam jeden z doradców von der Leyen wczoraj żartował, szukali choćby jakiejś maleńkiej wysepki, którą można geograficznie do Europy zaliczyć się nie da, no ale no dobrze, stąd ta nazwa stowarzyszone członkostwo. Więc to może być ten format, który rozwiązuje obecny problem, że nie tylko NATO, ale instytucje Unii Europejskiej czy Unia Europejska są zaangażowane w kwestie bezpieczeństwa w sposób oczywisty.

0: Nie może być to 27 liderów, 27 państw. Mamy kilka państw, które zasiadają w tych gremiach. Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, nie zawsze Polska. Umieszczenie w takim formacie Unii Europejskiej no, daje pośredni dostęp wszystkim, od Malty po Portugalię. Ale to jest ta pozytywna strona. Myślę, że ten pomysł wywoła ogromnie dużo kontrowersji, bo jednak jest wchodzenie przez Komisję Europejską, bo orędzie o stanie w Unii to jest orędzie o priorytetach Komisji Europejskiej, nawet nie całej Unii Europejskiej, nie państw członkowskich. Jednak wchodzenie w te uprawnienia twardego bezpieczeństwa dla części krajów, po prostu uprawnienia natowskie, dla części takich,
1: to które nie... To w Polsce wywołuje kontrowersje, tak.
0: Będzie wywoływało zastrzeżenia i tutaj odwołując się do zeszłego roku, von der Leyen bardzo odważnie w zeszłorocznym orędziu zgłaszała różne takie zbrojeniowe pomysły, mur dronowy, tam zapora antydronowa. Komisja Europejska została utemperowana. Te inicjatywy pozmieniały nazwy. Komisja Europejska musiała się powycofywać ze swojego udziału w części tej współpracy, oddając to krajom członkowskim, oddając to tak naprawdę NATO. Więc z tą Europejską Radą Bezpieczeństwa może być, znaczy to wymaga dużej ostrożności ze strony instytucji unijnych, żeby to dobrze ukształtować, chociaż no są kraje, no myślę, że jak tam poszukać w ostatnich latach w przemówieniach prezydenta Macrona, to on takie rzeczy wygłaszał. Jest potrzeba, jest pytanie, czy to von der Leyen powinna być inicjatorką. Potrzeba formatu współpracy Unii Europejskiej jako instytucji z Brytyjczykami, z Ukrainą, z Norwegami i tak dalej.
1: Bardzo ci dziękuję. Tomasz Bielecki, analityk brukselski Polityki Insight, komentował dla państwa dzisiejsze orędzie o stanie Unii, w którym między innymi też szefowa komisji przyznała się do porażki, jeżeli chodzi o wspólną politykę wobec Izraela, ale mówiła też dużo o konieczności już adaptacji do skutków zmiany klimatu. Mało mówiła o Chinach.
2: Mapa myśli.
3: To była Agnieszka Lichnerowicz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do

0: 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
2: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy 24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
10: Prokuratura sprawdza zapis rejestratora auta, którym na ulicy Solnej w Krakowie Hubert B. spowodował śmiertelny wypadek zabijający dwie osoby. W czym ma to pomóc, tłumaczy prokurator Tomasz Waszczuk.
11: To są istotne dane. Kwestia, z jaką prędkością poruszał się samochód, jest jedną z najistotniejszych kwestii w tym śledztwie. Ta opinia pozwoli nam na zweryfikowanie i potwierdzenie w sposób zdecydowanie bardziej pewny, jaka była prędkość samochodu.
10: Ze wstępnych ustaleń biegłych wynika, że było to 70 km na godzinę przy ograniczeniu do 30 km na godzinę. Hubert B. miał stracić panowanie nad pojazdem i zjechać z drogi. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, za co grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Podrożeją zakupy na tanich chińskich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress. Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące handlu w internecie. Regulacje, które dzisiaj przyjęli europosłowie, wprowadzają od listopada nową opłatę, która będzie doliczana do przesyłek spoza Unii o wartości poniżej 150 euro. Od lipca w Unii obowiązują już cła wysokości 3 euro za przedmiot w przesyłce. Jeśli jest w niej na przykład bluzka, spódnica czy poduszka, to opłata celna wynosi 9 euro. Od listopada dojdzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Bruksela tłumaczy, że ma ona pokryć stale rosnące koszty obsługi ogromnej liczby pojedynczych przesyłek. Będą ją płacić sprzedawcy i operatorzy platform. Jemeńscy Huti twierdzą, że zaatakowali infrastrukturę paliwową w porcie Yanbu w Arabii Saudyjskiej, a także saudyjską bazę lotniczą w Hamis Mushayt. Arabia Saudyjska nie potwierdziła jeszcze tego ataku. Yanbu to jedno z głównych saudyjskich miast portowych nad Morzem Czerwonym. Tam kończy się m.in. uszkodzony w ubiegłym tygodniu ropociąg, przez który przepływa około 4% całego światowego zapotrzebowania na ropę. To był serwis Trójki.
9: Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni przeważnie. Jutro w najcieplejszym momencie dnia od 16 do 22. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, ale sporo chmur. Poza tym przejaśnienia raczej w północno-zachodniej części kraju. 26 minut do godziny 19. Raz, dwa, trzy w Trójce. Oczy tej małej.

0: Do godziny 19 zostało jeszcze 21 minut.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Oto spotkanie, które brawurowo się zaczyna. Jest pani Barbara i one. Borowce, mroczki, karliki i gacki. Pierwszego z nich znalazła kilkanaście lat temu.

0: Monako udrze córki po tym, gdy wpadł do domu przez szyb wentylacyjny. Skończyło się na domowym schronisku dla nietoperzy. I to prawda, czasem Barbara Górka gości nawet 300 tych pożytecznych ssaków. A w tej historii będzie niewielkie mieszkanie w bloku, wielka determinacja i miłość do nietoperzy. Janusz Wilczyński z Polskiego Radia Szczecin przygotował reportaż Bad Mom. Posłuchajmy.
1: Tak?
2: Basia Górecka, księże proboszczu.
1: No witam.
2: Wpuściłby mnie ksiądz dzisiaj na polatanie do świetlicy.
1: No nie bardzo.
2: A czemu dzisiaj nie?
1: Bo się szykują na prymicję na niedzielę skauci Europy.
2: Ale na godzinę.
1: Bo oni mają być po 19.
2: Ja bym przyszła przed 18. Na chwilę.
1: No to dobra, dobra. Zostawię otwartą salkę.
2: Serdecznie
1: no bardzo,
2: dziękuję.
1: Bo zamykam, jak przyjdą ci harcerze, nie?
2: Do zobaczenia.
1: Dzięki, dzięki.
3: Dziękuję. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To jest dzisiejsza dziewczynka. Leżała na środku ulicy.
3: Tu jest ładne skrzydło całe. Tu jest wszystko ok. A druga strona widziałam krople krwi, ale muszę zobaczyć. A nie, to chyba roztocza.
2: Ma roztocza.
3: No, standardowo. Co z podwórka. To jest wszystko ok. Nie ma żadnych złamań. Musiała być uderzona. Nawet nie potrzebuje żadnej kroplówki. I kupy robi ładne. Jakby chciała pani od razu do badania.
2: No
3: wszystko jest.
2: Tu jest coś z nóżką. Też znaleziony na ulicy leżący.
3: Czucie jest, więc wygląda jakby było w stawie skokowym po prostu zwichnięte.
2: No tak trochę.
3: No bo ruszać rusza, rusza, tak, rusza. Czucie ma i sika na mnie, super. Ja bym jeszcze się wstrzymała ze zdjęciem.
2: Dobrze.
3: Zrobić kilka dni przeciwzapalnych, przeciwbólowych i obserwować, czy tam nie puchnie, czy zakażenia się nie wdaje. Jak coś, to antybiotyk i przyjść dokarmiać, dopajać.
2: Dobra.
3: Lekarz weterynarii Malwina Koczan-Mucha z gabinetu Psi Doktor.
5: Pani doktor, co pani powie o pani Bad Mom, o pani Barbarze Góreckiej? Jaka to jest osoba?
3: O dużym sercu, dużej empatii, trochę szalona. Możemy na nią krzyczeć, że mamy tutaj terminy pozajmowane, ale robi to tylko i wyłącznie z troski, z dobrego serca, więc też się nie możemy na nią długo złościć. Mówimy, że musi poczekać i przyjmujemy ją.
2: Dobrze, i pan zostawia otwarty. No co? Tu jest mroczek późny. Chodź maleńki. Ma na imię Czarny. Gada.
5: Nie wygląda na zadowolonego.
2: No nie, nie jest zadowolony. Co ty taki biały pod niebie nie masz? Co masz, anemię?
5: Ogromne ostre zęby.
2: Tak, wilcze wręcz.
5: Na dłoni gruba skórzana rękawiczka, bo jednak nietoperz potrafi ugryźć, no, tak?
2: Tak, tutaj ten to muszę mieć zabezpieczone.
5: Po kuchni krząta się pan Adam, czyli mąż pani Barbary. Panie Adamie, mam pytanie do pana. Czy lubi pan nietoperze?
6: Muszę je tolerować. Nie zawsze je lubię, bo widzi pan, tu jest wysprzątane, ale ja tak normalnie liem z nietoperzami.
2: Masz maleńki, chcesz? Nie.
6: Ty mówisz o mnie, czy...
2: Nie, skądże. Coś ten Czarny jest taki... Nie podobasz mi się, kolego.
5: Ile pani ma teraz w domu nietoperzy?
2: O, nie mam dużo. Teraz mam tak do 15 mniej więcej.
5: A najwięcej ile pani miała w domu nietoperzy?
2: 375. Z Reska. Tam była jakaś katastrofa budowlana, czy pożar, czy coś takiego. To był styczeń. Wtedy mój syn zastał mnie siedzącą przy stole z czołem opartym o stół, gdzie ja byłam w skrajnej rozpaczy. Wtedy byliśmy tylko my, rodzina. I rozpoczął akcję w mediach społecznościowych i ściągnął mi tutaj z 20 osób chętnych do pomocy. Oni sobie tutaj gotowali. Siedzieliśmy i karmiliśmy od drugiej do drugiej. Od drugiej po południu do drugiej w nocy. Potem to wypuszczanie, gdzie dosłownie no tak stadami szły, prawda? Żywione są tylko drewnojadami, mącznikami i świerszczami.
5: Jej, tu jest cała wielka kuweta robali.
2: Jak przychodzi, to 10 litrów.
5: Posłuchajmy, jak poruszają się. To są larwy. Teraz zamoczyła pani mączlika w tej odżywce, tak?
2: I podaje. Drobnoja, tak. I to jest pyłek kwiatowy, bo przecież nietoperze, kiedy zjadają ćmy, które są motylami nocnymi,

0: ziemi też zjadają pyłek kwiatowy razem z tym owadem. A tu jest w zasadzie wszystko. Jeżeli chodzi o witaminy, dlatego te moje nietoperze mają taką ładną sierść.
1: I teraz na odporność. Praska.
0: Do pysia. No trzeba przyznać.

0: malowania portretu diabła, szatana. Takie zęby, takie uszy, skrzydła diabelskie to oczywiście nietoperze, tylko jeszcze często kozie nogi i rogi.
1: A teraz współpracuje pani z księdzem proboszczem.
0: A ksiądz proboszcz to jest cudowny, przekochany, życzliwy dla tych zwierząt człowiek, który po tym, jak tutaj straciliśmy miejsce, gdzie mogłam puszczać nietoperze, zwróciłam się do księdza, wiedząc, że ta świetlica jest taka duża. Bez chwili wahania pozwolił. Jeszcze w dodatku zachęca ludzi na mszy świętej, żeby jak ja jestem i puszczam nietoperze, że można iść pooglądać, jak pani Górecka puszcza nietoperze.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do początków, czyli nietoperz na kołdrze, no i nie wiedziała pani co robić. Jak sobie pani poradziła?
0: Zadzwoniłam do Straży Miejskiej, tak standardowo, i rzeczywiście przyjechał wtedy właśnie chłopak, mężczyzna młody, współpracujący z łowczym. Tyle, że przyjechał po 3 dniach i to biedne zwierzę leżało w pudełku. Jak teraz o tym myślę, to mi się serce kraje. Wycieńczone, bo to styczeń, czyli już stracił ten cały tłuszcz. Bez picia. Niczego nie wiedziałam, prawda? Zachowałam się tak, jak teraz ludzie się zachowują. I zabrał tego nietoperza. Ja byłam zaskoczona, jak on go ogląda, rozwija skrzydła, jak sobie radzi. Wydawało się, że no był to incydent. Jeszcze wtedy pracowałam na uczelni. A tymczasem następnego dnia nietoperz. Telefon, odbiór. Następnego 3. Teraz okna pozamykane, zimno. Nie pora na nietoperze, bo powinny hibernować. Następnego dnia 8. To był rekord tego sezonu. I nietoperze wpadały przez kilka lat do mnie wyłącznie zimą. Przez pion techniczny, tutaj w rogu są wodomierze, ponieważ ja to mam niezabudowane przez 18 lat, bo ludzie na dole pozabudowywali, to one tam wpadały, a pierwszy otwór to był u mnie.
2: Słychać jak je.
0: Źle wychowany, laska. Buzie się zamyka, jak się je. I no tak się zaczęło, że w końcu pan Michał, który przyjeżdżał po te nietoperze, powiedział, że ma problem z tym odbiorem, bo jest bardzo zły okres dla innych zwierząt i że on mi przywiezie siatkę i robaki. To takie były na ryby, takie największe obrzydlistwo, jakie istnieje. I syn jeszcze z nami mieszkał, to Andrzej pomagał mi karmić. Jestem trochę szalona już na tym punkcie, bo to jest moja ogromna miłość. Wychowałam 3 dzieci, mają teraz około 40, bo tak rodziłam jak nietoperzyca, rok po roku jedno. I zastanawiam się często, co ja bym robiła na emeryturze, kim bym była. Wprawdzie mam 2 wnuczki i podobno jestem okropną babcią, bo nie mam czasu, ale no, robię coś, co nie jest dane każdemu.
1: Niedawno odeszła Cecylia, pani się zżywa z tymi nietoperzami, prawda?
0: Tak, jakbym straciła ukochanego psa, tym bardziej, że Cecylka trafiła do mnie w dramatycznych okolicznościach. Leżała na martwej mamie, mamę zabił kot i ona tam leżała 4 dni, bo ta pani nie bardzo wiedziała, jak poradzić sobie z problemem. Dziecko żyło, trzymało sutek. Mama była martwa, były upały, ona się zaczęła psuć, ta matka puchnąć. Leżała w stodole, to na wsi Zagorzowym Wielkopolskim. Znaleziona w sobotę, do mnie trafiła we wtorek. Ja pojechałam po tego zwierzaka 150 km i doktor zrobił pod skórę kroplówkę. Ja tą małą wzięłam do siebie i zaczęłam karmić mlekiem dla ssaków. I ona zaskoczyła. Cecylka 5 lat teraz by skończyła. Byłam roczkiem późnym. I to nie był towarzyski nietoperz. W mojej Olesi i Anieli było wszystko jedno, jak były wsadzone za bluzkę, bo one też tu rezydują. Natomiast broń Boże, że najpierw wsadziłam te 2, a potem Cecylię, to ta łaziła pod bluzką i się wydzierała, bo czuła zapach tych 2 oswojonych również nietoperzyc.
1: Kiedy się pojawiło to określenie wobec pani Batman?
0: 4-5 lat temu wymyśliła moja córka, która zrobiła mi koszulkę w prezencie z tym takim klasycznym wizerunkiem Batmana. Ale był napis nie Batman, tylko Batmom.
1: Czy ja słyszę tutaj świerszcza?
0: Tak. W nocy nie daje się spać. Przyszła uszkodzona przesyłka z owadami i uciekło około 100 świerszczy. To było nie do opanowania.

0: Bo w ogóle to zaczęły się też rozłazić drewnojady, ale je było łatwo złapać. Natomiast świerszcze to było cyk, cyk, cyk. Taki spokój jest, że jak się coś dzieje, to można do lodówki wsadzić nawet, prawda? I przeczeka ten zwierzak. Mąż nie jest zachwycony, kiedy otwiera lodówkę, a tam fauna boksik z nietoperzem.
1: Panie Adamie, przed chwilą pani Barbara powiedziała, że będzie pan na nią narzekał. Będzie pan narzekał?
2: Muszę dzielić pomieszczenie swoje prywatne razem z nietoperzami. To trwa strasznie długo. To nie tylko to. To są też odchody robaków. To jest to karmienie przez żonę robaków. Jak jest biosałata, to ona daje to robalom, a ja jak wezmę, to ona jest oburzona i to mnie denerwuje. Robaki, które są karmą dla nietoperzy, są ważniejsze niż ja. I to jest niby śmieszne, ale to jest naprawdę przerażające, bo to jest prawda. I wszystkie mają imiona, to ja nie wiem, czasami moja żona imienia mojego zapomina i mówi mi po nazwisku, a do nich mówi po imieniu.
1: No i jeszcze jedno pytanie, bo pani Barbara opowiadała mi, i zresztą widziałem to na własne oczy, że nietoperz wchodzi jej pod bluzkę, jak pan to przyjmuje, że one tam mieszkają niektóre.
2: No, jedno zwierzę odeszło z tego świata.
1: Cecylka.
2: Z tego jestem szczęśliwy, bo jedno mniej tam dotyka tych rzeczy, które ja mógłbym dotykać, a nie zawsze mam dostęp, bo są piersi zajęte. Ale tak serio, to ma takie wyjątkowe zwierzątka, które wyjątkową miłością obdarza. I ja widzę, z jaką ona pasją, z jaką czułością do nich mówi. Wie pan co, ja bym był nietoperzem. Jakby ona tak się do mnie odzywała, to ja bym na paluszkach chodziła. A tak się wkurzam czasami, no.
0: Czarny? Jeszcze jeden, bo musisz wapienko zjeść. Szkoda? No, przecież to jest tak piękne zwierzę. Dostałeś witaminki, to teraz cię zamkniemy. Często ludzie sobie zadają pytanie, czy jesteś szczęśliwy? Czy chciałbyś, żeby tak wyglądało twoje życie? A we mnie wszystko krzyczy tak.
3: To był reportaż Bad Mam Janusza Wilczyńskiego z Radia Szczecin. Zrealizował go Wawrzyniec Szaja.
4: Wspaniała ta historia z nietoperzami w roli głównej. Muszę powiedzieć, że trochę rozumiem chyba tego męża, bo jak sobie wyobrażam, że otwieram lodówkę, nie mogę znaleźć musztardy, po czym słyszę, że jest za nietoperzem, to rzeczywiście może być nieco niepokojąca sytuacja. Reportaże w Radiowej Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek o 18.40 w audycji popołudniowej, a także w Klubie Trójki Audiodokumencie w poniedziałki po godzinie 21. To wszystko, co już dzisiaj dla państwa przygotowaliśmy. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Krzysztof Sagan, przy telefonach czuwał Jacek Frenzel i słuchał państwa wypowiedzi o data center i o sposobach na to, żeby mniej płacić za paliwo. Już nie wiem, co wygrało, czy samochód elektryczny, czy jednak samochód na gaz. Kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie piosenką Darii ze Śląska, Aureola.

0: to promocja.
1: Nie pierwsza, nie najnowsza, ale z pewnością najważniejsza dla Fontaine's DC, czyli istotna także dla historii muzyki. Skin to Fia, płyta, która zmieniła status irlandzkiego zespołu i otworzyła zupełnie nowy rozdział. Zapraszam na półperfekcyjnej płyty dziś po 19. Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
11: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
17: Od 30 lat.
2: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Środa, 16 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe burze i intensywne opady deszczu są ostrzeżenia synoptyków na tę noc. Fortyfikacje stanęły na przejściu granicznym w Dorohusku, mają zapewnić schronienie pogranicznikom. Władze francuskiej stolicy tłumaczyły się w Senacie ze skandalu dotyczącego przemocy w szkołach. Wieczorem możliwe burze, w nocy opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, części Śląska i Wielkopolski.
1: Miejscami także pojawią się burze, które stopniowo powinny zanikać. Porywy wiatru w burzach nie powinny przekraczać 60-70 km na godzinę. Sporo popada na południowym zachodzie. Tam opady okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym i silnym i prognozowana suma opadów miejscami jest do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy i właśnie przed tymi silnymi opadami deszczu wystawione jest ostrzeżenie meteorologiczne na kilka powiatów Opolszczyzny oraz Śląska.
0: Ostrzegała Dorota Pacocha z IMGW. Jutro także prognozowana jest deszczowa aura. Temperatura od 16 stopni na wschodzie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na przejściu granicznym w Dorohusku powstały wzmocnione posterunki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pełniący służbę będą mogli się tam schronić w razie zagrożenia z powietrza. Podobne schrony powstaną też na innych przejściach. Na miejscu w Dorohusku był Paweł Buszko.
2: Schrony to posterunki systemu Hasco Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
3: Oto dwa posterunki. Jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym. Funkcjonariusz, który pewnie służył na posterunku, a więc pełni tą służbę na tak zwanym szlabanie. Jeżeli coś się dzieje, coś złego, na przykład jest zagrożenie, wtedy podnoszone są zapory, kolczatki, a funkcjonariusz przechodzi do takiego schronu, aby przeczekać zagrożenie.
2: Podobne schrony powstają także na innych przejściach z Ukrainą. Wczoraj wzmocnienie posterunków granicznych zapowiedział resort obrony. W zeszłą niedzielę doszło do ataku rosyjskich dronów odrzutowych na terenie Ukrainy w pobliżu przejścia granicznego z Polską. Z Dorohuska, Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Kolejna wersja rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych może zostać zawetowana przez prezydenta. Podatek ma pokryć część kosztów związanych z programem ceny paliwa niżej i przynieść dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Poprzednia wersja ustawy została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego bez podpisu prezydenta Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że rząd, przygotowując nowy projekt, nie odpowiedział na wcześniejsze zastrzeżenia.
4: Prezydent we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem, wiedząc, jakie są wątpliwości pana prezydenta.
0: Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze nową wersję ustawy, to rząd przywróci mechanizmy osłonowe na stacjach paliw. Dla przykładu nadzwyczajne zyski Orlenu w pierwszym półroczu 2026 roku sięgnęły 10 miliardów złotych. Sejm zagłosuje nad projektem w piątek. Władze Paryża tłumaczą się w Senacie ze skandalu dotyczącego przemocy w szkołach. Dziesiątki uczniów miały paść ofiarą nadużyć, także seksualnych, ze strony osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zatrudnianych przez paryski ratusz. Podczas przesłuchań stołeczne władze przyznały, że doszło do, tu cytat, zbiorowej porażki.
5: Sprawa trafiła już do sądu. Wczoraj po raz pierwszy jeden z podejrzanych pracowników został skazany na więzienie. Tymczasem lista podejrzanych stale się wydłuża. Zawiesiliśmy 195 pracowników, w tym 74 w związku z podejrzeniami o przemoc seksualną wobec nieletnich, poinformował przed Komisją Śledczą Senatu nowy mer Paryża Emmanuel Grégoire. Wyraził również głęboki żal z powodu sytuacji, która narastała w latach, kiedy pełnił w ratuszu ważne funkcje. Podczas przesłuchań uwaga skupiała się jednak przede wszystkim na jego poprzedniczce, Annie Delgu, która przez 11 lat rządziła stolicą. Nasze instytucje poniosły porażkę w ochronie naszych dzieci. To porażka zbiorowa, powiedziała Delgu, przepraszając za to, że nigdy nie spotkała się z ofiarami. Ich bliscy nie kryją oburzenia. To odrażające, ponieważ mamy do czynienia z rozmywaniem odpowiedzialności, komentują przedstawiciele ofiar. Kilka tygodni temu złożyli skargę przeciwko władzom stolicy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. Na południowym zachodzie opady intensywne. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Nad ranem od 10 stopni na ziemi lubuskiej do 14 w centrum i 15 na Podkarpaciu. Autopro.

0: Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
10: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
11: Życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
14: Życz sobie

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dobry wieczór.
5: Pół perfekcyjnej płyty.

Cieszę się, że mogę znów spotkać się z Państwem w środowy wieczór, zwłaszcza, że dziś wysłuchamy części płyty bardzo mi bliskiej, płyty autorstwa bardzo mi bliskiego zespołu, którego poczynania śledzę od debiutu. Mam na koncie kilka koncertów, więc ta opowieść będzie zupełnie inna niż mój debiut w audycji Półperfekcyjnej Płyty, bo wtedy mówiliśmy o Lateralusie Tula, czyli o płycie, którą poznałem lata po jej premierze jako kształtujący się jeszcze słuchacz, poszukujący i eksplorujący historię muzyki. Dziś natomiast Skintyfia, czyli trzecie wydawnictwo Fontaine's DC, moim zdaniem w przyszłości na pewno płyta kultowa. Żeby jednak postawić całość w kontekście, cofamy się do początku, lądujemy w Dublinie, gdzie w 2014 roku spotykają się Grian Chatten, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Cole i Josh O'Connor, już w zespole nieobecny, i zakładają właśnie Fontaine's DC. Przez lata koncertują, występują w dublińskich pubach, a wszystko to prowadzi ich do premiery debiutanckiego albumu 5 lat po powstaniu zespołu. Wtedy ukazuje się Dogrella.

To Real z pierwszej płyty Fontaine's DC, płyty, która niewątpliwie zwróciła na nich uwagę muzycznego świata, została odnotowana, zauważona, choć raczej pozostawiona jeszcze w tej postpunkowej niszy. Od razu natomiast zaczęto mówić o tym, jak charakterystyczny jest to zespół, głównie za sprawą głosu Grahama Chattana, wystawionego całkowicie na front, bez efektów, surowego, z silnym akcentem. No i to był bardzo mocny debiut, po którym wszyscy kolektywnie, mam wrażenie, powiedzieli: okej, czekamy na więcej. Dziś jednak nie o debiucie, a o Skintyfia, czyli płycie numer 3. Podejrzewam, że gdybyśmy wyszli teraz na ulicę i zapytali przypadkowe osoby, co właściwie oznacza ten tytuł, niewiele z nich znałoby odpowiedź, może nawet nikt. To stare irlandzkie powiedzenie, którego sens jest znacznie ważniejszy niż taka słownikowa definicja, bo właściwie od razu prowadzi nas do pytania, wokół którego zbudowana jest ta płyta. Kim jesteśmy wtedy, kiedy przestajemy być u siebie? To chyba najbardziej fascynująca rzecz związana ze Skintyfia, bo Fontaine's DC nagrali swoją najbardziej irlandzką płytę już po wyprowadzce z Irlandii, po sukcesach Dogrel i A Hero's Death, prywatnie mojej ulubionej płyty. Większość zespołu przeniosła się do Londynu i dopiero wtedy Grahame Chattan zaczął mówić, że po raz pierwszy tak naprawdę zastanawia się nad własną irlandzkością, nad językiem, nad akcentem, nad rzeczami, które wcześniej były tak oczywiste, że właściwie ich nie zauważał. Skintyfia to w sumie opowieść o tym, co dzieje się po rozstaniu z krajem, o tym, jak zaczynamy patrzeć na własny dom z dystansu, jak wspomnienia zaczynają mieszać się z rzeczywistością i jak język nagle staje się czymś więcej niż tylko sposobem komunikacji. Stąd pierwsze nagranie na płycie Skintyfia, zapisane w języku właśnie irlandzkim. To nie jest poetycki tytuł wymyślony na potrzeby albumu, tylko zdanie, które naprawdę miało znaleźć się na nagrobku pewnej Irlandki mieszkającej w Coventry. Jej rodzina chciała napisać właśnie po irlandzku: w naszych sercach na zawsze. I początkowo im odmówiono, uznając, że napis bez angielskiego tłumaczenia może zostać odebrany jako polityczna deklaracja. I ta historia zrobiła na Grahama ogromne wrażenie. Trudno się mu dziwić, bo nagle okazało się, że nawet język, w którym chcesz pożegnać bliską osobę, może stać się czymś, co trzeba tłumaczyć albo wręcz uzasadniać. Od tego momentu znacznie łatwiej jest zrozumieć, dlaczego ta płyta brzmi właśnie tak. A jeżeli pamiętacie Dogrel, pewnie kojarzycie Fontaine's DC z bardzo bezpośrednim, surowym graniem. Były riffy, mocne piosenki, sporo energii, sporo punkowego nerwu. Na Skintyfia natomiast ten zespół nadal brzmi intensywnie, ale zupełnie inaczej buduje napięcie. Jest więcej przestrzeni, więcej ciszy. Gitary często nie prowadzą melodii, tylko tworzą klimat, taki soundscape. Pojawiają się echa shoegaze'u, psychodelii, dubu, ale nic nie brzmi jak świadoma zmiana kierunku, która przecież nie była wynikiem kalkulacji, tylko sumą doświadczeń. A skoro ta płyta jest opowieścią o szukaniu własnego miejsca, to trudno wyobrazić sobie, żeby mogła brzmieć

In Argricha Gujo, Big Shot, How Cold Love Is, Jackie Down the Line i Bloomsday. Skinty Fia, płyta nie o tęsknocie za Irlandią, nie o wyjeździe do Londynu, bardziej o tym, co dzieje się pomiędzy, o momencie, w którym zaczynamy patrzeć na własny dom z pewnego dystansu i nagle zauważamy rzeczy, które wcześniej były na to zbyt oczywiste. Dla samego zespołu moment przełomowy, ich pierwsza płyta, która dotarła na pierwsze miejsce list sprzedaży zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii. Wkrótce później przyszła nagroda Brit dla najlepszego międzynarodowego zespołu. Coraz większe koncerty, coraz częściej powtarzane zdanie, że oto pojawił się jeden z najważniejszych gitarowych zespołów swojego pokolenia. Dwa lata później ukazał się album Romance. Zespół zmienił producenta, zmienił brzmienie i świadomie zostawił za sobą temat irlandzkiej tożsamości. Grian Chatten mówił, że nie interesuje go pisanie tej samej płyty dwa razy i chyba właśnie to najlepiej tłumaczy, dlaczego Fontaine's DC wciąż wydają się zespołem, który jest kilka kroków przed wszystkimi, a nawet może przed samym sobą. A jednak myślę, że płyta Romance nie mogłaby powstać bez Skinty Fia. Właśnie tutaj Fontaine's DC przestali być zespołem, który imponuje energią, zaczęli imponować czymś innym, mianowicie pewnością własnego języka i przede wszystkim precyzją w przekazywaniu tego, co pragną przekazać, a tej treści jest u nich naprawdę, naprawdę dużo. Ta płyta stawia i zostawia bez odpowiedzi mnóstwo pytań o dom, o przynależność, o język, pamięć, korzenie. Osobiście od 4 lat odkrywam ją na okrągło. Nie wiem, czy od jej premiery wydarzył się miesiąc, żebym chociaż raz nie wysłuchał całości. Szczęśliwie ukazała się też wersja płyty wzbogacona o nagrania na żywo w ramach Skinty Fia Sessions. Tam poza bardziej subtelnymi wersjami kilku ich utworów pojawiły się covery, ale nieprzypadkowe, bo takie, które miały oddać hołd innym irlandzkim ekipom.

Na żywo w ramach Skintyfia Sessions z Fontaine's DC wykonali One, jak wszyscy z pewnością dobrze wiedzą, autorstwa U2, a wcześniej Twinkle z repertuaru Weeping Boy, kolejnego altrockowego irlandzkiego zespołu, który pierwsze kroki stawiał dekadę później niż U2, bo pod koniec lat 80. Wcześniej wspominałem, że w moim osobistym rankingu płyt Fontaine's DC na topie plasuje się A Hero's Death, chyba najbardziej postpunkowa, najzimniejsza w ich dorobku. Fragment tego wydawnictwa na koniec dzisiejszego wydania audycji półperfekcyjnej płyty. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Maciej Jankowski odmeldowuje się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Panie się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Bo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogłem zamówić piosenkę?
4: Na Muzycznej Spokrzynie, UKF.
5: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
1: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
5: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w jutrzejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
6: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
3: Trzymajcie się ciepło.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
10: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
11: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Każdy z nas szuka miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Chronią nas mury, rytuały, przedmioty, którym przypisujemy moc. Od 24 do 27 września festiwal Wawel jest Wasz zaprasza na spotkania, warsztaty, spacery i oprowadzania. Czekają 4 dni odkryć, rozmów i inspiracji. Zobacz ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu rozświetlone po zmroku i odkryj Wawel na nowo. Program i bilety na wawelkrakow.pl.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
7: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro debata i głosowanie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. W Sejmie jest uzupełnienie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Szwedzka centrolewicowa opozycja wygrywa wybory, przeliczono 99% głosów. Posłowie koalicji rządzącej będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Rekomenduje to nadzwyczajna komisja sejmowa. A podczas jej posiedzenia minister do spraw równości Katarzyna Kotula, zwracając się do prezydenta, podkreślała, że ustawa ma ułatwić życie ponad 2 milionom osób żyjących w nieformalnych związkach.
20: Nie możemy recenzować.

0: niczyjej miłości, ani niczyjej rodziny. Nie możemy mówić Polakom, są rodziny lepsze i gorsze. Jedne zasługują na wsparcie, inne nie. Proszę mieć odwagę powiedzieć ludziom, że są takie rodziny, które chce pan wykluczyć, albo jest takie szczęście, czy taka miłość, którą chce pan wartościować. To jest sprzeczne z tym, co pan obiecywał w kampanii wyborczej.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker uważa, że ustawa próbuje podważyć szczególną rolę małżeństwa w polskim systemie prawnym.
2: Kiedy ustawodawca tworzy dla dwojga ludzi instytucję zapewniającą podobne korzyści przy mniejszym zakresie obowiązków i łatwiejszym sposobie rozwiązania związku, to w praktyce zachęca do rezygnacji z zawarcia małżeństwa.
1: A głosowanie jutro w Sejmie, a wcześniej debata nad propozycją odrzucenia prezydenckiego weta. W Sejmie jest już uzupełnienie wstępnego wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł KO Jarosław Urbaniak, potwierdził PAP, że usunięty został zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Nieoficjalnie przyczyną usunięcia tego zapisu była opinia prawna wskazująca, że nie jest to delikt konstytucyjny. Nowy, poprawiony wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry został złożony w Sejmie we wtorek. Centrolewicowa opozycja wygrywa wybory parlamentarne w Szwecji. Tak wynika po przeliczeniu 99% głosów oddanych w niedzielę, podała szwedzka publiczna telewizja. Przewiduje się, że sojusz partii opozycyjnych zdobędzie 175 mandatów w liczącym 349 miejsc w parlamencie Riksdagu. Liczenie głosów ma się zakończyć jutro. Polacy palą więcej niż inni Europejczycy, ale spadła liczba palących klasyczne papierosy. Coraz większym problemem staje się używanie nowych produktów tytoniowych, takich jak na przykład e-papierosy. Korzysta z nich prawie 6% dorosłych, a wśród młodzieży w wieku 15-16 lat niemal 40%. Profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii podkreśla, że w Stanach Zjednoczonych została wyodrębniona nowa choroba płuc.
3: Ona się nazywa EVALI, czyli z angielskiego e-cigarettes or vaping product. Use associated lung injury, czyli uszkodzenie płuc, mówiąc bardzo brutalnie, spowodowane właśnie używaniem e-papierosów, dodawaniem różnych substancji, które powodują, że mamy taki efekt piorunujący, jeżeli chodzi o płuca. Niestety część z tych osób rzeczywiście umiera z tego powodu. To też nam pokazuje, że no nie możemy mówić o nowych wyrobach tytoniowych czy nikotynowych jako tych zdrowszych, jako tych bezpiecznych.
1: W Polsce zdiagnozowano już pierwsze przypadki u młodych osób sięgających po e-papierosy. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wieczorem możliwe burze, w nocy z kolei opady deszczu. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi zjawiskami, szczególnie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w części Śląska i Wielkopolski. Jutro także deszczowa aura i od 16 do 21 stopni.
5: Sprawdzam to.
6: Kandydat PiS na premiera po raz kolejny przekonuje, że Polska powinna wyjść z ETS. Powodem tego apelu była dzisiejsza zapowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że Europa może, musi i będzie nadal realizować cele klimatyczne. Zdaniem Przemysława Czarnka oznacza to kontynuację, jak się wyraził, klimatycznego szaleństwa Unii. Dlatego Sejm powinien jak najszybciej przyjąć projekt PiS o zniesieniu w Polsce systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W uzasadnieniu tego projektu czytamy m.in., że człowiek nie ma wpływu na naturalne cykle klimatyczne, poziom CO2 w atmosferze jest krytycznie niski, a dwutlenek węgla nie może powodować ocieplenia, bo jego główną przyczyną jest słońce. Marek Józefiak, ekspert do spraw polityki ekologicznej, nie kryje oburzenia.
7: Oczywiście można by to obśmiać, powiedzieć, że są nieukami. Dzieci już w Polsce się o tym uczą, na czym polega antropogeniczna zmiana klimatu. Ten projekt jest bardzo niebezpieczny, bo można się śmiać, że powołują się na Heartland Institute, czyli amerykańską organizację lobbyingową, która przekonywała w przeszłości, biorąc pieniądze od koncernów tytoniowych, że palenie papierosów nie szkodzi ludzkiemu zdrowiu. Tak samo teraz robią, biorąc pieniądze od koncernów paliwowych, przekonują, że zmiana klimatu nie jest związana ze spalaniem węgla, gazu i ropy.
6: Zdaniem eksperta propozycja PiS jest nierealistyczna i grozi gospodarczym trzęsieniem ziemi.
7: Pewnie stracilibyśmy dostęp do unijnych funduszy, groziłyby nam pewnie też kary finansowe. Nasz budżet państwa straciłby po prostu przychody z ETS-u, a one są liczone w dziesiątkach miliardów złotych.
6: Projekt PiS zakłada wycofanie Polski z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS i uchylenie krajowych przepisów, które wdrażają ten system. Klimatolodzy podkreślają, że tezy zawarte w uzasadnieniu projektu są sprzeczne z wieloma dekadami badań specjalistów z różnych dziedzin. Dodają, że źródła przywołane przez autorów mają charakter luźnej publicystyki. Daria Kania, do usłyszenia.
8: Autopromocja.

0: Agnieszką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
1: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
2: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
1: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Gosia Jakubowska.
6: Ania Lalka.
5: Dobry wieczór. Witamy w przedostatnim w tym sezonie Fest programie.
6: Zostańcie z nami do 21:00.

0: Wolne popołudnia w Polsce, czyli Szczyl i Hubert. Akurat wybrałam ten utwór z powodu tego drugiego, który zagrał koncert, który może nie zapisze się w historii polskiej muzyki w ogóle, ale myślę, że w historii polskich koncertów tego roku. Koncert na skoczni narciarskiej. Taki koncert dał w zeszłym tygodniu właśnie Hubert.
1: Tak, imienia Adama Małysza w Wiśle. Zresztą te relacje podkreślają,

0: Podkreślają tylko wyjątkowość i też niekonwencjonalne podejście Huberta, bo to nie pierwszy raz, kiedy Hubert zaskakuje wyborem miejsca koncertowego. Ostatnio też grał w schronisku PTTK na Szyndzielni, więc jestem ciekawa, gdzie wystąpi kolejnym razem. Koncerty, które odbywają się w takich miejscach, to myślę, że jest jakaś wizja przyszłości takich nietypowych występów na żywo.
1: Hubert to też artysta, który bardzo zaznaczył swoją obecność na openerze. Grał na jednej z mniejszych scen, a mimo tego, no myślę, że ten namiot pękał w szwach.
2: Fest program.
0: Wspomniałyśmy na początku, że jest to nasze przedostatnie spotkanie w tym sezonie, dlatego do openera jeszcze powrócimy za tydzień. Będziemy podsumowywać wspólnie to, co działo się w ciągu tych kilkudziesięciu tygodni w Polsce, ale również za granicą. Mam nadzieję, że do tego czasu również pojawi się pierwszy line-up już zagranicznego festiwalu Primavery. Bardzo na to liczę, bo zawsze jest to taki kompas, który wyznacza drogę tego, jak będą podążały pozostałe festiwale i line-upy. No więc jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzy. Jeżeli nie w Fest programie, to na pewno w Trójce będziemy jeszcze do tych wątków festiwalowych powracać, bo przed nami kolejne wydarzenia.
1: Pod koniec września Rób Reggae, Rób Czad, festiwal, o którym wspominamy już od kilku tygodni. Warszawski festiwal związany ze sceną niezależną. Bardzo bogata historia, o której powiemy razem z zespołem z tegorocznego line-upu, czyli zespołem Neuroby, który współtworzy m.in. Robert Matera z zespołu Deserter.

0: I zgodnie z opowiedzią teraz przechodzimy do Rób Regę, Rób Czat w ramach tegorocznej edycji Neuroby. A z nami w studiu Trójki jest Robert Matera. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Kostek Kusenko. Dzień
2: Cześć.
0: Dobry. Będziemy dzisiaj nieco więcej mówić o Rób Regę, Rób Czat, czyli festiwalu, który ma chyba najdłuższą warszawską tradycję festiwalu niezależnego, undergroundowego, który właśnie prezentuje tą scenę alternatywną od ponad, jejku, jak tak policzymy, to chyba 40 lat, dobrze mówię? Robert?
1: No tak, bo to są lata 80.
0: Ale pamiętasz pierwsze edycje?
1: Tak, tak. No to było, to był czas zupełnie inny dla Polski, dla kraju i dla młodzieży ówczesnej również. To był inny kraj, inna kultura i ta kontrkultura była rzeczywiście trudna do prowadzenia. I coś takiego jak festiwal w środku miasta, prezentujący muzykę na tamte czasy awangardową i undergroundową, stylistycznie reggae i punk. To był ewenement na skalę krajową, a warszawską na pewno. Pierwszy festiwal był w hybrydach, więc była ta taka sytuacja klubowa, ale szybko się rozrósł się do tych rozmiarów, że kolejne edycje były w namiocie cyrku Intersalto. W tym okresie takiego rozkwitu festiwalu ja miałem wrażenie, że to jest taki mały warszawski Jarocin. Takie było zainteresowanie i taki nastrój.
0: I pewnie też dużo inspiracji muzycznych, ale też takich okazji towarzyskich, żeby poznać się z, no dzisiaj mówimy branżą, pewnie wtedy bardziej środowiskiem artystycznym, które było ci bliskie.
2: Z załogami.
1: Tak, no to znaczy były jakby dwie płaszczyzny. Jedna to że właśnie różne, z różnych dzielnic zjeżdżały się grupki zapaleńców, fanów muzyki undergroundowej, ale poza tym właśnie zespoły były zapraszane z całej Polski. To nie był tylko warszawski festiwal, jeżeli chodzi o repertuar, więc też była okazja do spotykania się z muzykami. Nie tylko zespoły krajowe, ale zagraniczne. Pamiętam zespół Kortatu.
2: Były zespoły z ZSRR, z czeskie, też takie punk nowofalowe, chyba raz Benjamin
1: Zefanaya
2: przyjechał z Londynu.
1: Tak, tak.
2: Okej, okay, no tak byli goście zagraniczni, byli. Tylko pamiętam, bo przecież jestem zupełnie inne pokolenie i w czasach Rób Regę to ja miałem 10 lat. Dopiero na pierwszy swój koncert taki poszedłem dopiero na Torwar, gdzie Deserter grał, ale też Killing Joke. To było jedno z ostatnich takich dużych Rób Regę w tamtym sezonie. Ja byłem po prostu namiętnym czytelnikiem non-stopu magazynu muzycznego i wszystkie te relacje z Rób Regę tam pochłaniałem, więc pamiętam.
0: Jakie to uczucie teraz pojawić się w line-upie tego wydarzenia?
2: No ciekawie, ciekawie. No mam dużo takich nostalgicznych uczuć, bo pamiętam jak jako dzieciak po prostu się totalnie jarałem tym wszystkim i były to dla mnie jakieś fundamenty też... Po prostu muzyka lat 80. Różna, ale też później właśnie ta undergroundowa była dla mnie taka fundamentalna.
0: Do tego, co będziecie prezentować już niebawem w Warszawie 26 września przejdziemy, ale jeszcze bym chciała pozostać przy tych wspomnieniach, ponieważ w tym sezonie festiwalowym rozmawiałyśmy już niejednokrotnie i wspominałyśmy w programie z Anią o tym, że jest bardzo dużo powrotów w dzisiejszych line-upach właśnie do lat 80. czy późniejszych właśnie nawet punkowych zespołów. I tutaj
3: mówisz o projekcie Moja Krew, tak, który
0: Moja
3: był
0: krew,
3: też na Jarocinie.
0: Na Jarocinie, no właśnie, ale też i właśnie w ramach OFF festiwalu Siekiera zaprezentowana przez zespół Alarmy, młody zespół, który tak naprawdę nie może pamiętać też tamtych czasów. Jak wy patrzycie na tego typu powroty ze swojej perspektywy?
1: No jeśli chodzi o powroty, to ostatnio zdumiała mnie Mary z Polski, która sięgnęła po repertuar kosmetyków Mrs. Pinky i chyba też Kontroli W, nie wiem,
0: tak.
1: Nie wiem dokładnie, ale
0: tak.
1: To co było dla mnie zaskoczeniem, bo miałem wrażenie, pamiętałem ten zespół z Jarocina i pamiętałem jaka to była energia i jaki potencjał. I miałem w głowie te piosenki i zastanawiałem się, czy ktoś wpadnie na to, żeby to pokazać obecnej publiczności. No bo wiadomo w tamtych czasach, jak wyglądało prezentowanie muzyki. Zagrało się parę razy na festiwalu, a płyty nie było.

0: bo nie było możliwości zarejestrowania swoich piosenek. I tak też właśnie było z Kontrolą W, że wiele piosenek nie
1: Kontrola W wyszedł winyl z sesji dla Radia Łódź. A to są super zarejestrowane kawałki, ale to jest materiał tak trochę krótszy niż na... Wspaniale brzmią te numery. Tak. Cały czas. Jest to absolutna klasyka polskiej nowej fali.
0: No oczywiście nagrania na kasetach jakby w tym drugim obiegu funkcjonowały i to też jakby stanowiło o sile zespołu, no ale nie pozostało nic poza tym.
1: Jeśli chodzi o Alarmę i Nową Aleksandrię, no to jak gdyby fascynacja teraz właśnie najmłodszego pokolenia muzycznego warszawskiego tą sceną z lat 80. jest bardzo jaskrawym sygnałem, że jakby wrócił podobny klimat i takie kawałki są potrzebne, bo znajdujemy się w takiej, a nie innej sytuacji światowej, że po prostu emocjonalnie te numery przemawiają teraz po prostu i te teksty z całą siłą. Też wróciła tam ta energia, jeśli chodzi o subkultury, o zespoły i warszawska scena, nie tylko warszawska zresztą, ale tych nowych zespołów jest bardzo, bardzo duża i bardzo serdecznie po prostu kibicuję tym kapelom, bardzo je lubię. Jest więcej tych zespołów, jest Trojme, jest Floro, jest Faraway, który inspiruje się też takimi brzmieniami reggae nowofalowymi. To jest nowa energia, ale kontekst jest ten sam, co kiedyś, znowu.
2: No i wpisujecie się w to też wy, jako Neuroby. Neuroby, które podejmują twórczość Roberta Brylewskiego. No, nie chcę was
0: Roberta
2: pytać...
0: Brylewskiego i Pawła Kelnera. Tutaj mamy podejście trochę inne niż większość, powiedzmy, restauratorów, że potraktowaliśmy jakby losy dwóch muzyków, które przez długi okres szły wspólnym torem i ich twórczość potraktowaliśmy też razem jakby wspólnym torem. Także jeśli chodzi o Deutera i ten okres zwariowany, to tutaj właśnie jakby emocjonalnie jestem z tym związany. Tak jak i z innymi etapami działalności kolegów, bo z Robertem Brylewskim zdarzyło mi się występować w projekcie Punk Freud, przez zespół Pink Floyd stworzonym, gdzie z kolei prezentowane były jazzowe wersje punkowych piosenek różnych zespołów, właśnie Desertera, Armii. A też tak się smutno stało, że życiowo te historie zakończyły się prawie w tym samym czasie. I trochę brakowało mi podsumowania tego, co koledzy zrobili. I stąd pomysł na takie podejście, na taki repertuar. I stąd pomysł, żeby przygotować go na Rób Reggae, ponieważ Rób Reggae, jak wiemy, zostało stworzone przez Roberta Brylewskiego, Pawła Kelnera, Sławka Gołoszewskiego. To jest trochę jak w Matrixie, że pewne rzeczy się zmieniają, ale pewne nie. I to, co Robert i Paweł przedstawiali w swoich piosenkach, mam wrażenie, że teksty są wciąż aktualne, a my staraliśmy się to tak zrobić, żeby też muzycznie było to aktualne. Mhm. Łączymy elektronikę z żywym graniem, także jest ten element żywiołowy, który dają nam instrumenty, wiolonczela, gitara, wokale. I ten element nowoczesny wykorzystany w taki sposób, żeby nadać temu motorykę i indywidualne brzmienie, bo to można określić stylistycznie, ale elektropunk, elektrodub.
1: Różnie. Nie chcemy też tak spoilerować, tylko mogę powiedzieć, że każdy numer jest utrzymany w innym stylu po prostu. To nie jest wystawianie nikomu pomnika czy robienie rekonstrukcji. Sięgnęliśmy do niestety już trochę zapomnianej, ale absolutnie klasycznej, kultowej wspólnej płyty Roberta i Pawła, czyli Maxi Kellner, która po prostu jest jednym z lepszych reportaży z początku lat 90. z Polski. Pewnie jedynym albumem utrzymanym w stylistyce, klimacie Acid House. No i to jest po prostu absolutnie fundamentalna rzecz, która niestety właśnie trochę już została zapomniana. Chcieliśmy odświeżyć kawałki z tego albumu. Więc też się znajdą w naszym repertuarze.
0: Tak, poza Technoterrorem będą piosenki Kryzysu, Izraela,
2: Deutera. Jak sami słyszymy, tego po prostu nie można przegapić. Trzeba być 26 września. Zapraszamy do pisania na adres fest@polskieradio.pl. Kto chciałby dołączyć, my tam będziemy. Mamy nadzieję, że wy również. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Robert Matera i Kostek Kusynko byli razem z nami w Fest programie.
0: Dzięki.
1: Dzięki, do zobaczenia.
2: Zróbcie reggae i zróbcie czat.

Tak właśnie brzmi zespół Neuroby. I nie jest to jeszcze oficjalna wersja studyjna, wersja demo, którą podzielił się specjalnie dla Trójki ten zespół.

0: Bluegeyser to jeden z tych zespołów, który zagrał swój krótki showcase'owy koncert w ramach Great September w miniony weekend między 10 a 12 września w Łodzi. Miałam okazję wpaść na ich występ i chwilami wokal kojarzył mi się z Magdaleną Bay. Wiem, może to trochę odważne skojarzenie, ale jakoś zrobiła na mnie ta grupa całkiem spore wrażenie. Podobno w zespole szykują się też jakieś przetasowania, więc tym bardziej jestem ciekawa, w którą stronę będą teraz podążać. Natomiast są to debiutanci, których warto mieć na oku.
1: Shoegazer to oczywiście shoegaze i myślę, że to też taki popularny kierunek wśród młodych polskich zespołów. A czy podczas Greata zauważyłaś jakieś trendy, jakieś takie nowe kierunki, w którą stronę idzie muzyka, jakie nowe niezależne grupy powstają? Mówiliśmy trochę o tych latach 80. przed chwilą, teraz o shoegaze. A ty, jakie masz wrażenia?
0: No ja myślę, że właśnie to jest ten kierunek. Lata 80. tak, ale też i nadal silne w trendach są lata 90., czego przykładem i idealnym dowodem jest chociażby Kuba Folwarczny, który odwołuje się w swojej muzyce do tamtych czasów, a który wystąpił na Grejcie trzy razy. Więc i też początek lat 2000, więc nam się to rozciąga już na dwie dekady.
1: Nie jest to może trójkowe brzmienie. Nie
0: jest to
1: ale
0: brzmienie.
1: Michał Wiśniewski dokładnie wystąpił tak na Great September razem z młodą grupą Vegetables Poland, więc jest to silny trop.
0: Tak, ja tylko zaznaczę, że ja byłam

0: Dosłownie na skraweńku tego wydarzenia, ponieważ dojechałam w sobotę i to już po południu, gdzie wszystkie panele niestety minęły, ale rozpoczęłam swój dzień koncertowy od świetnej kapeli zwanej Banda de Billy. I muszę powiedzieć, że to był jeden z radośniejszych, zabawniejszych występów, na jakich mogłam być w tym sezonie festiwalowym. Zresztą możemy posłuchać rozmowy z tym zespołem również w przywołanym na początku naszej rozmowy o Grecie Bażancim Sercu. Zachęcam serdecznie do tego, żeby również indywidualnie zapoznać się z ich twórczością. Potrzebujemy, myślę, takiej muzyki. To jest taki idealny wentyl naszych dzisiejszych smutnych i bardzo trudnych czasów. A jeżeli chodzi o ogólne doświadczenie, to bardzo ciekawe jest to, że ta zagraniczna scena cieszyła się ogromną popularnością, czyli festiwal, który de facto jest nakierowany na wspieranie polskiej branży. Oczywiście to jest nadal core i silna strona Great September, ale widzę, że też rośnie w siłę ta zagraniczna scena debiutantów, między innymi Dove Ellis wskazywany był tutaj jako jeden z tych najlepszych zagranicznych koncertów. No i Atakak jako dowód na to, że ta muzyka nadal na nas jakoś oddziałowuje, ale też i jednak miejsce ma znaczenie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że 10 lat temu wszyscy byliśmy młodsi, czy kwestia tego, że po prostu scena eksperymentalna na OFF Festiwalu jest jakaś magiczna, ale ten koncert nie był aż tak porywający jak właśnie te 10 lat temu. Mimo wszystko uważam, że publiczność dokazała, tak samo jak artyści na scenie, i ta radość, która była z tego spotkania, nadal intensywna.
1: To sprawdźmy, jak to brzmi również na antenie Trójki.

0: Jeżeli ktoś teraz przeniósł się do jakichś filmowych kadrów, to bardzo dobrze. To znaczy, że ta muzyka spełnia poniekąd swoją funkcję, bo Mark William Lewis przed chwilą na antenie Trójki, Tomorrow is Perfect. To jest jeden z pierwszych artystów, który podpisał kontrakt z wytwórnią, którą właśnie możemy kojarzyć ze wspaniałych produkcji filmowych, czyli A24. Ta wytwórnia ostatnio otworzyła właśnie swoją taką muzyczną odnogę i tam również Sophia Steele niedługo wyda pod szyldem tej wytwórni swój debiutancki album. Natomiast Mark William Lewis pojawia się dzisiaj w Fest programie nie bez powodu. Jest to artysta, który zasila tegoroczny line-up Ensemble, który między 2 a 11 października, na początku wersja warszawska, a następnie krakowska. Natomiast Mark William Lewis zagra w ramach tego wydarzenia swój projekt specjalny.
1: Nie brakuje projektów specjalnych na Ensemble. Szczegóły line-upu będziemy zdradzać w przyszłym tygodniu. Wtedy również możecie czaić się na wejściówki, które będziemy rozdawać w ostatnim Fest programie. To wszystko już za tydzień. A na dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy. Ania Lalka,
0: Gosia Jakubowska.
1: Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowa powieść w Trójce.
1: Jakub Małecki, Chimera.
0: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
1: Fragment trzeci. Nazywam się Fryderyk Szklarski. Jestem klaunem. Nie żadnym wesołkiem czy żartownisiem, ale klaunem prawdziwym. Pracowałem w cyrku. Urodziłem się 2 listopada 1926 roku pod znakiem Skorpiona. Wierzę w to, co zapisano w gwiazdach. Jestem namiętny, pomysłowy, nieufny, czasem podstępny. Wpadam z jednej skrajności w drugą. Ludzie spod znaku Skorpiona nie lubią na próżno tracić słów. Mój szczęśliwy dzień to wtorek. Mój kamień to rubin. Tymczasem znowu płyniemy, a ja wciąż jestem członkiem załogi. Nie wiem, jak to możliwe, po wszystkim, co powiedziałem kapitanowi, może po prostu nie miał wyjścia i czeka, aż uporamy się z transportami. Nie znam się na dalekich krajach, nie znam się na pływaniu, morza nienawidzę. Wiem tylko, jak tu trafiłem i wiem, że wozimy duchy z południa na północ. 1000 kilometrów wzdłuż Zielonego Brzegu. Wysadzamy duchy i wracamy po kolejne. Tak już prawie od roku. Mimo trudnych warunków przewieźliśmy już blisko 80 tysięcy osób. Wygłodzonych, płci obojga, dzieci i starców, więcej oczywiście kobiet niż mężczyzn. Zadaniem mężczyzn w tym kraju jest umieranie. Nie rozumiem wojen. Tej też nie. Nie wiem nawet, dlaczego właściwie tu jesteśmy, ale wiedzieć nie muszę. Ważne, że wykonuję swoją pracę w maszynowni. Z duchami rozmawiam rzadko. Żaden z nich nie rozumie słowa po polsku, a ja nie potrafię mówić w ich języku. Z początku próbowaliśmy dzielić się z nimi jedzeniem. Każdy chciał oddać swoje śniadanie czy obiad któremuś z wygłodniałych szkieletów. Szybko się jednak okazało, że jest to próżny wysiłek. Z naszych racji moglibyśmy nakarmić co 50. osobę takiego pojedynczego transportu. Reszta wciąż pozostawałaby głodna. A żebyśmy mogli ich wszystkich przewozić, sami musimy jeść. Inaczej żaden z nich nie dotrze do celu. Wieziemy kolejną 27. partię i tym razem mówią nam, że być może to ostatnia. Nie będziemy więcej patrzeć na duchy, bo wszystkie trafią już na północ, a nasza misja dobiegnie końca. Wrócimy do kraju w glorii i chwale, być może dostaniemy ordery. Niektórzy w to wierzą. Ja nie wiem, co myśleć, ale zdaje mi się, że to się musi kiedyś skończyć. Przecież nie możemy pływać tutaj przez wieczność. W końcu wrócimy do Gdyni. Szesnaście lat temu wyszedłem z kina Gwiazda i spojrzałem w niebo, na próżno wypatrując jakieś wskazówki. Przez kolejne tygodnie tułałem się po zakątkach Gdyni, wśród nocnych awantur, bijatyk, wśród złodziei, lichwiarzy, pijanych marynarzy i mewek. Garstka pieniędzy, które zdążyłem zabrać tamtego dnia, przed pójściem do kina, skończyła się szybko. Swoją pierwszą pracę zarobkową, o ile można coś takiego nazwać pracą, dostałem w domu kuracyjnym przy skwerze Kościuszki. Był to burdel funkcjonujący pełną parą, gdzie ludzie morza o najróżniejszych twarzach i najróżniejszym kolorze skóry stali czasem w długich kolejkach przed drzwiami do co ładniejszych pracownic. Zatrudniono mnie tam w wyniku przypadku. Jak zwykle snu

0: się niedaleko portu, kiedy dojrzałem okazję zarobku w postaci pijanego chińskiego podróżnika. Człowiek ten ubrany był w garnitur opinający jego pulchne ciało oraz kapelusz. A w tamtym okresie w Gdyni człowieka w kapeluszu okraść było jakieś 4 razy łatwiej niż człowieka bez kapelusza. Wiedział o tym każdy ulicznik. Byli to bowiem zwykle ludzie mało obyci sportowym towarzystwem, bywający w takich okolicach rzadko i tylko z konieczności. Natomiast człowiek w kapeluszu i na dodatek porządnie pijany – prawdziwa gratka. Podszedłem od tyłu do pijanego mężczyzny i uwolniłem portfel z kieszeni jego spodni. Łączny czas przedsięwzięcia – 7 sekund. Odwróciłem się i wykonałem kilka spokojnych kroków, aby zaraz puścić się biegiem, ale zanim zdążyłem to zrobić, czyjaś silna ręka chwyciła mnie za ucho i pociągnęła w górę. Rozległ się dźwięk, jakby rozpruć prześcieradło, a ból rozpalił mi głowę. Stanąłem na palcach, próbując złagodzić nieznośne pieczenie i wtedy zobaczyłem, czyją padłem ofiarą. Mocny makijaż, starannie namalowane brwi, tłuste policzki i okrągły, czarny pieprzyk na policzku. Była to legendarna Charlotta, szefowa domu kuracyjnego, przyjaciółka sędziów, urzędników i dygnitarzy. Poczułem od niej silny zapach perfum kojarzący się z zatłoczoną cukiernią i pomyślałem, że tak pachną najniebezpieczniejsze drapieżniki w gdyńskiej dżungli. Zgrabnie ci poszło, maluszku, oświadczyła nie bez uznania. Gdzie mieszkasz? Moment zawahania wystarczył, by wiedziała o mnie wszystko. Pójdziesz ze mną? Zapytała w taki sposób, że zrozumiałem od razu, że to nie było żadne pytanie. Odwróciła się i odeszła, a ja podążyłem z naderwanym uchem bez chińskiego portfela. Pracę dla niej zacząłem jeszcze tego samego dnia.
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
4: Słyszysz?
3: Co to?
4: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
3: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
4: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
3: O nie! Musimy to zatrzymać!
4: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja regulaminowa za uchyleniem immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Głosowanie w piątek. Służby ostrzegają przed niezwykle atrakcyjnymi ofertami pracy, jakie pojawiają się w sieci.
6: Taka oferta pracy, niby fotografa, już może być werbunkiem.
5: Szyki konwenanse w warszawskich łazienkach. Zobaczyć można kostiumy do nowej ekranizacji lalki. Sejmowa Komisja Regulaminowa jednogłośnie za uchyleniem immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Prokuratura zamierza postawić mu zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw przy realizacji szkoleń e-learningowych. Chodzi o oszustwo, wyłudzenie unijnych funduszy i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Głosowanie nad uchyleniem immunitetu w piątek relacjonuje Michał Makowski.
7: Prokuratura twierdzi, że poseł Mejza nielegalnie z własnej kieszeni opłacił wkład własny uczestników szkoleń finansowanych z unijnych pieniędzy. Z tego powodu Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze nieprawidłowo wydała ponad 600 tysięcy złotych i sama straciła prawie 50 tysięcy.
8: Artur Karczmarczyk, Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Chodzi o przedłożenie nieprawdziwych dokumentów, w których znajdowały się środki niekwalifikowane, w związku z tym nienależne firmie szkoleniowej pana Łukasza Mejza.
9: Ja przypominam, że ja byłem tylko właścicielem firmy, która przeprowadzała szkolenia, a nie ubiegała się o dotacje.

0: Państwo teraz wybaczą, ale mam ciekawsze rzeczy do robienia niż branie udziału w marnej groteste.
1: Precedensowe zachowanie, gdy osoba, której wniosek immunitetowy dotyczy, po swoim wystąpieniu wstaje i wychodzi.
2: Komentuje szef Sejmowej Komisji Regulaminowej poseł Jarosław Urbaniak. Posłowi Mejzie może grozić do 8 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Teraz ostrzeżenie spec-służb. Jak podkreślają, wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy pojawiające się w mediach społecznościowych mogą okazać się zleceniami na rzecz obcych służb. Jeśli wynagrodzenie jest nieproporcjonalne do wysiłku, a praca dotyczy robienia zdjęć, to już powinniśmy się tym zaniepokoić, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Taka oferta pracy, niby fotografa, już może być werbunkiem na działalność obcych służb, służb rosyjskich. Dlatego po prostu zachowajmy czujność i nie ma łatwego zarobku, nie ma łatwej pracy za duże pieniądze. To jest, powinien być pierwszy sygnał, że coś jest w tym momencie nie tak. Jeśli werbunek następuje najczęściej, czy zachęta do współpracy, czy pracy najczęściej na Telegramie, a ktoś ma oferowaną zapłatę w kryptowalutach, a raczej jest to pewne, że w tym momencie mamy do czynienia ze służbami specjalnymi Rosji.
3: Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań czy zmian w otoczeniu, szczególnie w pobliżu infrastruktury strategicznej, czyli obiektów wojskowych, zakładów energetycznych, ujęć wody czy torów kolejowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada dodatkowe kontrole w sektorze ochrony zdrowia. Mają się zacząć w tym roku.
5: Kontrole sektorowe, bo o takich mówimy, są realizowane w sektorze ochrony zdrowia już od 2 lat, więc jest to tylko intensyfikacja, tylko i aż, bo oczywiście to jest także do pewnego stopnia spowodowane obecną sytuacją, ale ta kontrola trwała cały ubiegły rok, trwa w tym roku, ale dodatkowo zdecydowałem o skierowaniu dodatkowych sił i środków.
3: Mówi prezes UODO Mirosław Wróblewski. W sierpniu resort cyfryzacji poinformował o wycieku danych medycznych z portalu MyDoktor. Szacuje się, że hakerzy wykradli dane prawie 19 milionów pacjentów. Kinowa premiera Lalki 30 września, ale już można oglądać kostiumy stworzone do tej produkcji w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wystawa Szyki Konwenanse prezentuje 32 stroje, w tym głównych bohaterów Izabeli Łęckiej, granej przez Kamilę Urzędowską, i Stanisława Wokulskiego, w którego wciela się Marcin Dorociński.
6: Ten XIX wiek i ten kostium już trochę wiktoriański, on jest bardzo wymagający. To są kostiumy, w których się wszystko musi zgadzać. Ilość falbanek, kokardek, guziczków, wykończeń, detali, lamóweczek, plisek. Ten kostium jest bardzo wymagający i to właśnie pokazujemy Państwu, możecie Państwo to zobaczyć. A dlaczego łazienki? To w łazienkach nagrywaliśmy bardzo dużo scen do filmu i tak naprawdę kostiumy po roku wróciły w miejsce, gdzie były fotografowane, gdzie były nagrywane.
3: Mówi współautor kostiumów, projektant mody Tomasz Osoliński. Szykowne stroje można oglądać w Pałacu na Wyspie Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim do 13 grudnia.
7: Klimat.
3: Jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, jedynie w Mosinie dostateczna. 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
9: Reprezentacja siatkarzy przegrała z Bułgarią. Wynik 2-3. W tiebreaku 18-20. Porażka jedyna w grupie. Nic nie zmienia. Biało-czerwoni do fazy pucharowej awansują z pierwszego miejsca. A jakie są nastroje po meczu? Mówi Janek Firlej.
10: Bardzo cięty mecz. Uważam, że stojący momentami na bardzo wysokim poziomie. Fajne dla nas przetarcie, bo zagrają tutaj przy kibicach bułgarskich, ale przede wszystkim bardzo głośnych. Na poziomie naprawdę dobrym. To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
9: Nie w 1/8 finału Mistrzostw Europy Polacy zagrają w sobotę z Łotwą, która dzisiaj wygrała 3-1 z Turcją. Siatkarze skończyli już, piłkarze grają. Jagiellonia Białystok w Lidze Europy mierzy się w Pireuście z Olympiakosem. Jest 6. minuta meczu i bezbramkowy remis. W piłce ręcznej w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów gra Industria Kielce. Kielczanie też grają na wyjeździe w Norwegii z Kolsztat Handball. Jest 13-7 dla Industrii. Jeszcze informacja tenisowa dotycząca WTA Finals. Od 2027 roku przez co najmniej 3 lata kończący sezon finałowy turniej tenisistek będzie się odbywać w Charlotte w Karolinie Północnej. Jak poinformowała szefowa zarządzającej kobiecym tenisem organizacji Valerie Camillo, decyzja wynika z dążenia do przejęcia większej kontroli nad sztandarowym wydarzeniem w obliczu obaw o sytuację finansową. WTA samodzielnie zajmuje się organizacją.

0: Rezygnując z modelu współpracy z zewnętrznymi promotorami w 2026 roku obecnym, WTA Finals miało się początkowo odbyć w Riyadzie, ale organizatorzy przenieśli turniej do Indian Wells.
1: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Prognozowany przelotny deszcz na Pomorzu. Burze, termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 21:08.
6: Klub Trójki.
5: Zaczniemy od cytatu. Coś się zmienia w stosunku Polaków do alkoholu. To widać w oficjalnych danych o jego sprzedaży, w rytuałach, w języku. Polacy piją mniej niż przed pandemią, młodzi piją rzadziej niż ich rodzice w tym samym wieku, a asortyment piw 0% rośnie, zresztą podobnie jak niemal na całym świecie. Czy to znaczy, że wchodzimy w erę postalkoholową? Niekoniecznie. To, co obserwujemy, jest bardziej skomplikowane niż prosty zwrot ku narodowej trzeźwości. Tak zaczyna się artykuł doktora Michała Bujalskiego w letnim, a jeszcze lato, letnim wydaniu kwartalnika Więź. I ten właśnie artykuł stał się inspiracją dla dzisiejszego Klubu Trójki, w którym będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak alkohol piją, jak alkoholu nie piją, a czym być może tę używkę zastępują młodzi Polacy. Nazywam się Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję współtworzymy z wydawcą Wojciechem Doroszem. Realizuje ją Krzysztof Sagan i zapraszamy, żebyście byli z nami do 22:00. Także aktywnie, także dzwoniąc na nasz trójkowy telefon 227-3, jak zawsze dostępny. A dziś w studiu Trójki wspomniany już dr Michał Bujalski, socjolog związany z Katedrą Socjologii Wiedzy i Moralności Uniwersytetu Warszawskiego i od lat związany także z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pan z nami jest i sprowokował tę dzisiejszą rozmowę. Jest z nami także doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, specjalistka w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: I Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii od wielu, wielu lat. Koordynator badań ESPAD. Badań, które będą bardzo ważne w dzisiejszej naszej rozmowie. Badań European School Survey Project on Alcohol and Drugs, czyli badań skupionych na młodzieży szkolnej w dziś już 37 krajach europejskich. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór Państwu.
5: Bardzo dziękuję, że wszyscy Państwo przyjęli zaproszenie do tej rozmowy. Mam nadzieję porozmawiać z Państwem o dwóch aspektach, które dr Michał Bujalski zarysował w samym otwarciu swojego artykułu, który... No właśnie, stawia takie duże pytanie, czy Polska wchodzi w erę postalkoholową, a przede wszystkim, czy wchodzi w nią młode pokolenie Polaków. Bo widzimy chyba dość wyraźne, może nawet widoczne tak zwanym gołym okiem dla nas, uczestników życia społecznego, zmiany w kulturze spożywania alkoholu. I mówi się, są takie publicystyczne przede wszystkim tezy, że młodzi Polacy od niego odchodzą i wolą substytuty 0%. Ale to jest warstwa kultury, A będziemy dzisiaj mówić także o tym, co wynika z badań.

0: co państwo ustalają w swojej praktyce, także praktyce profilaktyki czy leczenia uzależnień. Panie doktorze, no to co się w kulturze picia w Polsce, szczególnie w tych ostatnich latach, powiedzmy po pandemii, wyraźnie zmienia?
1: No, na pewno zmienia się stosunek, w jaki Polacy do alkoholu podchodzą. Zmienia się też stosunek do osób, które alkoholu nie spożywają albo piją mniej. Ten stosunek zaczyna się jakby charakteryzować taką trochę większą wyrozumiałością i zrozumieniem wobec osób, które odmawiają picia. Jednocześnie też wydaje mi się, że swoje też robi jakby cała komunikacja wokół alkoholu i też zmian w konsumpcji, jak również dosyć popularne w ostatnim czasie wyniki badań dotyczących tego, jaki jest stosunek Polaków do regulacji alkoholu. Te badania pojawiły się w ostatnich latach w sytuacji, kiedy w coraz większej ilości polskich miast i gmin wprowadzone są regulacje dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i okazuje się, właściwie okazało się ku mojemu jednak pewnemu zdziwieniu, że poparcie dla stosowania ograniczenia dostępności fizycznej, no bo tak należy rozumieć nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu, również ograniczenia reklamy, zyskują w Polsce coraz więcej zwolenników.
0: To jest zaskakujące,
1: że badania, które były realizowane w Polsce wcześniej, pokazywały o wiele mniejsze odsetki osób, które popierały tego typu ograniczenia. Więc z jednej strony pewne zmiany kulturowe. To są też zmiany globalne. To nie jest tak, że one się dzieją tylko w Polsce. Czego przykładem jest przede wszystkim to, o czym pani wspomniała na początku tej rozmowy, czyli zmiany w obszarze konsumpcji alkoholu wśród osób niepełnoletnich. To, co się dzieje w Polsce, to jest tak na dobrą sprawę pewien odpysk, element takiego trendu ogólnoświatowego, gdzie po prostu młodzież pije coraz mniej. Tu znowu jest cała masa wyjaśnień, dlaczego tak się dzieje, i kulturowych, i społecznych, i psychologicznych, i tych związanych z rozwojem mediów społecznościowych, i tych opowiadających o tym, w jaki sposób wygląda socjalizacja młodych ludzi dzisiaj. Ten brak, pewien brak swobody, więcej takiego ustrukturyzowanego kontaktu z rodzicami, socjalizacja przede wszystkim w przestrzeni domu, w obecności też mediów elektronicznych i coraz mniej czasu spędzanego poza domem, coraz mniej czasu, w którym alkohol odgrywał też bardzo ważną rolę właśnie w procesie socjalizacji, tworzenia po prostu więzi społecznych między młodymi osobami. Także to są i kwestie kulturowe, i kwestie społeczne, i w sensie też kwestie psychologiczne ze względu na to, że młodzi ludzie, znaczy nie tylko młodzi ludzie, ale w ogóle wszyscy jesteśmy bombardowani informacjami o szkodliwości alkoholu, o potrzebie utrzymania dobrostanu psychicznego, w ogóle o roli zdrowia psychicznego. To jest przecież też ogromnie ważne. Alkohol no, stoi po prostu w sprzeczności z tymi tematami. Także to jest naprawdę bardzo szeroka kwestia, bardzo szeroka gama różnych zagadnień, które są tutaj w grze.
0: Na pewno przynajmniej częściowo tę gamę rozpoznamy i zgłębimy dzisiaj w Klubie Trójki. No dobrze, ale czy można na podstawie badań, na przykład takich jak ESPAD, a są to badania zupełnie wyjątkowe, bo prowadzone regularnie co 4 lata od roku 1995 i one są prowadzone wśród osób no, w wieku szkolnym. Pan Janusz Sierosławski koordynuje te badania w Polsce od samego początku ich realizowania. Zanim pomówimy o tym, jak się na przestrzeni tych no, już dekad to zmienia, no to czy dzisiaj możemy powiedzieć, że młodzi Polacy faktycznie odchodzą od picia alkoholu? Czy to jest bardziej złożone niż taka prosta, pozytywna teza?
2: To znaczy, rzeczywiście ostatnie

0: wyniki, to znaczy nawet nie tylko z ostatnich tej edycji badań, ale z kilku ostatnich edycji badań, pokazują na trend spadkowy. Ale na trend spadkowy rozpowszechnienia picia. To znaczy spadają odsetki młodych ludzi, którzy przyznają się do tego, że piją alkohol. I to pytamy o picie w ciągu ostatnich 30 dni, o picie kiedykolwiek w życiu. Wszystkie te wskaźniki wykazują trend spadkowy. Nie pytamy, ile ci młodzi ludzie piją, pytamy, jak często piją i pytamy, no i ustalamy, ile ich, że tak powiem, bo ten alkohol sięga. I rzeczywiście mamy tutaj trend spadkowy. Interesujące jest to, że ta teza, której tutaj ślad odnalazłem u Michała, że odpowiedzialne za ten spadek picia jest właśnie wkroczenie w świat cyfrowy, że ci młodzi ludzie się nie spotykają, a wiadomo, że picie wśród młodych ludzi miało przede wszystkim charakter towarzyski. To zresztą łatwo można było zaobserwować. W pubach, w różnych miejscach przychodzili młodzi ludzie, brali po butelce piwa i siedzieli tam cały wieczór i sącząc sobie to piwo. Nikt tam się nie upił, a broń Boże, tylko no właśnie, to był element życia towarzyskiego. No i wyniki badania ESPAD pokazują, że to jednak nie jest tak, że ten świat cyfrowy to zamienił. Aha. Ja sprawdzałem, czy odsetek tych młodych ludzi, którzy w ciągu ostatnich 30 dni pili napoje alkoholowe, wśród tych, którzy, że tak powiem, są obecni w tym świecie cyfrowym w sposób bardzo intensywny, jest taki sam albo inny niż wśród tych, którzy do świata cyfrowego nie trafiają. I okazuje się, że zależność ma charakter przeciwne od spodziewanej. To znaczy ci, którzy częściej korzystają z mediów społecznościowych, częściej należą do grupy pijących. Czyli ta teza tutaj się nie sprawdza. Trzeba szukać powodów gdzie indziej. Ja myślę sobie, że to na pewno te powody mają charakter taki wieloczynnikowy. To znaczy wiele jest różnych powodów, dla których tak się dzieje. Wśród tych powodów prawdopodobnie istotne znaczenie odgrywa, że tak powiem, profilaktyka. Ale mam tu na myśli nie profilaktykę zinstytucjonalizowaną, a raczej to, co dzieje się w sferze kulturowej, w społeczeństwie dorosłych. Ja myślę sobie, że tutaj można by było się odwołać do takiej koncepcji humorystycznej z minionego etapu walki postu z karnawałem. Tak jakby w tej chwili ten post zaczynał powoli wygrywać. Tak jak mieliśmy długie lata dominacji karnawału.
1: Rozumiem, prawda? Że pan nawiązuje właśnie do tej kultury well-beingu, dobrostanu, rozmaitych prozdrowotnych aktywności, które wolimy podejmować niż sobie używać z niekorzyścią dla zdrowia.
0: Dokładnie. Myślę sobie, że to generalnie rzecz biorąc, każdy człowiek staje wielokrotnie wobec takiego wyboru. Czy ma być przede wszystkim bardzo przyjemnie i nie liczyć się z konsekwencjami, prawda? I to w różnych sferach, nie tylko w kwestii alkoholu. Czy też właśnie na plan pierwszy wysunąć kwestie zdrowia, kwestie tego, jak tam ten organizm to wszystko zniesie.
1: Ja rozumiem, że badania ESPAD nie uwzględniają, jak pan wspomniał, pytań o to, ile piją młodzi Polacy alkoholu, ani też pewnie nie ma pytań, a może są, o to, jaki alkohol spożywają. Co na ten temat wiemy z być może innych badań, doświadczeń?
0: Jakie są? Pytamy osobno piwo, wino i wódkę i przede wszystkim piją piwo, aczkolwiek trend spadkowy, znaczy w ogóle to piwo dominowało, a trend spadkowy jest silniejszy w przypadku

0: leciwa niż w przypadku napojów spirytusowych, aczkolwiek w dalszym ciągu piwo jest bardziej popularne niż napoje spirytusowe. No a wino to w ogóle marginalna sprawa.
1: Pani doktor, pan Janusz już trochę wspomniał o ważnej, domniemuję, zależności trochę praktyk zachowań dorosłych i wpływu tego na zachowania młodych. Pani również zajmuje się uzależnieniami od wielu, wielu lat w Polsce i zastanawiam się, dalej pozostając w sferze nawet samej kultury picia lub nie picia, co się w tym aspekcie zmienia? Doktor Michał Bujalski też w swoim tekście opisuje, no właśnie, to jakich alkoholi pijemy mniej, jakich więcej, ale właściwie czy to ma znaczenie i jakie?
2: No, my do tej pory skupiliśmy się na młodzieży i tu głównie koncentrujemy się wokół tego, że młodzież z badań, przynajmniej tak wynika, mniej pije napojów alkoholowych, ale trzeba zaznaczyć, że ten trend spadkowy w odniesieniu do młodzieży także jest zaznaczony w populacji osób dorosłych, ponieważ wiemy z danych opublikowanych przez GUS, a następnie przez Krajowe Centrum, że 2025 rok to był kolejny rok, w którym to odnotowano spadek konsumpcji napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100% alkohol na głowę mieszkańca. I za 2025 rok było to 8,3 litra w przeliczeniu na 100% alkohol. Czyli z jednej strony mamy dane, które wskazują na ten wyraźny trend spadkowy, w szczególności w grupie młodych osób. Tutaj koledzy mówili 15, 16, 17, 18-latkowie, ale także było takie badanie przeprowadzone na zlecenie Krajowego Centrum w grupie 19-latków i także ten trend wyraźnie został zaznaczony, czyli jest analogiczny, czyli spadek konsumpcji napojów alkoholowych, ale to wpisuje się w pewne szersze trendy, które dotyczą w ogóle populacji Polaków, także tych osób zdecydowanie dorosłych. Natomiast to, co na pewno powinno zwrócić na naszą uwagę i co wpisuje się w ten trend zmiany przekonań, zmiany naszych postaw w stosunku do alkoholu, to, że mamy najwyższy odnotowany wskaźnik osób, które deklarują abstynencję i jest to około 23% osób, które twierdzą, że
1: historycznie nie piją. Najwyższy?
2: Tak, jest to historycznie najwyższy wskaźnik i powody, które są wskazywane dla zachowania tej abstynencji, no z jednej strony są to aspekty zdrowotne, czyli z powodów zdrowia i chęci zachowania tego zdrowia jak najdłużej i swojego takiego dobrostanu fizycznego i psychicznego, ale także po prostu dlatego, że alkohol nie jest mi do niczego potrzebny. I tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na osoby młode, takie pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, bo to jest bardzo interesujące, że właśnie w tej grupie osób około 90% twierdzi, że alkohol nie jest im w ogóle potrzebny jako element dobrej zabawy. To jest coś, co na pewno powinno zwrócić naszą uwagę, ponieważ jednak alkohol w naszej kulturze jest związany z takim no, elementem, czy jakąś większą możliwością i łatwością nawiązywania relacji, no właśnie dobrej zabawy. Zresztą przez lata obserwujemy, że taki też przekaz systematycznie promują przekazy reklamowe. Zawsze ten przekaz dotyka właśnie tych kwestii. A tutaj 90% tej młodzieży twierdzi, tej, która nie pije, która twierdzi, że ten alkohol wcale nie musi być tym elementem dobrej zabawy. I to jest coś, co na pewno powinno zwrócić naszą uwagę. I na czym warto budować tak naprawdę także przekaz profilaktyczny?
1: No to mnie właśnie bardzo ciekawi, bo doktor Bujalski już wspomniał, że abstynencja przestaje się automatycznie łączyć z pewną stygmatyzacją. To znaczy dużo mniejsze dzisiaj szanse, że ktoś na imieninach usłyszy, no co ty nie pijesz. To znaczy to już wychodzi z mody, a abstynencja jest rodzajem być może też manifestowania postawy, która jest w trendzie właśnie tym zdrowotnym, ale też w trendzie pokoleniowym.

0: To znaczy pytanie, czy picie alkoholu nie jest właśnie już bardziej takie typowe dla starszych pokoleń w Polsce, bo, no bo żyjemy w kraju, w którym mam poczucie, że dzieją się jednocześnie dwie rzeczy i trochę nie wiem, czy ten post, czy karnawał wygrywają, bo z jednej strony jest tak, że na urodzinach dzieci w Polsce pije się szampana dla dzieci. Czyli jakby kształtujemy taką postawę, że świętowanie w ogóle powinno być związane z czymś szampańskim, nie tylko z nazwy, no ale jednak z butelką. Z drugiej strony widać już, że alkohol nie musi być obecny na rozmaitych uroczystościach. Są i wesela bez alkoholu, są kolacje rodzinne bez alkoholu i to się staje jakąś nową normą, ale pan, panie doktorze, pisał na przykład też o tym, że rodzice nie są chętni tak całkiem wyłączać jakby alkoholu w ogóle z praktyk świętowania i zastanawiam się, czy to nowe pokolenie ze swoimi nowymi nawykami no ma szansę wprowadzić jakiś kompletnie nowy standard funkcjonowania.
1: W mojej perspektywie to jest kwestia pokoleniowa. Znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu... No, zmiana kulturowa jest bardzo często zmianą
0: pokoleniową. Czyli młodzi są forpocztą po prostu.
1: Jestem skłonny uznać, że tak. Na pewno jest to wszystko, czym pani powiedziała. To już ten stygmat towarzyszący abstynencji powoli zanika. To, że są te przekazy kulturowe, które też pokazują trzeźwość, no nie jako coś, nie jako jakieś formy dewiacji, skoro normą jest picie, tylko jako coś pozytywnego, no też robią swoje, więc no z drugiej strony też no nie mamy, nie dysponujemy wynikami badań, które by jednoznacznie potwierdziły, że na tej przestrzeni jakby interpretacji kulturowej osoby młode sytuują alkohol po stronie tej starszej generacji. Znaczy są pewne wzmianki, ale no nie mamy na to po prostu jeszcze twardych dowodów. Nie jest to wystarczająco dobrze przebadane, ale ja byłbym skłonny postawić taką hipotezę, że właśnie to idzie.
0: Janusz Sierosławski.
2: Ja chciałem zwrócić uwagę na pewne interesujące porównanie, które może rzucić nieco światła na te kwestie. Mianowicie jeszcze te 20 lat temu picie napojów alkoholowych wśród chłopców było znacznie bardziej rozpowszechnione niż wśród dziewcząt. Przynajmniej w naszym kraju. Od tego czasu obserwujemy trend spadkowy. Ale ten trend spadkowy jest wśród chłopców znacznie silniejszy niż wśród dziewcząt. I tak jak jeszcze jakiś czas temu dziewczęta piły o 50% więcej dziewcząt piło niż chłopców, to w tej chwili to się zrównało, a nawet dziewczęta zaczynają prześcigać chłopców. Ale nie na takiej zasadzie, że dziewczęta dogoniły chłopców, tylko wręcz przeciwnie. Chłopcy zeszli do poziomu bardziej niż dziewczęta, więc prawdopodobnie kwestia płci tu może troszkę rzucić światła na te kulturowe wyjaśnienia.
0: Światła,
2: albo ci chłopcy nam nie wieścieją, albo
0: zastępują alkohol inną używką. To jest taka myśl, którą ja mam. Pytanie, czy słuszne, czy niesłuszne, panie doktorze? Wiemy coś o tym, czym...
2: Kompletnie niesłuszne, ponieważ, wskaźniki używania na przykład marihuany, która jest widocznym, że tak powiem, narkotykiem wśród młodzieży, spadają tak samo jak wskaźniki picia napojów alkoholowych. O innych narkotykach w ogóle nie mówię, bo one albo już spadły dawno temu, albo w ogóle miały zawsze śladową ilość, jeśli chodzi o używanie wśród młodzieży szkolnej. Problem narkomanii był problemem bardzo głośnym oczywiście, ale tak naprawdę dotyczył niewielkiej grupy młodzieży. Nowe substancje psychoaktywne, tak zwane dopalacze, które troszeczkę zamieszały sytuację gdzieś na początku

0: obecnego tysiąclecia, też w tej chwili właściwie wykazują trend spadkowy. Albo ustabilizowały się na bardzo niskim poziomie. Także tutaj nie ma takiej substytucji.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedział Janusz, ponieważ często tak słyszałam taką opinię powtarzaną, no, że owszem, z jednej strony rzeczywiście mamy trend spadkowy, jeśli chodzi o picie napojów alkoholowych, no ale właśnie następuje ta substytucja poprzez używanie innych substancji psychoaktywnych, czyli narkotyków. I to naprawdę warto podkreślić, że z badań i z naszych analiz nie wynika, aby takie zjawisko występowało. Natomiast to, co na pewno wiemy i co powinno niepokoić, to, że ta młodzież, która z jednej strony pije mniej alkoholu, jeśli chodzi o narkotyki, to jest taki trend stabilny i lekko spadkowy, to równocześnie obserwujemy o wiele większe zaangażowanie młodzieży w gry hazardowe. I to jest zjawisko, które w ostatnich
2: online, latach bardzo się...
1: I online, i offline, ale w szczególności myślimy tu o młodych ludziach, czyli online. No i także oczywiście wszelkie zagrożenia związane z internetem, czyli ta liczba godzin często spędzana przed internetem, która w ostatnich kilku latach zwiększyła się z 3 do 5 godzin, a około chyba 27% młodych ludzi korzysta z internetu nawet 7 godzin i więcej. Oczywiście ważne jest to, w jaki sposób korzysta się z internetu. Czy to jest takie bycie non-stop, niejako podłączonym i gotowym w każdej chwili do reakcji na każdy dzwonek, powiadomienie, czy korzysta się raczej w jakichś też celach edukacyjnych. Ale niemniej jednak ta bardzo duża część młodzieży spędza ten czas w sieci, w internecie, w takiej bezustannej gotowości, co rzutuje na stan zdrowia psychicznego, na zaniedbywanie wielu obowiązków. To jest z badań, sama młodzież to raportuje, kłopoty ze snem i wiele innych problemów zdrowotnych. I to są takie rzeczy, które no, na pewno nasilają się i w związku z tym, gdy w ogóle mówimy o młodzieży, to warto zobaczyć ten szerszy obraz, nie tylko kwestie picia napojów alkoholowych.
2: A propos tego, co pani doktor powiedziała, czy Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zajmuje się w jakiś nowy sposób, no tymi nowymi formami, czyli na przykład takim korzystaniem z internetu, które ma te cechy uzależnienia?
1: Krajowe Centrum zajmuje się problematyką uzależnień tak zwanych behawioralnych, bo to jest taka duża kategoria zachowań, czyli między innymi uzależnienie od sieci, właśnie od hazardu. Od 2011 roku i to, co Krajowe Centrum przede wszystkim realizuje, to działania profilaktyczne. Jednym słowem, my nie jesteśmy odpowiedzialni za leczenie osób już uzależnionych. To jest domena oczywiście Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast działania profilaktyczne, tak, zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z bardzo wieloma materiałami profilaktycznymi, edukacyjnymi, które są na stronie Krajowego Centrum. To są nieraz gotowe materiały do użycia w szkole dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem, czy też wskazówki odnośnie tego, ile godzin czasu dziecko w zależności od wieku może spędzać przed ekranem. Bardzo konkretne rzeczy, bardzo użyteczne i tych materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: To jeszcze zadam jedno pytanie, może nie bezpośrednio związane z naszym dzisiejszym głównym wątkiem, ale jednak ciekawi mnie. Czy pani doświadczenie podpowiada, że zakaz używania telefonów w szkołach przez uczniów może realnie pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie tych uzależnień?
1: Ja myślę, że tu nie chodzi tylko o zmniejszenie problemu, ale przede wszystkim o to, w jaki sposób też uczniowie funkcjonują w szkole i niewątpliwie taka bezustanna gotowość do odbierania różnego rodzaju informacji wpływa negatywnie na możliwości skupienia uwagi, na możliwości zapamiętywania nowych treści, ale także sądzę, że wtedy, kiedy młodzież ma przerwę na przykład, no wiemy i na pewno wiele osób obserwowało, że często to jest przede wszystkim bycie ze swoim własnym telefonem czy smartfonem i a unikanie w ten sposób jakichkolwiek

0: relacji z innymi rówieśnikami. Więc moje zdanie jest takie, że jest to słuszna decyzja, która powinna sprzyjać z jednej strony lepszym efektom w samym procesie edukacji w szkole, ale także powinna być korzystna dla tych umiejętności nawiązywania relacji z innymi. Zresztą w Australii, w którym wprowadzono jeszcze wcześniej tego typu ograniczenia, są badania, które potwierdzają tą tezę, czyli jednym słowem takie wyniki szkolne mierzone między innymi tą możliwością skupienia uwagi, możliwością zapamiętywania nowych treści, one się poprawiły w momencie, kiedy tego typu ograniczenia zostały wprowadzone.
1: No i wiemy, że Szwedzi często wskazywani jako wzorzec światowych decyzji w sferze edukacji właśnie dość radykalnie zerwali z uczeniem uczniów w szkołach z pomocą cyfrowych rozmaitych narzędzi. Wrócili do podręczników, notesów, zeszytów, po prostu do papieru. Panie doktorze, co wiemy o hazardzie online, o grach komputerowych? Pan się chyba też trochę zajmuje tymi tematami.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o hazard, to już też padło podczas naszej rozmowy. To bardzo widoczne przesunięcie ku zainteresowaniu młodych ludzi właśnie graniem hazardowym i te wyniki badań, które już dzisiaj były przywoływane, te wyniki badań CBOS realizowane na zlecenie właśnie KCPU, pokazują, że znaczny stopień młodych osób angażuje się w te gry hazardowe i ja sobie wynotowałem 14% badanych, mówimy o 18-19-latkach w Polsce, 14% badanych cechuje się wysokim poziomem ryzyka uzależnienia od hazardu. To jest 17% chłopców, ale tylko 6% dziewczyn. Jakbyśmy połączyli ten wysoki poziom uzależnienia umiarkowany wśród chłopców, to wyszłoby nam 43%.
1: Bardzo dużo.
2: To jest bardzo dużo, to jest pewnie też kwestia czułości tych instrumentów. W jakim stopniu, ale jeśli zostaniemy nawet przy tym wysokim poziomie uzależnienia, to 17%, no to jest jednak bardzo dużo. Być może rzeczywiście jest tak, że no jeśli w ramach tej całej makhazardyzacji kasyno jest sprowadzone do postaci smartfona i w tym smartfonie masz wszystko, co masz w tym kasynie. I możesz obstawiać wyniki, możesz grać w rozmaite gry. To znacznie ułatwia tego typu zachowania. Mało tego, w tych samych badaniach CBOS są dane pokazujące, że chłopcy twierdzą, że o wiele częściej wygrywają w grach opartych, w grach szansy, tak, w grach hazardowych niż dziewczynki. A, czyli cechują się jeszcze znacznie większym po prostu skrzywieniem poznawczym, pewnym błędem poznawczym, który też pewnie ich wtórnie utwierdza w tym, żeby grali częściej. Jeśli chodzi o internet, to ja tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Też byłbym ostrożny przy używaniu pojęcia medycznego, jednak pojęcia uzależnienia w przypadku tych urządzeń cyfrowych.
1: Jakie warunki nam pozwalają użyć takiego określenia?
2: Ja bym tutaj postawił dosyć grubą krechę. Jeśli coś jest po prostu uznane jako uzależnienie, jako rodzaj pewnej choroby, jako jednostka diagnostyczna, to wtedy mówiłbym o uzależnieniu, mówiłbym o problemowym używaniu, ponieważ to stanowi jakiś problem, tak? Uzależnienie współcześnie zostało sprowadzone do dosyć prostej kwestii, po prostu utraty kontroli. I to doskonale oddaje tą sytuację, tak? To już nie chodzi o objawy odstawienia, o wzrost tolerancji, chodzi po prostu o utratę kontroli. To jest takie przerażające i to powoduje, że coraz więcej zachowań, zjawisk zaczynamy po prostu nazywać uzależnienie.
1: Ale to jest tak, że coraz więcej zjawisk słusznie nazywamy uzależnieniem?
2: W coraz większej ilości zjawisk i zachowań zaczynamy dostrzegać podobieństwa z tymi zachowaniami, które nazywamy uzależnieniem.
0: I podobne mechanizmy też na poziomie fizjologicznym, ale tutaj wracając do tego, co kolega powiedział, tej ostrożności, jeśli chodzi o ten język, który stosujemy i który używamy, to według międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych właściwie jako uzależnienie, o uzależnieniu możemy mówić w przypadku hazardu i gier. To są uzależnienia, które mają swoją jednostkę taką chorobową. Natomiast jeśli chodzi o internet, to jest

0: to bardziej jakiś problemowy wzorzec korzystania z internetu, który być może za kilka lat, gdy będzie kolejna edycja tej międzynarodowej klasyfikacji, zostanie jednak uznany za uzależnienie.
1: To jest bardzo
0: interesujące.
1: Przypominam,
0: że uzależnienie od gier nie było jeszcze kilka lat temu
2: już jest
0: uznane
2: za
0: a obecnie jest.
1: No właśnie, a toczą się też między innymi w Stanach procesy twórców Meta o no jednak takie projektowanie mediów, platform atencyjnych czy mediów społecznościowych, że one rzeczywiście powodują
2: jakieś
1: warunki takie,
2: używanie po prostu tych.
1: O których można mówić jako uzależniających. Janusz Sierosławski.
3: Więc ja sobie myślę tak, że to, tak w tej dziedzinie jak w każdej innej następuje postęp nauki i różne zjawiska się redefiniuje. I generalnie rzecz biorąc, już na przykład w najnowszej tej klasyfikacji amerykańskiej odchodzi się w ogóle od pojęcia uzależnienia. Nie ma takiego podziału na uzależniony, nieuzależniony.
1: Dlaczego?
3: Jest całe spektrum, jest kontinuum problemowego i używania. Co ma swoje złe i dobre strony oczywiście. Z jednej strony to właśnie zwraca uwagę na ten proces i nie stygmatyzuje, nie tworzy jakiejś takiej granicy, która zawsze była granicą umowną. Tak naprawdę, bo można przesunąć to albo w tamtą stronę. Nie ma dowodów na to, że to jest jakaś naturalna granica, więc to wszystko się zmienia. To wszystko się zmienia na pewno i ważne jest, żeby unikać w języku stygmatyzowania, ponieważ to nigdy niczemu nie służy z jednej strony, a z drugiej strony, żeby starać się zrozumieć te zjawiska, widzieć to w kategoriach, no tak jak pani, tak jak Bogusia mówiła, w kategoriach problemu, któremu można zaradzić, można pomóc, można go ograniczać na różne sposoby, na różnych poziomach, zarówno indywidualnym, jak i społecznym.
1: To jest zresztą bardzo interesujące też w kontekście, o którym pisał dr Michał Bujalski w przytaczanym przeze mnie artykule w kwartalniku Więź, bo na przykład podział osób korzystających z alkoholu na tych, które mają, cierpią z powodu uzależnienia czy choroby alkoholowej, a na tych, którzy korzystają rozrywkowo, jest też dość manipulacyjnie używany przez lobbystów czy przez przemysł, który reklamuje alkohol. O tym jeszcze za chwilkę pomówimy, ale mamy telefon od słuchaczki. Zapraszam państwa do założenia słuchawek, żebyśmy się wszyscy dobrze słyszeli. Jest z nami pani Ewa. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Niestety niektórzy aktorzy albo sportowcy reklamują alkohol i za to się ich nie krytykuje. Na przykład Robert Lewandowski reklamował kiedyś piwo, nie krytykowano go za to. I dodam, że ja mam bardzo dobre podejście do alkoholu. Proszę brać ze mnie przykład. Pierwszy raz alkohol wypiłam mając 19 lat. Od tego czasu piję alkohol sporadycznie, raz na parę lat. Naprawdę. Ostatni raz piłam czerwone wino w zeszłym roku na wakacjach. Od tego czasu nie kupuję, bo wszystko strasznie zdrożało. Czy nie byłoby cudownie, gdyby wszyscy pili alkohol tak jak ja? Raz na parę lat? Dziękuję.
1: Nieoceniona pani Ewa z Podkarpacia. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pani Ewa pierwszy raz w życiu wypiła alkohol w wieku lat 19, ale Polacy startują wcześniej, bo średnia wieku inicjacji alkoholowej wynosi jakieś 14-15 lat według badań ESPAD prowadzonych przez Janusza Sierosławskiego.
3: To ja bym był ostrożny. Średnia to jest bardzo niedobre, tak powiem.
1: To kiedy młodzi zaczynają?
3: Raczej mówimy tutaj o odsetku młodych ludzi, którzy rozpoczynają picie w określonym wieku, ponieważ średnia tak naprawdę zależy od wieku osób, które się bada. Jeżeli będziemy badać dwulatków, no to średnia nie może przekroczyć tych dwóch lat, prawda? Więc to średnia nie jest dobrym wskaźnikiem. Natomiast tak jak mówiłem, jeśli chodzi o tych 15-latków, to odsetek tych, którzy pili kiedykolwiek w życiu, wyraźnie spada i on spada gdzieś w tej chwili do poziomu 70 kilku, małych 70 kilku.

0: 70%.
1: 73.
0: No właśnie, 73, podczas gdy jeszcze tam te w latach powiedzmy, ja już nie mówię 90., a nawet na początku lat 2000 to było w granicach 90-kilku%.
2: Czyli możemy domniemywać, że też spadek. Później Polacy sięgają po raz pierwszy po

0: Te rozmaite pozytywne aspekty, o których mówimy dzisiaj od początku audycji, są o tyle zaskakujące, że dochodzi do nich w takich okolicznościach, które w sumie w Polsce chyba dość dobrze sprzyjają piciu alkoholu. Doktor Michał Bojacki pisze o rosnącej dostępności ekonomicznej alkoholu, czyli no, stać nas na to, żeby go kupować. Wiemy, że mamy alkohol dostępny w tak zwanych małpkach, że on jest dostępny na stacjach benzynowych. Te rzeczy wydają się w sumie dość absurdalne, na przykład dostępność alkoholu na stacjach benzynowych, a jednak jest w Polsce powszechna i z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że chyba kulturowo, ponieważ te wątki już się pojawiają jako kontrowersyjne, kwestionowalne, tak samo jak ta dostępność alkoholu w sklepach przez całą noc już okazuje się, że część Polaków jest absolutnie gotowa na to, żeby się z tym rozstać. I pierwsze badania nam pokazują, że są pozytywne tego aspekty, na przykład spada liczba wypadków spowodowanych alkoholem albo chyba nie zbadana nigdzie liczba interwencji na szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale są już jakby pewne informacje, że to się dzieje, ale jednocześnie właściwie polskie prawo i te warunki ekonomiczne pozwalają pić nadal dosyć dużo. Jakiego rodzaju my byśmy regulacji potrzebowali, żeby one poszły za tą zmianą, która dzieje się już właściwie z powodu ludzkich wyborów, sądząc po tym, o czym mówimy?
1: No, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że jednak bardzo wiele dzieje się w obszarze tych zmian prawnych. Mamy jednak od co najmniej półtora roku, od końca 2024 roku myślę, taką wzmożoną aktywność niektórych polityków i ich wysiłki, aby zmienić ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wprowadzić ograniczenia, które by zmieniły politykę w Polsce wobec alkoholu. Czyli przede wszystkim mówimy o regulacjach dotyczących sprzedaży w porze nocnej. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych może wprowadzić gmina poprzez odpowiednią uchwałę i my monitorujemy to na bieżąco, czyli w tej chwili 235 gmin w Polsce wprowadziło tego typu ograniczenia. My szacujemy, że około 11 milionów Polaków już żyje w tych gminach, na takich obszarach, gdzie nie ma w nocy sprzedaży napojów alkoholowych. To jest około 30% Polaków, jeżeli weźmiemy pod uwagę te 11 milionów. Ale także te dyskusje w Sejmie, które obecnie trwają i projekty ustaw, które są czytane i analizowane przez posłów, proponują całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych, a także wprowadzenie przepisu, który by na poziomie ustawy zabraniał sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej. Czyli nie, że samorząd decyduje o tym, tylko że jest to ustawowy przepis, który mówi, że w określonych godzinach, w porze nocnej nie sprzedaje się napojów alkoholowych. Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia tej dostępności ekonomicznej, czyli to, że w ciągu ostatnich kilku lat alkohol po prostu taniał w Polsce. Akcyza nie nadążała za naszym średnim wynagrodzeniem, które systematycznie rosło, ale to jest już inna ustawa, nie ustawa o wychowaniu w trzeźwości, tylko ustawa, która odnosi się bezpośrednio do podatku akcyzowego. Oczywiście regulować cenę można nie tylko poprzez podatek akcyzowy, ale także poprzez wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu, ale w Polsce od wielu, wielu lat, właściwie zawsze był to podatek akcyzowy. I tu jeszcze w tej chwili nie mamy konkretów, ale ja liczę na to, że w bliskiej perspektywie także i ta dostępność ekonomiczna będzie mniejsza.
0: To zaraz jeszcze wrócimy do tych regulacji i reklam, a jest z nami pan Mirosław. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mirosławie, słuchamy.
2: Dobry wieczór, kłania się Mirosław.
0: Witam.
2: Proszę państwa, mieszkam w miejscowości Wałbrzych. obok Wałbrzycha jest taka malutka miejscowość.
0: Panie Mirosławie, jeśli ma pan włączone

0: Na radio nasze, to bardzo proszę o jego ściszenie troszeczkę, bo mamy takie echo i słyszymy pana dwa razy, a chcielibyśmy słyszeć dobrze z Wałbrzycha.
1: Tak. No obok miasta Wałbrzych jest miejscowość Szczawno-Zdrój. I teraz proszę mi powiedzieć, a Szczawno-Zdrój dla mnie wtajemniczonych ludzi to jest taka przytulona miejscowość, która graniczy z miastem. I teraz jest pytanie moje tak. W miejscowości Szczawno-Zdrój sprzedaż alkoholu w nocy istnieje, w Wałbrzychu nie istnieje. No brawo. Czyli po prostu dla części Wałbrzycha ten temat jakby nie istnieje. Dwa. Znam temat jeszcze, gdy kiedyś jeździłem po Europie, na granicy norwesko-szwedzkiej wszystkie malutkie miejscowości bawiły się w sprzedaż alkoholu, która w Szwecji jest zakazana, niedozwolona i tak dalej. A pytanie numer trzy. Na jakiej państwo podstawie stwierdziliście, że 15, 16 czy 17-latkowie złożyli jakieś tam zeznania w stylu, że piją czy nie piją, nie? Czy to jest w ogóle prawnie możliwe, żeby o takie rzeczy pytać się tak młode osoby, które są niepełnoletnie, nieprawne i tak dalej. No jeszcze pytań na temat alkoholu miałbym dużo. No,
0: dobrze, to spróbujemy jakoś się odnieść do tych kwestii, które pan zarysował. Bardzo dziękujemy, bo niewiele mamy już minut na to, żeby rozwikłać wszystkie kwestie, ale rozumiem, że badania ESPAD są legalnie prowadzone, panie Januszu.
2: Tak, tak, tak. Ja chciałem rozwiać tutaj wątpliwości. One są realizowane zgodnie ze standardami europejskimi, zgodnie z polskim prawem i szkoły mają prawo wpuszczać badaczy. Zwykle konsultując to z rodzicami, także tutaj nie ma takich sytuacji, żeby coś działo się nielegalnie.
0: Jeśli chodzi o te paradoksy, że w jednej gminie alkohol w nocy dostępny, w drugiej nie, no to pani doktor już wspomniała, że trwają prace nad regulacją ustawową, ogólnokrajową, bo
3: tak,
0: oczywiście...
3: żeby uniknąć takich sytuacji, o której mówił słuchacz,
0: no
3: dokładnie.
0: A też gminy są, powiedzmy to uczciwie, w trudnej sytuacji, dlatego, że to gminy pozyskują środki z akcyzy, prawda, czyli zarabiają jakoś na sprzedaży alkoholu. Te środki powinny być, jak rozumiem, przekierowywane...
3: Z zezwoleń.
0: Na profilaktykę. Natomiast no też rozumiemy, że gminy szukają rozmaitych środków i mamy tutaj ten konflikt, prawda, też interesu ekonomicznego, który być może regulacja centralna by po prostu rozwiązała. Ale ja chciałabym jeszcze państwa zapytać o wpływ tej reklamy, która wciąż jakoś okazuje się możliwa na młodych, na ich zachowania, na to, jak ten alkohol jest nadal postrzegany. Pani Ewa z Podkarpacia powiedziała o osobach publicznych, które nie są krytykowane za udział w takich reklamach, ale mamy też, powiedzmy uczciwie, uzupełniając, też inne przypadki, kiedy bardzo znane postaci publiczne, wybitne aktorki, które się zdecydowały na udział w takich reklamach, są bardzo silnie krytykowane, co też by nam już pokazywało, że dochodzi do tej właśnie zmiany postaw w kulturze. No ale wciąż zastanawiam się, jak istotną rolę w całej tej naszej dzisiejszej opowieści mogłoby odegrać zmiany dotyczące regulacji reklamowej.
4: Nie no, wydaje mi się, że cały czas warto jest toczyć ten bój o reklamę, żeby przede wszystkim ograniczyć ekspozycję osób, które wcale sobie tej reklamy nie życzą, to jest raz. Dwa, żeby ograniczyć ekspozycję osób niepełnoletnich i tu jest też olbrzymi problem, dlatego że ci nastolatkowie, którzy są poddani wysokiej ekspozycji na reklamę alkoholu, po pierwsze piją więcej jako osoby niepełnoletnie, ale też jako osoby pełnoletnie, przepraszam, ale kiedy są jeszcze niepełnoletnie, to mają wiele wyższą szansę na przykład na inicjację alkoholową wcześniejszą. I też piją więcej w kolejnych latach, także reklama jednak no, działa. Ona nie służy tylko temu, żeby przełączyć się z jednej marki na drugą. Ona też stymuluje konsumpcję, ona normalizuje konsumpcję i ona tworzy też, jest jednym z narzędzi, które tworzą całe to środowisko, w której my oczekujemy, że ludzie będą dokonywali wolnych, racjonalnych wyborów, a jednocześnie robimy wszystko, wlewamy w ten rynek setki milionów złotych po to, żeby tą konsumpcję cały czas stymulować.
2: Ja w ogóle jestem przeciwnikiem reklamy, szczególnie tej reklamy, która jest, że tak powiem, obecna u nas w kraju, gdzie ludziom się próbuje wcisnąć po prostu na chama różne produkty, pozbawiając ich możliwości racjonalnej decyzji. Po prostu

0: tworzy się taką sytuację, że ja rozumiem, to jest gra rynkowa, to jest dozwolona, w przypadku alkoholu nie powinno być całkowicie zabronione, powinno być całkowicie, ponieważ tak naprawdę nakłania się ludzi do tego, żeby spożywali napoje, które mogą im szkodzić. No, to jest moralnie niedopuszczalne. Dziękuję.
1: Ale to ja bym chciał tylko jeszcze mogę dodać jedną rzecz. To jest też, na co trzeba zwrócić uwagę, że jeśli patrzymy z góry, z takiego poziomu, w którym staramy się objąć wszystkie te takie procesy kulturowe i strukturalne, no to reklama jest tu idealnym przykładem, ponieważ ona pokazuje, w jaki sposób wpisuje się te produkty w takie nasze codzienne praktyki kulturowe po prostu.
2: Pani doktor. No
3: dokładnie, i poza tym niewątpliwie popularność napojów alkoholowych jeszcze kilka lat temu, no bo to ten spadek dopiero odnotowujemy od kilku przecież lat, to niewątpliwie reklama napojów alkoholowych miała duży wpływ na taką normalizację picia, czyli niejako poprzez reklamę wdrukowano nam taki sposób myślenia, że bez napojów alkoholowych nie ma dobrej zabawy, nie można nawiązać fajnych relacji z innymi ludźmi, że jest to taki naturalny, codzienny po prostu element naszego życia. Więc też uważam, że reklama powinna być absolutnie zabroniona, ponieważ napój alkoholowy nie jest zwykłym produktem, takim jak wiele, wiele innych i nie powinien być reklamowany. Ja jeszcze tylko powiem, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom złożyło do prokuratora około w sumie myślę, że w tej chwili 160 powiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa nielegalnej reklamy.
2: Być może nie ma się co dziwić, że to ryzyko jest podejmowane, skoro rynek alkoholu jest wart około 50 miliardów złotych w Polsce. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Na tyle nam dzisiaj wystarczyło czasu w Klubie Trójki. Rozmawialiśmy z doktorem Michałem Bujalskim, Januszem Sierosławskim i doktor Bogusławą Bukowską o tym, jak młodzi Polacy odchodzą od alkoholu i jak się okazuje innych używek także. Serdecznie Państwu dziękujemy. Paulina Wilk-Wojciech, Dorosz, żegnamy się, a Krzysztof Sagan zostaje z Państwem. Dobranoc.
4: Autopromocja.
5: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzem, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
4: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie ma kompetencji do sprawdzania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi wybrany przez Sejm Maciej Berek. Prokuratura czeka na decyzję o ekstradycji głównego podejrzanego w sprawie nieudanego zakupu wenezuelskiej ropy przez Orlen. Jelenie dokazują w lasach pod Piotrkowem. Trwa rykowisko. Prezydent nie posiada formalnych kompetencji do sprawdzenia, czy wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego był prawidłowy. Tak Maciej Berek komentuje prośbę Karola Nawrockiego o udokumentowanie 10-letniej praktyki radcowskiej. Jak podkreśla, w kompetencjach prezydenta nie leży sprawdzanie formalnych wymogów wobec sędziów Trybunału.
7: Wykonywanie przeze mnie zawodu radcy prawnego jest udokumentowane w jedynym miejscu, w którym może być udokumentowane, czyli w ewidencji radców prawnych. Ale to nie jest problem. Problem polega na czym innym. Każdy organ władzy publicznej może tylko tyle, ile wynika z przepisów, które przyznają temu organowi określoną kompetencję. Prezydent nie ma uprawnienia do wykonywania tych czynności, które teraz próbuje wykonywać. Nie ma takiej procedury, w której prezydent mówi, a ja bym chciał coś otrzymać, bo uważam, że kontroluje działalność Sejmu.
6: Maciej Berek na początku września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś powinien zacząć pracę. Prokuratura stara się o ekstradycję byłego prezesa szwajcarskiej spółki Orlenu. Samera przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest podejrzany w sprawie nieudanego zakupu wenezuelskiej ropy. Jak ustalili dziennikarze Financial Times, Samera wypłacił pośrednikowi 230 milionów dolarów zaliczki za ropę, która nigdy nie została dostarczona do Polski.
8: Zjednoczone Emiraty Arabskie raz odmówiły ekstradycji podejrzanego, ponieważ uznały, że polski sąd nie ma prawa go sądzić.
9: Polska posiada jurysdykcję do prowadzenia tej sprawy, wynikającą chociażby z faktu, iż Samer

0: jest obywatelem Polski.
1: Śledczy wysłali drugi wniosek, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
0: Wniosek dotyczy tego samego czynu, tego samego zarzutu. We wniosku również wyraźnie wskazaliśmy na przepisy, które uzasadniają polską jurysdykcję.
1: Według ustaleń Financial Times, Summer A wypłacił pośrednikowi równowartość 1,5 miliarda złotych w zaliczce.
2: To, co nie jest normalne, to fakt braku zabezpieczeń na tej transakcji. Na transakcji, która odbywała się na zasadzie przedpłaty. I to tutaj też można zadać sobie pytanie, czy to jest normalna praktyka?
1: Komentuje ekspert od rynku paliw Jakub Wiech. Transakcja nie udała się, bo między innymi wenezuelscy dostawcy domagali się zapłaty w kryptowalutach. Orlen do tej pory nie otrzymał ani ropy, ani pieniędzy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
3: A władze Białorusi uwolniły kolejnych więźniów politycznych. To w ramach porozumienia z Waszyngtonem, które obejmuje zniesienie amerykańskich sankcji nałożonych na niektóre białoruskie firmy. John Cole, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, przekazał tę informację dzień po spotkaniu z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką.
4: 25 więźniów jest dziś wolnych, napisał John Cole w serwisie X, dodając, że zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa w bezpośrednią dyplomację przynosi efekty. Podziękował również Aleksandrowi Łukaszence oraz władzom Litwy, kraju członkowskiego Unii Europejskiej graniczącego z Białorusią, za okazanie wsparcia. Będziemy nadal pracować nad poprawą relacji amerykańsko-białoruskich i dążyć do uwolnienia kolejnych osób w bardzo bliskiej przyszłości, podkreślił Cole. Od początku powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu na drugą kadencję Łukaszenka zwolnił setki więźniów politycznych w ramach serii porozumień wynegocjowanych przy udziale Białego Domu, które doprowadziły również do zniesienia części amerykańskich sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków zostanie zniesiony. Chodzi o daninę od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Jak zapowiedziała premier Giorgia Meloni, zniknie od przyszłego roku. Wysokość obowiązkowego podatku, nazywanego bollo auto, ustalają regiony. Dotyczy ponad 70% samochodów i motocykli jeżdżących po włoskich drogach, czyli 14,5 miliona pojazdów. Po zniesieniu podatku wpływy do kas regionów będą niższe o ponad 2 miliardy euro. Włoski rząd zapowiada rekompensaty. Jeszcze prawdziwy leśny spektakl, czyli rykowisko pod Piotrkowem. Jelenie donośnym rykiem zaznaczają swoją obecność i rywalizują o łanie. Najbardziej aktywne są wieczorami i nocą, a całe rykowisko potrwa około 2-3 tygodni.
5: Porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu wydaje takie. Czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
3: Mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W tych okolicach trwa także bukowisko, czyli okres godowy łosi. Teraz samce mogą być bardziej pobudzone i nieprzewidywalne, dlatego spotkanie z nimi może być niebezpieczne. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Prognozowane przelotne deszcze, a na Pomorzu burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
7: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Dobry wieczór Państwu, choć do dziś nie wiem, czy to jest prawidłowe powitanie o tej porze. Chcę powiedzieć, że mamy przed sobą godzinę z walizeczką. Ona jest najbardziej niezidentyfikowaną godziną w całym programie trzecim. A zaczniemy od Calling America.

Calling America i zespół Electric Light Orchestra. Wczoraj kojarzyłem utwory, które mają w sobie ten pierwiastek calling, czyli wołanie. I pierwsze, co mi wyskoczyło w mojej głowie, to Calling You, Javette Steele.

Javetta Steel Calling You to utwór, który mnie kompletnie unicestwia. Gdyby żył, dziś obchodziłby swoją 101. rocznicę urodzin. Odnotujmy to BB

The Fruit is Gone w ramach moich osobistych obchodów 101. rocznicy urodzin B.B. Kinga. No a teraz przenieśmy się na drugi brzeg tęczy. To będzie Breakout.

No to też zniewalające. Na drugim brzegu tęczy. No i to był zespół Breakout. A mnie się wczoraj przypomniało w mojej chorej głowie, że Robert Plant śpiewał także utwór Rainbow.

Audycja niezidentyfikowana. To byli oczywiście Cepelini. No i teraz pora jest taka, że mogę się przyznać, artystka, którą darzę wielkim uczuciem, Eddie Brickell, zaśpiewa nie sama, ale nie powiem kto to, bo państwo doskonale go rozpoznają.

Good times, bad times, domruczał Barry White. No i teraz Katie Melua, która dziś też świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochana Katie.

Pięknie i taka to noc dzisiaj Katie Melua, utwór pod tytułem Spider's Web. A teraz nikt nie ma urodzin, po prostu tak mi się skojarzyło.

To mówię, bo przecież wszyscy państwo wiedzą. Jeszcze zastanawiałem się, czy wystarczy mi dzisiaj czasu, a wystarczy, by przypomnieć o takiej

No to co, powolutku będziemy kończyć. Chcę Państwu teraz szczególnie polecić mój ukochany utwór Fisza.

Chasing Miss Pretty, to był Fish i na koniec ze słowami dobrej nocy i spokojnej Kasia Kowalska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Maciej Berek zapowiada, że zwróci się do prezydenta z jasnym stanowiskiem prawnym w sprawie złożenia ślubowania. Kolejny etap badań rosyjskiego drona wyłowionego z Bałtyku. Wojsko zdetonowało wcześniej ładunki wybuchowe. Firma Polaka stawiana w Europarlamencie za wzór innowacyjności i europejskiego ducha przedsiębiorczości. Złożenie ślubowania jest moim obowiązkiem, deklaruje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, który dziś powinien rozpocząć pracę. Zapowiada, że zwróci się do prezydenta Karola Nawrockiego z jasnym stanowiskiem prawnym, że jego powinnością jest złożenie ślubowania.
3: Jako sędzia Trybunału wybrany przez Sejm, ja mam prawny obowiązek złożenia ślubowania pod takim rygorem, że gdyby ktoś uznał, że ja od złożenia tego ślubowania się uchylam, to przepis mówi, że to oznacza, że się zrzekam urzędu. I to dotyczy mnie i każdego sędziego, który był wybrany przede mną, a będzie lub będzie wybrany po mnie. Każdy sędzia ma obowiązek złożenia ślubowania. Przepisy ustawy powiedziały, że to ślubowanie składa się wobec prezydenta, ale prezydent nie jest tu podmiotem, organem, który przyjmuje albo odmawia przyjęcia.
2: Maciej Berek podkreśla, że liczy na możliwość złożenia ślubowania w formie, w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz dziś oświadczył, że Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki nie przedstawi dokumentu potwierdzającego działalność radcowską.
4: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, decyduje o tym, czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją. Musi być też świadom tego, że takie pytania dotyczące przeszłości, kompetencji będą stawiane.
2: Maciej Berek, były szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. 4 kilogramy ładunku wybuchowego miał w Głowicy dron wyłowiony w poniedziałek z Bałtyku i przeniesiony na plażę w Rusinowie w zachodniopomorskim. Miał też detonator.
5: Podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej ze statku powietrznego. Próba ta udała się, a następnie ładunek ten zdetonowano, czyli zneutralizowano z uwagi na to, aby nie zagrażał on życiu lub zdrowiu osób uczestniczących w tej czynności.
2: Jak dodaje Bartosz Okoniewski z Wojskowej Prokuratury, dron będzie dalej badany.
5: Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia m.in. skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć. Ten dron teraz zostanie poddany szczegółowym badaniom i oględzinom dalszym, bo na razie tylko były wstępne oględziny.
2: Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że to rosyjski dron Gerbera 2. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier

0: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Prezydent musi zdecydować, czy stoi po stronie koncernów paliwowych, czy kierowców, mówi minister finansów. Andrzej Domański przypomina, że Sejm już pracuje nad rządowym projektem, dzięki któremu będą pieniądze na obniżenie cen paliw.
1: Dzięki tej ustawie do budżetu trafią pieniądze z horrendalnie wysokich obecnie marż koncernów paliwowych, dzięki czemu, i tutaj twarde zobowiązanie pana premiera z wczoraj, będziemy w stanie sfinansować formy pomocy kierowcom w kolejnych okresach.
0: Zdaniem analityka domu inwestycyjnego Xelion Piotra Kuczyńskiego, podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych byłby sensownym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie pakietu obniżającego cenę na stacjach. Ale jak zaznacza, paliwa będą drożeć, dopóki prezydent USA nie zdecyduje o zakończeniu konfliktu z Iranem.
2: Jeżeli to będzie się tak rozwijało, jak się na razie rozwija, i Donald Trump się nie wycofa, jeżeli go rynki nie zmuszą, bo on naprawdę, prezydent Trump naprawdę patrzy na to, co się dzieje na rynkach, na cenę ropy, na rentowność obligacji, na zachowanie rynku akcji. Wtedy zobaczymy, jak gwałtowne spadki ceny ropy. I to jest chyba w zasadzie jedyna nadzieja, bo innej to trudno dopatrzeć się, żebyśmy zobaczyli inny powód spadku cen.
0: Ustawa o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych jest procedowana w Sejmie w ekspresowym tempie. Na jutro zaplanowano drugie czytanie, a na piątek głosowanie. Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr popularnej 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9. Oskarżony o szpiegostwo Białorusin nie stawił się przed białostockim sądem. Nie ma też pewności, czy został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy. Z tego powodu nie udało się rozpocząć procesu. Mężczyznę zwolniono z aresztu w kwietniu w ramach wymiany więźniów, podczas której wolność odzyskał Andrzej Poczobut.
3: Z komunikatu sądu dotyczącego tej sprawy wynika, że oskarżony działał od kwietnia 2022 do września 2025 roku w Białymstoku i innych miejscach przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz wywiadu obcego państwa i miał uczynić sobie z tego stałe źródło dochodu. Szczegółów na razie nie możemy ujawnić, mówi prokurator Lesław Bożek.
4: Działania oskarżonego były skierowane głównie przeciwko opozycji białoruskiej demokratycznej w Polsce. Nie mogę mówić o szczegółach, bo są to osoby, które są nadal w zainteresowaniu białoruskich służb.
3: Obrońca oskarżonego, mecenas Michał Korsak, mówi, że nie wie, gdzie jest teraz jego klient.
5: Oskarżony został wymieniony na pana Poczobuta, bo z tego, co mi wiadomo, było to osobiste żądanie strony białoruskiej, żeby był wśród tych osób, które były wymienione. Osobiście wątpię w jego stawiennictwo z uwagi na ciężar zarzutów, ale jeżeli, no to pewną linię obrony ustaliliśmy jeszcze w czasie jego pobytu w areszcie.
3: W śledztwie oskarżony złożył wyjaśnienia i zgodził się na rozpoczęcie procesu pod jego nieobecność. Sąd ocenił jednak, że zawiadomienie go o rozprawie mailową jest niewystarczające, dlatego wyśle wezwanie do ambasady Białorusi z prośbą, by doręczyć je oskarżonemu osobiście, a także w ramach pomocy prawnej zwróci się do sądów Białorusi. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
0: Wielkie wyróżnienie dla Polaka na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wymieniła jego firmę w orędziu o stanie Unii jako przykład innowacyjności i europejskiego ducha przedsiębiorczości. Rafał Modrzewski razem z kolegą z Finlandii założyli firmę, która buduje małe satelity do obserwacji Ziemi.
6: Są wielkości około 250 kg i potrafią wykonać zdjęcie terenu zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i gdziekolwiek poza terytorium Unii Europejskiej. My takie zdjęcie wykonujemy niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia i dostarczamy je w 10 minut od wykonania do użytkownika. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek pomyśli o tym, że chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje w jakimkolwiek miejscu na świecie, czy to w Polsce, czy za granicą, czy w Australii, w ciągu godziny mamy satelitę przelatującą nad tym miejscem. Niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia, widzimy, co się dzieje.
0: Założona w 2014 roku firma wystrzeliła do tej pory 84 satelity. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
8: Jest pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ale to jest też pierwsze miejsce w grupie, więc większych zawirowań i perturbacji nie ma. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarami po emocjonującym tiebreaku, w którym było 18-20. Mecz podsumuje Kamil Semeniuk.
9: Mieliśmy momenty, w których dominowaliśmy, mieliśmy momenty, w których mieliśmy problemy ze swoją grą. Fakt tego, że faktycznie hala była wypełniona po brzegi kibicami reprezentacji Bułgarii, dodawał im jeszcze dodatkowo skrzydeł. Także na pewno ciężko się grało. Ale myślę, że dla nas to in plus, takie przetarcie przed kolejną potyczką, już 1/8. Także na pewno dla nas to fajne doświadczenie, bo te poprzednie spotkania poza tym meczem z Ukrainą, no to był, powiedzmy sobie szczerze, spacerek.
8: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Jagiellonia Białystok grała w Pireusie.

0: ekipie z Olympiakosem w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Europy. Jaga pierwsza wyszła na prowadzenie i prowadziła do przerwy 1-0. Jednak rywale napędzani przez fanatycznych kibiców doprowadzili do remisu, a później strzelili na 2-1. Podróż Jagi bez zdobyczy punktowej, ale przed drużyną z Podlasia jeszcze 7 meczów m.in. z Crystal Palace, Sunderlandem, Anderlechtem czy Wiktorią Pilsno. W tych samych rozgrywkach bardzo dobry występ w barwach Benfiki Jakuba Kamińskiego. Strzelił gola, zaliczył asystę, a Benfica pokonała 2-0 Milan i to na San Siro. A jutro o 21:00 Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Przegrali siatkarze, przegrała Jaga, wygrali piłkarze ręczni Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. W drugiej kolejce fazy grupowej pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. To druga wygrana mistrzów Polski, którzy prowadzą w tabeli. I jeszcze tenis i wieści z Guadalajary, gdzie do ćwierćfinału turnieju WTA 500 awansowała Magdalena Fręch. W 1/8 finału pokonała w 2 setach do 4 i do 3 Amerykankę Caroline Dolate.
1: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Przelotne deszcze, na Pomorzu burze, termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
2: Autopromocja.
3: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
4: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
2: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
4: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

prawie 11 minut po 23. Za konsoletą Krzysztof Sagan, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór. To są Białe Szumy. Do północy.

Watching You Without Me, utwór, w którym słychać duchy i mewy. I oczywiście Kate Bush. To część druga albumu Hounds of Love, część bardziej mroczna od tej piosenkowej strony A, rozpoczynająca się od utworu And Dream of Sheep i opowiadająca historię kobiety płynącej przez morze. To jest tak niesamowity album, że nie mogłam dzisiaj pominąć rocznicy jego premiery. Hounds of Love ukazał się 41 lat temu. A zachwyca do tej pory. Dowodem na to może być chociażby wielka popularność utworu Running Up That Hill, który stał się gigantycznym przebojem po latach, po tym jak po prostu pojawił się w serialu Stranger Things. Ale ta płyta to wiele więcej niż jeden przebój, zdecydowanie. To wspaniałe piosenkowe historie, między innymi opowieść o pogromcy chmur.

No piękna jest ta piosenka i ciągle działa, i ciągle wzrusza. Muzyczna laurka dla ojca od córki, od Kate Bush dla taty, Roberta. Cloud Busting. Tak sobie dzisiaj lecimy sentymentami płytowymi rocznicami. Sporo ich dzisiaj w kalendarzu. O kilku z nich państwu powiem, chociaż oczywiście nie będziemy tylko zaglądać w przeszłość. Współczesne rzeczy również się pojawią. Ale to nieco później. Za nami album, który dzisiaj obchodzi 41. urodziny, a przed nami płyta, która gdyby mogła mówić, powiedziałaby, że za pół roku skończy pół wieku, a to już naprawdę ładny wynik. 49 lat, co do dnia. Tyle czasu minęło od premiery debiutanckiej płyty Talking Heads.

The Book I Read. To jest chyba mój ulubiony element debiutu Talking Heads, czyli płyty Talking Heads 7-7, tytuł od roku wydania oczywiście. Nie była to jakoś szczególnie przebojowa płyta, no może oprócz słynnego utworu Psycho Killer. Nie jest to też w moim odczuciu najlepsza ich płyta, ale zaczęła coś wielkiego. Kochajmy debiutanckie płyty, bo to właśnie one pomagają dobrym zespołom jakoś do siebie dotrzeć. No i dają podstawę do rzeczy wielkich i jeszcze większych. W tym przypadku do kolejnych świetnych płyt, czy na przykład do znakomitego filmu koncertowego Stop Making Sense. Ja wiem, że ciągle o nim mówię, proszę mi wybaczyć, ale jakoś tak mam chęć dzisiaj sięgnąć po płytę Tribute to Stop Making Sense, na której różni artyści wykonywali piosenki Talking Heads. Z tego filmu właśnie wykonywał je między innymi również zespół Paramore, Burning Down the House.

Mam wrażenie, że energia Paramore i Hayley Williams bardzo pasuje do tego repertuaru. Burning Down the House, czyli hicior, chyba tak go mogę nazwać, grupy Talking Heads. 2 lata temu ukazał się taki płytowy tribute to Stop Making Sense i na nim właśnie znalazł się ten utwór. Nowe wersje znanych już piosenek w innych wykonaniach. No i teraz wyciągam z plecaka płytę, która właściwie też jest takim tribute to, chociaż nie wiem, czy to nie jest określenie zarezerwowane dla albumów nieco starszych, nieco bardziej kultowych. Niech więc będzie po prostu album coverowy płyty Never Enough grupy Turnstile. Zespół sobie tak wymyślił, że stworzy nowe wersje swoich utworów, swojej płyty z zeszłego roku, a właściwie stworzą ją inni artyści od OK Lupo Eltona Johna. Hayley Williams z Paramore także się na nim znalazła, tak więc niech będzie Hayley.

A to już Blood Orange i Light Design, utwór grupy Turnstile. W tej wersji znajdziemy go na płycie Never Enough Versions. Bardzo mi się podoba ta koncepcja. Rok po premierze zespół zaprasza innych artystów i oddaje w ich ręce swoje piosenki. W tym przypadku wyszło naprawdę świetnie. Polecam posłuchać się całości i się zanurzyć w te ciekawe rewersje. A ja znowu będę robić teraz wycieczki w czasie i znowu płytowe rocznice i znowu debiuty. Tym razem rok 96. 16 września to jest dzień, w którym ukazał się album samplowy, w pewnym sensie przełomowy. Introducing DJ Shadow.

No i w końcu jakaś okrągła rocznica. 30 lat minęło od wydania płyty, która właściwie nie przypominała niczego, co się wtedy ukazywało. DJ Shadow stworzył album z sampli, ale nie tylko to tę płytę wyróżnia. Wspaniały miks hip-hopu, funku, jazzu, ambientu. Tyle się tutaj dzieje, a jednocześnie ta mnogość gatunków i cytatów w żaden sposób nie przytłacza. What Does Your Soul Look Like? Part 1. To za nami. Fragment albumu Introducing. Dobrze, międzygatunkowo nam się zrobiło, więc ja teraz przejdę do składu, który także lubi łączyć style i mieszać gatunki, chociaż najwięcej w tym wszystkim chyba jazzu, tak myślę. Zespół, który gra piękne koncerty i za moment rusza w trasę. Nene Heroino.

No i wybrzmiał nam Bowie w wykonaniu Nene Heroin. Przepiękna płyta zatytułowana po prostu 4. Zarówno ten album, jak i pewnie nieco starsze rzeczy będzie można usłyszeć na ich koncertach. Podczas jesiennej trasy Nene Heroin, która zaczyna się w Białymstoku 26 września, kończy 27 listopada w Olsztynie. A w międzyczasie mnóstwo innych miast, między innymi azjatyckich, bo Nene Heroin zagra na przykład w Hongkongu czy w Pekinie. Nie wiem, czy słucha nas ktoś w Hongkongu, możliwe, ale szansa jest niewielka, więc ja się podzielę podwójnymi zaproszeniami na koncerty z tej trasy, ale będą to koncerty w Krakowie i w Bielsku-Białej, nieco bliżej. Kraków 27 września, Bielsko-Biała 2 października. Jak ktoś chce zajrzeć i posłuchać, a warto, to proszę napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl, dopisać miasto, no i napisać, dlaczego właściwie ten bilet powinien trafić w Państwa ręce. Ja się odezwę do zwycięzców. A jak już jesteśmy przy trójmiejskiej scenie około jazzowej, to podzielę się teraz muzyką innego składu z tego oto kręgu. Gnocco, nazwa brzmiąca trochę jak odmiana włoskiego makaronu, pisana przez N z kreską, więc nietypowo, a sam zespół brzmi znakomicie. Oto dowód.

Bird of Sorrow. Oryginalną wersję, tę pierwotną tego utworu można znaleźć na płycie K.O. zespołu Nioko, która się ukazała 8 maja w tym roku. Polecam w całości. A to taki remix, rework właściwie stworzony przez duet Etnobotanika. I etnobotaniki posłuchamy też na koniec tego spotkania. Jako że sezon grzybowy się niedawno rozpoczął, to wybrzmi nam utwór Grzyby na Marsie. Dzięki za dziś. To były Białe Szumy, które realizował Krzysztof Sagan. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.

Szerokie rozpowszechnienie grzybów na Marsie i ich rola estetycznego urozmaicenia szaty roślinnej spowodowała, że znalazły one liczne oddźwięki w twórczości literackiej. Nawet wieszcz narodu polskiego, Adam Mickiewicz, poświęcił im wzmiankę w Panu Tadeuszu.

0: Autopromocja.
1: Szykuje się mocny, premierowy piątek. W naszym studiu pojawią się Artur Rojek i Mrozu. Obaj wydają nowe albumy. Tak samo Misia Furtek. A Fisz i Szczyl – wspólny singiel. Oprócz tego światło dzienne ujrzą płyty zagraniczne. Biba Dubi, Miley Cyrus, a swoją trylogię domknie wreszcie Beck. Nowe w piątek od 10 do 12. Ja też nie mogę się doczekać. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskich Radia, minęła północ, jest czwartek, 17 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański Bank Centralny podwyższył stopy procentowe po raz pierwszy od 3 lat. Koalicja zapowiada poparcie traktatu polsko-brytyjskiego, opozycja ma zastrzeżenia. Nawet do niedzieli część mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego może nie mieć ciepłej wody. Po raz pierwszy od 3 lat amerykański bank centralny podniósł stopy procentowe. Decyzję podjął zarząd Rezerwy Federalnej pod kierownictwem Kevina Warsha, powołanego przez Donalda Trumpa po to, by stopy obniżał. Po decyzjach Fed są mocne spadki na Wall Street. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Główna stopa procentowa Fed wzrosła o ćwierć punktu do przedziału 3,75-4%. Za podwyżką głosowało wszystkich 12 członków zarządu banku centralnego. Warsh powiedział, że inflacja jest po prostu zbyt wysoka i że utrzymuje się od dawna na takim poziomie. Bank dąży do poziomu 2%, a według jego własnych prognoz rok zakończy się przy 3,7%. To więcej niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Głównym powodem jest wojna z Iranem, która wywindowała ceny energii. Zarząd Rezerwy Federalnej podniósł stopy wbrew groźbom prezydenta Donalda Trumpa. Dla Amerykanów oznacza droższe kredyty hipoteczne, samochodowe i z kart kredytowych. Stopy procentowe idą w górę na 1,5 miesiąca przed wyborami do kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Na podwyżkę zareagował Donald Trump. Prezydent USA w swoich mediach społecznościowych ponownie wezwał bank centralny do obniżki stóp procentowych, twierdząc, że powinny wynosić 1% lub mniej. Kluby koalicyjne zapowiadają poparcie dla ratyfikacji traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Wielką Brytanią. Zastrzeżenia podczas sejmowej debaty zgłosiły PiS, Konfederacja i Rozwój Plus, oceniając dokument jako zbyt ogólny. Traktat został podpisany przez premiera Donalda Tuska i ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera 27 maja. Wymaga ratyfikacji w formie ustawy przyjętej przez parlament i podpisanej przez prezydenta. Brak ciepłej wody w Konstantynowie Łódzkim. Z takim problemem przez kilka dni będą borykać się niektórzy mieszkańcy. Powodem awaria sieci ciepłowniczej, relacjonuje Sebastian Dziuda.
4: Dziś około godziny 15 w niektórych domach w Konstantynowie Łódzkim przestała lecieć ciepła woda. To z powodu awarii sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ulicy Jana Pawła. Warto zaznaczyć, że przerwa dotyczy tych posesji, które odbierają ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo komunalne gminy Konstantynów Łódzki. O tym, jakie ulice między innymi są pozbawione ciepłej wody, mówi prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rafał Cybulski.
5: To wynika z awarii ciepłociągu i dotyczy bloków zlokalizowanych na ulicy Zgierskiej numery parzyste, przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Sucharskiego i przy ulicy Kopernika.
4: Brak ciepłej wody będzie doskwierać mieszkańcom najpóźniej do najbliższej niedzieli 20 września. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Nie tylko domy są pozbawione ciepłej wody z powodu awarii. Tymczasowo nie działa także miejski basen. Nie odbieraj sobie głosu. Pod takim hasłem ruszyła kampania społeczna dotycząca raka głowy i szyi. Za większość tych nowotworów odpowiada zakażenie wirusem brodawczaka, któremu można zapobiegać poprzez szczepienie przeciw HPV.

0: V, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: To jest przedmiotem naszej kampanii w tej chwili, aby uświadomić, że tak samo zagrożeni chorobami HPV zależnymi są chłopcy, jak i dziewczęta, mężczyźni, jak i kobiety. I w obu tych grupach powinniśmy realizować szczepienia jak największą skalę, również niezależnie od wieku.
0: Objawy nowotworów głowy i szyi przypominają przeziębienie i są często bagatelizowane, podkreśla otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
2: Najczęściej to jest albo chrypa, albo ból gardła, czasem zaburzenia przełykania. Mogą być to również jednostronna niedrożność nosa, wszelkie owrzodzenia na skórze głowy. A takim głównym objawem, na który zwracamy uwagę, jest każdy guz w zakresie szyi i głowy, bo jest to bardzo niepokojący objaw.
0: W ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi od przyszłego poniedziałku do piątku w wybranych klinikach będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Króliki, które opanowały kilka skwerów w Oleśnicy, stając się wizytówką miasta, zostaną wyłapane. Chodzi o ich dobro, mówią miejscy aktywiści. Tłumaczą, że wiele z nich ma choroby pasożytnicze i neurologiczne. I właśnie od tych zaczniemy, wyjaśnia Agnieszka Włosek ze Stowarzyszenia Oleśnickie Króliki.
3: Króliki będą w pełni zabezpieczone tutaj weterynaryjnie i przygotowane później po diagnostyce i przeleczeniu. Tutaj w domach tymczasowych będą czekać na szczęśliwe adopcje. Mamy nadzieję, że chociaż część z nich będzie w domach docelowo oleśniczan.
0: Burmistrz Andrzej Adam Horbacz, z którym aktywiści prowadzili rozmowę, tłumaczy, że proces będzie miał wiele etapów.
4: Kolejne etapy będą obejmowały właśnie zabezpieczenie miejsc tymczasowej opieki oraz stopniowe znajdowanie królikom nowych domów.
0: Króliki pojawiły się w Oleśnicy około 15 lat temu. Jeden z mieszkańców wypuścił je na wolność. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie w zachodniej części kraju. Przelotny deszcz, a na Pomorzu burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
6: Autopromocja.
7: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana. Chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, spotkania, rozmowy, wystawa magazynu Produkt. Wszystko wszędzie teraz, prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia w sobotę, tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiec.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Bażancie serce.

Dobry wieczór. Mam nadzieję, że macie gotowe świece, może jakieś kadzidła, może herbatę. Taki będzie klimat dzisiejszej audycji Bażancie Serce, czyli świat noir i muzyka, która najlepiej gra właśnie do takiego wspomnianego zestawu.

Tydzień temu zrobiłam zwrot w stronę jasnych brzmień, ale jednak obiecywałam, że powrócimy do tajemniczych wieczorów, tajemniczych nocy, a te wrześniowe kierują mnie w stronę muzyki, no, wchodzącej pod skórę, to na pewno, choć myślę, że nie w taki nieprzyjemny sposób, a właśnie dość kojący. Bażancie Serce wejdzie dzisiaj głęboko. Jeszcze raz przywitam się tym razem w pełni. Ania Lalka, dobry wieczór. Zostańcie ze mną do godziny drugiej. Można kontaktować się ze mną mailowo pod adresem anna.lalka@polskieradio.pl.

Nasze dzisiejsze spotkanie w Trójce zaczęłam od tanecznego motywu Audrey Horne z serialu Twin Peaks. Synonim jesiennych wieczorów, myślę, że jako serial, ale też jako postać, bo to taka fascynująca mieszanka tajemnicy, smutku, seksapilu i pragnienia miłości, bo tym emanowała Audrey właśnie w tym kultowym serialu. I styka się to właśnie z dyskografią Fiony Apple, która również wybrzmiała na początku Barzęciego Serca. A przed chwilą jednak polski instrumentalista Rafael Rogiński i jego interpretacja oryginalnej bluesowej kompozycji Johna Coltrane'a Grand Central. I zafascynowała mnie w tym psychodelia. Obiecywałam ją też w zapowiedziach mojej dzisiejszej audycji i też przy niej zostanę. Tym razem może trochę bardziej popularnie, tym razem dzięki kultowej płycie Black Sabbath Paranoid.

Dziś w nocy gramy noir, dziś w nocy gramy odklejone love songi, takie jak Planet Caravan. Ozzy Osbourne śpiewał tu przez specjalne urządzenie, które nadało takie wrażenie wręcz pozaziemskiego głosu. I zamiast klasycznej perkusji słyszymy też miękkie brzmienie kongów. To wszystko składa się na unikalny efekt właśnie w tym utworze. Trochę ciężej zrobi się w kolejnym, bo z lat 70. i tej miękkości tamtego okresu wędrujemy do zeszłej dekady i zespołu All Them Witches. Come here, primitive, or die like a slave, right?

Muzyka, która wyrosła z improwizacji. Speakers Cornet Quartet zawsze najpierw grają razem i pozwalają muzyce się wydarzyć, tak właściwie można to opisać, a później dopiero traktują to nagranie jako taki materiał do komponowania, więc powiedzmy jest to pewne płótno, z którego później starają się wydobyć ten jeden mały fragment i później wybiera się fragmenty, tnie się je, zapętla i zestawia ze sobą. Tak powstaje później utwór, w tym przypadku Karainagar. Zostawimy na moment ten trans, bo myślę, że w ten medytacyjny trans właśnie weszliśmy, ale wchodzimy z kolei do muzyki jak ze starej baśni albo z tajemniczego kryminału.

2002 roku Neko Case wydała album Blacklisted. I znów mroczna, nocna, filmowa Neko. Look for me, I'll be around to akurat cover Guy Wooda i Sylvie D. Można powiedzieć, że pewne chłodne wyznanie miłości. 10 lat temu w Polsce otrzymaliśmy z kolei współczesną, trochę cyniczną odsłonę utworu noir, utworu o chłodnej miłości, czy też chłodnej percepcji rzeczywistości, a nazywa się Andrew i myślę, że niejednemu słuchaczowi czy słuchaczce uruchomię wspomnienia z zeszłej dekady.

Dzisiaj trochę nawet, może nie bawi, ale no, wywołuje uśmiech na twarzy, jak to zderzenie banalnego, no, dość banalnych refleksji o randkowaniu miesza się, zderza z egzystencjalnym lękiem. A bawi dlatego, że jak ten utwór Andrew Julie Marcel wychodził 10 lat temu, to wszystkim nam wydawało się, że są to te najgłębsze refleksje o tym, jak wygląda współczesna rzeczywistość, ale przyznaję, myślę, że utwór wytrwał tę próbę czasu i dziś też odnajduje się w jakimś takim myśleniu o tym, jak wygląda to życie i że koło randkowania na tych aplikacjach randkowych pojawiają się też myśli no, najgorsze. I taka też jest wrażliwość Julii Marcel, niezmienna pewnie od lat, choć w ostatnim czasie nie wydała nic nowego. Jestem ciekawa, jak brzmiałaby w 2026, czy może już nawet 2027 roku. Zrobiło się klimatycznie. W nocy w Trójce gram też zespół, który dobrze pamiętają osoby zafascynowane sceną dream popową, sceną noir z początku lat 2000, Elysian Fields.

Summer's Gone, czyli japoński shoegaze, odkopany po latach dzięki internetowej społeczności fanów gatunku. Piosenka o końcu lata nagrana przez ten japoński zespół Honey Deep. W latach 90. po latach rozpadł się, potem reaktywował właśnie dzięki temu, że był odkrywany przez kolejne pokolenia swoich nowych słuchaczy. I to samo pokolenie, tak układając audycję, pomyślałam, że wrócę też do bardziej współczesnych odsłon psychodelicznej muzyki. To samo pokolenie odkrywało psychodelię razem z Tame Impalą i wracam do jego debiutu.

Solitude is Bliss. Brzmi może dość kontrowersyjnie w erze raczej takich refleksji, że błogosławieństwem jest życie w społeczności i że mamy dosyć tej izolacji, ale w tekście robi się już trochę łagodniej, bo Tame Impala śpiewa "There's a party in my head and no one's invited", czyli niekoniecznie smutek związany z samotnością, ale raczej radość ze spędzania czasu z samym sobą. Więc można trochę czasem to odwrócić. I na przykład można też wiązać to z radiem i muzyką. Ja jak najbardziej zachęcam do aktywnego uczestniczenia w audycji. anna.lalka@polskieradio.pl. To tam można do mnie pisać ze wszelkimi refleksjami o selekcji, o życiu, z czym tylko chcecie. Teraz zapraszam was z kolei do tańca, a dokładniej do tańca z wariatką. I to nie ja, ale zespół Klan.

surrealistyczne, trochę senne, trochę apokaliptyczne. Najpierw fragment legendarnej płyty Mrowisko polskiej grupy Klan, później psychodelia w wersji bluesowej i współczesnej, bo polski Acid Sitter. I to też inne spojrzenie na bycie samemu, o którym mówiłam wcześniej.

bo na koncepcyjnej płycie Escape from Egoland ta grupa opisuje ludzkość, która jest zapatrzona w siebie, swoje ego i za bardzo właśnie chce się izolować w myśleniu o samym sobie i w tym kopaniu się we własnych problemach. No to może teraz też coś o bardzo ludzkich emocjach i niekoniecznie takich czystych zawsze w intencjach, bo teraz co nieco o pożądaniu. PJ Harvey z albumu Is This Desire.

może teraz coś zupełnie nowego. Bonobo wydał właśnie nowy album Distance in Static, gdzie zaprosił stałą bywalczynię audycji Bażancie Serce, wielokulturową, zaskakującą, świetnie wypadającą na żywo, Aru Czaftap. Oto utwór Fire on the Water.

Fire on the Water, nagrany z pakistańsko-amerykańską artystką Arush Aftab. Wokale w języku urdu. Tekst Yasr Rizvi opowiada o miejscu zatrzymanym w czasie. I pewnie wielu słuchaczom niełatwo jest odnaleźć się w zupełnie obcym języku, chociaż ja osobiście zawsze mam wskazówkę, czyli takie traktowanie w tym przypadku tego języka jako kolejną część instrumentalną, czyli bardziej zwracanie uwagi na to, jak brzmi, a nie do końca o czym jest. Czy to słuszne? No myślę, że może niektórzy specjaliści językowi by się nie zgodzili, ale jesteśmy tu, by przede wszystkim łapać ten klimat, tę atmosferę. Żeby jednak trochę ułatwić sprawę interpretacji, albo w niektórych przypadkach utrudnić, ale przeniesiemy się do świata bez słów. Jeden z najciekawszych, w mojej opinii, współczesnych zespołów, które łączą jazz z elementami elektroniki i folku, a na dodatek pochodzi z Polski, wydał nowy mini-album. Posłuchajmy całego, bo to zaledwie i aż trzy utwory o wspólnym tytule After Wine, a to zespół Lunamed.

Projekt Macieja Kądzieli Lunamę i ich epka After Wine, którą myślę, że można interpretować wielorako. Na pewno jest to sinusoida emocjonalna i wiele przestrzeni muzycznych. To wynika też z bardzo bogatej selekcji artystów do tego zespołu. Saksofonista i kompozytor Maciej Kądziela rozwija bardzo unikalny język swojego zespołu, bo w nim wokalistka Natalia Kordiak, ale i instrumentaliści Stanisław Szmigiero, Kasia Schmidt-Przeździecka i Marcin Sojka. Wszyscy młodzi, wszyscy z otwartymi głowami, patrzącymi w stronę tej nowoczesnej muzyki jazzowej, pomieszanej z różnymi gatunkami. Ale zrobiło się też trochę klubowo, bo i elektroniki tam nie brakuje. Teraz też niech porozmawiają artystki.

tym razem i tym razem popowe, które eksperymentują właśnie z brzmieniami elektronicznymi. Wracam do Kelleli z 2023 roku, czyli jej płyty Raven, a także tegorocznej Arlo Parks.

Heaven, euforyczna piosenka z lutego, czyli serce zimy bardzo chłodnej i takiej, o której jeszcze nie chcę myśleć, jeszcze daleko do tego momentu, ale to już końcówka lata, to jest fakt. Myślę, że podkreślamy to w niejednej audycji. I tak tę porę roku interpretował też jazzowy artysta z Polski Michał Urbaniak ze swoim zespołem na płycie Inactin. To utwór Lato.

0: Michał Urbaniak, Polak, który po wielu nagraniach zaprzyjaźnił się nie tylko z polską sceną, ale też amerykańską. Z tego jest znany w naszym kraju, ale też właśnie poza jego granicami. I tak myślałam o tym Nowym Jorku drugiej połowy XX wieku, gdzie jazz mieszał się z funkiem i soulem, nie trzymały się swoich granic te gatunki. Myślę, że właśnie od mniej więcej tamtego czasu. I te światy też nieustannie się przenikały. I tak właśnie dotarłam do soulowych muzyków. Pomyślałam sobie, że dzisiaj też zakończymy audycję, bo już powoli zmierzamy do końca. Też i tym soulowym duchem. I tym razem będzie to Bobby Womack. Choć nie z tamtego okresu, a z 2012 roku, bo wtedy nagrał utwór ze współczesną artystką Laną Del Rey.
1: As a singer grows older, his conception goes a little deeper. Because he lives life and he understands what he's trying to say a little more.

Wielokrotnie artystka. Myślę o takim bezpośrednim ukrywaniu się, ale też na pewno egzystencjalnym. Kiedy myślę w ogóle o słynnych osobistościach, o artystach, którzy podróżują i w ramach swoich tras koncertowych, ale też szukając inspiracji, to pewnie niełatwo jest znaleźć jedno miejsce, jeden dom, w którym można byłoby się poczuć bezpiecznie, ale w jakimś sensie ten utwór właśnie prowadzi do refleksji, że jednak nie potrzeba i kolejnego miejsca, i kolejnej miłości, ale musi się osadzić w jakiejś jednej rzeczywistości. No i właśnie w tym Teksasie, w tej rzeczywistości ta artystka została. Jestem dzisiaj blisko takich historii. Dziś jeszcze nowa muzyka od artystki około soulowej, około art popowej, więc jesteśmy w domu u Lany Del Rey prawie, ale to Trixie Whitley.

Paris, Texas, Lana Del Rey, oczywiście nawiązujące do słynnego filmu o tym samym tytule, ale też to nawiązanie do ucieczek Lana Del Rey od Paryża do Teksasu, ale też inne pewnie miasta, w których ukrywała się niejednokrotnie.